0: uniknąć całkowicie żywności wysoko przetworzonej, czy też żywności ultra przetworzonej. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie ją ograniczyć na co dzień, to starajmy się to robić.
1: Nawet jeżeli idziemy do pizzerii, to nie mamy stuprocentowej pewności, że wszystko, co zostaje nam podane, pochodzi z dobrego źródła i jest świeże, na przykład niemrożone i nieprzechowywane w plastiku, prawda?
0: Dokładnie tak. Żywność, która jest przechowywana właśnie w warunkach takich zamrożenia, w jakichś workach foliowych, to właśnie w tej żywności możemy znaleźć ten mikroplastik. Rzeczywiście, jeżeli przygotowujemy sobie żywność w domu, czy to nawet taką domową pizzę, która potencjalnie może być zdrowsza niż taka żywność przygotowana w restauracji, ponieważ mamy pewność, co w niej się znajduje. Natomiast myślę, że nie warto fiksować się też na tym punkcie, że zawsze wszystko, co jemy, musi być super zdrowe.
1: A są tacy, którzy się mocno fiksują na tym i to prowadzi nawet do zaburzeń odżywiania.
0: Jak najbardziej. W dzisiejszych czasach temat zaburzeń odżywiania pojawia się coraz częściej. Czy to temat anoreksji, bulimii, to są te zaburzenia, które są dość dobrze znane. Natomiast nie tak często mówi się chociażby o ortoreksji. Ortoreksja jest zaburzeniem, co prawda nie jest ona stricte wpisana jako choroba do klasyfikacji. Jednak tego terminu używamy już od w zasadzie blisko 30 lat. Jest to takie zaburzenie, gdzie chory fiksuje się właśnie na punkcie tego, że to, co je, musi być bardzo czyste, to musi być bardzo zdrowe. Zapomina o takiej strukturze emocjonalnej w posiłkach, zapomina o tym, że jedzenie ma także funkcję społeczną i traci...
1: Poza tym, że ma sprawiać przyjemność,
0: dokładnie,
1: tak?
0: I traci kompletnie właśnie tą przyjemność z jedzenia. No i skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby zapewnić sobie odpowiednią podaż składników odżywczych, podaż kalorii, ale wtedy trudność sprawia na przykład pójście gdzieś ze znajomymi albo do kogoś na obiad i zjedzenie tego, czego nie wiedzą, co jest dokładnie w środku.
1: I kawał piękna życia, Ado, nam wtedy odpada, prawda? Dla ciebie bardzo ważne są te społeczne aspekty różnych działań, bo nie tylko chodzi o posiłki ze znajomymi wspólne, ale także chodzi o właśnie te różne rzeczy warsztatowe, tę radość z tworzenia, bo poza tym, że ty nauczasz, jak nadawać drugie życie czemuś, co zostałoby wyrzucone, to też przecież chodzi o to, żeby przyjemność była stworzenia, na przykład tej biżuterii.
2: Dokładnie. To jest ta przyjemność w życiu, ta radość, to cieszenie się małymi rzeczami. Moim zdaniem, ja zawsze podkreślam, to jest naprawdę podstawa zdrowia, dobrego samopoczucia, funkcjonowania w społeczeństwie. Bardzo często prowadząc zajęcia twórcze, zauważam, że tak naprawdę niewiele nam potrzeba do tego, żebyśmy rozkwitali, żebyśmy lepiej się czuli psychicznie i bardziej swobodnie poruszali w świecie. Bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że osoby biorące udział w moich zajęciach mówią, że nie mają żadnych zdolności, nie mają talentu plastycznego, mają dwie lewe ręce i w ogóle się do tego nie nadają. A okazuje się w trakcie takich zajęć, że jeżeli te osoby naprawdę robią ten pierwszy krok, próbują, zaczynają działać, to bardzo często zdarza się, że to są osoby, które mają największy potencjał, tylko po prostu on nie został odkryty, poruszony, więc całą tajemnicą według mnie jest to, żeby robić rzeczy. Wiadomo, że zawsze się boimy, mamy stres, ale trzeba bać i się robić, próbować. Wtedy nagle się okazuje, że jak poruszymy ten potencjał, to osiągamy niesamowite wyniki. I mówi się o tym, że często, że ten talent jest taki ważny. Ja osobiście uważam, że talent to jest naprawdę bardzo niewielka ilość, może 20%. Reszta sukcesu zawsze w każdym działaniu to jest nasza codzienna praca i wyrabianie nawyków, co podkreślam też przede wszystkim na tych zajęciach, które u nas w Fundacji UpLife są.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest Fundacja UpLife.
2: Na temat właśnie zdrowego odżywiania, kuchni roślinnej, czy naturalnej kosmetyki, czy tworzenia chemii domowej z naturalnych składników. To jest wszystko. Tutaj podstawą jest wyrabianie nawyków.
1: Ja myślę, że teraz warto, skoro mówimy o jakichś domowych sposobach na tak zwaną chemię, bo to wtedy nie jest chemia, ale już zwykliśmy tak
2: no to
1: nazywać.
2: No to cały czas jest chemia. Chemia,
1: no właściwie
2: tak. Z punktu widzenia nauki.
1: Tak, tylko że my za chemię zwykliśmy uważać to, co takie toksyczne, prawda? Tak. To, co właśnie wytworzone gdzieś tam, a my sami możemy sobie przygotować odpowiednie mieszanki. I na przykład Sylwię Panek pytałam o to, czy to jest dobry sposób, żeby warzywa, bo bądź owoce, jeśli mamy tylko chwilkę czasu, to żeby w takiej kąpieli wody z octem albo wody z sodą, taką kąpiel właśnie owocom i warzywom urządzić.
3: To są takie proste metody, które możemy wprowadzić. Przede wszystkim ogólnie myjmy, pamiętajmy o tym myciu, nawet samą wodą. Jeżeli nie mamy czasu, to chociaż takie na szybko przemycie. Jeżeli mamy tego czasu więcej, to takie namoczenie w wodzie z octem albo w wodzie z sodą jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, które w badaniach wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze pod względem usuwania różnych zanieczyszczeń, bo tutaj mowa nie tylko o zanieczyszczeniach typu pestycydy, ale na przykład ocet świetnie usuwa różne zanieczyszczenia biologiczne. Pasożyty na przykład mogą występować na różnych owocach czy warzywach, więc warto o tym wiedzieć i żeby to mycie zawsze, zawsze o nim pamiętać.
1: A czy ocet słusznie ostatnio robi? No to wciąż jeszcze jest zjawisko w Polsce niszowe, ale powiedzmy, że ocet robi karierę jako środek czyszczący. Woda z octem do mycia różnych powierzchni w domu.
3: Woda z octem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób nie przepada za tym zapachem, więc zawsze możemy go sobie zamaskować na przykład olejkami eterycznymi, a jeżeli tak już kompletnie tego octu nie znosimy, to wówczas świetny jest również kwasek cytrynowy. One działają w bardzo podobny sposób i tutaj takimi głównymi miejscami, do których bym polecała wodę z octem, to na przykład drzwi kabiny prysznicowej, usuwanie kamienia, bo ocet jest ocet, szczególnie kwasy są świetne na właśnie różnego rodzaju osady.
1: A do czego wodę z sodą oczyszczoną by Pani polecała?
3: Ja uwielbiam sodę oczyszczoną w formie pasty. Na przykład możemy do niej dodać odrobinę płynu do mycia naczyń, które mamy w kuchni. Powstaje fajna pasta, której oczywiście możemy też sobie pozmieniać trochę konsystencję, pobawić się tą konsystencją. I jest fajne mleczko do czyszczenia.
1: I właśnie, Ado, takie mleczko do czyszczenia przyrządzasz?
2: Tak, mleczko zdarza mi się, natomiast moim takim ulubionym, naturalnym środkiem w domu stosowanym są naturalne tabletki do zmywarki, czy też nawet prościej, jak nie mam czasu zrobić tych tabletek, bo to jednak trzeba poświęcić jakieś 15 minut, może 10, to przygotowuję sobie taki proszek, który jest, składa się właśnie z kwasu cytrynowego, z sody oczyszczonej, sody kalcynowanej i odrobiny soli. I nie używam naprawdę od wielu lat żadnych tabletek do zmywarki. Jako ten płyn nabłyszczający też wlewam ocet i świetnie to wszystko działa, funkcjonuje i zawsze bardzo to polecam. I na naszych warsztatach też można właśnie nauczyć się robić sobie takie tabletki do
1: zmywarki. I masz taką gwarancję, że żadnych pozostałości chemicznych środków. Cały czas mówimy, to jest chemia, ale tych takich kupnych nie będzie na naczyniach w zmywarce. A wróćmy jeszcze do owoców i warzyw i do właśnie ich odpowiedniego mycia i płukania. Słyszeliśmy, że takie w wodzie z octem dzięki temu pozbędziemy się z owocu na przykład jakichś resztek pestycydów czy mikroorganizmów. Natomiast w ogóle żyjemy z takim przekonaniem, że to wszystko, co kupujemy, zwłaszcza w jakichś sklepach wielkopowierzchniowych, to, że to wszystko, Pani Marto, jest właściwie zatrute, że to nie są prawdziwe jabłka, że to nie są prawdziwe gruszki. Jak to jest tak naprawdę?
0: Tak, na dobrą sprawę wszystkie warzywa i owoce, które możemy kupić w sklepie, podlegają badaniom i muszą spełniać po prostu normy. Pestycydy w warzywach i owocach są kontrolowane. Nie znaczy to, że temat nie istnieje, nie znaczy to, że te normy nigdy nie są przekraczane. Oczywiście takie sytuacje mogą się wydarzyć, jednak należy pamiętać o tym, że taka żywność jest bezpieczniejsza niż żywność ze źródeł po prostu, które nie są dla nas bardzo znane, tak?
1: Jeżeli no tak, jest takie przekonanie, że na rynku to będzie zdrowiej, tak? A na rynku właśnie nie ma tej kontroli.
0: Niestety nie zawsze wszystko jest przebadane tak, jak powinno być. Nie zawsze wszystko ulega tej kontroli. I co ciekawe, często zdarza się tak, że to właśnie te warzywa na rynku potrafią częściej przekraczać dozwolone normy.
1: A ja myślę, że można na tym rynku szukać po prostu tych mniej efektownych marchewek, gdzieś takich trochę widać, że a to nadgryzionych, ale oczywiście nie przez człowieka, a to jakichś gdzieś pociemniałych. Zazwyczaj zresztą te warzywa, które kupujemy, jeśli mamy czas i pieniądze, bo to są droższe rzeczy, jeśli kupujemy w sklepach ze zdrową żywnością, to one są nieefektowne, ale smaczniejsze.
0: To prawda. Największe znaczenie tak naprawdę ma różnorodność naszej diety. I to, żebyśmy właśnie odpowiednio myli te produkty, zadbali o to, tak? Dla większości ludzi większym zagrożeniem zdrowotnym może być właśnie ten lęk przed jedzeniem, niż samo w sobie to jedzenie. Dlatego może czasami warto wybrać coś, co może jest mniej efektowne, ale warto, żebyśmy zawsze mieli pewność tego, że jest to żywność bezpieczna.
1: A to, o czym mówi Ada, czyli właśnie to ten brak napięcia, jakiegoś takiego zasadzenia się na przeróżne rzeczy, to też służy zdrowiu, prawda? Bo wszelkie stresy są obciążeniem nie tylko dla naszej psychiki, ale także dla naszego organizmu.
0: Dokładnie. Stres może działać jako czynnik prozapalny, czyli zwiększać ryzyko wystąpienia naprawdę wieloczynnikowych zapaleń w naszym organizmie. I właśnie takie nawyki budowane latami i zdrowa dieta, którą jesteśmy w stanie utrzymać latami, która może nie jest idealna, może nie jest super perfekcyjna, może nie jest super fit, ale jest właśnie chociażby te 80 do 20 i uwzględnia składniki odżywcze, które nam służą, ale pozwalamy sobie raz na jakiś czas, oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, na odstępstwa, to jest dieta, którą jesteśmy w stanie utrzymać, bo nie jest ona dla nas tak bardzo obciążająca i przede wszystkim nas nie stresuje.
1: No właśnie, a propos tych stresów, niektóre lęki już są nieuzasadnione. Dowiemy się teraz od Sylwii Panek, bowiem bardzo dużo mówiło się swego czasu o tym, jak bardzo szkodzi teflon, patelnie teflonowe, jak bardzo są niezdrowe. Czy to jest prawda?
3: To jest mit, ale ten mit ma jakieś podłoże. Chodzi o to, że przez lata do produkcji teflonu wykorzystywana była substancja, która nazywa się kwas perfluorooktanowy. I to właśnie ta substancja mogła powodować raka, ale też nie u użytkowników patelni, ale u pracowników i u osób, które mieszkały w okolicach fabryk. Ze względu na to, że niestety ta firma bardzo zanieczyściła środowisko.
1: To teraz już nie ma takiego niebezpieczeństwa? Nie używa się tej substancji?
3: Już od wielu lat ta substancja jest zakazana w produkcji, więc teraz możemy czuć się bezpieczni w takim sensie, że te patelnie teflonowe na pewno nie powodują raka. Z czym też nigdy nie powiem, że jest to całkowicie bezpieczne dla nas, bo na przykład kiedy takie patelnie przegrzewamy, też mogą do powietrza uwalniać się substancje, które to powietrze będą nam dalej czyszczać.
1: Skoro jesteśmy przy garnkach i patelniach, to są takie, które wyłożone są substancją powodującą, że nie przywierają potrawy do dna, ale bywa, że warstwa ta ulega uszkodzeniu. Na przykład pojawiają się bąble, które potem pękają i wtedy wydaje mi się, że to może być niebezpieczne, jeśli drobinki tej wyściółki, tak to nazwę, trafią do naszego przewodu pokarmowego.
3: Tutaj myślę, że dużo większym problemem jest to, z czego zrobiona jest ta patelnia, bo zazwyczaj jest to korpus aluminiowy i aluminium w momencie, kiedy zostaje odsłonięte, może wchodzić w reakcję z naszym jedzeniem. Więc tutaj najbardziej, moim zdaniem, będzie przeszkadzało to aluminium, ze względu na to, że nie mamy żadnych dowodów na to, że te fragmenty, które się uwolniły, będą nam jakoś szkodziły. Oczywiście może być tak, ale nie ma na to takich twardych dowodów naukowych.
1: A no właśnie, tutaj staramy się przywoływać i sprawy związane bardziej z naszymi potrzebami psychicznymi i naszym dobrostanem, ale i powołujemy się również w tej audycji na badania naukowe, które mogą dotyczyć różnych obszarów naszego odżywiania się. Natomiast jeżeli jesteśmy już w tej chwili przy garnkach i patelniach i jedzeniu, to mawiało się kiedyś, że zimą mamy jeść więcej i że to jest zupełnie naturalne. A w tej chwili chyba ten pogląd już, pani Marto, nie jest uzasadniony.
0: Tak jak pani mówi, nie do końca na ten moment jest to uzasadnione. Nasze wydatkowanie energetyczne w momencie, w którym temperatura na dworze obniża się, tak na dobrą sprawę nie zwiększa się aż tak bardzo. Z tego względu, że większość czasu spędzamy mimo wszystko w ogrzewanych budynkach, jeżdżąc samochodami, jeżdżąc komunikacją miejską, gdzie nie ma aż tak niskich temperatur jak na zewnątrz, więc zwiększanie podaży kalorycznej, szczególnie w jakiś drastyczny sposób, jest totalnie nieuzasadnione.
1: Natomiast zmieniło się chyba podejście do tłuszczu jako takiego, a właściwie tłuszczów, bo są różne, są dobre i złe. Natomiast kiedyś, to już dosyć dawno, mam wrażenie, jak ten czas szybko mija, zalecano dla zdrowia dietę obfitą w lekkie potrawy, a przez lekkie rozumiano również chude. Był przecież taki czas, że zalecano margarynę zamiast masła. Ostatnio wielki powrót masła. A jak to jest z tym tłuszczem? Bać się go czy nie?
0: W ogóle jestem zdania, że nie powinniśmy bać się niczego w żywieniu. Tak samo tłuszczu. Rzeczywiście, jeśli chodzi o podejście do tłuszczu w diecie, zmieniło się ono mniej więcej od zeszłego roku, jeśli chodzi o najnowsze normy dla żywienia populacji polskiej. W tym momencie podaż tłuszczu dobowo powinna stanowić około 30-40% energii. Jest to rzeczywiście troszkę więcej niż było wcześniej. Tutaj warto zwrócić uwagę na właśnie to, jakie kwasy tłuszczowe wybieramy. Jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe, tutaj mamy kwasy tłuszczowe jedno- i wielonienasycone oraz kwasy tłuszczowe nasycone. Te nasycone są głównie pochodzenia zwierzęcego. No i rzeczywiście, ich w diecie powinniśmy spożywać tak mało, jak to tylko możliwe. Tak samo jak w przypadku chociażby tych słynnych takich tłuszczy trans, tych, których mamy dużo w fast foodach. Ich też powinno być tak mało w diecie, jak to tylko możliwe, dlatego że mogą one przyczyniać się do zaburzeń profilu lipidowego.
1: Czyli tak naprawdę to, Ado, co ty robisz, ucząc kuchni roślinnej, to jest coś bardzo potrzebnego w tych czasach. Nie mówię, że wszyscy mają stać się wegetarianami bądź weganami, ale powinniśmy bardzo poważnie wziąć pod uwagę ograniczenie ilości mięsa. Natomiast Polacy jedzą tego mięsa bardzo dużo.
0: To prawda. Polacy jedzą mięsa bardzo dużo i bardzo często jedzą dużo zbyt tłustego mięsa. Właśnie mimo wszystko, pomimo tego, że nie powinniśmy tego tłuszczu się bać w diecie, to tego mięsa samego w sobie w ciągu tygodnia nie powinno być wcale aż tak wiele, jak my spożywamy, ponieważ my spożywamy nawet kilka porcji mięsa w ciągu dnia, nie w ciągu tygodnia, tylko w ciągu dnia.
1: Bo wędlina, mięsko, wędlina.
0: Dokładnie tak. Wędlina na śniadanie, wędlina na drugie śniadanie, bo gdzieś do kanapki również. I tak samo na kolację, a przecież obiad najlepiej, żeby był z dwóch dań, no i taki schabowy w panierce, no to jest to nasz polski obiad, prawda?
1: A na czym mamy służyć? Jeżeli już w ogóle skusimy się na tego schabowego. Raz w miesiącu zaszalejemy. To na czym smażyć tego schabowego?
0: Tak naprawdę najlepiej by było nie smażyć schabowego w ogóle, ponieważ ma on panierkę i wchłania tłuszcz, ale zakładając, że chcemy smażyć, to dobrze byłoby smażyć na tłuszczu, który ma wysoki punkt dymienia, tak? Chodzi tutaj chociażby o olej rzepakowy, nasz olej rzepakowy, czy też na przykład oliwę z oliwek, natomiast ona ten punkt dymienia ma już troszkę niższy, więc nadaje się do krótszego smażenia.
1: Zakładam, że dietetyk zdystansuje się do promowanego przez wielu podcasterów ostatnio poglądu, że mięso należy smażyć na tłuszczu zwierzęcym, czyli na przykład, że tego schabowego kotleta mam smażyć na smalcu.
0: No właśnie, tutaj jeśli chodzi o ten punkt dymienia, jest on zgoła inny niż w przypadku oleju rzepakowego. Natomiast właśnie taki smalec, czy też chociażby łój zwierzęcy, on jest bardzo bogaty właśnie w te tłuszcze nasycone, które mogą zwiększać ryzyko chorób układu sercowego.
1: A jeśli ktoś myśli poważnie o tym, żeby to mięso odstawić, ale ma takie obawy, Ado, no, z mięsa to jest łatwo zrobić obiad, a ta kuchnia roślinna to pewnie będzie trudna, skomplikowana i muszę mieć dużo czasu, żeby się na nią przestawić. Jak to jest?
2: To ja absolutnie tutaj odpowiadam, że absolutnie nie. Wydaje mi się, że ta kuchnia roślinna bywa naprawdę dużo łatwiejsza w obsłudze i szybciej możemy przygotować potrawy. To nie muszą być skomplikowane rzeczy. Ja zawsze, jak ktoś ma tego typu wątpliwości, to podaję taki najprostszy przykład na przygotowanie warzyw. Wystarczy, że te warzywa ugotujemy na parze. polejemy je na przykład właśnie jakimś dobrym olejem czy oliwą z oliwek i posypiemy przyprawami i mamy tak naprawdę posiłek gotowy.
1: A mamy je, możemy je, pani Marto, posypać parmezanem na przykład, mniam?
0: Myślę, że możemy. Jeżeli to jest raz na jakiś czas, odrobina parmezanu, to jak najbardziej. Tak jak mówiłam już wcześniej, warto, żebyśmy budowali nawyki na lata, ale też bilansowali chociaż część naszej diety w sposób prawidłowy, więc posypanie posiłku, który jest zupełnie poprawny pod kątem bilansowania, jeśli chodzi o zawartość właśnie wszystkich makroskładników i mikroskładników, jeżeli jesteśmy w stanie to ocenić, to posypanie go odrobiną parmezanu, myślę, że nie zaszkodzi.
2: Ja tutaj

0: one były właśnie nieaktywne, w sensie, tak, żeby te drożdże były nieaktywne, bo z tego też powodu nie należy na przykład ciasta drożdżowego jeść niedopieczonego, bo tam mogą się zdarzyć jeszcze jakieś aktywne drożdże, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. No, zdarzało się tak, myślę, że każdy, kto najadł się zbyt dużo ciasta świeżo upieczonego
0: albo świeżo upieczonego,
1: to jednak ten ból brzucha mógł odczuwać.
0: Co jeszcze powiesz nam ciekawego, Ado, o tej kuchni roślinnej? Dlaczego ona jest taka fajna?
2: Jest taka fajna, bo jest bardzo prosta tak naprawdę.
0: No patrz, a są takie właśnie obawy, że po prostu trudno jest dostarczyć organizmowi wszystkich odpowiednich składników, jeśli nie dostarczymy tych składników z mięsa.
2: No to ja powiem tak, ja się badam regularnie. Raczej robię wszystkie niezbędne badania raz do roku od kilkunastu lat, dlatego że najpierw chorowałam na nowotwór, później chorowałam na wirusa wątroby typu C i odżywiam się głównie za pomocą kuchni roślinnej, chociaż jem też jajka, jem masło, nie jem mięsa. Odstawiłam rzeczywiście mięso, takie miałam zalecenia. I powiem tak, czuję się naprawdę świetnie. Mam sporo energii, nawet czasem jej nadmiar. I nie zauważyłam, żeby dieta roślinna spowodowała u mnie jakieś niedobory w organizmie, bądź też rzeczywiście spadki energetyczne, depresje i tego typu historie.
0: Depresje? Jak patrzę na ciebie, to chyba wręcz przeciwnie.
2: A tak naprawdę te potrawy, które też pokazuję na warsztatach, to są bardzo proste rzeczy, bo tu wszystko jest oparte na warzywach. Tam jest naprawdę nie ma smażenia, bo ja mam akurat takie zalecenie, żeby rzeczywiście nie smażyć, więc wszystko jest gotowane, bądź też surowe. Chociaż mówi się o tym, podobno ja dostałam takie informacje, że w naszym klimacie to nie jest polecane, żeby dużo
0: surowego.
2: Tego surowego rzeczywiście spożywać, bo to z punktu widzenia chińskiej medycyny z kolei to wychładza organizm. I stąd też spadki odporności. Ja mogę też powiedzieć, że to, że od kiedy odżywiam się głównie roślinnie, to ja naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza, że ja się przeziębiam. Gdzie kiedyś to była notorycznie historia niekończąca się, w tej chwili zupełnie tego nie odczuwam. Ale to też jest, zawsze podkreślam, wyrobienie sobie tych zdrowych nawyków żywieniowych, plus też aktywność fizyczna.
0: Ja myślę, że gdzieś tutaj w niektórych momentach spotykają się te kultury i tradycje i filozofia, medycyna wschodu i zachodu, bo rzeczywiście potrawy gotowane mają więcej energii. Potrawy gotowane na wolnym ogniu, a długo mają jeszcze więcej energii, jeżeli potrzebujemy takiej energetycznej potrawy, czy to prawda?
1: Generalnie, jeśli chodzi o kaloryczność potraw, zależy ona przede wszystkim od składników. Sposób przyrządzenia kaloryczności jako takiej samej w sobie nam nie zmienia aż tak bardzo. Natomiast my gotując, nie spożywając produktów samych w sobie, najczęściej stosujemy dodatki właśnie chociażby tego tłuszczu, którego ekwiwalent kaloryczny jest znacznie wyższy niż chociażby białka czy węglowodanów, tak? Czyli ta podaż kalorii z tłuszczu zawsze jest troszeczkę większa na 1 gram. Do tego właśnie, dodajemy czy to jakiegoś cukru, czy jakiegoś sosu, tak? I to zwiększa taką kaloryczność potraw.
0: A ja jednak wyszłam w tym myśleniu o energii poza kalorie, tylko o czymś takim, nie wiem, takiej wartości dodanej, że po prostu inaczej ta potrawa w nas pracuje. Gdzieś tam, rozmawiając dużo o kuchni pięciu smaków, zauważyłam, że właśnie można różnie rozumieć tę energię. Można rozumieć jako kaloryczność, a można rozumieć również, jak nasz organizm pracuje z tą przyrządzaną potrawą, czy długo, czy krótko, jak ona funkcjonuje potem, jak długo nas napędza do działania. Niektórzy powiedzą, o, to takie magiczne myślenie. Ale myślę, Ado, że ty podzielasz je trochę.
2: I tak, ja je bardzo podzielam, bo ja też stosuję tą kuchnię pięciu przemian od bardzo dawna i szczerze mówiąc, kiedyś wydawało mi się, że to jest bardzo skomplikowana rzecz, że ja tutaj teraz będę myśleć.

0: myśleć, jaki smak po sobie dodać, czy coś jest w energii ziemi, czy coś jest w energii ognia. I to wydawało się właśnie takie, jak powiedziałaś przed chwileczką, magiczne i bardzo trudne. I w ogóle jak to jest w ogóle niemożliwe do zrobienia. Natomiast tutaj znowu jest historia wyrabiania nawyków. Ja w tej chwili już tak naprawdę nie potrafię przyrządzić potrawy niż według 5 przemian, bo ja mam już po prostu gdzieś tam wdrukowane przez lata całe, to w jakim smaku jest dany produkt. I ja już jak taki automat, program działam, że wiem, że po smaku słodkim to muszę dodać smak ostry, po ostrym słony, po słonym kwaśny, po kwaśnym gorzki i tak dalej, i tak dalej. I robimy sobie te przemiany, sobie powtarzamy, więc to w ogóle nie jest skomplikowane. A rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zupełnie inaczej to energetycznie w nas pracuje. I to jest clue w ogóle wszystkiego, czy będzie stosować 5 przemian, czy jakiekolwiek inne metody, które akurat nam zagrają, to najważniejsza jest po prostu równowaga.
1: Ale patrzcie, jak długo rozmawiamy o kuchni i jedzeniu. O czymś, a potem wracamy. To jednak jest fascynujący temat, ale z tym tematem także związany jest temat mikroplastiku, bo przecież czasem przechowujemy w nim żywność, czasem gotujemy w plastiku wodę, różnie to bywa. To jeszcze raz Sylwia Panek w dzisiejszej audycji o tym, czy mikroplastik tak naprawdę nam szkodzi, czy to jest udowodnione.
2: Tak na dobrą sprawę, każde badanie dotyczące mikroplastiku, pokazujące, że mamy go w kolejnych częściach ciała ludzi, że został znaleziony, kończy się słowami: potrzebujemy więcej badań, potrzebujemy więcej dowodów. Więc na ten moment nie można tak z całą pewnością powiedzieć, jak on wpływa na nasze zdrowie. Ale naukowcy jednocześnie za każdym razem podkreślają to, że już teraz warto go ograniczać. A jak możemy go ograniczać? Przede wszystkim warto wiedzieć o tym, że kiedy plastik ma kontakt z wysoką temperaturą, wówczas tego mikroplastiku uwalnianego jest więcej. Czyli w momencie, na przykład, kiedy gotujemy ryż w woreczkach, no to te woreczki są plastikowe. Mamy wysoką temperaturę, będzie uwalniał się mikroplastik. Jeżeli w naszym domu jest czajnik, który jest plastikowy, w trakcie każdego gotowania tak samo będzie się ten mikroplastik uwalniał. Jeżeli podgrzewamy jedzenie w kuchence mikrofalowej, w plastikowych opakowaniach, również ten plastik, mikroplastik będzie się uwalniał. Więc to są takie drobiazgi, które możemy zmienić, czyli na przykład to jedzenie przełożyć na talerz czy do jakiejś miski, zamiast podgrzewać w plastiku. Czajnik następnym razem kupić stalowy lub szklany, ceramiczny, byle nie plastikowy. No i ryż tak na dobrą sprawę można łatwo rozciąć sobie ten woreczek, czy nawet kupić w kilogramowym opakowaniu, co bardzo często nawet wychodzi taniej niż kiedy kupujemy w woreczkach.
1: Tak, oczywiście, bez dwóch zdań. Natomiast pani Marta jeszcze dodała, że poza tym, że mikroplastik uwalnia się w wysokich temperaturach znacznie bardziej niż w średnich, to w niskich też, tak?
3: Tak, jak najbardziej. Może on przenikać do żywności, jeżeli taką żywność będziemy zamrażać właśnie w opakowaniach plastikowych, no albo jeżeli będziemy podgrzewać chociażby w mikrofali.
1: No tak, jak właśnie przed chwilką było o tym mowa, czyli również w zamrażalniku nie powinniśmy, a jeśli to są jakieś takie z atestem, to możemy mieć pewność, że nie przeniknie, czy nie do końca?
3: Teoretycznie badania nad tym, jak działa mikroplastik,
1: trwają.
3: Wciąż trwają, no tak jak słyszeliśmy. Więc na dobrą sprawę nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić. Natomiast zawsze, jeżeli wybieramy plastik, który ma atest, no mamy zwiększone nasze bezpieczeństwo.
1: Bardzo często mówi się też wtedy, kiedy przywołujemy odpowiedzialne postawy dzisiaj, o odzieży. To już będzie też domena Ady, o drugim życiu, o personalizacji ubrań i o tym, że tak naprawdę ta cyrkularna szafa, to, że mamy dopasowane do siebie rzeczy, zamiast bardzo wielu, to mniej, ale że one do siebie pasują, to ja mam wrażenie, i one mogą być droższe, ale służą nam przez lata. To ja mam wrażenie, że to jest takie zalecenie nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne tak naprawdę.
0: Jak najbardziej. Ja tutaj zawsze też podkreślam ten aspekt ekonomiczny. I jeśli jesteśmy przy jedzeniu i odżywianiu się warzywami i mniejszą ilością mięsa, to naprawdę to jest zawsze na plus, jeśli chodzi o ekonomię. Jak jesteśmy przy kosmetykach naturalnych, czy jak jesteśmy przy tej chemii domowej, czy jak dochodzimy już do momentu ubrań, to zawsze to, co jest bardziej ekologiczne, w dłuższym, przede wszystkim w dłuższym rozrachunku, jak sobie spojrzymy na to, to wychodzi nam dużo bardziej ekonomicznie. Bo ja jestem zwolenniczką drugiego obiegu, przetwarzania surowców wtórnych, kupowania w second handach, ale też jestem zwolenniczką tego, że jeżeli już kupujemy sobie jakieś ubrania, to żebyśmy wybierali naprawdę te ubrania dobrej jakości, które nam długo posłużą. Tutaj takim dobrym przykładem moim zdaniem są buty. Jak sobie kupimy buty za naprawdę niewielkie kwoty, to często, sama tego zdarzało mi się, że doświadczyłam, po prostu okazuje się, że to są buty nawet nie na jeden sezon, bo coś się z nimi bardzo szybko dzieje, one się rozwalają. Ale jak wydamy naprawdę konkretną kwotę, no, ja mam takie marki butów sprawdzone. Pamiętam, że dawno, dawno temu wydałam dosyć dużą kwotę na, nie wiem, no, czy mogę tutaj rzucać.
1: Tak, na pewną markę,
0: tak. I wydawało mi się, że to jest w ogóle szaleństwo, po czym okazało się, że ja w tych butach chodziłam chyba 7 lat, nosiła też je na zmianę ze mną moja córka, bo jej się bardzo podobały, a miałyśmy ten sam rozmiar. I przyszedł taki moment, że te buty już były tak długo u nas w domu, że wierzcie mi, my już naprawdę byłyśmy strasznie nimi znudzone i one poszły dalej do kolejnej osoby, której się podobały.
1: I jeszcze były w dobrym stanie.
0: Jeszcze były naprawdę w bardzo dobrym stanie, więc jak sobie rozliczyłam na lata i na ilość osób, które używały te buty, to było naprawdę bardzo ekonomiczne posunięcie, nie? Więc często to jest tak, że na dzień dobry wydajemy większą kwotę, ale to sprawia, że takiej odzieży dobrej jakości używamy przez lata całe, a czasem korzystają z tego pokolenia. Ja korzystam z jakichś tkanin, które na przykład miała moja babcia w szafie, te wszystkie naturalne historie, lny i tak dalej. To zupełnie inaczej pracuje i kolejna rzecz też, jak to działa na nasze zdrowie, tak?
1: Ale tak myślę, że jak czasem zaszalejemy i po prostu coś nas uwodzi, jakieś buty, nie wiemy, czy są dobrej jakości, ale jakaś piękna sukienka mówi, kup mnie. I jak ją kupimy, to sobie możemy wybaczyć chyba.
0: Oczywiście, że też jestem zwolenniczką tego, żeby się nie napinać, robić sobie odstępstwa, dlatego, że ja na przykład mam taki sposób, że jeżeli jest coś, co może nie do końca jest super zdrowe i ekologiczne, ale no po prostu mój szalony umysł tego pragnie i sobie na to pozwalam, to wiem, że mogę to też przekazać dalej. Ja bardzo często uczestniczę w takich spotkaniach, które się nazywają szafa party, bądź też wymianki ciuchowe. I zdarza się, że spotykam się w gronie kobiet, które pomiędzy sobą wymieniają rzeczywiście te ubrania. Zdarzyło mi się, że szłam w to samo miejsce na taką szafę party, którą urządza 2 razy do roku moja przyjaciółka artystka, rzeźbiarka. I nagle wołał mnie jakiś ciuch. Wow, jakie to jest super. Okazywało się w pewnym momencie, że ja już ten ciuch miałam, a to w ogóle pierwotnie była rzecz, którą ja kupiłam w ogóle i ona wracała po latach do mnie. Więc to jest też cudowne, że możemy się tym wymieniać. Nie musimy sobie koniecznie też kupować tych nowych rzeczy.
1: Jasne, ale sądzę, że uczestniczysz w tych wymianach, bo chcesz, a nie czujesz się zobowiązana. Och, muszę uczestniczyć w wymianach, nie wolno mi kupić nic nowego, muszę być odpowiedzialna, absolutnie, bo to nie to byłoby jest, radości wtedy.
0: Tak, największa radość, bo to też przy okazji jest spotkanie towarzyskie, no tak. To jest wymiana myśli, wymiana różnych doświadczeń i tu jest bardzo dużo tego aspektu społecznego, który jest nam niezbędny do tego, takiego zdrowego funkcjonowania po prostu w każdym aspekcie życia.
1: Ja jeszcze mam pytanie o wodę, bo to jest bardzo ważne. I tu chyba rzeczywiście, pani Marto, powie mi pani, że tu popełniam grzech przeciwko dbaniu o siebie. Mianowicie często w pracy zabiegana, mam tyle spraw, nie piję wody. Zrobię sobie jakąś kawę i nie wiem, łyknę 2 łyki wody i nie piję tej wody. A przecież zalecenia są chyba takie dla zdrowia, żeby pić przynajmniej 2 litry dziennie.
3: Tak naprawdę jest to zależne od masy ciała. Może być to czasem 1,5 litra, 2 litry, ale rzeczywiście jest to taka ilość, która jest nam niezbędna do zachowania zdrowia, bo tak jak na pewno nieraz panie słyszałyście, my się składamy w dużej części z wody, nasze komórki składają się w dużej części z wody. Woda stanowi środowisko chociażby do wszystkich procesów, które zachodzą w tych komórkach. Woda jest po prostu nam niezbędna, niezbędna do wszystkiego. Warto mieć tą wodę gdzieś przy sobie, czy to w kubeczku, czy właśnie w jakiejś butelce, najlepiej szklanej, tak, ze sobą i sprawdzać, czy pijemy tą wodę, bo w momencie, w którym czujemy suchość błon śluzowych, chociażby w jamie ustnej, to znaczy, że jesteśmy już chociaż w malutkim, ale jednak procencie odwodnieni.
1: Odwodnieni. Ja myślę, że ten patent z tym, żeby nosić ze sobą butelkę jest dobry, dlatego że mimo iż źródełek w pracy tutaj mamy mnóstwo, to ja nigdy nie wiem, ile tej wody wypiłam, a w ogóle o tym zapominam, a ta butelka to jest znakiem widomym, prawda?
0: Jest, to jest właśnie tak. Też ten nawyk, który możemy sobie wyrabiać, a teraz jak o tym mówimy, właśnie mi się przypomniało, że nie mam przy sobie tej butelki termosu, które zawsze ze sobą noszę, bo zostawiłam wyjątkowo, ale to jest też ten nawyk, który możemy sobie wyrabiać właśnie.
1: Wyrabiajmy zatem nawyki, ale nie stresujmy się tymi różnymi zaleceniami, bo to wszystko ma służyć naszemu zdrowiu, a stres jest też obciążeniem. Mam nadzieję, że natchnęliśmy słuchaczy do tego, żeby własną postawę wobec tych wyzwań dzisiejszego świata sobie zbudowali. Były z nami dzisiaj Marta Pejska, dietetyk kliniczny z Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Oraz Ada Rybka, łódzka artystka i edukatorka w zakresie kuchni roślinnej, a także nadawania drugiego życia różnym rzeczom, już wydawałoby się zużytym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Anna Groblińska, a nasza audycja już niebawem w formie podcastu na radiouć.pl i na Spotify.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Maciej Trojanowski. A w studiu witam mojego i Państwa gościa. Jest nim dzisiaj Piotr Kurzawa, dyrektor Departamentu Strategii i Promocji Urzędu Miasta Łodzi. I za tym długim tytułem kryje się tak naprawdę jeden z głównych organizatorów Łódź Summer Festival. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza, ale najbardziej podoba mi się to, że jak gdyby jeden z wielu, bo festiwal tworzymy bardzo dużą i liczną grupą
1: Dlatego jeden z głównych, a porozmawiamy, postaramy się podsumować w pierwszej rozmowie, w pierwszej długiej rozmowie z organizatorami Łódź Summer Festivalu to wydarzenie, które na pewno odbiło się w całym województwie, w całym regionie szerokim echem. No właśnie, i tu miałem powiedzieć, że przewijało się 150 tysięcy osób codziennie przez łódzkie Błonia. Było ich 150 tysięcy, czy było ich więcej?
2: Znaczy 150 tysięcy to jest moment, kiedy mamy pełne wypełnienie terenu imprezy. Natomiast ta rotacja była bardzo duża pomiędzy koncertami, bo widać, że ludzie przychodzili na konkretnych artystów, wychodzili, przychodzili nowi.
1: Jasne, czyli prawdopodobnie przewijało się dziennie, można powiedzieć, 200-250 tysięcy. No dobrze, ale dlaczego o to pytam? Bo BDS mówi, pisze na swoich mediach społecznościowych, że 220 tysięcy było na jego koncercie. To w ogóle możliwe?
2: Znaczy nie wiem, jak to BDS policzył, nie wiem, skąd taka informacja. My blokowaliśmy bramki przy osiągnięciu limitu 150 tysięcy osób.
1: No i o tym blokowaniu bramek było głośno, o tym porozmawiamy między innymi. No to czy na Łódź Summer Festiwalu było bezpiecznie? Dlatego, że w internecie pojawiło się mnóstwo filmów, inaczej, może nie mnóstwo filmów, ale kilka filmów było powtarzanych wielokrotnie z tego, jak niektórzy forsowali bramki, próbowali przewracać płoty, rzucali butelkami w policję. To w takim razie, czy było bezpiecznie?
2: Tak, na terenie festiwalu nie odnotowaliśmy żadnych większych incydentów. Było bezpiecznie cały czas przez wszystkie godziny, trzech dni festiwalowych. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy zamknęliśmy bramki, doszło do incydentu, że tam nie wiem, czy to było kilkanaście osób, czy około może 30 osób.
1: Sześć osób zatrzymano.
2: Sześć osób zatrzymano, ale tak, to była grupa tam powiedzmy kilkunastu osób, która nie potrafiła dostosować się do tego, że no przyszli za późno, niestety nie dostali się. Festiwal ma swoje możliwości przyjęcia festiwalowiczów. Dla nas jest to najważniejsze bezpieczeństwo. Ja powtarzam to dosyć często, ale to jest taka teza, którą postawiłem i której się będę trzymał cały czas. Wolę mieć nawet 1000 czy 10 tysięcy ludzi niezadowolonych przed wejściem już jednego zadeptanego w środku.
1: No ci, którzy weszli, pewnie byli zadowoleni, ale to nie
2: świetnie
1: ma się...
2: Świetnie się bawili i oni mówią, że było bezpiecznie.
1: Wydaje mi się, że nie ma się co dziwić, bo w zeszłym roku przecież też była sytuacja z zamkniętymi bramkami i nie obyło się bez takich akcji, bez takiego rozgłosu. Co się w tym roku stało w takim razie?
2: No myślę, że jednak ta dostępność zaistnienia w internecie jest tak duża, że wystarczy czasami jeden filmik, żeby zbudować albo postawić właśnie taką właśnie też tezę krążącą wokół festiwalu, że tam doszło do jakiegoś chaosu organizacyjnego, że nie wiadomo, co się działo. Podkreślam jeszcze raz, to było kilkanaście osób, z tego sześć zatrzymanych, tak jak podała policja. Policja świetnie sobie poradziła z tymi osobami. Oni nie dostali się na teren festiwalu. Na terenie festiwalu było bardzo bezpiecznie i to jest dla nas najważniejsze. No, powiem, może niektórzy nie dorośli jeszcze do tego, co mają w swoim mieście, bo zakładam, że to chyba były osoby z naszego miasta. Jeżeli to były przyjezdne, to tym bardziej powinny się wstydzić, bo nie wiedzą, jak się zachowywać w dużym mieście. Ale ta możliwość obcowania z festiwalem niektórym osobom jest jeszcze obca. Myślę, że dla większości jednak, którzy przychodzą do nas pierwszy raz, my pokazujemy piękno takich wydarzeń.
1: A być może to jest kwestia tego, że festiwal jest darmowy?
2: Być może tak, jest to dlatego, że festiwal jest darmowy, ale to, że festiwal jest darmowy, daje możliwość uczestnictwa w nim bardzo dużej grupie ludzi, którzy być może byli pierwszy raz na festiwalu, no, może jedyny raz na festiwalu.
1: Już jest słynny pan Stefan, który pojawił się na koncercie Maty i to pan podpowiem Stefan. Tym, którzy nie wiedzą nic o festiwalu, albo nie byli, albo nie słyszeli. To jest 75-latek bodajże, którego skandowało ponad 100 tysięcy osób imię, bo pojawił się na koncercie Maty w niedzielę, nie wiem, przed około godziny drugiej to było i został złapany przez kamery, więc stał się popularną gwiazdą, można powiedzieć, internetu i chyba bawił się świetnie. To pokazuje, że chyba jednak tam było sympatycznie i bezpiecznie na terenie festiwalu, jak rozumiem.
2: Tak, na terenie festiwalu naprawdę. To są piękne obrazki bawiących się ludzi w każdym wieku, potrafiących znaleźć jak gdyby to, o co w festiwalu chodzi najbardziej. Poza muzyką to jak gdyby taka chęć uczestniczenia i przeżywania tego wszystkiego. Po to powstają miasteczka festiwalowe. To nie jest tylko koncert, tak? To są dwie sceny. sceny, to jest, są całe strefy partnerskie, strefa takiego relaksu, wesołe miasteczko w naszym przypadku jeszcze, po to, żeby przeżywać te, to wydarzenie w taki sposób bardzo intensywny, ciekawy i nie tylko i wyłącznie stojąc pod sceną, machając przy jednym artyście.
1: To muszę powiedzieć, że to robiło wrażenie, to Morze Głów rzeczywiście, to proszę sobie wyobrazić, że na łódzkich Błoniach to był cały Olsztyn, mniej więcej 150 tysięcy mieszkańców i plus jeszcze Sieradz. To mniej więcej tyle właśnie przewijało się przez łódzkie Błonia. No dobrze, drugi obrazek, jaki widzę w internecie po Łódź Summer Festiwalu, to błoto i kalosze znikające ze sklepów. Opozycja grzmi w Łodzi, 10 milionów poszło w błoto. Przecież miasto zainwestowało to 10 milionów w odwodnienie tego terenu. Co się stało?
2: Znaczy, odwodnienie zadziałało. Ja pamiętam w tamtym roku, kiedy deszcz spadł już po festiwalu w poniedziałek, to był intensywny deszcz, i ja stałem na środku tego pola po kolana w wodzie. Jest taki słynny filmik, gdzie ja próbuję przekopać pół tego pola po to, żeby ta woda nawierzchniowo zeszła do rowu, bo ona nie wchłaniała się. Natomiast
1: czyli,
2: w tym roku...
1: Czyli, jak rozumiem, byłaby kompletna tragedia, byłaby katastrofa, gdyby tego odwodnienia nie było.
2: Dokładnie tak. Deszczu. O 14.30 było praktycznie oberwanie chmury. No, wielka, olbrzymia ulewa w piątek. My staliśmy przed bardzo taką krytyczną decyzją, czy w ogóle festiwal się odbędzie, bo ulewa była olbrzymia i okazało się, że poza drobnymi kałużami, no i oczywiście rozmoczonym terenem, gdzie padało przez cały tydzień na naszej produkcji, okazało się, że my jesteśmy w stanie otworzyć. Otworzyliśmy z ślizgiem tam, powiedzmy, kilkunastominutowym, ale otworzyliśmy, ten festiwal się odbył i piątek był wspaniałym, pięknym dniem.
1: No dobrze,
2: zabawy.
1: To skoro to musi zacząć działać, to wtedy w takim razie w przyszłym roku można liczyć na to, że będzie jeszcze lepiej, bo jak rozumiem, ta inwestycja 10-milionowa w odwodnienie nie jest, czy też w drenaż, nie chcę powiedzieć odwodnienie, nie jestem hydrologiem, więc nie wiem, tak, jak to technicznie wygląda, ale można się spodziewać, że w przyszłym roku będzie bardziej sucho, nawet jak deszcz spadnie?
2: Znaczy, na pewno będzie działać lepiej, ponieważ ona jest wyetapowana i my jesteśmy chyba po pierwszym etapie realizacji całego tego przedsięwzięcia. Tam w całym projekcie uwzględniliśmy również drogi, które do tej pory są naszymi drogami tymczasowymi. Wynajmujemy takie specjalnie płyty. Tam będzie wylany też asfalt, który na co dzień będzie służył mieszkańcom Redkini, żeby przyjechać na rower, rolki i uczestniczyć, znaczy korzystać z tego terenu poza dniami festiwalowymi w sposób aktywny. Ja zakładam, że ten drenaż na pewno będzie działał jeszcze lepiej, ale podkreślę to jeszcze raz. Gdyby tego drenażu nie było w tym roku, ten festiwal by się nie odbył po takich opadach, jakie zaserwował, jakie mieliśmy w piątek, tak, o godzinie 14.30 i tu postawił kropkę na dni. Naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że było błoto, nie ma festiwalu w tym roku, na którym by nie było błota w Polsce.
1: Właśnie, to chciałem powiedzieć, że inna rzecz, że na wielu festiwalach to błoto jest, staje się symbolem. Ja tylko wspomnę Poland Rock Festival, który chyba już nawet się rozpoczyna. Tak. I Poland Rock Festival jest słynny z błota, wcześniej przystanek Woodstock, ale i także zagraniczne festiwale. Nikomu to, przynajmniej tym, co się dostali, nie przeszkadzało, tak mi się wydaje.
2: Zresztą było, można podjąć decyzję, jeżeli komuś było to przeszkadza, nie pokazać się na festiwalu, a jednak tych ludzi było bardzo dużo, przygotowanych, zabezpieczonych, którzy świetnie się bawili.
1: Dobrze, to może zapytam w ten sposób, ta duża frekwencja, to inaczej, Łódź Summer Festival staje się ofiarą własnego sukcesu przez dużą frekwencję i właśnie przez takie obrazki, dlatego że tych osób jest za dużo, czy zaczyna zjarać własny ogon?
2: Nie, myślę, że nie. Przede wszystkim jest tak, że festiwal ma dopiero 4 lata. Jak...
1: I drugi rok jest na Błoniach, bo to nie tylko na Łódzkich Błoniach.
2: Drugi rok jest na Błoniach, z tym, że struktura organizacyjna tego festiwalu w stosunku do roku ubiegłego była zupełnie inna. Zupełnie inaczej ustawiona scena.
1: Mam wrażenie, że był 2 razy większy ten festiwal w tym
2: Dokładnie
1: roku.
2: Tak. I gdybyśmy powtarzali to, co było w roku ubiegłym, pewnie by nam było też łatwiej organizacyjnie. My w tym roku ustawialiśmy festiwal od zera, przy takim rozstawieniu, jak to wszyscy widzieli. Myślę, że za rok będzie nam też dużo łatwiej, lepiej zarządzić gdzieś tam, powiedzmy, tym terenem. Natomiast jeżeli chodzi o przepełnienie, no na pewno zastanawiamy się, co z tym zrobić.
1: No właśnie, czy
2: żebyśmy byli ofiarą własnego sukcesu? Myślę, że nie. Myślę, że powinniśmy znaleźć rozwiązanie takie, żeby jednak dać szansę tym, którzy chcą bardzo w nim uczestniczyć, na pewno znaleźli swoje miejsce na festiwalu, ale przede wszystkim zawsze musimy o tym pamiętać, żeby było bezpiecznie. Ja powiem tak, że gdyby ta sytuacja pojawiła się w momencie teraz, wprowadzamy bilety, nawet jakaś niska opłata, jaką mamy gwarancję, że nie przyjdzie grupka takich kilkunastu właśnie osób, które pojawiły się przed bramami i w momencie, kiedy wiedzą, że muszą kupić bilet, nie wiem, za 10, za 15 czy za 30 zł, mogą stwierdzić, że wolą wydać na piwo, a jednak popsuć nam płot. Też powiemy, że to jesteśmy ofiarą własnego sukcesu? No nie.
1: Czyli biletowanie nie wchodzi w rachubę? Albo na przykład darmowe wejścia dla mieszkańców? Rejestracja?
2: Ja nie mówię, że to nie wchodzi w grę. Na pewno pewnego rodzaju rejestracja spowoduje, że przestajemy być trochę anonimowi też na tym festiwalu i w takiej sytuacji być może mogło to studzić jakieś zapędy. Tylko podkreślę jeszcze raz. Ludzie wewnątrz festiwalu, oni naprawdę świetnie się zachowywali, świetnie się bawili. To była grupa, która pojawiła się pod bramą i ja nie wiem, czy nie wpuszczenie ich ze względu na zamknięcie bram, czy to nie było lepsze rozwiązanie, gdyby oni weszli do nas na festiwal i nagle zaczęliby się zachowywać podobnie. Więc szukamy rozwiązania, na pewno będziemy o tym rozmawiali. Czas na podsumowania jeszcze przyjdzie. My dziś jeszcze jesteśmy na terenie festiwalu, robimy demontaż. Ten demontaż potrwa kilka dni. Potem będziemy się spotykali, zastanawiać, co z tym zrobić. Natomiast stworzyliśmy coś pięknego, coś, co wyróżnia nasze miasto i to musi po prostu trwać dalej.
1: To z pewnością, bo głośno było o festiwalu i to nie tylko, jeżeli chodzi o te negatywne rzeczy. O tym jeszcze porozmawiamy oczywiście, o artystach, porozmawiamy o tym, jakie na nich wrażenie zrobiła Łódź, jaki zrobił festiwal. Jeszcze zapytam tylko o koszty. 13,5 miliona w zeszłym roku kosztował. No, blisko 14 milionów złotych. W tym roku to było więcej, jak rozumiem.
2: Na pewno więcej. Zdecydowanie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o poznanie pełnej kwoty, musimy sobie też dać jeszcze czas, bo tak jak powiedziałem, chociażby warunki pogodowe spowodowały na nas, wymusiły na nas pewne działania, które również musieliśmy wdrożyć w trybie awaryjnym, więc poprosimy
1: o cierpliwość. To podwyższyło koszty, jak rozumiem?
2: Na pewno tak. Poprosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.
1: Ale na pewno nie mniej niż na 14 milionów złotych,
2: na pewno
1: więcej.
2: Nie mniej, natomiast mieliśmy duże zainteresowanie i mamy z każdym rokiem coraz większe zainteresowanie partnerów zewnętrznych. Bardzo fajnie nam się z nimi rozmawia.
1: Czyli sponsorów, jak
2: tak,
1: rozumiem.
2: Tak, sponsorów, dokładnie. Mamy naprawdę jak gdyby takie myśli, że dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mocno schodzili z budżetu miasta, żeby ten festiwal mógł trwać dalej i dzięki naszym partnerom, którzy są niektórzy z nami od początku, jak Łódź Summer Festival powstał przy okazji 600-lecia, że mamy to wsparcie, oni widzą te potrzeby i widzą, do jakiego poziomu to urosło, więc to też, tak jak nasze koszty rosną, oni mają też świadomość, że ich obecność też, jak gdyby ich wkład też będzie rósł.
1: To jeszcze zanim o artystach i zanim o tym, tej atmosferze na festiwalu, no to zapytam o mieszkańców, bo muszę, o mieszkańców Rytkini. Bardzo różne pojawiały się, także na antenie Radio Łódź głosy. Jedni mówili raz na rok, to naprawdę nie jest żaden problem, przeżyjemy i się bardzo cieszyli, ale z drugiej strony rozumiem też tych mieszkańców, którzy przez 3 dni mogli mieć problemy z zaśnięciem, ale także mogli mieć problemy z tym, co działo się na Rytkini, kiedy no, ta rzesza nie tylko młodych ludzi, ale w ogóle ludzi przechodziła przez ich osiedle. Można myśleć o jakimś podziękowaniu dla mieszkańców Rytkini, czy ich głos na przykład będzie brany pod uwagę przy organizacji kolejnych festiwali?
2: W tamtym roku po organizacji pierwszej edycji spotkaliśmy się z przedstawicielami spółdzielni, które są najbliżej festiwalu. Wprowadziliśmy pewnego rodzaju działania, chociażby to, że blokowaliśmy na bramkach wjazd do osiedla tylko i wyłącznie.
1: Były wjazdówki dla tych, którzy mieszkają na osiedlu.
2: Tak, były wjazdówki. Mieliśmy swoje ekipy sprzątające, mieliśmy patrole ochrony, które tam krążyły, więc z naszej strony staraliśmy się zrobić wszystko, żeby zminimalizować jak gdyby te problemy, które...
1: Czyli w tym roku też można powiedzieć, że będą rozmowy z mieszkańcami Rytkini.
2: Oczywiście,
1: co
2: że
1: można zrobić lepiej?
2: Będziemy rozmawiali, tylko też pamiętajmy o jednej rzeczy. Co mają powiedzieć mieszkańcy Piotrkowskiej? Oni praktycznie mają to co weekend.
1: Tylko, że oni decydowali się mieszkać w centrum miasta.
2: Nie wszyscy, można tak powiedzieć. Nie wszyscy też, natomiast...
1: Mieszkańcy Rytkini jednak wybierali życie na obrzeżach miasta.
2: Tak, a patrząc też na booking, miałem wrażenie, że pół Rytkini było do wynajęcia właśnie podczas dni festiwalowych, jak również połowę tych wjazdówek, które rozdaliśmy do wjazdu na Rytkinie, było można znaleźć do kupienia właśnie dzięki mieszkańcom właśnie tych osiedli,
1: czyli
2: które...
1: Czyli po prostu na tym zarabiali?
2: Myślę, że też po prostu na tym zarabiali. Naprawdę, Rytkina miała bardzo duże obłożenie na bookingu, bardzo dużo wjazdówek pojawiło się na rynku, można powiedzieć, wtórnym. Nie wszyscy, jak widać, mieszkańcy byli na tyle fair i uczciwi wobec swoich sąsiadów, którzy musieli zostać z różnych przyczyn tym osiedlu. I oni również, jak gdyby, pali ofiarą nie do końca uczciwości sąsiedzkiej. Natomiast spotkamy się, będziemy rozmawiali, będziemy starali się jeszcze, jak gdyby, to ulepszyć. Ja powiem, wdrożenie jak gdyby możliwości ograniczonego wjazdu w osiedle To było dobre rozwiązanie, ale wiele. Wiemy, gdzie są luki i będziemy musieli to ulepszyć, bo to też jest dla nas dobre i na pewno ten teren wokół... Ja powiem tak, organizator, który przychodzi, jest organizatorem jakimś prywatnym, bierze teren, organizuje festiwal, interesuje go festiwal i tylko wyłącznie to, co się dzieje.
1: Cała reszta.
2: Natomiast my tak naprawdę musimy zorganizować i komunikację, pogadać z osiedlami, wjazdy, wyjazdy. Gdybym był, nie wiem, organizatorem jakiegoś, nie wiem, Sunrise Festiwalu, to mnie to nie interesowało. Wziąłbym plażę, kawałek koło brzegu i to wszystko, a dalej miasto niech sobie radzi. My to bierzemy pod uwagę, staramy się poprawiać. Myślę, że jak za rok jeszcze będziemy się spotykali, już podsumowując kolejną edycję, te problemy, które pojawiły się w tym roku, będą przynajmniej w dużym stopniu rozwiązane.
1: A są już wstępne szacunki, ile osób spoza Łodzi przyjechało do miasta w tym czasie? Ile się przewidało przez miasto? Czy jeszcze to za wcześnie?
2: Jeszcze to za wcześnie. Na takie dane, to z tego, co się orientuje, firmy, które na nas to badają, bądź te systemy, które w jakiś tam sposób odpowiedni przeliczają, potrzebują chyba około 2 tygodni, żeby takie dane w pełni do nas spłynęły. Ale z chęcią się nimi podzielimy, bo już wiemy, że to jest coś, czym warto się chwalić, pokaże skalę tego przedsięwzięcia. Jest to też dla nas ważne pod kątem informacji dla naszych partnerów, ale chociażby dlatego, żebyśmy tą dumą, którą się tak trochę zaczęliśmy obnosić, że mamy taki festiwal w naszym mieście, dalej mogli się chwalić, bo ja sobie nie przypominam takiego wydarzenia, gdzie by praktycznie wszyscy znajomi z Polski dzwonili, czy ich nie przygarnę do domu, albo sytuacji,
1: gdzie nocleg kilka dni, 3000 zł za noc.
2: Z niedzieli na poniedziałek w Łodzi jest droższy niż w Krakowie czy w Trójmieście, tak? No nie przypominam sobie czegoś takiego.
1: To skala chyba rzeczywiście robi wrażenie także na artystach. Dalej robi wrażenie na artystach? Oni są zadowoleni z tego, że grają przed tak dużą publicznością?
2: Oczywiście tak. I od niektórych wprost słyszeliśmy, że to jest koncert życia. No, oni nie mieli okazji, bo wiemy, że nie mieli, bo to jest największa jak gdyby
1: widownia. No może Mata miał okazję grać przed stadionami. To,
2: to jest nadal 70 czy 80 tysięcy ludzi, których zgromadził na stadionie.
1: A nie 150 czy 120.
2: Dokładnie tak, więc tej skali wiemy, że nie doświadczyli i być może już nigdy nie doświadczą. I to są artyści różnego pokolenia, bo są młodsi, starsi. No mamy Matę, mamy PZ-a, a grali dla takiej samej publiczności, tak? Więc...
1: Czyli można powiedzieć, że to jest wyróżnik i to będzie wyróżnik na dalsze lata festiwalu Łódź Summer Festival?
2: Tak, ja myślę, że jeszcze chwila i na pewno każdy artysta będzie mocno też zabiegał, żeby na takim wydarzeniu się pojawić. To jest tak jak z tymi największymi festiwalami, gdzie to artysta też chce po prostu uczestniczyć, zależy mu na tym, żeby być, żeby pojawić się tam. Tak my wchodzimy w ten trend, że Łódź Summer Festival jest najlepszym miejscem do tego, żeby na tej scenie pokazać się i pokazać, jakie ma się przełożenia swoim widowni.
1: To na koniec jeszcze zapytam. Już są kontrakty na przyszły rok? Wiadomo już, że artyści jacyś się zapisują? Są podpisywane?
2: Jesteśmy już po rozmowach z managementem kilku artystów. Myślę, że nie zawiedziemy pod względem line-upowym. Czy ten line-up będzie zbliżony do tego, czy może będzie bardziej ambitniejszy, czy będzie więcej rocka, ciężko mi o tym powiedzieć w tym momencie, ale na pewno nie zrobimy czegoś, co będzie odbierane jako obniżenie poziomu tego wydarzenia.
1: Piotr Kurzawa, dyrektor Departamentu Strategii i Promocji i jeden z głównych organizatorów Łódź Summer Festival, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Danowska-Tomczyk, ekspertka do spraw PR-u.
2: Dzień dobry.
1: I myślę, Agnieszko, że emocje jeszcze nie opadły. Oczywiście mówimy o naszym największym łódzkim festiwalu, Łódź Summer Festival. Dużo miłych głosów, ale też dużo hejtu. To chyba jest naturalne. Tutaj mówimy o tym, to znaczy mieszkańcy mówią, część jest za tym, tak, trzeba robić takie festiwale, to super promocja dla miasta. A druga część mówi, a co z lokalami socjalnymi, co z ludźmi, którzy nie mają pomocy od miasta. Tutaj pojawia się to kluczowe pytanie, czy warto robić takie festiwale. Ja tylko jeszcze dodam, że myślę, że to był sukces frekwencyjny, biorąc pod uwagę, że w sobotę wieczorem, gdy grał BDOS, no, miasto musiało zamknąć bramki, co też wywołało troszkę takich niepożądanych działań.
2: To może ja powiem, że ja jestem w tej grupie zwolenników festiwalu. Oczywiście przyjmuję głosy na temat tego, że no, absolutnym skandalem i też tak uważam jest to, że w XXI wieku w dużym europejskim mieście są ludzie, którzy nie mają toalet w mieszkaniach i jak najbardziej uważam, że miasto jak najszybciej powinno takim ludziom pomóc. Natomiast też powinniśmy pamiętać, że miasto nie powinno koncentrować się wyłącznie na zarządzaniu brakiem. Jednak mamy tutaj ponad 600 tysięcy mieszkańców. Na festiwal przyjechało według szacunków też kilkaset tysięcy osób. Organizatorzy szacowali, że to jest 150 tysięcy dziennie, tak? Czyli no blisko 500 000 osób w weekend zajechało na łódzkie Błonia. Więc powinniśmy też pamiętać o tej skali. Fakty są takie, że festiwal generuje mnóstwo publikacji na temat Łodzi. Sam fakt, że z piątku na sobotę zostało 10, dosłownie 10 sztuk miejsc noclegowych w naszym mieście. Też znalazłam taką informację. No to pokazuje, że no, przeżyliśmy prawdziwy szturm turystów. I myślę, że każdy, kto był, nawet nie na festiwalu, kto po prostu wyszedł z domu i przeszedł się, czy to po centrum, czy po swojej okolicy, zobaczył, że tych ludzi jest po prostu fizycznie więcej. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że to, że impreza jest za darmo, to też jest wielki ukłon w stronę łodzian, tak? Jesteśmy w szczycie sezonu festiwalowego, w szczycie sezonu wielkich koncertów, czy to plenerowych, czy stadionowych. I jak sobie tak pomyślimy, że bilet na koncert stadionowy to jest no minimum te 450 zł, dniówka festiwalu podobnie, warto zrobić sobie taką weryfikację, że no, ilu z tych dzieciaków może sobie pozwolić, żeby jechać na taki duży festiwal, tak? Więc to, że mają możliwość przeżycia takiego fantastycznego, no wystarczy obejrzeć jakąkolwiek rolkę z tego festiwalu. Uśmiechnięci, czy dziewczyny płaczące ze wzruszenia, bawiący się tłum, ekstra.
1: Tutaj myślę, że kluczowe pytanie, jak to może w przyszłości wpłynąć na nasze miasto?
2: Ja uważam, że jest to ogromny potencjał promocyjny. Zresztą mamy na to liczby, tak? Mamy. Nie ja, od razu podkreślam. Dotarłam do źródeł, że zeszłoroczny festiwal przyniósł 26 milionów złotych tak zwanego ekwiwalentu reklamowego. Czyli pojawiło się tak wiele wzmianek, artykułów, informacji o festiwalu, że gdyby organizatorzy chcieli ten czas, tę powierzchnię reklamową wykupić, to musieliby wydać 26 milionów złotych. A tutaj pozyskali te informacje no, za darmo, można powiedzieć. Więc

0: Jest to naprawdę imponująca kwota. Ja mogę też ze swojego doświadczenia powiedzieć tutaj słuchaczom, że to naprawdę największe marki, które mają ogromne budżety, mają podobne ekwiwalenty na przykład w skali pół roku, tak? A tutaj mówimy o jednym wydarzeniu, więc jest to naprawdę ogromny, ogromny sukces pod tym kątem. Pamiętajmy, że beneficjentami festiwalu są też łódzcy przedsiębiorcy, tak? No, myślę, że jakbyś tutaj posadziła dzisiaj jakiegoś restauratora z Piotrkowskiej, nie wiem, czy by przyszedł.
1: Rozmawiałam z właścicielem kawiarni przy Placu Wolności. No jedyne, co usłyszałam, to to, że no, codziennie mógłby być taki festiwal.
0: No właśnie, więc tutaj myślę, że to jest też taki fajny przykład. Jak się czasem mówi, jak chcesz pomóc, to daj wędkę, a nie rybę. Myślę też, i to jest taki mój wniosek z tego roku, że być może festiwal ma też potencjał pod kątem promocji Łodzi Akademickiej. Bo sama nie miałam świadomości tego, jak wielu młodych ludzi przyjechało do Łodzi z całej Polski. I teraz, no przecież można to fajnie wykorzystać, bo ci ludzie naprawdę myślą, przyjechaliśmy do supermiasta, tu się organizuje świetne rzeczy. Pamiętajmy, że jeszcze jest Light Move, tak? Który jest świetnym festiwalem. Tu jest pięknie, jest tętniąca życiem Piotrkowska, ja chcę tu przyjechać na studia. A dziś walka o studenta jest bardzo zaciekła. Także z mojej perspektywy, no oczywiście, no są jakieś tam sytuacje niepożądane, no ale znów, jeśli pomyślimy o skali i jeśli nie mamy jakichś ukrytych intencji, czy nie potrzebujemy ze względów, nie wiem, politycznych zacząć krytykować festiwal, no to każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek wie, że jeśli gdzieś jest 150 tysięcy ludzi, to wśród tych 150 tysięcy znajdzie się ktoś za bardzo pijany, za bardzo awanturujący się, no bo to jest po prostu statystyka.
1: Coś, czego mi może brakować w naszym mieście, to właśnie wyróżnienia takiego festiwalowego. Jak myślę o innych miastach, to myślę o w kategorii festiwali. Tutaj to, czy ja wolę muzyczne, czy filmowe, to już jest moje zdanie, ale to chyba też ważne, żeby myśląc Łódź utożsamiać z jakimś na przykład dużym wydarzeniem. I nie mówię o takim jednorazowym koncercie, że
0: przyjedzie
1: do Łodzi. Tak, tylko mówię o czymś, co tak nam się zakorzeni.
0: Tak, jak najbardziej. Takie budowanie takiego charakterystycznego wydarzenia jest też elementem budowy takiej dumy lokalnej, tak? Wszyscy mieszkamy w Łodzi, wszyscy stoimy w tych samych korkach, jeździmy tymi tramwajami raz na 20 minut i denerwujemy się na co dzień. Ale myślę, że super jest usłyszeć od znajomych, którzy przyjadą z innego miasta i powiedzą, ale fajnie macie w tej Łodzi. Także to budowanie tej tożsamości lokalnej, takiej dumy, to jest też bardzo ważny element dla łodzian, tak? No bo no mówię, na co dzień myślę, że wszyscy podobnie narzekamy na te codzienne trudności.
1: Tutaj narzekać nie będziemy, chociaż przechodzę płynnie już na koniec do hejtu. Hejt jednak był. Hejtu się nie uniknie, tak jak powiedziałyśmy na początku, ale właśnie jak to może się przełożyć? Powiedziałaś o tym ekwiwalencie, myślę, że to istotne. Jak ten hejt może wpłynąć na miasto?
0: Myślę, że warto też mieć świadomość tego, jaka to jest skala. Jeśli mamy nawet 60 negatywnych komentarzy pod rolką, ale rolka miała 300 tysięcy wyświetleń, no to można wtedy sobie uzmysłowić, że tych komentarzy de facto nie jest dużo. Oczywiście hejterzy krzyczą głośno. Są też badania potwierdzające, że jeśli masz napisać opinię w internecie, to prędzej napiszesz negatywną niż pozytywną. Ci, którym się podobało, po prostu byli pod sceną, a nie siedzieli na kanapie i nie pisali hejterskich komentarzy. Więc myślę, że to, że widzieliśmy wysyp negatywnych komentarzy, wynika po prostu też z charakteru internetu, tak? Bo no, jak mam ja się wdawać w jakąś dyskusję bezsensowną, że bawiłam się świetnie, ty smutny człowieku, nie, no to nie ma żadnego sensu, prawda? Więc myślę, że to wynika po prostu aktualnie z takiej właśnie sytuacji, że prędzej napiszemy negatywny niż pozytywny.
1: Myślę, że dużo osób, które uczestniczyły w festiwalu, zada sobie takie pytanie i my też sobie je zadamy. Czy warto było szaleć tak?
0: Oj, myślę, że każdy, kto czyścił buty po piątku, zadawał sobie to samo pytanie. Natomiast jestem przekonana, że dla setek tysięcy ludzi, którzy byli w weekend na Błoniach, jest to niezapomniane wspomnienie, które długo będzie żyło w sercach, w duszach i przywoływało fantastyczne wspomnienia lata.
1: Fantastycznie, tym miłym akcentem kończymy naszą rozmowę. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, jak zawsze merytorycznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim i Państwa gościem była Agnieszka Danowska-Tomczyk, jak słyszeliśmy, ekspertka do spraw PR-u. Dziękuję.
2: To jest powtórka programu.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Na zegarze już 6:00.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: W studiu Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I pierwszy o poranku wiadomości.
2: 7-latek walczy o życie po wypadku w łódzkim akwaparku. Chłopca z basenu wyciągnął obcy mężczyzna. Upał wraca do łódzkiego. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Hit transferowy ŁKS-u Comerscon Łódź. Do zespołu dołącza Magdalena Jurczyk. W dzień bezchmurnie, temperatura maksymalna do 33 stopni. Jako pierwszy zauważył 7-latka na dnie basenu i wyciągnął go z wody. Wracamy do tematu chłopca, którego w poniedziałek rano znaleziono w łódzkim akwaparku. Według ustaleń śledczych chłopiec przez około 3 minuty próbował utrzymać się na powierzchni, a następnie przez 6 minut pozostawał całkowicie pod wodą. Reanimacja trwała około pół godziny. 7-latek w skrajnie ciężkim stanie trafił do łódzkiego szpitala. Prokuratura bada, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci mogły wcześniej zauważyć zagrożenie i zareagować. Chłopca dostrzegł przebywający na basenie pan Mieczysław. To on ruszył mu na ratunek i wyciągnął go z wody.
3: Ktoś tu zawinił mnie, bo nie nasza, nie moja sprawa to oceniać, no wiadomo, no, na takim basenie są ratownicy, są opiekunowie, no także ja płynąłem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu.
2: Prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej dostrzec tonącego 7-latka i zareagować na czas.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. To w Łódzkiem, w większości regionów Polski. Termometry pokażą dziś ponad 30 stopni Celsjusza. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym, mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski.
4: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę.
2: Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy również pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu do chłodnej wody i zacienionego miejsca. Ukraina broni się przed zmasowanym atakiem Rosjan. W nocy ogłoszono alarmy przeciwlotnicze we wszystkich regionach. Syreny wyły we Lwowie i miejscowościach położonych w pobliżu granic. Polska podrywała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. Syreny alarmowe uruchomiono w województwie lubelskim, z wyjątkiem północnych regionów. Podczas Łódź Summer Festival autobusy linii 603 kursowały co 2-3 minuty, a tramwaje na Redkinie pękały w szwach. MPK stanęło przed prawdziwym testem wydolności i to w skali, jakiej Łódź dawno nie widziała. Oto, czy miejski przewoźnik test zdał, ile kosztowała cała operacja i co można poprawić przy kolejnych imprezach, zapytamy w Radiu Łódź dziś rano prezesa MPK Łódź Zbigniewa Papierskiego. Ta rozmowa o 8:10. Zapraszam. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła zaostrzenie przepisów alkoholowych. Ma być całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa zero, nocny zakaz sprzedaży w całej Polsce oraz koniec promocji typu 24 piwa w cenie 12. Posłowie wycofali się z zakazu małych opakowań i ukrywania alkoholu na stacjach benzynowych, a głosowanie w Sejmie po wakacjach. Hit transferowy ŁKS-u Comerscon Łódź. Kontrakt z klubem podpisała kolejna reprezentacyjna środkowa, Magdalena Jurczyk. A więcej o zawodniczce powie Robert Zwoliński.
5: Magdalena Jurczyk to obecnie jedna z najlepszych polskich środkowych. Od kilku lat regularnie dostaje powołania do reprezentacji Polski, z którą zdobyła 3 brązowe medale Ligi Narodów. Ostatni sezon 30-latka spędziła w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej grała jednak przede wszystkim w Dewelopresie Rzeszów i właśnie z tym klubem zdobyła Mistrzostwo Polski, a także po 2 puchary i superpuchary kraju. Do tego ma 3 srebrne medale Mistrzostw Polski. W Tauron Lidze Jurczyk rozegrała 125 spotkań, zdobyła ponad 900 punktów. Ma 183 cm wzrostu i dobrze pracuje na siatce w bloku. Jurczyk dołącza do 2 innych reprezentacyjnych środkowych w ŁKS-ie Comerscon, Anny Obiałej i Soni Stefanik. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
2: Siatkarki ŁKS-u Comerscon rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu, ale w składzie brakuje m.in. reprezentantek Polski, szykujących się do Mistrzostw Europy. Więcej sportu jak zawsze po 7:00 w Radiu Łódź, a skrót najważniejszych wydarzeń za pół godziny. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Jeżeli są Państwo już z nami, wyglądają za okno, to przez cały dzień będzie mniej więcej tak jak teraz, tylko że cieplej. Aktualnie na termometrach 17 stopni, a dzisiaj w najgorętszym momencie dnia 33 stopnie na termometrach w Łodzi i regionie. Tutaj ważna informacja, ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW o upałach. Wiatr na ogół słaby, południowy, ciśnienie lekko podwyższone, 1021 hektopaskali na barometrach.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Tak czy tak, będzie pogodnie. Prawie 6 minut po godzinie 6. Patryk Lewy, Kuba Janik. Zapraszamy do 9 i witamy się pięknie o poranku.

0: Steve Jobs w Radiu Łódź na zegarze już prawie 10 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: W kalendarzu czwartek, 30 dzień lipca, 211 dzień roku, a do końca pozostały 154 dni. Słońce pojawiło się 2 minuty po godzinie 5, a zajdzie o 20:35. Dzień trwa 15 godzin i 33 minuty, jest jednocześnie krótszy od najdłuższego o godzinę i 8 minut i dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą m.in. Julita, Piotr czy Leopold. Najserdeczniejsze życzenia składamy i pozdrawiamy, a w kalendarzu także przysłowie na dziś: jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Ja myślę, że o zimie jeszcze nie ma co myśleć, szczególnie, że dzisiaj piękna, wakacyjna, letnia pogoda przez cały dzień. Pomyśleć za to można o serniku, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych m.in. taki dzień i o swoich przyjaciołach. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni dzisiaj także obchodzimy. A skoro Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, to uważam, że na studio @radioloc.pl można śmiało kogoś z okazji Dnia Przyjaźni pozdrowić. Postaram się to przekazać na naszej radiowej antenie i mówimy dzień dobry. Raz jeszcze Patryk Lewy, Kuba Janik, nasz poranek do godziny 9. Ja się

0: Too much, too fast, too soon. To przed momentem muzycznie w Radiu Łódź. Ja mam nadzieję, że u nas wszystko będzie tak wyśrodkowane, że nie będzie ani za dużo, ani za szybko. No właśnie, a w naszym programie do dziewiątej na pewno dobra muzyka. Przegląd pracy również dla Państwa mam już powoli przyszykowany, ale także dwa ważne tematy po godzinie siódmej. Na początek przeniesiemy się do Nakielnicy w gminie Aleksandrów. Tam z dnia na dzień zniknęło około 50 starych drzew. Jak dowiedział się nasz reporter, wycinkę zlecili nowi właściciele XIX-wiecznego dworku, choć nie mieli na to zezwolenia.
1: Przy zabytkowym dworze, gdzie jest zabytkowy park, ktoś po prostu bierze i wyrzyna te drzewa.
2: To wygląda strasznie teraz, naprawdę.
3: Ja jako łódzki wojewódzki konserwator zabytków będę dążyć do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.
0: Ta sprawa na pewno po godzinie siódmej, ale sprawdzimy też, ile zarabiają prezydenci miast w Łódzkiem. Przejrzeliśmy ich oświadczenia majątkowe i wiemy, kto ma najwięcej pieniędzy, mieszkań czy zobowiązań. Najwięcej w regionie zarabia prezydent Łodzi, a co na to mieszkańcy?
4: Niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi.
5: Ja bym sobie mieszkanie kupiła.
4: To rzeczywiście jest pokaźna suma. Już można na przykład pojechać sobie gdzieś na wycieczkę za granicę, prawda?
6: Idzie to z naszych tam pieniędzy, więc trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo. No są to ludzie na stanowiskach.
0: Na pewno z tymi pieniędzmi można zrobić wiele rzeczy. O pieniądzach i nie tylko będziemy rozmawiać także po godzinie 8 w Radiu Łódź. Gościem w naszym radiu będzie Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi, jeden z głównych organizatorów Łódź Summer Festival. I będzie to pierwszy po tegorocznej edycji festiwalu tak obszerny wywiad z organizatorem. To 10 minut po godzinie 8. Zapraszam Maciej Trojanowski. A przed godziną 9 wybierzemy się także w kolejną podróż. To w ramach cyklu Podróżowanie z Radiem. Dzisiaj wybierzemy się do Gdańska. To wszystko w naszym programie do godziny 9.

23 minuty po godzinie 6, czwartek, 30 lipca to w kalendarzu i najlepszy początek dnia w Radiu Łódź. Chwilę temu wspominałem Państwu, że o Łódź Summer Festival będziemy rozmawiać i faktycznie porozmawiamy, tyle że od strony komunikacyjnej sprawdzimy, jak łódzkie MPK poradziło sobie z obsługą tego największego miejskiego festiwalu i zapytamy, czy został pobity rekord przewiezionych pasażerów. Gościem Radia Łódź będzie Zbigniew Papierski po godzinie 8:10.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
6: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodziny.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
19: Tu Radio Łódź, jest 6:30. Skrót wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
20: Groźny wypadek w Dobrej na drodze krajowej numer 14 w Łódzkiem. W powiecie zgierskim zderzyły się 3 samochody, którymi łącznie podróżowały 4 osoby. Jedna została ranna. Droga jest zablokowana. Na ulicy Jaracza w Łodzi planowane jest położenie asfaltu. Miasto zamierza zrezygnować z dobrze znanej łodzianom, lecz zawodnej kostki klinkierowej. Przypomnijmy, że problem zniszczonej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza trwa od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Rumunia i Ukraina rozpoczynają wspólną produkcję wojskowych dronów w rumuńskim Cluju Napoce. Pierwsze urządzenia mają zejść z linii produkcyjnej jeszcze jesienią tego roku. Wtedy zostaną również poddane testom i zaprezentowane publicznie. Rząd powołał pełnomocniczkę do spraw promocji marki Polska. Premier Donald Tusk tę funkcję powierzył profesor Barbarze Mróz-Gorgoń. Zdaniem szefa rządu zadanie nie jest trudne, bo Polska ma się czym chwalić. Wyzwaniem może być jednak fakt, że rządzący nie zamierzają przeznaczać na ten cel dodatkowych pieniędzy. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
19: 7:00. Ciepły, przyjemny i pogodny przede wszystkim poranek. 17 stopni na termometrach w Łodzi i regionie. Temperatura od

odczuwalna podobna, a dzisiaj będzie upalnie, bo nawet do 33 stopni obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Wiatr na ogół słaby, południowy, ciśnienie 1021 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Nasz poranek jak zawsze w tygodniu do godziny 9:00. Przed mikrofonem Patryk Lewy, a program realizuje Kuba Janik. Zapraszamy.

0: 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Sprawdzimy zatem, o czym piszą gazety w Łodzi i regionie i nie tylko. Na początek Ekspres Ilustrowany, Akwapark Fala i pytanie, czy ratownicy widzieli tonącego chłopca. Może w tym pomóc eksperyment procesowy prokuratury. Przypomnijmy, chodzi o tragedię, która miała miejsce w poniedziałek 27 lipca. Siedmiolatek tonął w trakcie wakacyjnej szkoły pływania. Trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a jego stan nadal określany jest jako skrajnie ciężki. Na ten moment wiadomo, że tor basenu, gdzie doszło do tragedii, powinien być widoczny z co najmniej dwóch stanowisk ratowników pracujących w akwaparku. A dodatkowo z grupą uczących się pływać dzieci były także dwie kobiety z półkolonii, jak pisze Ekspres Ilustrowany. Jak rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak poinformował, będzie dokładnie odtworzona sytuacja z poniedziałku po godzinach pracy akwaparku. Do wody zostanie wrzucona kukła przypominająca dziecko, a w tym czasie na stanowiskach ratowniczych ustawieni będą policjanci, co ma pozwolić sprawdzić, co dokładnie mogli i powinni widzieć ratownicy w czasie tragedii. Dziennik Gazeta Prawna, teraz trochę o zdrowiu, bo już 1 sierpnia centralna e-rejestracja obejmie kolejnych 8 świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Czytam, że choć resort zdrowia stawia na transparentność i usprawnienie zapisów, eksperci ostrzegają, że sama technologia nie skróci wielomiesięcznych kolejek do lekarzy. Do systemu będą mogły dołączyć placówki realizujące świadczenia z zakresu angiologii lub chirurgii naczyniowej, chorób zakaźnych, endokrynologii, chorób wątroby układu odpornościowego, nefrologii, neonatologii oraz pulmonologii. Łącznie w systemie 11 zakresów medycznych się znajdzie. I na koniec również zdrowie, choć chyba nie takie, o którym chcielibyśmy słyszeć. Jak donosi Dziennik Łódzki, w naszym województwie żyje się najkrócej w Polsce, a tak przynajmniej wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dobra wiadomość jest taka, że po pandemii ta średnia długość życia rośnie. O tyle w Łodzi czy w Łódzkiem chłopiec, który się urodzi, może statystycznie liczyć na 73 lata życia, a dziewczynka na 81 lat.

Tu Radio Ucie i oczywiście najlepszy początek dnia do godziny 9. Nie tylko informujemy Państwa, co dzieje się w Łodzi i regionie, ale także gramy dużo dobrej muzyki, która na cały dzień dodaje, mam nadzieję, energii. Przykład takiego utworu już teraz, Whitney Houston i How Will I Know. Posłuchajmy.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć. Czy sztuczna inteligencja ma świadomość? Czy jest już nowym gatunkiem, niebiałkowym życiem?
3: Czy zakładamy, że złota rybka ma świadomość? Albo karaluch? Nie, traktujemy go jako nowy gatunek. Większość definicji świadomości sugeruje, że ona ma stopniowanie. Mamy karalucha, który ma jej bardzo mało, złotą rybkę, która ma więcej, kota, który ma jeszcze więcej, człowieka...
4: Wiadomo.
3: Tak, więc pod tym względem AI wygląda na to, że wspina się po tej drabince. Gdzie jest dokładnie, nie wiemy. Ja zakładam, że jest w okolicach karalucha i złotej rybki.
2: Powiedział Maciej Rudziński, ekspert neuronauki, w rozmowie o dobru i złu sztucznej inteligencji. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
5: Oszukał Cię ktoś przez telefon? Obrażają Cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się Twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wyjściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
12: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
13: Za minutę będzie godzina 7:00 w naszym studiu. Damian Grosicki, dzień dobry.
14: Witam.
13: I pierwszy o poranku raport z dróg.
14: Przypominamy o wypadku w miejscowości Dobra w powiecie zgierskim. Spory korek rozciąga się między ulicami Starowiejską a Polną, a nawet trochę dalej niż Starowiejską, bo na wysokości cmentarza. Zerkamy teraz na Zgierz i na stały już korek do poranku na ulicy Łódzkiej, gdzie trwa budowa nowego ronda. Poszerzanie drogi w Topoli Królewskiej na Krajowej 60 idzie pełną parą, to tak gwoli też przypomnienia. A co poza tym? Bo zaglądamy do... bo jesteśmy cały czas w Zgierzu. Na Gałczyńskiego, Parzęczewskiej i Łęczyckiej trzeba zwolnić. To jeszcze Łódź, jasna sprawa. I utrudnienia na Konstantynowskiej przy Alei Unii, na Krzyżówce Rąbieńskiej z Traktorową, Klonowej z Lutomierską i Limanowskiego i na Łagiewnickiej przy Bałuckim Rynku. Z kolejnym raportem wracam za pół godziny.
13: Tu Radio Łódź, jest 7:00. Wiadomości ma dla Państwa Małgorzata Błażewicz.
1: Prokuratura odtworzy przebieg poniedziałkowej tragedii w łódzkim akwaparku Fala. Chce ustalić, czy można było uratować chłopca, którego znaleziono na dnie basenu. Od dziś upały w Polsce. Służby apelują o ostrożność. Pieniądze dla łódzkich klubów sportowych skorzystają siatkarze, piłkarze, koszykarze, rugbyści i żużlowcy. Dziś słonecznie i bardzo upalnie. Temperatury maksymalne dojdą do 34 stopni Celsjusza. Szansa na opady niewielka. Będzie eksperyment procesowy w sprawie tragedii na Fali. W poniedziałek rano podczas wakacyjnej szkoły pływania 7-letni chłopiec utonął na kilka minut. Wydobyto go z wody, wciąż walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki. 7-latek przez 3 minuty się podtapiał i utonął na 6. Ze wstępnych informacji śledczych wynika, że dzieci były pod opieką instruktora, praktykantki i koordynatorki z prywatnej firmy, a co najmniej 2 ratowników znajdowało się w miejscach, w których mogli widzieć, co dzieje się z chłopcem. Eksperyment procesowy ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli zobaczyć tonące dziecko i uratować je. Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
4: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: 7-latka z wody wyciągnął przypadkowy świadek zdarzenia. Do rozmowy ze świadkiem wrócimy w wiadomościach Radia Łódź za godzinę. Stan chłopca przebywającego w szpitalu Matki Polki jest skrajnie ciężki.
9: Więcej na radiołódź.pl.
1: Do Polski powróciły upały. Dla łódzkiego są alerty drugiego stopnia. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Służby apelują, w upale nigdy nie zostawiajmy w samochodach dzieci ani zwierząt. Naszym pupilom trzeba zapewnić stały dostęp do chłodnej wody oraz cienia. Nadciąga kolejna fala upałów, a w lasach oznacza to większą suszę i duże ryzyko pożarów, dlatego w regionie łódzkim policjanci i strażnicy leśni będą prowadzić wzmożone kontrole. Takie działania od jakiegoś czasu prowadzą mundurowi z Łowicza i Nieborowa. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
15: Upały znów dadzą się we znaki, a to oznacza wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Dlatego mundurowi prowadzą specjalne działania, aby zapobiec niebezpiecznym incydentom, mówi starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
16: Celem akcji jest wzmocnienie działań kontrolnych i profilaktycznych, przeciwdziałanie celowym podpaleniom oraz kontrola przestrzegania przepisów pożarowych.
15: Służby apelują o rozwagę i ostrożność.
16: Nie używajmy otwartego ognia w lasach i w bliskich odległościach. Niedopałki papierosów czy szklane butelki mogą stać się przyczyną pożaru. Stosujmy się do przepisów i znaków. Poruszanie się pojazdami po drogach leśnych jest dozwolone wyłącznie na drogach udostępnionych do ruchu.
15: Patrole są doraźne. Kolejne działania mają ruszyć za kilka dni.
1: Zagrożenie pożarowe w lasach naszego województwa jest średnie i niskie, tylko w powiecie wieruszowskim duże, ale można się spodziewać, że to się szybko zmieni w związku z upałami. Podczas Łódź Summer Festival do Łodzi przyjechały tysiące ludzi. Specjalne autobusy linii 603 kursowały co 2-3 minuty, a tramwaje w kierunku Redkini pękały w szwach. MPK Łódź przeszło prawdziwy chrzest bojowy. O tym, czy miejski przewoźnik ten test zdał, porozmawiamy dziś rano w Radiu Łódź z prezesem MPK Zbigniewem Papierskim. Na tę rozmowę zapraszam o 8.10. Łódzkie kluby sportowe dostaną więcej pieniędzy. Władze Łodzi przeznaczyły prawie 7,5 miliona złotych na dotacje dla 9 klubów. Najwięcej pieniędzy otrzymały mistrzynie Polski, czyli siatkarki budowlanych Łódź. Dyrektor Wydziału Sportu UML Marta Górska-Han podkreśla, że dla większości klubów dotacje były dobierane na podstawie 2 składników.
17: Tutaj bierzemy pod uwagę wynik sportowy. Ci, którzy zaliczyli zwyżkę poziomu sportowego, no to zostali uhonorowani. Ci, co nieco zaliczyli gorsze wyniki, no to musieliśmy to również wziąć pod uwagę. Natomiast dotacja na wynajem obiektów według liczby meczów i zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby.
1: Oprócz siatkarek budowlanych dotacje przekazano też siatkarkom, koszykarzom i piłkarzom ŁKS-u, rugbystom budowlanych, piłkarkom SMS-u, żużlowcom Orła, a także koszykarkom i piłkarzom Widzewa. Wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za chwilę, a skrót najważniejszych informacji o 7.30.
13: Czas na serwis sportowy Piotr Andrzejczak.
18: Kamil Majszak przegrał z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. Był to 2 mecz tenisistów, którzy zajmują obecnie odpowiednio 72 i 10 miejsce w światowym rankingu. W jednym z poprzednich w imprezie ATP Masters 1000 w Indian Wells 4 lata temu Polak zdołał ugrać tylko 2 gemy. W pierwszej rundzie Fritz miał wolny los, Majszak pokonał we wtorek innego reprezentanta gospodarzy, Tomiego Pola. Piotr Kowianin był jedynym polskim tenisistą, który rywalizuje w stolicy Stanów Zjednoczonych. Piłkarze Lecha Poznań przegrali na własnym boisku z Aarhus GF po serii rzutów karnych 3-4 w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i odpadli z dalszej rywalizacji. Po dogrywce Duńczycy prowadzili 4-1, a pierwsze spotkanie mistrz Polski wygrał w takim samym stosunku. A Górnik Zabrze, wicemistrz Polski, zremisował u siebie z Fenerbahce Stambuł 1-1 w rewanżu. To także mecz drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów i odpadł z rozgrywek, bo w pierwszym spotkaniu drużyna z Turcji wygrała 1-0. Siatkarze reprezentacji Słowenii i Japonii awansowali do półfinału Ligi Narodów w rozgrywanych w Ningbo w Chinach spotkaniach ćwierćfinałowych. Słoweńcy pokonali Turków 3-0, a Japończycy wygrali z Chińczykami 3-1. Dwa pozostałe ćwierćfinały odbędą się dziś o 9:00. Włosi zagrają z Amerykanami o 13:30. Polscy siatkarze zmierzą się z rywalami z Ukrainy. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Zapowiada się naprawdę, naprawdę upalny dzień, nawet 33 stopnie dzisiaj i niemalże bezchmurne niebo. Nic, tylko wypoczywać, więc mam nadzieję, że tego dnia nie spędzą Państwo w pracy. Już teraz 18 stopni, a będzie, przypomnę, tylko cieplej. Na dziś prognozowany jest na ogół wiatr słaby i południowy. Na barometrze mamy 1021 hektopaskali.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Kolejna godzina naszego porannego spotkania w Radiu Łódź się rozpoczyna. Patryk Lewy, Kuba Janik, witamy się z niektórymi po raz pierwszy, z innymi ponownie do godziny 9:00. Mamy nadzieję, że damy Państwu wiele, wiele energii na nadchodzący dzień. A na początek The Rolling Stones i utwór In the Stars.

11 minut po godzinie 7. Teraz ważna informacja dla kierowców podróżujących trasą S8 w stronę Warszawy. W Emilianowie między węzłami Wieluń i Złoczew doszło do zderzenia 4 pojazdów. 2 pojazdy ciężarowe, 2 pojazdy osobowe w tym zdarzeniu niestety brały udział i jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Przypomnę, droga ekspresowa numer S8 w stronę Warszawy między węzłami Wieluń a Złoczew. Tam jezdnia zablokowana i utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 9. Prosimy zatem o ostrożność.

0: Karasz Rogucki i utwór Katrina, 18 minut po godzinie 7, tu Radio Łódź i najlepszy początek dnia, a my teraz zajmiemy się finansami i zarobkami, bo jak się okazuje, wygrywa Łódź, jeśli chodzi o zarobki prezydenta. Najsłabiej w zestawieniu wypada Bełchatów. My dokładnie sprawdziliśmy sytuację, oświadczenia majątkowe włodarzy największych miast w Łódzkiem i już za chwilę dowiemy się, kto ma najwięcej pieniędzy, mieszka czy zobowiązań.
1: Najwięcej w 2025 roku zarobiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Prawie 285 tysięcy złotych wynagrodzenia plus niemal 105 tysięcy złotych emerytury, a do tego ponad 700 tysięcy złotych oszczędności. Nie największy, ale najwyżej wyceniany dom ma prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. 290 metrów kwadratowych o wartości niemal 1 750 tysięcy złotych. Tuż za nim plasuje się prezydent z Duńskiej Woli Konrad Pokora. To 360 metrów kwadratowych, ale wartość nie przekracza 1 000 000 złotych. Najwięcej nieruchomości ma z kolei prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. W sumie 5 pozycji od domu przez grunty rolne, las i dom w budowie. Najmniejszą pensję ze wszystkich włodarzy największych miast w Łódzkiem otrzymał Patryk Marian z Bełchatowa. To 225 tysięcy złotych.
2: Jeżeli ktoś już ma rzeczywiście eksponowane stanowisko, to niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi.
3: Ja bym sobie mieszkanie kupiła.
2: To rzeczywiście jest pokaźna suma. Już można na przykład pojechać sobie gdzieś na wycieczkę za granicę, prawda?
4: Idzie to z naszych tam pieniędzy, więc trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo. No są to ludzie na stanowiskach.
1: Z kolei prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki jest liderem w kategorii zobowiązania finansowe. 620 tysięcy złotych z kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty. Czy zarobki i sytuacja finansowa samorządowców powinny budzić emocje społeczne? Na to pytanie odpowiada Radio Łódź ekonomista profesor Piotr Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
5: One są adekwatne do tego, jaką odpowiedzialność ponoszą te osoby. Jednak to są wielkie instytucje, zarządzanie dużymi pieniędzmi, duża odpowiedzialność, dużo zadań. Także moim zdaniem zarobki rzędu jeszcze kilkadziesiąt tysięcy rocznie, choć oczywiście dla Kowalskiego typowego, czyli dla takiego typowego Polaka jest to o wiele więcej niż typowy Polak zarabia. Są to moim zdaniem jednak zarobki uzasadnione, biorąc pod uwagę, jak odpowiedzialne są to funkcje, biorąc pod uwagę chociażby ostatnie doniesienia przecież o zarobkach lekarzy, to porównując skalę odpowiedzialności, skalę zespołu, którym się zarządza, to przecież te zarobki prezydentów miast nie są tak bardzo wysokie. To też dobrze, że mamy taką wiedzę, to też taki czynnik antykorupcyjny, ponieważ kontrolując majątek, kontrolujemy również to, czy ktoś nie dostał jakichś środków nielegalnie. Pamiętajmy, że często jest to dorobek całego życia.
1: A wysokość wynagrodzenia włodarza danej miejscowości jest ustalana w każdej kadencji przez Radę Miejską.
0: Tematem zajął się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. No właśnie, zarobki prezydentów miast w Łódzkiem, duże, nieduże, można podzielić się swoją opinią pisząc na studio@radioloc.pl, a w międzyczasie posłuchać Janek Samołyk i utwór Najlepszy w życiu czas, to już teraz w Radiu Łódź w najlepszym początku dnia.

Najlepszy w życiu czas na pewno nie będzie teraz dla kierowców, bo wiele, wiele utrudnień. O nich już za kilka chwil w Radiu Łódź, a o 7.30 także skrót najważniejszych informacji.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość. Jeden telefon. Jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
11: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
13: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w

0: Arek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl. Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
3: Po reklamie.
4: Ponownie wyjeżdżamy na drogi w Łodzi i regionie. Damian Grosicki.
5: To od którego miasta chcesz, żebym zaczął?
4: Od Łodzi.
5: Dobrze, to przenosimy się do Pabianic i spoglądamy na skrzyżowanie Łaskiej, Starową i Wiejską, ale też Torowej z Karniszewicką. Karniszewicka, Lutomierska i przejazd kolejowy to miejsce każdego dnia denerwuje pabianickich kierowców. Dzisiaj nie jest inaczej. Sporo minut można tam stracić. To teraz Zduńska Wola, gdzie gęsto jest na Łaskiej, na wylocie do Łasku, rzecz jasna, i jeszcze na Dąbrowskiego między... przy Zielonej i Fabrycznej. Wracamy do Łodzi, gdzie sporo aut zauważymy na skrzyżowaniach Wojska Polskiego z Łodziewnicką, Franciszkańską, Źródłową i Sporną. Zachodnia, niezależnie od kierunku jazdy, tortuje się praktycznie na każdym ze skrzyżowań. Pamiętajmy o remontowanych Szczecińskiej i Pojezieckiej, a na transmisyjnej od Kosodrzewiny ciągnie się korek po Rokicińską. Kolejny raport minutę przed ósmą.
4: Na zegarze 7:30. Skrót wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
6: Radio Łódź jako pierwsze dotarło do mężczyzny, który w poniedziałek wydobył utopione dziecko z basenu. Jak informowaliśmy na naszej antenie, podczas wakacyjnej szkoły pływania 3 dni temu 7-letni chłopiec utonął na kilka minut w basenie w łódzkim akwaparku. Wydobyto go z wody, wciąż walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki. 7-latek przez 3 minuty się podtapiał i utonął na 6, a z dna basenu wydobył go pływający obok pan Mieczysław. Radio Łódź jako pierwsze dotarło do świadka, a rozmowa z nim za pół godziny w wiadomościach. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zapowiada eksperyment procesowy w akwaparku. Ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli zobaczyć tonące dziecko i uratować je. Stan chłopca przebywającego w szpitalu Matki Polki jest skrajnie ciężki. W Krzywym Rogu rosyjska rakieta zabiła 6-osobową rodzinę, w tym 2 dzieci. Pocisk Iskander uderzył w dom. Zginęły dzieci w wieku 5 i 12 lat oraz 4 dorosłych. Rosja w nocy zaatakowała rakietami i dronami niemal wszystkie regiony Ukrainy. Syreny ostrzegawcze zawyły o 3:50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. Część mieszkańców łódzkiego osiedla Dąbrowa domaga się od władz spółdzielni poprawy bezpieczeństwa. Napisali petycję, w której domagają się m.in. zainstalowania monitoringu i doświetlenia terenu. Autorzy petycji zwracają uwagę na rosnącą liczbę włamań do samochodów, kradzieży i aktów wandalizmu, takich jak na przykład wybijanie szyb. Petycję w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na Dąbrowie można znaleźć na stronie petycjaonline.com. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
4: Na termometrach w Łodzi i regionie już prawie 20 stopni, a będzie dzisiaj upalnie, bardzo gorąco, bo nawet do 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niebo bezchmurne przez cały dzień ma się utrzymać, a do tego wiatr na ogół słaby i południowy. Zatem warto wyposażyć się w krem z filtrem.

0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Do godziny 8 już tylko 27,5 minuty nam pozostało. Witamy się raz jeszcze. Nasz program realizuje Kuba Janik, przed mikrofonem Patryk Lewy. Do godziny 9 witamy Państwa w najlepszym początku dnia, a na początek trochę deszczu. Deszczu wcisnę, o czym Krystyna Prońko.

Na zegarze już tylko 24 minuty, które pozostały do godziny 8. Już za chwilę w Radiu Łódź wybierzemy się do Nakielnicy w powiecie zgierskim. Tam mieszkańcy są bardzo niezadowoleni z samowolnego ścięcia i przycięcia zabytkowych drzew. Właściciele tego dworu nie chcą rozmawiać. Policja przeprowadziła oględziny, a łódzki wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak postanawia działać od razu.

0: przenosimy się do Nakielnicy.
1: Zareagowałam w poniedziałek, przyjechałam tutaj na miejsce, wstrzymałam ustnie pracę. Natomiast z tego, co udało się ustalić, te prace tak naprawdę toczyły się w zeszłym tygodniu. Złożyłam zawiadomienie do prokuratury, no i działamy z policją.
2: Aspirant sztabowy Joanna Drwal, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. 27 lipca 2026 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu zostali powiadomieni o wycince drzew w parku w miejscowości Nakielnica, którego to teren wpisany jest do zabytków województwa łódzkiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wycięto około 50 drzew, a drugie tyle zostało uszkodzonych poprzez niewłaściwe przycięcie. Policjanci prowadzą czynności na miejscu zdarzenia z przedstawicielami łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3: To podoba się mieszkańcom, nie podoba?
4: Mi się nie podoba osobiście. Wyglądało to dużo lepiej. Zniszczyło to krajobraz.
5: To wygląda strasznie teraz, naprawdę.
6: Tak się przechadzam wzdłuż płotu. No nie, tak nie powinno być.
7: Straszna afera. Jestem wzburzony, muszę panu powiedzieć. Kompletnie nie rozumiem tej historii. Znaczy, mogę się tylko domyślać powodów, dla których ewentualnie ktoś to zrobił, ale i tak nie rozumiem tego. No to jest, wie pan, skandaliczna sytuacja, że przy zabytkowym dworze, gdzie jest zabytkowy park, ktoś po prostu bierze i wyrzyna te drzewa i robi taką aferę. Absolutnie nieakceptowalna historia.
6: Stoję pod bramą prowadzącą do zabytkowego dworu. Chyba wyszła właścicielka, więc próbuję wejść, zobaczę, czy zostanę przyjęty. Dzień dobry. Trochę rozmawialiśmy z panią poza mikrofonem. Czekam, aż jeszcze do mnie wyjdzie, bo ma telefon od mecenasa.
1: Ja jako łódzki wojewódzki konserwator zabytków będę dążyć do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. To są kwoty od 500 zł do 500 tysięcy maksymalnie. Zawiadomiłam o możliwości popełnienia przestępstwa. To jest artykuł 108 ustawy o ochronie zabytków.
6: Czy czegoś się od pani dowiem?
8: Niestety nie mogę udzielać żadnych informacji. Mam swojego mecenasa, proszę kontaktować się z nim.
1: Z tego, co udało mi się już ustalić, to tutaj nie tylko ucierpiały drzewa, ale w ogóle cała kompozycja tego parku. Jestem wstrząśnięta.
6: Emocje.
1: Wie pan, jeszcze gdyby tutaj można było zauważyć jakiś plan działania, jakiś program, gdyby te cięcia miały jakiś charakter uporządkowany, a to wszystko tu wygląda na działania bardzo chaotyczne, niespójne, takie niecelowe.
0: Mecenas kobiety, która jest właścicielką wspomnianego dworku, nie chciał rozmawiać z Radiem Łódź. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Zgierzu, a zdjęcia ściętych, jak i pokaleczonych drzew, o których słyszeliśmy, są dostępne na naszej stronie www.radioloc.pl, a tematem zajął się Damian Grosicki. Bo to nie...

Za 11 minut będzie godzina 8. Po godzinie 8 spotkanie z naszym porannym gościem. Temat na czasie, bo niewykluczone, że w miniony weekend łódzkie MPK pobiło rekord przewiezionych pasażerów. Chodzi oczywiście o sytuację z Łódź Summer Festival. Wtedy też autobusy linii specjalnej 603 kursowały co około 2-3 minuty, ale na łódzkie Błonia dowoziły także tramwaje, które były wypełnione po brzegi. Zapytamy naszego gościa, czy miejski przewoźnik podołał tak dużemu przedsięwzięciu, ile ono kosztowało i czy komunikacji na kolejnych festiwalach nie da się zorganizować lepiej. Naszym gościem będzie prezes łódzkiego MPK Zbigniew Papierski, a Maciej Trojanowski zapyta również, czy w wakacje uda się wyremontować wszystkie torowiska tramwajowe i czy czekają nas kolejne zmiany jesienią po wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Rodowici w LKS-ie zakochani.
6: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 LKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz LKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 LKS Store.
7: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
9: Za minutę ósma, a o sytuacji na drogach Damian Grosicki.
10: Warto się przygotować na to, że od 3 do 12 sierpnia planowane jest zamknięcie dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Ogonowice, to jest droga wojewódzka 726. Ruch będzie odbywał się wyznaczonym objazdem przez Sitową i ulicę Mieszka I w Opocznie. To zostajmy chwilkę dłużej w tym malowniczym regionie opoczyńskim. Opoczno i ulice takie jak 17 stycznia, Włodzimierza Perzyńskiego i Nowłocka są w tym momencie najczęściej wybierane przez kierowców. Jedziemy teraz do Łodzi i nie jedziemy Rokicińską. To znaczy jest to delikatnie utrudnione, szczególnie przed Gajcego, kierując się na centrum. Nicierniana o poranku nie zawodzi, Piłsudskiego i Mickiewicza przed Włókniarzy też, ale podobnie jest po drugiej stronie estakady, bo od Krzemienickiej po Bandurskiego też nie jest idealnie. Kolejne informacje z dróg za 30 minut.
9: Tu Radio Łódź, jest ósma. Serwis informacyjny Małgorzata Błażewicz.
11: Radio Łódź jako pierwsze dotarło do mężczyzny, który w poniedziałek wyciągnął 7-latka z dna basenu w łódzkim akwaparku. Eksplozja w powiecie biłgorajskim. Polska poderwała myśliwce. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla łódzkiego. To dziś. W dzień bezchmurnie, temperatura maksymalna do 34 stopni. Wiatr na ogół słaby. Siedmiolatek topił się w poniedziałek w akwaparku Fala w Łodzi. Z dna basenu wyciągnął go pan Mieczysław, do którego Radio Łódź dotarło jako pierwsze. Według ustaleń śledczych dziecko przez około 3 minuty próbowało utrzymać się na powierzchni, a następnie przez 6 minut pozostawało całkowicie pod wodą. Reanimacja trwała około pół godziny. Siedmiolatek w skrajnie ciężkim stanie trafił do łódzkiego szpitala. Pan Mieczysław opowiedział Radio Łódź o chwili, w której zauważył chłopca.
12: Ja płynąłem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. To szybko pod wodę i wyjąłem. to dziecko, ale nie leciało nieprzytomne. Ratownik go odebrał i, no i tyle.
13: I trwała akcja reanimacyjna?
12: Tak, trwała zaraz akcja, to ogrodzili parawanem, prawda, to no i dalej nic nie wiem. No. Ja tylko współczuję rodzicom, że takie nieszczęście spotkało, daj Boże, żeby przeżyło tylko to.
11: Z panem Mieczysławem rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp. Grupą opiekowali się instruktor, praktykantka i koordynatorka, a co najmniej dwóch ratowników miało widzieć miejsce wypadku. Prokuratura wyjaśnia, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci dopuściły się zaniedbań.
3: Więcej na radiołódź.pl.
11: Najpierw wybuch, potem krater. W miejscowości Tarnawa Kolonia w gminie Turobin w powiecie biłgorajskim służby zabezpieczają krater. Wcześniej dostały informację o wybuchu, poinformował rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Tomasz Stachyra.
14: W godzinach porannych otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że coś upadło w miejscowości Tarnawa Kolonia. Rzeczywiście zadysponowane jednostki ochrony przeciwpożarowej, które dojechały na miejsce, stwierdziły, że jest zniszczone po prostu pole, jest miejsce upadku, prawdopodobnie coś spadło na teren pola. Strażacy zabezpieczają to miejsce, nasze działania są tylko pomocnicze.
11: Zabudowania znajdują się w promieniu około 1,5 kilometra. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W nocy ze środy na czwartek dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy podrywało myśliwce. W województwie lubelskim zawyły syreny. Wypadek w Dobrej w powiecie zgierskim. Dwie osoby są ranne. Do zdarzenia doszło przed godziną 6 na drodze krajowej numer 14. W wypadku brały udział 3 samochody, mówi aspirant sztabowy Joanna Drwal ze zgierskiej komendy.
15: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż kierujący pojazdem marki Volkswagen, 25-letni mężczyzna, nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Mercedes. Następnie Volkswagen przemieścił się i uderzył w kolejne auto marki Seat.
11: W zdarzeniu brały udział 4 osoby, dwie z nich trafiły do szpitala. W chwili obecnej ruch odbywa się wahadłowo. Do Polski powróciły upały. Dla Łódzkiego są alerty drugiego stopnia. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia, a także przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu, mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski.
16: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić. To jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia.
11: Służby apelują, w upale nigdy nie zostawiajmy w samochodach dzieci ani zwierząt, a naszym pupilom trzeba zapewnić stały dostęp do chłodnej wody oraz cienia. Nowe miejsca dla seniorów w szpitalu Jonszera. Placówka rozbudowała zakład opiekuńczo-leczniczy przy ulicy Przyrodniczej o 22 łóżka. Poza nowoczesnymi pokojami pojawiły się też strefy do relaksu czy integracji. W ośrodku opiekę znajdzie już blisko 100 seniorów, a przestrzeń w budynku pozwala na dalszy rozwój. Poza rozbudową zakładu przy ulicy Przyrodniczej szpital Jonszera utworzył także nowy oddział geriatryczny w budynku przy Milionowej. Znalazło się tam 13 łóżek i specjalistyczny sprzęt przystosowany do badania najstarszych mieszkańców województwa. Całkowity koszt obu inwestycji to ponad 10 milionów złotych, z czego blisko 8 milionów to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. I na koniec zapraszam na poranną rozmowę z gościem Radia Łódź, prezesem MPK Zbigniewem Papierskim. Zapytamy go m.in. o to, czy w wakacje uda się wyremontować wszystkie torowiska tramwajowe, które wymagają naprawy. Ta rozmowa już za kilka minut na antenie Radia Łódź.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura dzisiaj nawet do 34 stopni w niektórych miejscach naszego regionu. Będzie gorąco, bo na niebie praktycznie bez żadnych chmur. Wiatr na ogół słaby, południowy. To dzisiaj popołudnie. No i na tę temperaturę na pewno trzeba uważać. Ciśnienie lekko podwyższone na barometrach 1020 hektopaskali, a kolejne dni niestety z podobnymi temperaturami.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Chyba że ktoś upały uwielbia, w takim razie to dobra wiadomość. Do godziny 9 jeszcze jesteśmy w naszym poranku. Patryk Lewy, zapraszam.

0: gość Radia Łódź.
1: 9 minut po godzinie 8, Maciej Trajanowski, kłaniam się bardzo nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, to Zbigniew Papierski, prezes MPK Łódź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Komunikacja na Łódź Summer Festival, czyli w zeszły weekend, to była największa operacja do tej pory łódzkiego MPK, jaką zrealizował? Taką tak. Jednorazową oczywiście, bo operacja codziennych dojazdów łodzian do pracy jest ogromna, ale taką jednorazową?
2: Tak, to było największe wydarzenie dla nas. 40 par autobusów, dodatkowe tramwaje, no duże wyzwanie, przewiezienie kilkudziesięciu tysięcy osób w dosyć krótkim czasie, to było duże wyzwanie. Myślę, że ocena mieszkańców jest
1: A pana
2: dobra.
1: Ocena? Zakończony sukcesem ta operacja, czy też jest sporo do poprawy?
2: Nie, no według mnie wyszło to bardzo dobrze. Gratuluję wszystkim pracownikom MPK, że postawili tak się tutaj i postarali zrobić wszystko, żeby to wyszło jak najlepiej. Oczywiście nie uniknęliśmy jakichś takich drobnych potknięć.
1: No właśnie, bo ja będę szukał dziury w całym w takim tak. razie. No jednak autobusy zatłoczone były, tramwaje też były zatłoczone. Jak rozumiem, nie dało się postawić więcej niż 40 autobusów. W zeszłym roku ile było tych autobusów?
2: 20.
1: 20, czyli dwa razy więcej było, a mimo to był tłok. To, co się poprawiło na pewno, to było też kolejki, które były zorganizowane. W zeszłym roku kolejka niezorganizowana przy dworcu Łódź Kaliska spowodowała, że no, był spory chaos przy dojazdach tych autobusów. To się poprawiło. Ale opóźnienia również się zdarzały.
2: Opóźnienia przede wszystkim to tak. Jeżeli jest 42 autobusy w ruchu, to prawie odjeżdża co minutę. Przy naszych drogach i zatłoczeniu na tych drogach nie jesteśmy w stanie już praktycznie więcej podstawić autobusów, bo one staną w korkach i potem mamy pretensje do opóźnień, bo jeżeli autobus stoi w korku, no to jest opóźniony.
1: A dobrą decyzją było przecięcie na pół ulicy Konstantynowskiej i tramwaju 43, no bo przypomnijmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzieli, tramwaj 43 był podzielony na dwie części, odjeżdżał mniej więcej od Aleja Włókniarzy do terenów koncertów, tam była przerwa, bo przecież były tereny właśnie festiwalu i z drugiej strony również kursował z Konstantynowa Łódzkiego właśnie na teren festiwalu. To była dobra decyzja?
2: Myślę, że dla mieszkańców Konstantynowa nie za dobra, ale dla uczestników i organizatorów dobra, ponieważ no, mogli poszerzyć swoje tereny, jeżeli chodzi o możliwość organizacji tej imprezy.
1: A no właśnie, Konstantynów miał problem, szczególnie w niedzielę, kiedy została zawieszone kursowanie linii 43. To była decyzja policji i organizatorów po tym, co wydarzyło się w sobotę wieczorem. No i zostali mieszkańcy w dużej mierze odcięci. Może jeszcze z Konstantynowa można było dojechać, ale miejscowości pomiędzy Konstantynowem a Łodzią miały spory problem.
2: Tak, no rzeczywiście ta decyzja była podyktowana względami bezpieczeństwa. Jak się okazało, potem w niedzielę może była trochę na wyrost. Uczymy się tej imprezy. Co roku ona jest praktycznie dwa razy większa i musimy się nauczyć pewnych rozwiązań awaryjnych. Także wszystko jeszcze przed nami. Myślę, że następne urodziny będą jeszcze bardziej huczne.
1: Panie prezesie, a ile to wszystko kosztowało MPK? Jesteśmy w stanie oszacować? Ile MPK wydało na taką operację?
2: To tutaj ciężko oszacować koszty. No my jesteśmy od tego, żeby jeździć. Miasto pokrywa te wydatki. To nie jest aż taki ten trzydniowy dodatkowy autobusy, to nie jest jakiś wielki koszt.
1: No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o tym, to za nami, Łódź Summer Festival za nami, pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale porozmawiajmy, co teraz się w mieście dzieje. Kilka remontów torowisk takich pilnych i myślę, że bardzo uciążliwych dla mieszkańców się skończyło. To rondo lotników lwowskich chociażby, ale wciąż jeszcze są utrudnienia chociażby przy Andrzeja, skrzyżowaniu Andrzeja z Aleją Kościuszki. Jeszcze jakieś remonty łodzian czekają. Torowisk, jeszcze jakieś pilnej naprawy wymagają, no bo wakacje są na półmetku, niektóre pewnie zaraz się skończą remonty, a na jesień coś się będzie działo?
2: No przede wszystkim myślę, że w połowie sierpnia powinniśmy zakończyć dosyć uciążliwe dla mieszkańców skrzyżowanie Kościuszki Andrzeja. Czeka nas jeszcze remont torowiska na Piotrkowskiej przy Mickiewicza i na odcinku od placu Rejmonta do placu Niepodległości.
1: No to jest spory remont.
2: Tak, no ale niestety tam jest taki stan infrastruktury, przede wszystkim remont zwrotnicy przy placu Rejmonta i potem jesienne takie większe utrudnienie to jest Kilińskiego Pomorska.
1: No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o tej Piotrkowskiej przy placu Rejmonta, bo jak tak sobie wyobrażam mapę Łodzi, no to tam jest wyjazd z zajezdni na Schocianowic. No, bardzo dużo linii tam jeździ. Zresztą to jest trasa tak zwanego łódzkiego tramwaju regionalnego. Kiedy ruszy w takim razie ten remont? Kiedy łodzianie mogą się spodziewać no sporych utrudnień i znowu zmian chociażby trasy 11?
2: No przede wszystkim to będzie zmiana trasy 11 i przebiegu linii UTR-u. Będzie musiało to się odbywać wszystko Politechniki. Czekamy na zakończenie tych takich drobnych prac, żeby nie robić w pobliżu jakichś większych dodatkowych prac. Czekamy na decyzję miasta.
1: Październik?
2: Chciałbym jak najwcześniej.
1: Czyli żeby nawet jeszcze wakacje zacząć.
2: Żeby zacząć jeszcze wakacje, kiedy jednak tych praktycznie do października jest mniejszy ruch.
1: Czyli będziemy czekali na tą informację. Ja pamiętam, że pojawił się też pomysł odbudowy torowiska na ulicy chociażby Czerwonej. Być może to daje do myślenia i to, że takie torowisko by się przydało.
2: Słyszałem, że są takie plany. Liczę, że to połączenie tutaj Politechniki z EUTR-em będzie
1: wtedy można by spokojnie ominąć, tramwaje mogłyby wrócić na swoją trasę. No, ale to torowisko się nie odbuduje w 3 sekundy, więc będą, szanowni państwo, spore utrudnienia znowu na trasie łódzkiego tramwaju regionalnego. Będziemy z niecierpliwością czekać na informacje w tej sprawie. MPK, a przypomnę, rozmawiam z prezesem MPK Łódź, Zbigniewem Papierskim, zażegnało już kryzys w braku motorniczych i w braku kierowców. Pamiętam, kiedy ostatni raz był pan w Radiu Łódź, rozmawialiśmy o tym, że brakuje tych pracowników, są braki i nawet niektóre rozkłady są cięte, bo nie ma kto wyjechać na przykład w autobusie, albo nie ma kto wyjechać w tramwaju w przypadku chorób, albo na przykład czasu urlopowego.
2: W autobusach mamy praktycznie sytuację dobrą. Jesteśmy w stanie oczywiście z dodatkowymi godzinami nadliczbowymi sprostać tym wszystkim zadaniom. Z tramwajami powoli już wychodzimy z kryzysu. Jesteśmy na wznoszącej linii. Myślę, że w ciągu tego roku postaramy się tutaj uzupełnić na tyle, żebyśmy mogli podstawiać odpowiednią ilość pojazdów.
1: No dobrze, to niedawno brakowało około 100 motorniczych. To teraz ilu brakuje?
2: Teraz jesteśmy mniej więcej na poziomie kilkunastu, jeżeli chodzi o autobusy, może około 50-70 w tramwajach.
1: Czyli stanowczo się poprawia? Co na to wpływa? Po prostu więcej jest chętnych do pracy?
2: Jest więcej chętnych. Myślę, że nasz system tych darmowych kursów też przynosi efekt. Jesteśmy stabilnym, dobrym pracodawcą.
1: Darmowych kursów, czyli jeżeli ktoś zgłasza się do pracy w MPK Łódź, to rozumiem, jest całkowicie przeszkolony. Może przyjść po prostu z ulicy. Nigdy nie prowadził tramwaju i zacznie go prowadzić?
2: Tak, wystarczy mieć odpowiednie, jeżeli chodzi o autobusy prawo jazdy B, w motorniczych praktycznie nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień. I po tych 3-4 miesiącach można zdać egzamin na motorniczego czy na prawo jazdy i przystąpić do pracy.
1: Zastanawiam się tylko, czy to nie jest chwilowe, dlatego że miasto przecież już buduje nowe torowisko, na przykład chociażby na Broniewskiego. W planach jest kolejne torowisko. Tam z problemami w nowym centrum Łodzi wzdłuż przedłużenie tej trasy, która przebiega wzdłuż dworca Łódź Fabryczna. To będzie oznaczało, że trzeba będzie uruchomić kolejne linie. Tymczasem chociażby informujemy w Radiu Łódź, że wróciła 13. Myślę, że mieszkańcy Zarzewia się tam cieszą, ale ograniczony został rozkład linii numer 8, czyli no, ten rozkład nie może być z gumy właśnie ze względu na to, że motorniczych jeszcze nie ma tylu, ilu być powinno. W związku z tym uruchomienie tych nowych linii spowoduje, że wrócimy do sytuacji z dołkiem i z brakami kadrowymi, które powodują, że mieszkańcy no, nie mogą się na przykład doczekać na tramwaj.
2: Ilość pojazdów, które są w ruchu na mieście, to jest taka mieszanka. Ilość prowadzących, ilość pojazdów i jak gdyby potrzeby miasta. Myślę, że za rok będziemy wiedzieli coś więcej o tych potrzebach miasta. Są prowadzone badania, po wakacjach zaczynają się już badania. Będą kontynuowane jeszcze na wiosnę i o tej porze roku powinniśmy już wiedzieć, jakie są potrzeby, bo my dzisiaj jeździmy tak na zasadzie, że no może tam powinniśmy jeździć. Po tych badaniach dowiemy się tak naprawdę, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o tego typu typu usługę. I to nie oznacza, że będzie trzeba wprowadzić do ruchu więcej tramwajów czy autobusów, bo być może trzeba to zrobić bardziej efektywnie tą ilością taboru, którą dzisiaj dysponujemy, i tą ilością pracowników.
1: Wspomniał pan o taborze, a to kolejny przecież problem. Miasto chyba odeszło od planów zakupu używanych tramwajów, bo w perspektywie jest budowa własnego tramwaju. Za ile taki tramwaj może powstać w zajezdni? Przepraszam, w zakładzie techniki, czyli dawnej zajezdni na Helenówku.
2: Przede wszystkim za rok o tej porze powinniśmy już jeździć tramwajem, 15 tramwajami Modern Transu, które pod koniec roku zaczną się budować w Poznaniu.
1: 15 chyba nie rozwiązuje problemu.
2: 15, ale to jest 30 wagonów, 805, tak? Także stąd taka nasza decyzja, że na razie wstrzymujemy zakupy tramwajów używanych. Staramy się modernizować to, co mamy, a jeszcze mamy sporo do zmodernizowania tych tramwajów, które sprowadziliśmy, bo to jest 35, około 50-60 tramwajów używanych sprowadziliśmy. One część jeżdżą praktycznie tylko po przystosowaniu, część podlega modernizacji, która przedłuży ich życie na 15-20 lat.
1: Chodzi o te niskopodłogowe, takie kanciaste tramwaje. Myślę, że łodzianie doskonale je kojarzą.
2: Tak, ale myślę, że to są bardzo fajne tramwaje i po modernizacji jeszcze te 15-20 lat będą mogły jeździć.
1: Tylko one były, proszę mi przypomnieć, sprowadzone 10 lat temu, dekadę temu?
2: Tak. Ten czas już niestety szybko mija.
1: A zostały wyprodukowane w latach 90.
2: A zostały w początku lat 90., ale to są dobre tramwaje, po modernizacji jeszcze naprawdę pojeżdżą.
1: No dobrze, to za 2 lata to jest realny plan, żeby pierwszy łódzki tramwaj wyjechał z Helenówka?
2: Chcielibyśmy na 130-lecie MPK wyjechać tramwajem.
1: No dobrze, na ile to jest realne? To wrócę do tego pytania.
2: Jesteśmy już tak naprawdę w trakcie postępowania na wyłonienie dostawcy projektu, bo tego nam brakuje. Potrzebujemy projekt.
1: Czyli tak musimy się dowiedzieć, jakim tramwajem łodzianie będą jeździć, tak?
2: Jeżeli będzie już projekt, przedstawimy koncepcję, jak będzie wyglądał ten tramwaj.
1: No i trzeba będzie poszukać na to pieniędzy, to też jest ważne.
2: No, będziemy musieli naprawdę wspólnie z miastem poszukać pieniędzy, bo jeżeli chodzi o tabor autobusowy, to jesteśmy jednym z lepszych miast pod tym względem. Z tramwajami musimy gonić. No i to są niestety duże pieniądze.
1: No, ale pieniądze też MPK Łódź zarabia. To na koniec zapytam o to, kiedy rozpocznie się montaż klimatyzatorów dla tramwajów. Praskich tramwajów. Jak się okazuje, MPK we współpracy z prywatną firmą wygrało postępowanie i w Łodzi będą montowane klimatyzatory w tramwajach, które jeżdżą po Pradze, jak rozumiem. Nic nie pomyliłem.
2: Tak, wygraliśmy w Jaskini Lwa. Wygraliśmy ze Skodą.
1: Dlaczego w Jaskini Lwa? To no taki trudny rynek?
2: W Pradze jeżdżą Skody i myśmy tam wspólnie, a w zasadzie to inicjatorem była Enika Łódzka, firma prywatna. Udało nam się wspólnie położyć taką ofertę, że byliśmy konkurencyjni. Dobrze, prawie chyba rok trwały całe negocjacje, jeżeli chodzi o podpisanie umowy. Umowa podpisana jest, Enika już podpisała. My jesteśmy w trakcie uzgadnienia naszej umowy między Eniką i pod koniec roku powinien pierwszy wagon trafić do zakładu techniki i przez 5 lat 120 pojazdów będziemy modernizować.
1: I jak rozumiem, na tym MPK zarobi?
2: Zarobimy, nauczymy się. No i przede wszystkim będzie wykorzystany nowy zakład techniki.
1: Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem dzisiaj o poranku był Zbigniew Papierski, prezes MPK Łódź. Szanowni państwo, cieszmy się z dzisiejszych bezproblemowych dojazdów. Mam nadzieję, że takich problemów nie ma, bo jak słyszymy, kolejne remonty nas wkrótce czekają. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ.

0: Domymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale...
1: Tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
4: Po reklamie.
5: A o tym, co na drogach, Damian Krosicki.
6: Przed dobrymi wiadomościami muszą być te mniej dobre. Wypadek na 145 km S8 w kierunku Warszawy. W zdarzeniu uczestniczyły 4 pojazdy. Tam w kierunku Warszawy jest droga zablokowana, więc prosimy uważać. W Łodzi natomiast mamy zatrzymanie autobusów na Edwarda przy Lawinowej w dwóch kierunkach, a to wszystko przez uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym. I tak linie 54 A i B, 58 B i 64 A i B kierowane są objazdem. To teraz Sieradz i Korek Nowidawskiej przed Sienkiewicza, na Jana Pawła przy Grunwaldzkiej i Broniewskiego, na POW i Wojska Polskiego tradycyjnie, w Wieluniu, na Sieradzkiej przy Trauguta i Głowackiego, a także na Kierkowskim Przedmieściu. To jeszcze pojedźmy do Bełchatowa, tam ciasno jest na skrzyżowaniu Włókniarzy z Czapliniecką, tak samo na Sienkiewicza przy Piłsudskiego. Kolejny raport drogowy, minutę przed dziewiątą.
5: Jest 8:30.
3: Same dobre wiadomości.
5: Przedstawia Małgorzata Błażewicz.
7: Inteligentny monitoring zadba o bezpieczeństwo najmłodszych łodzian. W 30 miejskich żłobkach zamontowane zostaną kamery, które pozwolą lepiej zadbać o dzieci. Z łódzkich żłobków korzysta ponad 2000 dzieciaków, a do końca roku ma przybyć około 300 nowych miejsc. Dom w Braunau am Inn, w którym urodził się Adolf Hitler, stał się posterunkiem policji. Austriackie władze chciały w ten sposób odebrać budynkowi atrakcyjność dla neonazistów, którzy przez lata odwiedzali to miejsce i składali tam kwiaty. Nowe centrum, gdzie mieści się komisariat oraz komenda powiatowa, otwarte oficjalnie 22 lipca. Jak podkreślił austriacki minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner, dzisiejsza policja symbolizuje demokrację i praworządność, dokładne przeciwieństwo tego, z czym kojarzono to miejsce wcześniej. Modernizacja budynku kosztowała około 20 milionów euro. W szkockim Glen Affric na świat przyszły młode bobry. Po raz pierwszy od około 400 lat fotopułapki nad jeziorem Lochbain zarejestrowały co najmniej dwa zdrowe bobrzęta. To dowód, że sprowadzone tam wcześniej rodziny bobrów dobrze zaaklimatyzowały się w nowym środowisku i zaczęły odbudowywać populację wytępioną w Szkocji przez polowania w XVI wieku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
5: Zdecydowanie, jeżeli ktoś z Państwa jest w pracy i ma trochę gorszy nastrój, to wystarczy spojrzeć za okno i można patrzeć przez cały dzień, bo niebo będzie bezchmurne i pełno słońca. 33 stopnie to dzisiaj maksymalnie na termometrach, aktualnie 21 stopni, więc całkiem przyjemny i pogodny poranek. Jednak ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami będzie i dzisiaj, i jutro obowiązywać. Proszę na siebie uważać. Wiatr na ogół słaby, południowy, ciśnienie 1020 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A w naszym programie do godziny 9 jeszcze na pewno za kilka minut wybierzemy się w pewną podróż. Jeżeli ktoś z Państwa jest z nami od samego rana, to na pewno wie, gdzie pojedziemy, ale o tym powiem więcej za kilka minut.

0: Nieco ponad 20 minut pozostało do godziny 9, a przed nami szóste miasto pod względem liczby ludności, ale za to pierwsze pod względem powierzchni. A mowa oczywiście o Gdańsku. Ja o tym miejscu mówię nie bez powodu, bo od poniedziałku do piątku o 8.40 w Radiu Łódź cykl Podróżowanie z Radiem i dzisiaj właśnie wybierzemy się do Gdańska.
1: Słuchaj, dokąd jedziesz?
2: Gdańsk jest takim miastem ważnym w tej części Europy, że jeżeli ktoś w Gdańsku nie bywa, to nie wie, co się dzieje na świecie. Tu się inaczej oddycha. Tu spotyka się ludzi z całego świata. Ja ich spotykam wręcz codziennie. Przyjeżdżają, żeby chociaż trochę poczuć tutaj atmosferę, zapach, popatrzeć na te budynki, zajrzeć gdzieś na jakąś wystawę, zjeść bardzo dobrą kuchnię gdańską.
3: Stanisław Sikora, jestem przewodnikiem turystycznym PTTK po Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz po Warszawie. Jednocześnie jestem prezesem Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.
4: Jesteśmy w ścisłym centrum Gdańska. Zdaje się, że czeka nas spacer dosłownie po królewsku.
3: Jeżeli ktoś przyjeżdża do Gdańska, to trzeba obowiązkowo przejść słynnym traktem królewskim, czyli trasą, którą przemierzali władcy polscy i inni władcy europejscy, którzy przyjeżdżali w dawnych czasach do Gdańska, łącznie z cesarzem Francuzów Napoleonem Bonaparte, czy licznymi naszymi władcami, ciągnący się od głównej bramy wjazdowej od strony zachodu, od bramy wyżynnej pochodzącej z końca XVI stulecia. Zakończymy tradycyjnie przy Zielonej Bramie, chociaż śmiało można powiedzieć, że ten trakt ciągnął się na pewno do dalszej bramy. Była to brama długich ogrodów, a dzisiaj nazywana Bramą Żuławską.
4: Znajdujemy się obok bramy wyżynnej i spoglądamy już w kierunku katowni i wieży więziennej, bo to przecież dwa obiekty.
3: Tak jest. Śmiało można powiedzieć, to dawna brama wjazdowa, a zatem przeszliśmy obok bramy wyżynnej, to nowożytna fortyfikacja i brama wjazdowa. A w czasach średniowiecza to przez tę bramę wjeżdżano, dzisiaj nazywaną katownią, która połączona jest murem szyją z wysoką wieżą więzienną. No już same nazwy wskazują na funkcje, jakie zaczęły te budynki pełnić, kiedy przestały być interesujące jako brama wjazdowa. Dzisiaj, przechodząc obok katowni, nie usłyszymy chrzęstu otwieranych wrót, nie zobaczymy wyjeżdżających tutaj więźniów, którzy siedzieli w poszczególnych celach, które znajdowały się na parterze, na pierwszym piętrze wysokiej, potężnej wieży więziennej. Miała oczarować wjeżdżających również złota brama, zbudowana w kształcie takiego łuku triumfalnego, mająca spokojnie ponad 400 lat.
4: A złota nie tylko z nazwy, bo mnóstwo złotych ornamentów po prostu poprzyklejanych wręcz do fasady.
3: Proszę spojrzeć na tę attykę trakową u góry, tam te cztery postaci, które przypominają, jak ważne jest, żeby w kraju był pokój, żeby kraj był wolny, a wówczas to są podstawy do tego, żeby był bogaty. Wjedźmy na tę ulicę długą, która rozpościera się za złotą bramą. Dochodzimy powoli do końca ulicy Długiej, tej, która pojawiła się w zapisie łacińskim w 1331 roku, rzeczywiście najdłuższą w tej części Gdańska. Jest tutaj stojący od XIV stulecia ratusz głównego miasta, w którym urzędowały władze miasta, burmistrzowie, rajcy. Tu zatrzymywali się królowie polscy. No i przed nami otwiera się jeden z najpiękniejszych placów europejskich.
4: Tu już zdecydowanie szerzej.
3: Tak, to już widzicie Państwo i ten oddech morski i postać świetnie wyglądająca mimo sporego wieku, bo nasza fontanna Neptuna ma ponad 300 lat. I patronuje tutaj Gdańskowi i czuwa nad tym, żeby gospodarka morska mogła kwitnąć i funkcjonować. Ta zielona brama też bardzo interesująco wygląda. Przede wszystkim cztery przejścia. W pierwotnej formie trzy. Dzisiaj znajdują się tutaj wystawy Muzeum Narodowego i można oprócz tej opowieści również popatrzeć na tamtejsze efekty malarzy, rzeźbiarzy. I przez zieloną bramę wychodzimy na Zielony Most.
4: I tutaj można się przesiąść na statek albo na kajak, jak kto woli.
3: Oczywiście, aczkolwiek dzisiaj patrzę, mało kto już wiosłuje. Bardzo lubimy usiąść, nacisnąć palcem i niech ten silnik za nas pracuje. Ale widok jest przedni. Jeżeli chcesz dobrze spędzić wakacje, musisz w tym roku być w Gdańsku koniecznie.
0: Ale można wybrać się także w inne miejsca. Podpowiedzi na radioloc.pl. Tam też wcześniejsze odcinki cyklu Podróżowanie z Radiem. Kto wie, może któraś z wycieczek Państwa zainspiruje i gdzieś w ten weekend postanowią się Państwo wybrać. No, zobaczymy, a tymczasem zagramy. Jessie Ware w Radiu Łódź.

Już tylko 10 minut pozostało do godziny 9. Ten nasz poranek powoli zbliża się ku końcowi, ale to jeszcze kilka minut przed nami. Oasis nam zagra między innymi. Przed 9 po raz ostatni o poranku sprawdzimy sytuację na drogach. Będą także najświeższe wiadomości, a po godzinie 9 najdłuższa fala relaksu, a w niej pewne konkursowe hasło. Przypomnę, do wygrania są bilety lotnicze do Mediolanu. Warto zatem z nami pozostać.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
7: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos. I niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
5: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
9: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
10: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
11: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
12: Co panią boli?
13: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
12: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
13: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
14: Ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Damian Grosicki.
15: Jeździ się lepiej, co nie znaczy, że idealnie. Trzeba miejscami zwolnić. Nadal w Emilianowie na S8 w kierunku Warszawy. Tam doszło do dwóch kolizji, mało groźnych, ale jednak. I w Dobrej pod Strykowem, tam przypomnę, doszło do zderzenia trzech aut i ruch na Krajowej 14 odbywa się wahadłowo. W Radomsku się dzieje. Na Piłsudskiego i Targowej przy rondach, ale to nie wszystko, bo na Wyszyńskiego, Brzeźnickiej i Krakowskiej kierowcy jednoczą się w korkowym bólu. Bez Łodzi się nie obejdzie, no to wracamy, ale omijamy zapobiegawczo Żdowską przed Paderewskiego, Obywatelską i Wróblewskiego w tych samych punktach, bo przy Maratońskiej i Politechniki Żwirki i Wigury też są pełne, ale nie tylko, bo również Wschodnia i Kilińskiego przed Tymienieckiego. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
14: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
16: 78-latek ruszył na ratunek dziecku w basenie w łódzkim akwaparku. Reporterka Radia Łódź dotarła do pana Mieczysława i jego żony. Niezidentyfikowany obiekt wleciał do Polski. Myśliwce poderwane. Służby badają miejsce upadku. Kolejne remonty torowisk w Łodzi. MPK zapowiada duże utrudnienia. Dziś upał do 34 stopni. Dla łódzkiego są ostrzeżenia drugiego stopnia. Siedemdziesięcioośmioletni pan Mieczysław jako pierwszy zauważył tonącego siedmiolatka na dnie basenu w łódzkim akwaparku Fala i wyciągnął go z wody. Do wypadku doszło 27 lipca podczas zajęć wakacyjnej szkoły pływania. Chłopiec spędził pod wodą około 6 minut. Reanimacja trwała pół godziny. Dziecko w skrajnie ciężkim stanie trafiło do szpitala. Prokuratura sprawdza, czy opiekunowie mogli wcześniej zareagować na zagrożenie. Mąż bardzo przeżywa to, co się wydarzyło, mówi żona pana Mieczysława.
17: Przed i mówię, co się stało, taki blady jesteś. Ono miał takie i takie sytuacje. No i ja żeśmy się popłakali. No naprawdę to jest bardzo przykre. I właśnie jak go niósł na tych rękach, jak mówił, to takie przeżycie było, że nie do opisania.
16: Prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej dostrzec tonącego siedmiolatka i zareagować na czas. Przed godziną 4 rano w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji zanikł z systemów radiolokacyjnych, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Obiekt upadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. To około 90 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu służby badają lej powstały po upadku obiektu. Profesor Daniel Bośkowski z Uniwersytetu w Białymstoku mówił w Polskim Radiu 24, że możliwości obrony przeciwlotniczej są ograniczone.
18: Myślę, że tutaj akurat mogło być tak, że nie zdążyliśmy zareagować na ten pocisk.
16: Syreny ostrzegawcze zawyły o 3:50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. Alarm nie objął jedynie północnej części regionu. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: To nie koniec remontów torowisk tramwajowych w centrum Łodzi. Szykują się kolejne, m.in. na Piotrkowskiej. Jak przekazał w Radiu Łódź prezes MPK Zbigniew Papierski, jak najpilniej trzeba wyremontować choćby rozjazd przy placu Rejmonta, a to znów oznacza ogromne utrudnienia i zmianę tras wielu linii tramwajowych. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał z prezesem miejskiego przewoźnika. Dzień dobry.
20: Tak, zgadza się, jestem.
16: Czy to wszystkie zaplanowane na najbliższy czas remonty torowisk? No i kiedy ruszy ten na Piotrkowskiej?
20: No, tego jeszcze do końca nie wiadomo. MPK czeka na decyzję miasta w tej sprawie, ale jak mówi mój gość, remont jest pilnie potrzebny, więc byłoby dobrze, żeby rozpoczął się jeszcze w wakacje.
21: Niestety tam jest taki stan infrastruktury, przede wszystkim remont zwrotnicy przy placu Rejmonta.
20: Kiedy ruszy w takim razie ten remont?
21: Czekamy na decyzję miasta.
20: Wrzesień, październik?
21: Chciałbym jak najwcześniej.
20: Czyli nawet jeszcze w wakacje zacząć.
21: Żeby zacząć jeszcze wakacje, kiedy jednak praktycznie do października jest mniejszy ruch.
20: To jednak nie koniec planów remontowych. Na celowniku MPK jest jeszcze remont torowiska przy Piotrkowskiej przy Mickiewicza i skrzyżowanie Kilińskiego przy Pomorskiej.
16: A kiedy mogą rozpocząć się te remonty? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na stronie Radia Łódź i w naszej aplikacji mobilnej. Na ulicy Jaracza w Łodzi planowane jest położenie asfaltu. Miasto zamierza zrezygnować z dobrze znanej łodzianom, lecz zawodnej kostki klinkierowej. Przypomnijmy, że problem zniszczonej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza trwa od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana. Jak podkreśla Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, asfalt to sprawdzona, cicha i równa nawierzchnia.
22: Udało nam się to wypracować i uzgodnić z konserwatorem, tym samym zmieniając sposób podejścia. Dlatego realizujemy teraz pracę na Placu Wolności i chcemy również realizować pracę na ulicy Cmentarnej. Możemy myśleć o ulicy Jaracza, jednak wszystko w swoim czasie.
16: Zarząd Dróg i Transportu zaznacza, że w nowych realizacjach zamierza stosować sprawdzone metody. Dotyczy to m.in. planowanych inwestycji na ulicach Łagiewnickiej i Wróblewskiego, które podobnie jak ulica Jaracza znajdują się pod nadzorem konserwatora. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
14: W Radiu Łódź teraz informacje sportowe. Piotr Andrzejczak.
23: Reprezentantka Polski Magdalena Jurczyk została nową środkową ŁKS-u. Trener Adrian Chyliński ma do dyspozycji na tej pozycji jeszcze dwie inne kadrowiczki przygotowujące się aktualnie do Mistrzostw Europy Siatkarek, Annę Obiały i Sonię Stefanik. A skład na tej pozycji w ŁKS-ie zamyka młoda Aleksandra Staniaszek, która jest także reprezentantką Polski, tyle tylko, że do lat 18. Nowa siatkarka ŁKS-u razem z kadrą prowadzoną przez trenera Lavariniego brała udział m.in. w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wraz z reprezentacją Polski zdobyła 3 brązowe medale Ligi Narodów. Narodów. Grała także w Mistrzostwach Świata, a obecnie wraz z kadrą przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane na przełomie sierpnia i września. Co ciekawe, spośród 5 środkowych obecnych w kadrze Lawaryniego w Szczyrku są aż 3 siatkarki ŁKS-u Comerskon Łódź. Polscy siatkarze zagrają w czwartek w chińskim Ningbo z Ukrainą. Stawką jest awans do półfinału Ligi Narodów. Broniący tytułu Polacy są faworytami, a mistrz Europy i wicemistrz świata Piotr Gruszka uważa, że mamy otwartą drogę do medalu.
1: Patrząc na to, że Ukraina będzie wymagającym przeciwnikiem, bo to są pojedyncze spotkania, ale myślę, że nasza jakość na tyle jest duża, że nawet z problemami, ale powinniśmy to spotkanie wygrać. Więc naprawdę ścieżka jest bardzo otwarta, żeby zdobyć kolejny medal, a kto nie może im wygrać. Wszystko jest otwarte, robić swoje, grać swoje.
23: A do półfinału awansowali już Japończycy oraz Słoweńcy, na których wpadniemy, jeżeli pokonamy dzisiaj Ukrainę. Początek spotkania o 13.30, a wcześniej w innym ćwierćfinale Włosi grać będą z Amerykanami. Dodam jeszcze, że dzisiaj mija pół wieku od czasu, gdy w Montrealu polscy siatkarze zostali mistrzami olimpijskimi. Ten mecz odbywał się dokładnie 30 lipca 1976 roku, a w finale biało-czerwoni prowadzeni przez trenera Huberta Jerzego Wagnera pokonali Związek Radziecki 3-2. Kamil Majchrzak przegrał z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. To był drugi pojedynek tenisistów, którzy zajmują obecnie odpowiednio 72 i 10 miejsce w światowym rankingu. W jedynym poprzednim spotkaniu w Indian Wells 4 lata temu Polak też przegrał i zdołał ugrać zaledwie 2 gemy. Piotr Kowianin był jedynym polskim tenisistą, który rywalizował w stolicy Stanów Zjednoczonych. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Temperatura na ten moment całkiem przyjemna, 24 stopnie. Do południa poniżej 30 ta temperatura tak mniej więcej będzie się utrzymywać. Gorzej dla tych, którzy nie lubią upałów, zdecydowanie po południu, bo nawet 33-34 stopnie w niektórych krańcach naszego regionu. Będzie bezchmurnie, wiatr słaby, na ogół i południowy. I kolejne dni również bardzo ciepłe, ale o tym już na pewno więcej powie Piotr Stańczyk za chwilę w swoim programie.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: A miałem powiedzieć, że będzie niespodzianka, bo z reguły o tej porze albo Monika Borysow, albo Paulina Klimas-Stasiak. No to niespodzianka jest raz jeszcze, bo Piotr Stańczyk w naszym studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry Państwu. Tak, faktycznie dzisiaj troszkę nietypowo, bo już przed południem.
14: Bo już przed południem, do południa Piotr Stańczyk i najdłuższa fala relaksu. A ja za wspólny poranek Państwu dziękuję. Patryk Lewy, do usłyszenia. A jak był, tak jest dalej Kuba Janik, który program realizuje.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Troszkę nietypowe nagranie z repertuaru Lionela Richiego, bo z takimi wyraźnymi karaibskimi brzmieniami All Night Long z albumu Can't Slow Down. To była płyta, która stała się wielkim hitem tego artysty w 1983 roku, a piosenka świetnie sobie radziła zarówno po drugiej stronie Atlantyku, zdobywając same szczyty list przebojów, jak i na starym kontynencie. Zresztą do dzisiaj Lionel z przyjemnością to nagranie wykonuje podczas swoich koncertów. Tak było chociażby przed rokiem w łódzkiej Atlas Arenie. No to teraz już zupełnie oficjalnie dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Stańczyk, z prawdziwą przyjemnością witam wszystkich słuchaczy Radia Łódź, najdłuższej fali relaksów, czwartek 30 lipca 2026 roku. Ludwik Jerzy Kern, znany poeta i satyryk, kiedyś sformułował taką myśl. Powiedział mi kiedyś mój tata i miał, jak się zdaje, rację, że największym wynalazcą wszechświata był ten, co wynalazł wakacje. No nie sposób się z tym nie zgodzić. Wakacyjnie będzie także w naszym programie do 12. W pierwszej godzinie kolejne wydanie audycji Po prostu to proste pod redakcją Damiana Grosickiego. W rozmowie z zaproszonym gościem Tomaszem Bedykiem, przewodnikiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Łodzi, autor podpowie, jak najlepiej przygotować się do bezpiecznego wyjścia w góry. Ponadto oczywiście ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Serdecznie zapraszamy.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Ucia. Nasi słuchacze oczywiście już aktywni, już dzwonią, już piszą. Dzień dobry, panie Piotrze, i cała obsada Radia Łódź. Spokojnej pracy dla was wszystkich. Miłego dnia, stały słuchacz Emil. Oczywiście uśmiechamy się do pana Emila, uśmiechamy się do wszystkich słuchaczek i słuchaczy, zachęcając, żeby ten dzień spędzali oczywiście w towarzystwie Radia Łódź. A upały, z którymi zmagaliśmy się na początku czerwca, no może nie tyle czerwca, co na przełomie czerwca i lipca, niestety powracają do Polski. Od dziś napłynie bardzo ciepłe powietrze, przywołując temperatury podobne do tych, które zapamiętaliśmy. W związku z tym rośnie zagrożenie pożarowe na terenach leśnych i to w całej Polsce. Służby prowadzą działania mające zapobiec pożarom. Powrót rekordowych temperatur wiąże się z ryzykiem pożarów, no i koniecznością patrolowania lasów, tak aby nie doszło do groźnych zjawisk. Pamiętajmy o tym, uważajmy, zwłaszcza w czasie pobytu w plenerze, w czasie wycieczek właśnie do lasu, czy też w tereny leśne, w tereny zielone. Frajda frajdą, ale bezpieczeństwo absolutnie na pierwszym miejscu. To po prostu nasz priorytet.

Some Kind of Bliss, czyli o pewnym rodzaju błogości Kylie Minogue w troszkę nietypowej dla siebie aranżacji z 1997 roku.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
5: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
6: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.

0: Autobroń.pl.
1: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
5: Po reklamie.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: Płyniemy. Piotr Stańczyk i Jakub Janik w czwartek 30 lipca 2026 roku, a nasze spotkanie potrwa oczywiście do 12:00.

0: get out of it. Rok 2024 i płyta zatytułowana Sweet Boy, a w roli głównej Malcolm Todd, amerykański wokalista, autor tekstów piosenek i producent muzyczny. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Ulza, 25 minut 10.
1: Dziś w programie powiemy o tym, jak przygotować się na wyjście w góry. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Gościem Radia Łódź jest Tomasz Bedyk, przewodnik Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Łodzi. Witam serdecznie.
3: Cześć.
2: Czas wakacji to czas nie tylko wyjazdów nad morze, ale też wypraw górskich. Jak należy się odpowiednio przygotować do wyjścia w góry?
3: Warto zacząć od właśnie tego przygotowania fizycznego. Najważniejsze jest dobierać swoje plany do swoich możliwości. I najlepiej nie wychodzić prosto zza biurka po roku siedzenia za biurkiem i nie robienia niczego od razu w góry na, nie wiem, 20 plus kilometrów wędrówki, gdyż może to skończyć się różnorakimi kontuzjami. Dlatego przede wszystkim mierzmy zamiary na siły. Jeżeli chodzi o przygotowanie ekwipunku, tak, to też bardzo wszystko zależy od tego, co planujemy, jak planujemy, kiedy i gdzie. No tutaj jest bardzo szeroki temat i należałoby doprecyzować właśnie od tego, czego oczekujemy od wycieczek górskich i gdzie się wybieramy.
2: Myślę, że też jesteś dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o Beskidy, góra wysoka, chociażby na taką górę, jeżeli ktoś chciałby wejść.
3: Jeżeli nie jesteśmy odpowiednio przygotowani, nie mamy odpowiedniego obuwia też, obuwia, w którym jakoś nasza noga się już przyzwyczaja i wie, jak się zachować w trudniejszym terenie. Zacznijmy od tego, tak jak mówiłem, przygotowanie fizyczne, prawda? Przygotowanie fizyczne, czyli nie wychodzimy na szlak bez jakiegokolwiek przygotowania wcześniej. To jest podobnie zresztą jak z nartami, prawda? Bardzo lubimy jechać na narty, po prostu wstając zza biurka i jadąc na narty i bardzo często słyszy się o przypadkach kontuzji. Tu jest bardzo podobnie, może trochę w mniejszym zakresie, ale jednak takie kontuzje jak skręcenia czy złamania kończyn na skutek jakichś upadków się bardzo często zdarzają. Czyli przede wszystkim obuwie odpowiednie, w którym dobrze się czujemy, które dobrze nam zabezpiecza kostki. Chociaż tu z drugiej strony też tak powiem, że to wysokie obuwie w góry nie jest stuprocentowo konieczne. To wszystko zależy od tego właśnie, jak chodzimy, ile chodzimy i do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
2: Słyszałem, że są przewodnicy, którzy chodzą w butach właśnie przed kostkę.
3: Tak, to jest dosyć kontrowersyjne, co będę mówił i to nie jest dla początkujących ludzi chodzących po górach, ale ja uwielbiam chodzić w sandałach turystycznych i to nawet po trudniejszych górach, czy w butach typu barefoot, w których podeszwa jest bardzo cienka i czuje się każdy kamyczek. To nie jest dla każdego, zwłaszcza nie dla początkujących, ale po iluś tam latach chodzenia można powoli też wchodzić w takie rzeczy i też do takich rzeczy się przyzwyczajać i to może sprawiać też frajdę, satysfakcję. Nie musi wiązać się z większym ryzykiem, jeśli odpowiednio mamy odpowiednie doświadczenie i przygotowanie.
2: Sprawdzamy wcześniej pogodę.
3: No, to też jest jeden z głównych punktów przed daną wycieczką. Wiadomo, okres wakacyjny to bardzo częste burze i częste zmiany pogody. Często z upału może nagle temperatura spaść do kilkunastu albo wyżej kilku stopni, czy jeszcze wyżej w Tatrach nawet spaść poniżej zera. No i musimy być gotowi na takie sytuacje. Nawet jeżeli prognozy pokazują małe prawdopodobieństwo takiego obrotu sprawy, to często tak może się zdarzyć.
2: Co z odzieżą w takim razie?
3: No z odzieżą najlepiej ubierać się na tak zwaną cebulkę, tak? Czyli być przygotowanym zarówno na temperatury wysokie, jak i mieć zapas w plecaku ubrań, czy też kurtkę przeciwwiatrową na różne załamania pogody. Ale również niebezpieczna pogoda, pamiętajmy o tym, to jest wysoka temperatura i słońce, zwłaszcza w górach, których dominują łąki, hale, czy tam też w Tatrach powyżej górnej granicy lasu, gdzie to słońce bardzo mocno operuje. No, nakrycie głowy jest koniecznością w takich warunkach, podobnie kremy z filtrem. Także musimy być przygotowani zarówno na to, jak i na to. Udary słoneczne czy udary cieplne też bywają częstymi przyczynami wzywania ratowników GoPro czy TopRo.
2: A co jeśli ktoś czuje się przygotowany i gdzieś na szlaku w połowie zauważy, że on po prostu nie da rady? Czy wtedy lepiej jest zawrócić, czy odczekać swoje? Bo to jest jakiś chwilowy kryzys, który być może przychodzi i łapie większość osób, które gdzieś tam swoją przygodę z górami, nie wiem, zaczynają.
3: To też wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy, jak wygląda nasza dalsza trasa i która jest godzina, tak jaka jest pora dnia, jakie mamy możliwości. Trzeba na bieżąco, myślę, analizować tutaj taką sytuację. Krótki odpoczynek zawsze nam pomoże, prawda? Nie zaszkodzi. O. Podczas takiego krótkiego odpoczynku można przemyśleć, poobserwować siebie, swój organizm i przemyśleć, co dalej, jakie mam możliwości, co mogę zrobić.
2: Nie wspomnieliśmy o nawodnieniu.
3: Tak. To też zwłaszcza podczas upałów jest konieczne. No, ja podczas swoich wędrówek piję ogromne ilości wody. Tak, organizm mam zbudowany, że wypacam ogromne ilości wody i muszę pić w ciągu takiego gorącego dnia nawet do 8 litrów wody. To się wydaje w ogóle absurdalnymi wielkościami. Ale no pamiętajmy o tym właśnie, że to jest najlepszy sposób chłodzenia organizmu, zwłaszcza podczas wysiłku. I zapewnienie wody stwarza, że ten mechanizm działa sprawnie i dobrze. No zdarzyło mi się w przeszłości kilka razy odwodnić. Wiem, czym to się je i jak to jest nieprzyjemne i groźne.
4: O bezpiecznym wyjściu w góry rozmawiałem z Tomaszem Bedykiem, przewodnikiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Łodzi. Dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki.
1: Pamiętaj, wychodząc w góry, sprawdź pogodę i ostrzeżenia burzowe. Wybierz trasę dopasowaną do swojej formy. Powiedz komuś, gdzie idziesz i o której planujesz wrócić. Ubierz się odpowiednio i nie zapominaj o nawodnieniu. Miej przy sobie naładowany telefon komórkowy.

pewną troską ballada o niej i Daria Zawiałów, a w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj między innymi Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Mam nadzieję, że jeszcze o tym Państwu przypomnę. Na razie, jeśli chodzi o zawartość muzyczną programu, wrócimy do sierpnia 2024 roku. Wtedy pojawił się w eterze ten singielek, który wkrótce stał się światowym hitem. Die with a Smile zaśpiewają w duecie Lady Gaga i Bruno Mars.

Jeden z tak zwanych duetów marzeń, Die With A Smile, Lady Gaga i Bruno Mars, przez 8 tygodni, czyli 2 miesiące, numer 1 amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard w roku 2025. Dobra informacja dla tych słuchaczy, którzy podróżują drogą krajową numer 14. Chodzi o odcinek między Łodzią a Strykowem na wysokości miejscowości Michałówek. Tam po godzinie 6 rano zderzyły się trzy pojazdy, ruch odbywał się wahadłowo. To utrudnienie już nie obowiązuje, ale prosimy oczywiście o zachowanie ostrożności, bo lato to nie jest bezpieczny moment za kierownicą. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Gramy dalej.

www.radiorus.pl. Panie Piotrze, jak miło, taka niespodzianka od rana. Czy to już wszystkie niespodzianki? Czy będzie pan może coś miał dla miłośników emocji konkursowych? Pyta nasza stała słuchaczka pani Iwona. Oczywiście pamiętam o tych, którzy uwielbiają konkursy. Proszę słuchać nas uważnie. A na razie w rytmie bossa nowy. Blame it on the summer i Basia Trzeczelewska.

0: roku 2009, Blame It On The Summer, czyli mówiąc tak dosłownie, zrzuć to na lato. Basia Trzeczelewska.
1: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każdego dnia mierzę się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 10:00. Sprawiłbyś, posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
9: Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Ukraina twierdzi, że to rosyjska rakieta. Dramat na basenie w Łodzi. Właściciel szkoły pływania odnosi się do wypadku. MPK Łódź wychodzi z kadrowego kryzysu. Chętnych do pracy jest coraz więcej. W Łodzi regionie utrzyma się słoneczna i upalna pogoda. Temperatura maksymalna w ciągu dnia dziś do 34 stopni. Ciśnienie około 122 hektopaskali. Przed godziną 4:00 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji zanikł z systemów radiolokacyjnych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji była to rosyjska rakieta. O szczegółach mówi Przemysław Lis.
10: Rosyjska rakieta manewrująca CH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, poinformował w internetowym wpisie szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Jak wcześniej poinformowało Wojsko Polskie, o 3:40 polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach, jeszcze przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł z systemów radiolokacyjnych. Na jednym z pól niedaleko miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim odnaleziono 10-metrowy krater. Na miejscu trwa praca służb. Na 10:15 premier Donald Tusk zwołał także posiedzenie zespołu koordynacyjnego, które odbędzie się w lubelskim urzędzie wojewódzkim.
9: A w nocy syreny wyły we Lwowie i miejscowościach położonych w pobliżu granic, także w Lublinie. Polska podrywała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. Właściciel szkoły uczącej pływać zabiera głos po dramacie w akwaparku Fala w Łodzi. Siedmiolatek, który w poniedziałek tonął w basenie, wciąż walczy o życie w centrum Matki Polki. Podczas wakacyjnej szkoły pływania chłopiec znalazł się pod wodą na kilka minut. Jego stan nadal jest skrajnie ciężki. Więcej o tym mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
11: W poniedziałek na basenie w akwaparku Fala w Łodzi 12 dzieci uczyło się pływać podczas letnich zajęć. Według śledczych nagle siedmiolatek przez 3 minuty zaczął się podtapiać, a następnie utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go dopiero przypadkowy przechodzień. Poprosiłem o komentarz właściciela firmy prowadzącej wakacyjną szkołę pływania na Fali. Milan Wilhelmi odpisał, że nie chce wypowiadać się ze względu na dobro dziecka i jego najbliższych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Według prokuratury dziećmi na miejscu opiekowały się 3 osoby ze szkółki pływackiej, a 2 ratowników było na stanowiskach, z których mogli zobaczyć tonącego chłopca.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Do pracy w łódzkim MPK zgłasza się coraz więcej osób. Wkrótce kryzys braku motorniczych i kierowców autobusów może zostać zażegnany, powiedział w Radiu Łódź prezes miejskiego przewoźnika Zbigniew Papierski. Jeszcze niedawno w mieście brakowało nawet 100 motorniczych, ale to powoli się zmienia.
13: Z tramwajami powoli już wychodzimy z kryzysu. Myślę, że w ciągu tego roku postaramy się tutaj uzupełnić na tyle, żebyśmy mogli podstawiać odpowiednią ilość pojazdów.
14: No dobrze, to niedawno brakowało około 100 motorniczych. To teraz ilu brakuje?
13: Teraz jesteśmy mniej więcej na poziomie kilkunastu, jeżeli chodzi o autobusy, może około 50-70 w tramwajach. Myślę, że nasz system darmowych kursów też przynosi efekt.
9: Darmowe kursy to oferta dla osób, które nie mają wymaganych uprawnień do prowadzenia autobusu albo tramwaju. MPK oferuje je nowym pracownikom. Żeby jednak z nich skorzystać, warto się jednak pospieszyć. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeśli sytuacja kadrowa w miejskiej spółce będzie się poprawiać, MPK w przyszłym roku może zrezygnować z oferowania darmowych szkoleń. Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski, a cała rozmowa na www.radioloc.pl. Od dziś upały w całej Polsce. Dla Łódzkiego wydano ostrzeżenia 2 stopnia, a służby zapowiadają kontrolę lasów. Od dziś możemy się spodziewać temperatur powyżej 30 stopni w ciągu dnia, co sprawi, że bardzo wzrośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Dlatego policja i Straż Leśna mają wznowić specjalne patrole. Takie działania prowadzą służby z Łowicza, przekazał Radiu Łódź starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
15: Celem akcji jest wzmocnienie działań kontrolnych i profilaktycznych. Nie używajmy otwartego ognia w lasach i w bliskich odległościach. Niedopałki papierosów czy szklane butelki mogą stać się przyczyną pożaru. Wspólne patrole Policji i Straży Leśnej będą kontynuowane, szczególnie w okresie występowania wysokich temperatur.
9: Obecnie zagrożenie pożarowe w lasach regionu jest niskie, ale przy rosnącej temperaturze to się szybko zmieni. Dlatego służby apelują o ostrożność i rozwagę. Przypominają też, że wjeżdżanie pojazdami do lasu poza wyznaczonymi drogami jest zabronione. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie słonecznie i gorąco. Wydano ostrzeżenie 2 stopnia przed wysokimi temperaturami, które obowiązuje do jutra, do godzin wieczornych. Aktualnie na naszym radiowym termometrze 25 stopni powyżej zera, na barometrze równiutko 1000 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby, przeważnie południowo-wschodni wiatr o charakterze zmiennym.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Wszystko oczywiście w myśl znanego powiedzenia: lipiec lubi przypiec. Czwartek, 30 lipca 2026 roku, najdłuższa fala relaksu. Pozdrawiam dzisiejsze jubilatki, jubilatów, solenizantki i solenizantów. Wśród tych ostatnich Julita, Piotr, Leopold i Maksym. Wszystkiego co najlepsze. Let's...

Z pozdrowieniem dla dzisiejszych solenizantek i solenizantów. Dzień dobry, Soly Boys i Robert Gawliński. 10 minut po 10:00, przed nami kolejny odcinek cyklicznej audycji Zwierz się zwierz w opracowaniu Moniki Czerskiej. Autorka dokona przeglądu ciekawych wydarzeń i opowie m.in. o miejscu, w którym mieszka najwięcej bocianów oraz o interesująco zapowiadającym się wydarzeniu Sobota w szczękach rekina, oceaniczna przygoda w orientarium z Zoo Łódź. Szczegóły za kilkanaście minut. Pojawią się oczywiście także emocje konkursowe, a dziś do wygrania będzie voucher o wartości 100 zł, uprawniający do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym Arturówek. Zapraszamy!

śpiewał Dawid Podsiadło, a w kalendarzu świąt nietypowych, o czym już wspominałem, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni jest obchodzony zwykle 30 lipca albo w pierwszą niedzielę sierpnia, a historia obchodów sięga lat 30. ubiegłego wieku. Pojęcie przyjaźni istnieje tak długo jak relacje między ludźmi, jest pojęciem uniwersalnym, aczkolwiek w różnych kulturach może się objawiać nieco inaczej. No i teraz coś pesymistycznego. Badania w Stanach Zjednoczonych pokazują, że w ostatnich latach nastąpił wyraźny spadek w ilości i jakości stosunków przyjacielskich. Podobno aż 30% Amerykanów nie ma bliskiej osoby, której można się zwierzyć. A przecież przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna. Nie tak jak miłość. Jak powiedział kiedyś ksiądz Jan Twardowski, można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić. No i może jeszcze druga sentencja Hansa Christiana Andersena. Przyjaciel to ktoś, kto zna piosenkę twojego serca i jest gotów ją śpiewać, kiedy ty zapomnisz słów.

I oczywiście natychmiast wróciliśmy muzyczną pamięcią do lat 60., bo w 67 roku to nagranie skomponowali i napisali Beatlesi i to właśnie na płycie With a Little Help from My Friends, czyli na longplayu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ta piosenka zaistniała po raz pierwszy. My słuchaliśmy tego utworu w interpretacji szkockiego zespołu Wet Wet Wet. A teraz początek lat 70. Higher Ground i oczywiście Stevie Wonder.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.

0: po tej drabince. Gdzie jest dokładnie, nie wiemy. Ja zakładam, że jest w okolicach Karalucha i Złotej Rybki.
1: Powiedział Maciej Rudziński, ekspert neuronauki, w rozmowie o dobru i złu sztucznej inteligencji. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolock.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
6: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
6: Po reklamie.
10: Najdłuższa fala relaksu.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź i znów ważna informacja dla podróżujących autostradą A1 między Kutnem a Piątkiem w kierunku Katowic. Doszło do zderzenia samochodu dostawczego z samochodem osobowym. Został zablokowany pas lewy w kierunku Katowic, a więc ruch odbywa się tylko pasem prawym. Zachowajmy ostrożność. Beautiful day, lay back.

To troszkę tak jak za naszym radiowym oknem. Beautiful day, piękny, cudowny dzień, ale bardzo ciepły, żeby nie powiedzieć gorący, a ma być jeszcze trudniej, czyli ma być upalny. Zespół Laidback z Danii, zespół, który zasłynął utworem Sunshine Reggae, czy piosenką Bakerman, wylansowaną na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. A na naszym zegarze za 20 minut 11.

0: Monika Czerska, dzień dobry i zapraszam na nasz cotygodniowy magazyn. Dziś będzie to przegląd kilku ciekawych wydarzeń, informacji i na pewno jedno zaproszenie. Będziemy trochę przemieszczać się po Polsce, ale mamy wakacje, więc podróżowanie jest jak najbardziej na czasie, a być może uda mi się Państwa zainspirować do odwiedzenia pewnych miejsc. To na początek o tym, że Boleszyn nieopodal Lidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim jest doskonałym miejscem do obserwacji bocianów. Stacjonuje ich tam kilkaset, bociany spędzają w Boleszynie całe lato. We wsi działa biogazownia, w okolicy której pojawiają się owady i gryzonie, a to właśnie nimi żywią się bociany, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
1: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowany tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
0: Jeśli będą Państwo niedaleko Lidzbarka Warmińskiego, to może warto wybrać się do Boleszyna, by poobserwować nie tylko bociany, bo jest tam podobno także wiele wron i mew. Jeśli są wśród nas miłośnicy łosi, to mam dla Was małą podpowiedź. Do tej pory, by pooglądać te wyjątkowe zwierzęta, wybieraliśmy się najczęściej na Podlasie. Okazuje się jednak, że coraz częściej można łosie spotkać także na Pomorzu. W ciągu dekady przybyło ich czterokrotnie, a przez ostatni rok o 1/10. Na Pomorzu mieszka ponad 1200 łosi. Roman Wasilewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku mówi, że w poszukiwaniu nowych terytoriów łosie coraz śmielej wchodzą do miast, powodując niestety też szkody.
2: Nie tylko w gospodarce leśnej, ale zaczynają być już problemem szkody w uprawach rolnych i to już rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z tego, bo potrafi dotkliwe szkody, ale są przecież coraz więcej wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt, które często dla ludzi kończą się bardzo tragicznie.
0: Najwięcej łosi na Pomorzu jest w okolicach Elbląga, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego i Kolbut. Jeśli będą tam Państwo na wakacjach, proszę się bacznie rozglądać. Jeśli ktoś chciałby bliżej poznać rekiny, to warto w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, wybrać się do Orientarium Zoo Łódź. Rekiny od lat fascynują i pobudzają wyobraźnię, choć często kojarzą się z filmowymi historiami i groźnymi drapieżnikami, w rzeczywistości są niezwykle ważną częścią morskiego świata. A więcej o tych niezwykłych zwierzętach będzie można dowiedzieć się podczas wydarzenia Sobota w szczękach rekina – oceaniczna przygoda w Orientarium Zoo Łódź. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i dla małych, i dla dużych. Podczas wydarzenia goście poznają zwyczaje rekinów, ich niezwykłe zdolności oraz rolę, jaką odgrywają w morskich ekosystemach. Edukatorzy opowiedzą, dlaczego obecność tych drapieżników jest tak ważna dla zachowania naturalnej równowagi w oceanach i rozprawią się z najpopularniejszymi mitami na ich temat. Sobota w szczękach rekina już 1 sierpnia w Orientarium Zoo Łódź. To teraz zaglądamy jeszcze do ogrodu zoologicznego w Warszawie, gdzie na świat przyszedł źrebak konia Przewalskiego, ostatniego współcześnie żyjącego dzikiego gatunku konia. W latach 60. XX wieku zwierzęta te całkowicie wyginęły na wolności, ale ich populacja odradza się dzięki międzynarodowej współpracy ogrodów zoologicznych. Dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz mówił w Polskim Radiu 24, że powrót konia Przewalskiego na azjatyckie stepy jest efektem programów hodowlanych prowadzonych z udziałem zaledwie 12 osobników.
3: Nie było ich w naturze, ale były w ogrodach zoologicznych. No i zorganizowano transport, zajmowało się tym praskie zoo z udziałem Wiednia i udało się pierwszy transport wysłać. Oczywiście, żeby robić takie rzeczy, musi być stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w miejscu docelowym. I tutaj no, Mongolia w pewnym momencie była w stanie, no i musi być organizacja miejscowa, która będzie w stanie nadzorować te zwierzęta. No i to się wszystko wydarzyło, zbudowano zagrody przejściowe, w tej chwili bardzo ładnie się mnożą i jest coraz lepiej.
0: Koni Przewalskiego znany jest z charakterystycznej krępej budowy, stojącej grzywy i przystosowania do surowych warunków stepów Azji Środkowej. Został opisany w 1881 roku przez Iwana Poliakowa na podstawie obrazów zebranych w 1879 roku przez Nikołaja Przewalskiego. I na koniec naszego magazynu jeszcze małe, ważne przypomnienie. Spacerując po lasach, pamiętajmy, by nie zostawiać po sobie śmieci, bo te mogą być niebezpieczne dla zwierząt. W ostatnim czasie w mediach głośno było o sprawie samca Daniela, który błąkał się w okolicy Berkowic i półwsi na Opolszczyźnie z zieloną plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża. Była to sytuacja niebezpieczna dla zwierzęcia, tłumaczy rzecznik Nadleśnictwa Opole Jacek Boczar.
4: Daniel, który zaplątał się swoim porożem w siatkę, po pierwsze może nie do końca dobrze widzieć, też ma problemy z pobieraniem pokarmu, więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociażby spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacyjny. I tym bardziej w mieście taki osobnik z taką siatką na głowie jest po prostu dużym zagrożeniem dla ludzi.
0: Leśnicy podkreślają, że porzucone w lesie odpady zagrażają dzikim zwierzętom i ludziom. Apelują, by nie zostawiać śmieci w lasach i na terenach zielonych. I warto o tym pamiętać. W dzisiejszym magazynie Zwierz się, zwierz to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.

Do Krainy Miłości zaprosili nas Jerzy Sztur i zespół Mysłowic. Za 9 minut 11 obiecałem emocje konkursowe. Przypomnę, że dzisiaj mam dla Państwa voucher o wartości 100 zł uprawniający do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym Arturówek. A zadanie dotyczy pewnego filmu. Z tym, że wcześniej powiem, że 30 lipca 2020 roku rozpoczęła się misja Mars 2020. To bezzałogowa misja badawcza amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Do zadań misji należy zbadanie możliwości istnienia życia na Marsie, głównie w przeszłości, analiza marsjańskiego klimatu, geologii, a także przygotowanie przyszłych misji załogowych na Marsa. I czas na zagadkę. Jaki tytuł nosi amerykański film fantastyczno-naukowy, którego bohaterowie podczas podróży kosmicznej w wyniku awarii statku budzą się z hibernacji kilkadziesiąt lat za wcześnie? To także była specjalna misja naukowa. Jeżeli Państwo pamiętają, to bardzo proszę, studio@radioros.pl.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
7: Rodowici LKS-ie zakochani.
8: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek 31 lipca o 18:00 LKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz LKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 LKS Store.
9: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest 11:00. W Radiu Łódź czas na najnowsze wiadomości. Swój dyżur informacyjny rozpoczyna właśnie Jarosław Turek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Na serwisie upadek prawdopodobnie rakiety w powiecie biłgorajskim, zapowiedź fali dużych upałów w regionie i powracający problem z kostką na ulicy Jaracza w Łodzi. W regionie pogodnie, gorąco, dzisiaj na termometrach będzie ponad 30 stopni. Dziesięciometrowy krater w miejscowości Tarnowa Kolonia w powiecie biłgorajskim mieszkańców nad ranem obudził potężny huk. Po godzinie 5:00 policjanci ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Premier Donald Tusk, który udał się na miejsce, zapewnia, że nasze służby, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, a wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała lot. Komisarz Kamil Karbowniczek z Biura Prasowego Lubelskiej Policji był pytany wcześniej o zgłoszenia mieszkańców z innych miejscowości, którzy również słyszeli huk.
13: Otrzymaliśmy zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o potężnym huku, a więc ten huk na pewno był słyszalny z różnych miejscowości i policjanci natychmiast przystąpili do działania, odnaleźli to miejsce 2 km od najbliższych zabudowań. Na obecną chwilę nie mamy więcej zgłoszeń odnośnie tego typu zdarzeń.
12: Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka informuje, że około 3:40 radary wykryły w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowany obiekt i do akcji ruszyły myśliwce F-16. W najbliższych dniach czekają nas ekstremalne upały, ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od dzisiaj w całym regionie obowiązywać będzie dwudniowe ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, a to tylko zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu. Warunkom na zewnątrz przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz, co nas czeka w najbliższych godzinach.
14: Jest jeszcze przed południem, a już czuć, że będzie to gorący dzień. Temperatura powoli zbliża się do 30 stopni, a maksymalnie może ona wynieść nawet 33 stopnie. Przed warunkami na zewnątrz ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ten wydał ostrzeżenie dla całego województwa, które będzie obowiązywać już od godziny 12. Poza gorącym dniem czeka nas także tropikalna noc, podczas której temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. A to tylko zapowiedź kolejnego dnia, kiedy termometry wskażą nawet 36 stopni. To warunki, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i prowadzić do udaru cieplnego. Dlatego w te dni warto ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, pamiętać o nakryciu głowy i przede wszystkim regularnie się nawadniać.
12: Delikatne wytchnienie przyniesie niewielkie ochłodzenie w weekend, ale i tak temperatura nie spadnie i wtedy poniżej 25 stopni. Kolejna fala upałów nadciągnie nad nasz region z początkiem przyszłego tygodnia, wraz z nią temperatury nawet do 38 stopni. W internecie nawoływał do zabójstwa policjantów. 54-latek jest w rękach funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu i Kujawach. Mówi o tym Tatiana Adonis.
15: Mężczyzna nawoływał do zabójstwa funkcjonariuszy poprzez wpis na jednym z portali społecznościowych. Poza tym używał pod ich adresem treści obraźliwych. Policjanci szybko ustalili jego dane i kilka godzin później był już w ich rękach. Został zatrzymany na terenie kujawsko-pomorskiego. W trakcie przeszukania zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM. 54-latek usłyszał zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa funkcjonariuszy policji oraz członków ich rodzin poprzez zamieszczenie publikacji w serwisie społecznościowym. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
12: Zatrzymanemu grozi teraz nawet do 3 lat więzienia. I na koniec powracający problem drogowy w Łodzi. Kostka na ulicy Jaracza znowu się sypie. Problem zniszczonej i zniekształconej nawierzchni kinkierowej ciągnie się od lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilka razy naprawiana, a okoliczni mieszkańcy mówią, że tych ciągłych remontów mają dosyć, a nawierzchnia cały czas wymaga napraw.
16: No niestety, ale to już wie pan co, ja nie wiem co oni robią. Czy oni najtańszego wybierają, tak bez przerwy papszą. Jedna przy drugiej kostce nie jest tak położona, jak powinna być.
17: Autobusy jeżdżą i po prostu no dosyć często tutaj przecież jeżdżą autobusy, no i robią te różne takie kolejny, ta kostka po prostu siada.
18: Tutaj to nie wiem co pomoże na tej ulicy. Autobusy, nie wiem co tu już jest dobrym rozwiązaniem, naprawdę.
12: Zarząd Drogi Transportu planuje, aby na ulicy Jaracza położono asfalt. To rozwiązanie zostało uzgodnione z konserwatorem zabytków i ma rozwiązać problem trwałości nawierzchni na Jaracza. Zdjęcia z Jaracza można m.in. zobaczyć na naszym portalu radio.łódź.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Podobno, kiedy w lipcu upały, styczeń mroźny cały, powiada ludowe porzekadło. A z radiowym oknem słonecznie i gorąco. Przypomnę, że wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami, które obowiązuje do jutra wieczorem. I rzeczywiście coraz wyższe wartości na termometrze. Jeśli chodzi o Polskę, to temperatura maksymalna dzisiaj wynosi od 26 stopni na północnym wschodzie przez 33-34 stopnie w centrum do nawet 36 stopni na zachodzie kraju. Na naszym radiowym termometrze w tym momencie 27 stopni powyżej zera. Barometr niezmiennie wskazuje 1000 hektopaskali. Mamy słaby, przeważnie południowo-wschodni wiatr zmienny.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Płyniemy razem z Państwem w czwartek, 30 lipca 2026 roku, 6,5 minuty po 11.

0: Na pewno Państwo poznali ten głos. To znana brytyjska wokalistka, autorka tekstów, piosenek i producentka muzyczna Kate Bush. 11 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: A do naszego studia przybyła Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry,
0: dzień dobry,
2: raz.
0: Małgosiu, witam.
2: I zaczynam od mobilnego placu zabaw, który zapewnia zabawę dzieciom w różnych częściach Łodzi. Na mobilny figloraj przerobiono żółty amerykański autobus. Kojarzysz z amerykańskich filmów takie
0: oczywiście.
2: Te autobusy. Jeździ przez całe wakacje i będzie też jeździł we wrześniu. To jest nowy projekt Mopsobus Happy Kids, przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundację Happy Kids. Ten cykl obejmuje bezpłatne wydarzenia plenerowe, które mają łączyć zabawę z edukacją, mówi prezeska Fundacji Happy Kids Agnieszka Smarzyńska.
3: Fundacja Happy Kids chce dzisiaj podzielić się swoją wiedzą i chęcią do pomagania szczególnie najmłodszym mieszkańcom Łodzi przez zabawę, przez ciekawy warsztat do poczucia siebie jako ważnej osoby.
4: I oczywiście mamy autobus, skulbus przerobiony na figlograj, mamy dmuchaniec, mamy duże klocki.
5: Każde kolejne z tych wydarzeń będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i przede wszystkim jeszcze bardziej nastawione na to, żeby wspierać młodych ludzi.
2: Dodaje dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski. Każde wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych i dzisiaj do godziny 14 taki właśnie żółty autobus przy Będzińskiej 5 stoi przy MOPS-ie, więc jeżeli macie Państwo trochę czasu, to proszę się wybrać, tylko proszę pamiętać o nakryciach głowy i oczywiście o zabraniu wody ze sobą. Teraz przechodzimy już do późniejszych godzin. 19-letnia Akademia Jazzu o 18.30 w klubie Wytwórnia przy Łąkowej dzisiaj. Javi Torres Barencia i Anna Colom. Javi Torres to jest hiszpański pianista, a Anna Colom to wokalistka. I połączą jazz z flamenco. To będzie koncert taki pełen emocji z południowym temperamentem i improwizacją. Natomiast o 19.00 dzisiaj w Teatrze Powszechnym na scenie w Expo Łódź, bo Teatr Powszechny gra na różnych scenach teraz w Łodzi. VHS to jest taka pełna humoru i w zasadzie nostalgii opowieść o czasach kaset VHS, przypominająca realia lat 80. i 90. I tak jak tu siedzimy, Piotr, obydwoje kasety VHS pamiętamy.
0: To w ogóle nie sposób tego nie pamiętać. Ja pamiętam, że się polowało na to, żeby te kasety
2: tak.
0: mieć, a szczególnie, żeby mieć jeszcze na czym je odtworzyć,
2: to
0: czyli mieć
2: magnetowid,
0: prawda?
2: Mm-hmm.
0: I te często sąsiedzkie, towarzyskie spotkania, kiedy się po prostu oglądało te filmy, nie najlepszej jakości,
2: no
0: ale było się szczęśliwym, że ma się w domu prywatne kino.
2: To prawda. Ja pamiętam takie bardzo charakterystyczne właśnie kasety. Białe były opakowania i granatowo-czerwone paski.
0: Mm-hmm.
2: To nie była żadna tam znana firma, tylko po prostu jakieś, wiem, że też był problem, żeby kupić czyste i coś tam nagrywać. No to właśnie takie wspomnienia podczas spektaklu, który bawi i wzrusza, przywołując wspomnienia z dzieciństwa. Dzisiaj Teatr Powszechny w Expo Łódź o godzinie 19. A o 21.00 w Fabryce Sztuki, to w Art Inkubatorze przy Tymienieckiego, LDZ Alternatywa, Sneaky Jesus. To bezpłatny koncert jednego z najciekawszych polskich zespołów alternatywnych. Artyści łączą jazz, rock i muzykę eksperymentalną, tworząc energetyczne, nieoczywiste brzmienia. No i teraz przenosimy się do piątku, 31 lipca. Powiedz mi, Piotr, czy ty lubisz klocki, takie najpopularniejsze na świecie, układać?
0: Od razu przypominają mi się oczywiście czasy dzieciństwa.
2: Mm-hmm.
0: Mam być szczery?
2: Tak, proszę.
0: Wolałem płyty, ale klockami się też bawiłem.
2: No to u mnie w domu było tak, że brat raczej budował z tych klocków, natomiast teraz ja też wróciłam wspomnieniami i no teraz są też fantastyczne zestawy i sprawiają dużo radości. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Mediatece Memo przez cały lipiec, to był taki antyczny lipiec, odkrywaliśmy sekrety starożytnej Grecji, Imperium Rzymskiego oraz Egiptu. I teraz pytanie, co mają z tym wspólnego klocki? Otóż jutro od godziny 12 z 9000 klocków budujemy rzymskie koloseum właśnie w Mediatece Memo. No, zabawa myślę na długie godziny, chociaż jak będzie więcej osób, to pewnie pójdzie szybciej. Wstęp jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest posiadanie aktywnej karty do Biblioteki Miejskiej w Łodzi, czyli tak zwanej fiszki. Proszę sprawdzić na stronie internetowej, czy nie trzeba się zapisać. Ja nie znalazłam takiej informacji, ale może warto sobie to miejsce po prostu zaklepać. No i także jutro w Pasażu Schillera, koncert Łódzkiej Orkiestry Retro o 20.00. To wieczór z największymi przebojami dwudziestolecia międzywojennego i klasycznymi polskimi szlagierami w eleganckich aranżacjach. A jeżeli ktoś lubi potańczyć, ale w taki trochę nietypowy sposób, to o 21.30 na Piotrkowskiej właśnie przy Pasażu Schillera Silent Disco. I znowu pytanie do ciebie, czy byłeś na takim Silent Disco kiedyś?
0: Nie, ale mnie trochę zaintrygowałaś.
2: To jest tak, że każdy bierze słuchawki i każdy ma inną muzykę w tych słuchawkach. Ja coś takiego w Łodzi byłam na czymś takim, ale byłam też w Muzeum Abby w Sztokholmie. I to było silent disco z przebojami Abby i każdy miał słuchawki i każdemu słuchawka grało co innego i każdy tańczył do tego, co słyszał w słuchawkach, więc jak ktoś patrzył na to z boku, to wyglądało bardzo dziwnie.
0: Rozumiem, że inna piosenka Abby.
2: Tak, każdy miał inną. Znaczy, można było sobie wybrać, że na przykład z koleżanką wybrałyśmy sobie to samo i sobie tańczyłyśmy w tym samym rytmie, ale inne osoby wybrały sobie coś innego.
0: Świetny
2: Jeżeli
0: pomysł.
2: Nigdy państwo nie próbowali silent disco, no to tym bardziej, że plenerowa impreza taneczna już pod wieczór może będzie trochę chłodniej. To jest w zasadzie jedna z najpopularniejszych takich wakacyjnych atrakcji w centrum Łodzi. 1 sierpnia, czyli w sobotę o 20:00 horror improwizowany, to w Teatrze Komedii Impro z kolei, na OFF Piotrkowska. Spektakl jest tworzony na żywo, bez scenariusza. Aktorzy improwizują historię grozy, inspirując się pomysłami publiczności, dzięki czemu każde przedstawienie jest wyjątkowe. I to wszystko, co dla państwa przygotowałam na dzisiaj, a kolejne wiadomości kulturalne jutro po godzinie 11:00. Zapraszam.

0: amerykański wokalista, kompozytor i muzyk Lenny Kravitz, dziś w piosence The Chamber.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Tak, tak, to jest nasz specjalny wakacyjny konkurs, drodzy słuchacze. Jeśli marzycie o weekendzie w Londynie, spacerze po Mediolanie albo odkrywaniu roku w Brukseli, trzeba koniecznie słuchać Radia Łódź, no i wziąć udział w naszym quizie. A do wygrania są atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. Przypominamy zasady: w paśmie między 9 a 12, a także między 13 a 16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w konkursie, zbieramy te wszystkie hasła. Łącznie należy ich zgromadzić w danym tygodniu 10, po 2 hasła dziennie od poniedziałku do piątku. Po skompletowaniu wszystkich haseł wysyłamy wiadomość elektroniczną na adres konkurs@radio.pl, w treści podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście komplet prawidłowo zebranych haseł. Finał tygodnia w piątek i ten najbliższy będzie oczywiście już jutro. Czas na hasło, które w tym tygodniu i szczególnie dzisiaj obowiązuje między 9 a 12, a przypomnę, że te hasła w tym tygodniu dotyczą kategorii zabytki. Taj Mahal, chodzi o indyjskie mauzoleum, nazywane także świątynią miłości. Powtórzę raz jeszcze, Taj Mahal.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili.

0: chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
4: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A my oczywiście płyniemy dalej w czwartek 30 lipca. Zachód słońca nastąpi dzisiaj o 20.30. To oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego, godzinę 11 minut, ale ciągle dłuższy od tego najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 54 minuty.

Jeśli kiedykolwiek stracę do Ciebie przekonanie albo po prostu stracę wiarę w Ciebie, zaśpiewał Gordon Matthew Sumner, czyli Sting w 1993 roku, ale my oczywiście wiary nigdy nie tracimy w naszych słuchaczy, bo Państwo wiedzą niemal wszystko, o czym świadczy wysoka frekwencja w konkursie, który ogłosiłem. Przypomnę pytanie, jaki tytuł nosi amerykański film fantastyczno-naukowy, którego bohaterowie podczas podróży kosmicznej w wyniku awarii statku budzą się z hibernacji kilkadziesiąt lat za wcześnie. I myślałem, że ta zagadka okaże się dla Państwa dosyć dużym wyzwaniem. Myliłem się. Słuchacze Radia Łódź wiedzą naprawdę bardzo, bardzo dużo. Otrzymałem wiele prawidłowych odpowiedzi. Chodziło o słynnych pasażerów z 2016 roku. W rolach głównych wystąpili wtedy Jennifer Lawrence i Chris Pratt, a także Michael Sheen. Film spotkał się z dość mieszanymi opiniami krytyków, którzy wprawdzie chwalili grę aktorów, ale wypowiadali się negatywnie o samych postaciach i fabule tego dosyć przejmującego, bym powiedział, filmu. To taki trochę kosmiczny dreszczowiec. Do kogo uśmiechnęło się szczęście? Dzisiaj do pani Angeliki, która została, jak sama napisała, zmobilizowana do wzięcia udziału w naszym quizie przez swoje dzieci. One zapragnęły bowiem wziąć udział w zabawie w Parku Linowym w Arturówku. Przypomnę, nagrodą jest dzisiaj voucher o wartości 100 zł, który uprawnia do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy. Serdecznie gratulujemy. Everything begins with consciousness. Consciousness.

Slow Dance i Giant Rooks. Muzyczna data, której nie można przegapić. 30 lipca 1941 roku w Ottawie przyszedł na świat wokalista i aktor libańskiego pochodzenia Paul Anka. W 1990 roku został obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jak powiedział w jednym z wywiadów, od dziecka wiedział, że pragnie być piosenkarzem, a legenda głosi, że chodził na każdy koncert, jaki odbywał się w Ottawie i podpatrywał zachowanie piosenkarzy, ucząc się od nich kontrolowania publiczności. W 1957 roku za zgodą rodziców Paul Anka wyjechał do Nowego Jorku szukać szczęścia w show biznesie. Pierwszą piosenką, jaką nagrał dla wytwórni ABC, była słynna Diana, która opowiadała o nieszczęśliwej miłości do starszej dziewczyny. Singiel stał się absolutnym światowym hitem. Latem 1957 roku dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów.

0: Dzisiejszy muzyczny jubilat Polanka i niezapomniana Diana. Dodam, że w roku 1963 wokalista wystąpił w Polsce, a potem komponował utwory dla innych gwiazd światowej estrady, dla m.in. Franka Sinatry, Toma Jonesa czy Barbry Streisand.
1: Radio Łódź. Muzyką łączymy pokolenia.

0: 2,5 minuty do godziny 12, wtedy najnowsze wiadomości, a w nich powiemy m.in. o pożegnaniu prawdziwej legendy łódzkiego widzewa Tadeusza Gapińskiego.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
7: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
4: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
15: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
16: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
17: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18.00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lksloc.pl oraz w U2 ŁKS Store.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 12.00.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami najnowszy serwis informacyjny Jarosław Turek.
18: A w serwisie upadek rosyjskiej rakiety w województwie lubelskim, pożegnanie legendy widzewa Tadeusza Gapińskiego i patrole na jednym z niebezpiecznych akwenów wodnych w regionie. W pogodzie coraz goręcej. Dzisiaj na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni. Najbardziej prawdopodobne, że na pole w województwie lubelskim dzisiaj rano spadła rosyjska rakieta CH-101, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do zdarzenia doszło nad rano w miejscowości Tarnawa-Kolonia. W Lublinie zawyły syreny alarmowe i poderwane zostały polskie myśliwce.
19: Największe prawdopodobieństwo, że to jest pocisk CH-101, których kilkadziesiąt wystrzelono w dzisiejszej nocy nad terytorium Ukrainy. Za naszą granicą trwa pełnoskalowa wojna. To są metry, które nas dzielą od tej wojny i ta noc po raz kolejny uświadamia nam wszystkim, że sytuacja jest bardzo poważna.
18: Minister obrony zapewnia, że polskie służby działają w pełnej koordynacji, a informacje o zagrożeniach na bieżąco są przekazywane prezydentowi, premierowi i NATO. Nie żyje Tadeusz Gapiński, jedna z legend Widzewa Łódź. Do klubu trafił najpierw jako piłkarz, a później był przede wszystkim kierownikiem pierwszej drużyny. Sylwetkę Tadeusza Gapińskiego przypomina nasz reporter Robert Zwoliński.
20: Awans do Ekstraklasy i dwa wicemistrzostwa Polski to sukcesy Tadeusza Gapińskiego w roli piłkarza Widzewa Łódź. W historii klubu zasłynął też jako pierwszy zdobywca bramki dla Widzewa w Ekstraklasie bezpośrednio z rzutu rożnego. Z Łodzi przeniósł się do Danii, gdzie zdobył tamtejszy Puchar Kraju. Co ciekawe, karierę piłkarską rozpoczynał jednak w ŁKS-ie Łódź. Po jej zakończeniu najpierw był asystentem trenera Widzewa, a później objął funkcję kierownika drużyny. W tej roli cieszył się m.in. z dwóch mistrzostw Polski i gry w Lidze Mistrzów. Kierownik zawodnikiem drużyny był do 2008 roku, a od listopada 2023 jedna z lóż na stadionie Widzewa nosi imię Tadeusza Gapińskiego. O popularnym Gapku mówi się, że nikt nie widział na żywo tylu meczów widzewiaków w lidze i europejskich pucharach, co właśnie on.
18: Tadeusz Gapiński zmarł w wieku 78 lat. Zbliża się fala upałów, gdy znowu zapełnią się zbiorniki wodne, dlatego służby już teraz patrolują niebezpieczny zbiornik wodny w powiecie łowickim. Zbiornik Rydwan w Guźni to jest niestrzeżone i niebezpieczne kąpielisko, na którym dochodziło już do poważnych wypadków i utonięć. Na terenie jest nasz reporter Miłosz Warszawski, który wie więcej na ten temat.
3: Tak, jestem właśnie nad tym zbiornikiem. Nie brakuje tutaj wypoczywających. Widzę grupki ludzi na tutejszej plaży i kilka osób w samej wodzie. Miejsce to cieszy się dużą popularnością, choć nie jest bezpiecznym akwenem. W czerwcu tego roku 19-letni mężczyzna utonął w tym zbiorniku, a zaledwie kilka dni wcześniej inny 24-latek był bliski utonięcia. Do tragedii doszło tutaj też dwa lata temu. W 2024 roku w tym samym zbiorniku zginęła 25-letnia kobieta. Z uwagi na te tragiczne incydenty służby postanowiły patrolować teren jeziora. Widzę, że na wodzie dryfuje motorówka straży pożarnej. Mundurowi chcą zapobiec kolejnym tragediom i reagują na niebezpieczne zachowania.
18: Bardzo dziękuję. Na terenie dawnej żwirowni obowiązuje zakaz kąpieli, jednak mieszkańcy regionu często właśnie tam spędzają wolny czas w upalne dni. Jeszcze informacja dla tych, którzy ewentualnie na wakacje na południe Europy wybierają się samochodem. Na Bałkanach ponownie rosną ceny paliw, a rządy próbują ograniczyć skutki wzrostu cen ropy dla kierowców. W Chorwacji od wtorku obowiązują nowe, wyższe ceny maksymalne. Mówi o tym Piotr Piętka.
21: Chorwacki rząd jednocześnie podwyższył ceny na stacjach, ale też obniżył akcyzę i marże sprzedawców, aby ograniczyć skalę tej podwyżki. Benzyna podrożała o 8 centów do euro 62 za litr, a diesel aż o 16 centów do euro 75. W Serbii władze zdecydowały natomiast o przedłużeniu do 2 sierpnia obniżonej o 20% akcyzy na paliwa. To kolejna próba ochrony kierowców i przedsiębiorców przed skutkami rosnących cen ropy. Mimo państwowego wsparcia ceny na stacjach nadal rosną. Obecnie litr diesla kosztuje tam około euro 90, a benzyny euro 70. Sytuację dodatkowo komplikuje bardzo niski poziom Dunaju. Serbia sprowadziła w lipcu zaledwie około 1/4 planowanej ilości produktów naftowych, ponieważ płytka rzeka ogranicza możliwość transportu paliw barkami. Piotr Piętka, Polskie Radio.
18: W Cieszynie Ormus kryzysowa sytuacja się uspokoiła i światowe ceny paliw spadły, ale na przykład w Polsce pierwsze obniżki spodziewane są dopiero pod koniec tego tygodnia. A więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze na naszym portalu radio.łódź.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Za naszym radiowym oknem dużo słońca i bezchmurnego nieba. W Łodzi i w całym regionie jest gorąco, a będzie nawet dzisiaj upalnie. Na radiowym termometrze w tym momencie 29 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje teraz 999 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby wiatr, przeważnie południowo-wschodni, o charakterze zmiennym. Dzisiaj maksymalnie do 33, a nawet 34 stopni. Uff.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 7 minut po godzinie 12. Pierwsza część najdłuższej fali relaksu dobiegła końca. Zrealizował ją Jakub Janik, poprowadził Piotr Stańczyk, a w studiu witam z przyjemnością Piotra Bielawskiego.
23: Dzień dobry.
0: Piotr ma przy sobie...
23: To jest niekończąca się fala. W ogóle nie było żadnego końca. Płynie w dalszym ciągu. Ja się zdążyłem po prostu na nią, wiesz, unieść i już.
0: Rozumiem. Jestem. Tak się na chwilkę, tylko na chwilkę zatrzymamy przy pewnym brzegu, a pretekstem jest to, że Piotr ma przy sobie walizkę pełną piosenek.
23: Nawet dwie bym mógł powiedzieć, a może i trzy, a pewnie i więcej, bo sam sobie zdajesz sprawę, że kiedy pojawia się hasło gorące rytmy, to tych walizek to można naprawdę mieć mnóstwo. Myślę, że nawet mnóstwo tirów mógłbyś z tymi walizkami jednak, żeby te walizki zapakować, mógłbyś jednak w ten sposób potraktować taką trasę koncertową z gorącymi rytmami. Ja w specyficzny sposób będę rytmiczny i będę gorący w tych rytmach, ale w specyficzny sposób.
0: No to w takim razie zamienię się w słuch.
23: Nie, początek jest taki, że normalnie ty byś też tak zaczął.
0: Czyli będzie ogień.
23: Tak to wymyśliłem, że od razu samba.
0: No to raz, dwa, trzy, zaczynamy.

Po prostu uczę się od najlepszych, czyli od Piotra Stańczyka. On takie rytmy to przynosi bardzo często, myślę, w sobotę wieczorną porą. Pierwszym zdziwionym może być Kuba Janik, który realizuje program, który zazwyczaj przychodzi na moją jazzową audycję, a tu proszę, przyszedł Piotr Bielawski. I co? I zaskoczył? Gorące rytmy będą, niech nikt nie czuje się zaskoczony, a można takie rytmy spotkać wszędzie. To nie oznacza, że będziemy gdzieś konkretnie podróżować w jakieś miejsce. Przykład drugi.

I tak właściwie przez cały świat jednym longiem po prostu wraz z muzyką i falą relaksu popłynęliśmy. Okrążyliśmy kulę ziemską w rytmach szalonych. Niektóre, myślę, bardzo dobrze znane, a inne wpływy, inspiracje, które dotykały twórców tych utworów do odszukania gdzieś w środku, jeśli ktoś wsłuchał się, było ich trochę. Wielokulturowo się zrobiło i summertime, bo lato, bo takie właśnie szaleństwo. No ci ostatni to znani bardzo w Europie, ale i w Ameryce Południowej jak najbardziej. Nazywają się Tape 5.

Ale zmiana co? Bo te gorące rytmy to niekoniecznie od razu szaleństwo, rozdmuchane sekcje, dęte, rozdmuchane aranżacje, wielość tych dźwięków, bitów, nawet bym powiedział we współczesnych remiksach, miksach i muzyce w ogóle. To niekoniecznie tylko to tempo, przypomnę, to niekoniecznie tylko ten taniec na brazylijskich ulicach i fiesta i szaleństwo w innych miejscach, które też się zdarza i do których to miejsc i do których to kultur można by było się tutaj odnosić. Gdyby wrócić jakby do podstaw tych rytmów, skąd to się bierze, z jakiej muzyki, to nagle odkrywa się, że jest ktoś taki, bo jest w dalszym ciągu za sprawą swojej twórczości, jak Sergio Mendes. Oj, tu jest dopiero piękne wyszukiwanie.

Jedna z popularniejszych wersji tego utworu to Sergio Mendes, ale The Black Eyed Peas tak naprawdę tworzy taką wersję. Można by wrócić do oryginału. Myślę, że z ciekawością, jeśli ktoś nie pamięta albo wcześniej nie słyszał, usłyszałby właśnie ten wielki klasyk brazylijskiego grania. Naprawdę to zupełnie inny świat muzyki, no ale muzyka też jest inaczej produkowana, inaczej tworzona, nie mówiąc aranżowana. To wszystko prawda, ale to wielki przebój. A propos właśnie przebojów.

gdzie te szalone rytmy, gorące rytmy? One są, ale w jakim świecie nagle się znajdujemy? Z jakim uspokojeniem, klimatem jakim o to właśnie chodzi? Mogłem oczywiście opowiadać o Buena Vista Social Club, opowiadać o tym, jak byli w Polsce, miałem okazję ich słuchać, oglądać, a nawet przez moment z nimi pobyć, to prawda, ale pomyślałem, że lepiej będzie przenieść się od razu, tak wprost do Polski i skorzystać z tego Blue Café, a nawet wersji akustycznej i pokazać, jak inspirują te gorące rytmy przywożone z różnych części tego świata, chociażby z Kuby tutaj, jak inspirowały i inspirują w dalszym ciągu, jak miesza się ta wielokulturowość, a więc mieszają się również te wszystkie style, gatunki i właśnie w takim razie gorące rytmy też u nas. Już dawno temu zagościły ich, z nich się korzysta. No, są tacy artyści, którzy bardzo nawet to lubią i często to robią, jak Dorota Miśkiewicz, właśnie. Z Dorotą Miśkiewicz spotkamy się w najbliższą niedzielę, 15-16. Jest chwila wakacyjna, to ma troszkę czasu. To powspominamy i troszeczkę poopowiadamy o różnych rzeczach. Zapraszam na bliskie spotkania z Dorotą Miśkiewicz w niedzielę po 15.

No i wyśpiewała wiele ciekawych piosenek, korzystając z różnych rytmów, bo przecież wręcz w walizkach przywozi te rzeczy i zabiera do siebie. A to z Cezarią Evorą się spotkała, więc przylądek zielony, przepiękny i stamtąd muzyka. A to coś portugalskiego, a to coś hiszpańskiego, nie mówiąc o Brazylii, bo przecież nawet całą płytę z Brazylijczykiem nagrała. Taka jest Dorota Miśkiewicz, ale gdzieś z popem też lubi flirtować. I ma w swoim dorobku już wiele ciekawych płyt, poczynając od takiej płyty, na której znajduje się to jezioro rozmarzone, jest taka senna nawet przez moment, by nie powiedzieć tylko i wyłącznie rozmarzona, uspokojona zupełnie. Takie początki Doroty Miśkiewicz tutaj przywołuję i przypominam. Porozmawiam o wszystkim z Dorotą, bo ciekawi mnie co dalej, a że będzie coś dalej, to mogę tyle na razie Państwu zdradzić. W niedzielę po godzinie 15 zapraszam na bliskie spotkania z Dorotą Miśkiewicz tym razem. No można by powymieniać troszeczkę właśnie takich postaci, które w muzyce, zwłaszcza popowej, korzystają właśnie z różnych elementów muzycznych, gatunków, stylów i kultur. Także Shakira chociażby, ją należałoby przede wszystkim przywołać dzisiaj. No lubi rytmiczną muzykę, bo przydaje się chociażby, żeby zapowiadać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, można to połączyć pewnie, że tak, ale nie jest jedyną. Jest wiele takich postaci i w różnych stylach i gatunkach muzycznych faktycznie te ich inspiracje można odnaleźć. Nakładają się na siebie, pięknie brzmią, współbrzmią ze sobą. I jeszcze na dodatek są takie prace zbiorowe, a wtedy, no wtedy to jest dopiero doszukiwanie się, co tak naprawdę jest w tej muzyce.

Wieki całe minęły i mijają w dalszym ciągu od momentu, kiedy ta afrykańska muzyka rozprzestrzeniła się na kontynenty, kraje i tak dalej. Nałożyło się to wszystko na siebie dziś. Czasami to mówię i nadal tak twierdzę, że prawdę mówię, iż muzyka jest po prostu totalna. Ale podróżujemy i wyjmujemy te style czy gatunki muzyczne, niekoniecznie w czystej postaci, ale jednak do nich nawiązujemy. Od samby wszystko się rozpoczęło, ale i była bossa nova i było troszeczkę innego grania gdzieś pomiędzy, biorąc pod uwagę kulturowość, to nawet i trochę Argentyny, gdyby ktoś się wsłuchał, to na pewno też mógł odnaleźć. W końcu i w naszej muzyce co nieco klimatycznie się zrobiło i jazzowo, bo to Herbie Hancock, Carlos Santana i Angelique Kidjo właśnie przed momentem. A ten Santana, no sambą zakończył, ale już zupełnie inną w takim razie to spotkanie.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
5: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: W Radiu Łódź 13. Czas na wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
9: A w serwisie wciąż niepewne rokowania w sprawie chłopca, który tonął w akwaparku Fala. Zapowiedź nowych ostrzeżeń o zagrożeniach w aplikacji mObywatel i produkcja narkotyków i wiele sztuk broni w podłódzkim Justynowie. W regionie dzisiaj będzie gorąco, temperatura rośnie dziś na termometrach ponad 30 stopni. Siedmiolatek, który topił się w poniedziałek w akwaparku Fala, wciąż jest w bardzo ciężkim stanie i lekarze walczą o jego życie, a z dna basenu wyciągnął go pan Mieczysław, do którego Radio Łódź dotarło jako pierwsze. Według ustaleń śledczych dziecko przez około 3 minuty próbowało utrzymać się na powierzchni, a potem przez 6 minut pozostawało całkowicie pod wodą.
10: Ja płynąłem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. To szybko pod wodę i wyjąłem to dziecko, ale nie leciało nieprzytomne. Ratownik go odebrał i, no i tyle. Trwała zaraz akcja, to ogrodzili parawanem. Ja tylko współczuję rodzicom, że takie nieszczęście spotkało. Daj Boże, żeby przeżyło tylko.
9: Grupą dzieci ze szkółki pływania opiekowali się instruktor, praktykantka i koordynatorka, a co najmniej dwóch ratowników miało widzieć miejsce wypadku. Prokuratura wyjaśnia teraz, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci dopuściły się zaniedbań.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Będzie aktualizacja aplikacji mObywatel o alerty dotyczące bezpieczeństwa, zapowiada wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To jest reakcja na upadek prawdopodobnie rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie i krytykę ze strony opozycji, że nie było ostrzeżeń dla ludności.
11: Tak jak przedstawialiśmy to w zakresie zagrożenia powodziowego 1,5 roku temu, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach. Natomiast nie może być to jeden kanał komunikacji. Sam M-Obywatel, SMS-y i inne tego typu powiadomienia muszą pozostać.
9: Jak poinformowało wojsko, o 3.40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt i była to prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. Ale w Polsce spadła nie tylko rosyjska rakieta, ale także amerykański balon szkoleniowy. W lesie pod Kołem w Wielkopolsce spadł mikrobalon stratosferyczny, informuje o tym Dorota Szczyżańska z Komendy Powiatowej Policji w Kole.
12: W lesie miejscowości Smoliki Osieckie na terenie gminy Osieg Mały wylądował wojskowy balon szkoleniowy. Są to ćwiczenia sojuszniczych wojsk amerykańskich. W przypadku odnalezienia elementów takiego balonu lub jego wyposażenia należy o tym zawiadomić służby pod numer 112.
9: Mikrobalony latają na wysokości od 10 do 50 km nad ziemią. Wykorzystywane są do testowania technologii obserwacyjnych, komunikacyjnych i rozpoznawczych. Na koniec dozór policyjny dla ojca i dwóch synów podejrzanych o posiadanie narkotyków i broni. Takie środki podjęła prokuratura rejonowa Łódź Bałuty wobec 61-latka i dwóch 30-latków. Policjanci wytypowali adres w Justynowie, niedaleko Andrespola pod Łodzią i zatrzymali tam podejrzanego 30-latka, mówi o tym podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
13: Podczas rozmowy przyznał, że posiada narkotyki. Przeszukanie potwierdziło, że miał schowane w słoiku substancje zabronione prawem. Łącznie zabezpieczono susz roślinny marihuany w ilości 215 gramów oraz 14 krzaków marihuany.
9: Na miejscu pojawił się też brat, bliźniak mężczyzny, którego w pokoju znaleziono kolejne narkotyki. Policjanci przeszukali także szopę.
13: Znaleźli różne jednostki broni, m.in. pneumatyczną, strzelby gładkolufowe czy też rewolwery. Ponadto zabezpieczono ponad 2200 sztuk amunicji. Wszystko to było własnością ich ojca.
9: 61-latkowi za posiadanie broni bez pozwolenia grozi teraz do 8 lat więzienia, a 30-latkom za posiadanie i produkcję narkotyków nawet do 20 lat. A więcej piszemy o tym też na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Piękne, bezchmurne niebo w błękicie. Można się rozmarzyć, jeśli znajdą Państwo taką chwilę. A polecam w pracy, to proszę zerknąć, proszę się uspokoić, zrelaksować przez moment i proszę pamiętać, chronić się przed upałem. W tej chwili 30 stopni w naszym regionie, ale temperatura nie powiedziała ostatniego słowa. Jeszcze o 3 stopnie może wzrosnąć. Wiatru właściwie nie ma. Jeśli już zawieje, to będzie wiaterek południowy.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 6 minut po godzinie 13. Kuba Janik realizuje program. Piotr Bielawski, to zapraszamy. Relaksujemy się do 16.

0: Welcome.
1: Nie ma się co śmiać, jeśli chodzi o upał, chociaż jasne, można się uśmiechać i cieszyć tym słońcem, ale proszę uważać na siebie. Co do tego śmiechu jeszcze nie będę odnosił. Welcome to the Pleasure Dome, czyli witajcie w świątyni przyjemności. Trochę przyjemności, mam nadzieję, Państwu sprawię, zwłaszcza jeśli chodzi o konkursy, bo będą prezenty, takie rzeczy do wygrania, jak zwykle w naszym programie. Podam hasło w konkursie Kierunek Radio Ścia. W tym tygodniu mogą się Państwo dzięki nam wybrać do Mediolanu. Można tam polecieć i to zabrać kogoś ze sobą, a my fundujemy przelot tam i z powrotem, więc już można planować, zbierając kolejne hasła, które podajemy w różnych programach. Finał tego konkursu jutro. Ja podam dzisiaj jedno hasło, jeszcze dorzucę takie hasło, no a jutro to finale. Do kogoś zadzwonię, po prostu wybierzemy, raczej wylosujemy dokładnie rzecz biorąc kogoś z listy tych, którzy przyślą wszystkie te hasła, czyli poprawną odpowiedź. To będzie jutro między 13 a 16. Jeśli chodzi o nagrody, o których już wspominałem, to na pewno do kina i na pewno voucher może się przydać do parku linowego w Arturówku, więc warto nas uważnie słuchać.

0: Szybka miłość. No i bardzo szybko pojawił się Mariusz Janik w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Pewnie o szybkich tematach moglibyśmy rozmawiać. To przede wszystkim będziemy mówić o tym, co na stronie radiucie.pl, no, a tam ważne historie, które się dzieją na naszych oczach, można by było powiedzieć.
1: Tak, od kilku dni Łódź żyje dramatem 7-latka, który podczas zajęć w akwaparku znalazł się na dnie basenu. Chłopca jako pierwszy zauważył 78-letni pan Mieczysław, to on wyciągnął dziecko i rozpoczęła się walka o życie chłopca. I Radio Łódź jako pierwsze dotarło właśnie do świadka dramatycznych wydarzeń. Można przeczytać wypowiedź pana Mieczysława, także jego żony. Dodam tylko, że stan chłopca jest nadal skrajnie ciężki. No, dziecko walczy o życie w szpitalu Matki Polki.
0: No, takie rzeczy się niestety zdarzają. Mówię niestety, bo no, to jest taki czas, że przestrzegamy przed upałem, prawda? Upał też potrafi rzeczywiście na nas wpłynąć, ale w ogóle uważajmy na tych wakacjach.
1: Tak, no bardzo łatwo jest tutaj. Dosłownie chwila wystarczy i można mieć olbrzymie problemy. Problemy będą mieli również mieszkańcy Justynowa, natomiast no, oni będą mieli problemy na własne życzenie, bo policjanci zatrzymali dwóch braci podejrzanych o związek z nielegalną uprawą konopi. Podczas przeszukania posesji właśnie w Justynowie funkcjonariusze ujawnili jednak znacznie więcej, bo blisko 70 sztuk broni oraz ponad 2200 sztuk amunicji, które należały do 61-letniego ojca braci. Wszyscy zostali zatrzymani, zostali objęci dozorem policyjnym. No i tutaj problemów mogą mieć sporo, ponieważ grozi jednemu z braci do 20 lat więzienia, a ojcu 61-letniemu do 8 lat więzienia, bo usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.
0: I o tym też na naszej stronie tak powiedziałeś, że mieszkańcy Justynowa będą mieć problem. To ci właśnie konkretni.
1: Ci konkretni.
0: Żeby nie było, że tak. Wszyscy państwo. Nie, nie, proszę.
1: Nie,
0: was,
1: no
0: tak
1: to był taki
0: jebać.
1: Cliffhanger, powiedzmy. Taka zapowiedź internetowa.
0: Nie, no ty to potrafisz. No naprawdę. Okej.
1: Okay. Mamy jeszcze informację o tym, że upały można przebywa, w czasie upałów można przebywać na lodowisku. I taką ofertę dla Zgierzan przygotował Mosir.
0: I ochłodzić się?
1: Można się ochłodzić, słuchaj, bo tam na hali jest 10 stopni Celsjusza, więc można sobie pojeździć na łyżwach, a jak ktoś się obawia kontuzji, no to może usiąść na trybunie i też się ochłodzi.
0: Więc... No to prawda, ale to fajny pomysł w sumie.
1: Tak, no ma zostać lodowisko otwarte w hali Mosiru już 3 sierpnia. Trwają przygotowania do tego, aby wszystko przebiegło sprawnie. Jeżeli chcecie państwo zobaczyć, jak wygląda lodowisko i trybuna, na której ewentualnie będziecie się schładzać, zapraszamy na radio.pl.
0: Ale 10 stopni na plusie mimo
1: na
0: wszystko,
1: plusie,
0: prawda?
1: Tak.
0: Żeby to też było jasne. No fajna rzecz w sumie, dlaczego nie? Każdy pomysł się przyda, ale naprawdę proszę uważać, bo tu wróciliśmy do upałów. To jest temat teraz niezwykle ważny, dziś do 33 stopni, a jutro nawet jeszcze cieplej. No to należy na siebie uważać. Radio Łódź.pl, polecamy naszą stronę. Mariusz Janik opowiadał, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
8: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS.

No, kilku godzin na jeden były utrudnienia. Tam na odcinku Kutno-Wschód Piątek doszło do zderzenia samochodu dostawczego z osobówką. Zablokowany był jeden pas w kierunku Katowic. Już ten pas jest odblokowany, już spokojnie można przejeżdżać tym odcinkiem A1. Yeah.

0: Tam jest znaleźliśmy. Kasia Stankiewicz, Bez Bariusów. Piękne piosenki sobie wyśpiewała i fajnie jest do nich powracać. Czasami szukamy porady, nie wiemy gdzie, a w czwartki właśnie o tej porze w Radiu Łódź, czyli 20 minut do 14, to Kuba Jędrzejewski się pojawia, a on wybiera się do mecenasa i pyta. I te porady mogą rzeczywiście się przydać.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Wielu rodziców zastanawia się, czy alimenty ustalone kilka lat temu w wyroku rozwodowym wciąż odpowiadają dzisiejszym potrzebom dziecka. Ceny rosną, dzieci dorastają, pojawiają się nowe zajęcia i wydatki, a świadczenie wciąż jest takie samo. Czy i kiedy można domagać się podwyższenia alimentów? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku magazynu Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Agnieszka Oskaldowicz-Leduchowska. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
2: To na początek proszę o odpowiedź mit lub fakt. Alimenty można podwyższyć tylko wtedy, gdy rodzic zobowiązany do ich płacenia zaczął zarabiać więcej.
3: Mit. Podwyżka jest możliwa wtedy, gdy zarobki ojca bądź też matki stoją w miejscu, ale kiedy zwiększyły się potrzeby dziecka. Stąd też należy mieć przede wszystkim to na uwadze.
2: Wzrost cen i kosztów życia może być podstawą do podwyższenia alimentów.
3: Fakt. Szanowni państwo, inflacja i ogólny wzrost cen jest podstawą do tego, aby można było mówić o podwyższeniu alimentów.
2: Rodzic, który sam wychowuje dziecko, nie musi dokumentować wydatków na jego utrzymanie.
3: Mit, niestety. W sądzie obowiązuje zasada dowodzenia swoich racji. Same twierdzenia o tym, że koszty utrzymania dziecka zwiększyły się, niestety nie będą wystarczające dla sądu, stąd też potrzeba gromadzenia rachunków, faktur bądź też umów potwierdzających dodatkowe zajęcia.
2: Alimenty można podwyższyć nawet wtedy, gdy od poprzedniego wyroku minął zaledwie rok.
3: Fakt. Nie ma minimalnego czasu, w który ustawodawca przewiduje, aby można było mówić o podwyższeniu alimentów. Należy wykazać, że od ostatniego rozstrzygnięcia w tym zakresie doszło do wymaganej przepisami zmiany okoliczności.
2: I ostatnie zajęcia dodatkowe dziecka, takie jak sport, języki obce czy korepetycje, mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości alimentów.
3: Rozwijanie talentów i edukacja dodatkowa oczywiście jest obowiązkiem rodziców i należy te koszty utrzymania pokrywać. Jak najbardziej jest to podstawa do tego, aby można było mówić o tej zmianie okoliczności, którą przewiduje ustawodawca.
2: Czyli mamy tutaj fakt.
3: Tak.
2: I przejdźmy teraz do pytań nieco dłuższych. To w takim razie zacznijmy od tego, czym są alimenty. Od czego w ogóle zależy ich wysokość? Co to jest?
3: Alimenty, szanowni państwo, to jest regularne świadczenie finansowe na rzecz utrzymania i wychowania małoletniego. Mówiąc o alimentach, mówimy o pierwszym kryterium, chodzi tutaj o uzasadnione potrzeby dziecka, takie jak mieszkanie, wyżywienie, edukacja czy też leczenie. I kolejne kryterium są to zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, czyli rodzica.
2: Odpowiedź na moje następne pytanie już przed chwilką się pojawiła, tak pokrótce, ale gdybyśmy mogli prosić o rozszerzenie, to kiedy można wystąpić o podwyższenie takich alimentów? Czy nastąpić jakaś konkretna zmiana?
3: Ustawodawca wskazuje, że musi dojść do zmiany okoliczności. Taką zmianą okoliczności może być, no właśnie, wspomniana inflacja, o której powiedzieliśmy sobie wcześniej. Jest to wzrost potrzeb utrzymania dziecka, a także zmiana możliwości zarobkowych zobowiązanego, czyli rodzica. Te dwie okoliczności muszą się zmienić.
2: A jakie wydatki na dziecko sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu alimentów? To są te zajęcia dodatkowe? Co jeszcze?
3: Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim koszty utrzymania, takie jak dodatkowe zajęcia, jak koszty wyżywienia, koszty opieki medycznej, koszty szkolne, koszty związane z leczeniem dziecka. Często to są takie podstawowe koszty, które sąd, mając na uwadze całościowe koszty utrzymania dziecka, bierze pod uwagę przy podwyższeniu alimentów.
2: A czy znaczenie ma tylko wzrost potrzeb dziecka, czy też ta sytuacja finansowa rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów?
3: Oczywiście, że sytuacja finansowa rodzica jest też brana pod uwagę, bo to też jest ten jeden z czynników, to jest ten zobowiązany, ta jego sytuacja materialna jest brana pod uwagę. Pierwsza rzecz, przede wszystkim dziecko musi żyć na takiej samej stopie życiowej, jak jego rodzic, tak? To jest pierwsza okoliczność. I druga rzecz, no możliwości zarobkowe rodzica. Możliwości zarobkowe rodzica to nie, szanowni państwo, to, co zarabiamy faktycznie. Sąd bierze pod uwagę również, co moglibyśmy zarobić my jako rodzice przy uwzględnieniu naszego wykształcenia, naszych możliwości zarobkowych, naszego również stanu zdrowia. Czyli jest pytanie, sąd za każdym razem takie pytanie zada, czy wykorzystujemy my jako rodzice zobowiązani swoje możliwości zarobkowe, żeby zapewnić zapewnić dogodne życie naszym dzieciom.
2: To jeszcze powiedzmy, jakie dokumenty i dowody warto przygotować przed złożeniem pozwu o podwyższenie alimentów?
3: Tak jak powiedziałam, samo twierdzenie, że doszło do zmiany okoliczności, no jest w moim przekonaniu niewystarczające. Rodzic, który zamierza wystąpić o podwyższenie alimentów, musi przygotowywać się do tego postępowania, to jest gromadzić, no właśnie, nie paragony fiskalne, ponieważ sąd nie wie, czy to jest paragon mój, pana redaktora, czy też tego rodzica. Stąd też pożądane będą faktury imienne, będą pożądane umowy z podmiotami, które świadczą usługi na rzecz małoletniego, dokumentacja medyczna, jeżeli chodzi o leczenie dzieci, na przykład też dokumentacja z rehabilitacji, ortodontyczna, stomatologiczna. No krótko mówiąc, musi to udokumentować swoje twierdzenia.
2: No a wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś nie prowadzi takiej dokumentacji. Czy zdarzały się takie orzecznictwa, że alimenty mogły zostać podwyższone?
3: Oczywiście, że tak. Pamiętajmy o tym, że sądy orzekając w zakresie alimentacyjnym, sądy kierują się nie tylko przepisami prawa, ale kierują się również doświadczeniem swoim zawodowym, doświadczeniem życiowym też, tak? Sądy wiedzą, z reguły są to sędziowie, którzy również przecież funkcjonują normalnie w przestrzeni publicznej, też mają swoje dzieci, potrafią też wyważyć, na ile te potrzeby są usprawiedliwione i na ile te potrzeby też są zawyżone czasami też, tak? Jak najbardziej zdarzały się, jednakże jeżeli ktoś planuje wystąpić ze sprawą podwyższenia alimentów, rekomendowałabym przygotować się do tego.
2: To teraz nieco bardziej złożony przypadek. Alimenty na 12-letniego syna naszej słuchaczki zostały ustalone kilka lat temu w wyroku rozwodowym. Dziś koszty jego utrzymania są znacznie wyższe. Dodatkowo syn rozpoczął naukę pływania, często wyjeżdża na zawody sportowe do innych województw. Czy słuchaczka może domagać się podwyższenia alimentów i od czego powinna zacząć? Ale na to pytanie odpowiedzisz w części internetowej, do której serdecznie Państwa zapraszamy. Radioloc.pl i aplikacja mobilna Radia Łódź. To właśnie tam znajdziecie drugą część. W naszym studiu adwokat Agnieszka Oskaldowicz-Leduchowska.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

The Soul sprzed lat, życie cudem jest. No, pan Andrzej tutaj zgłasza zastrzeżenie z uśmiechem oczywiście, ale ja przyjmuję i biorę to do siebie i ma pan rację oczywiście. Przez jakiś czas już grają, a ja nic jeszcze nie powiedziałem, że Polska gra z Ukrainą. Mówimy o siatkówce. Dobrze, to będę podawał momentami wynik, żeby państwo mogli sobie spokojnie słuchać i żeby państwo nie tracili nic z tych informacji sportowych. 20-14 w tej chwili Polacy prowadzą w pierwszym secie.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
14: Pipi Pończoszanka!
13: Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
15: Łączy nas krew, która ratuje życie.
16: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
15: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
17: No i co się tak młody zawiesiłeś?
18: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
17: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
18: No ale...
17: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
20: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
1: W Radiu Łódź już 14. I w naszym programie kolejne wiadomości, a w studiu Jarosław Turek.
21: A w serwisie lepsze powiadomienia o zagrożeniach dla ludności. Dyrektor szkoły zatrzymany za dziecięcą pornografię i zarzuty za składowisko niebezpiecznych odpadów pod Strychowem. W regionie jest pogodnie, już bardzo gorąco. Wszędzie mamy upał na termometrze 32 stopnie Celsjusza. Do użytkowników aplikacji mObywatel jeszcze raz trafi poradnik bezpieczeństwa. Zapowiadał to w Tarnowie Kolonii szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nad ranem spadła tam prawdopodobnie rosyjska rakieta, jednak mieszkańcy skarżą się, że przez 2 godziny nie mieli dokładnej informacji o tym, co się wydarzyło. Minister Kierwiński mówi, że wszystkie procedury po włączeniu syren alarmowych są opisane właśnie w rozesłanym poradniku.
22: Wyślemy raz jeszcze w wersji cyfrowej podręcznik dziś bądź jutro za pomocą wszystkich dostępnych pewnie mObywatela, choć on znajduje się w mObywatelu, do wszystkich użytkowników, tak żeby przypomnieć o tych zagrożeniach.
21: Usprawnienia procedur będzie chciał też premier Donald Tusk, który uważa, że wiadomości wysyłane na telefony powinny być informacjami także o tym, że zagrożenie minęło.
4: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające. To bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy.
21: Do Polski nad ranem wleciała prawdopodobnie rosyjska rakieta, która w miejscu uderzenia utworzyła lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. A w tym kontekście warto już teraz uprzedzić, że w najbliższą sobotę w całym kraju zawyją syreny i nie będzie to ostrzeżenie o zagrożeniu. 1 sierpnia o 17 na terenie województwa łódzkiego, tak jak w całej Polsce, włączone zostaną syreny alarmowe na minutę, aby upamiętnić moment wybuchu Powstania Warszawskiego w czasie niemieckiej okupacji. Tego dnia w 1944 roku w stolicy doszło do zbrojnego wystąpienia przeciwko Niemcom, a momentem rozpoczęcia akcji była tak zwana godzina W, wyznaczona na 17. Dyrektor jednej ze szkół na Śląsku zatrzymany w sprawie posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Dyrektor został zatrzymany, usłyszał już zarzuty, za które grozi mu kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Mówi Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Przedstawiono mu zarzuty uzyskania oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policji, zawieszenie w czynnościach nauczyciela, zakaz opuszczenia kraju i zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich.
21: A według śledczych zatrzymany dyrektor szkoły miał być jedną z osób, które tworzyły tak zwany łańcuszek, w którym wymieniały się treściami pornograficznymi. W tej sprawie zostały już zatrzymane także inne osoby. I na koniec o tym, że są zarzuty w sprawie nielegalnego składowiska jarzeniówek w regionie łódzkim niedaleko Strykowa w miejscowości Anielin. Trzej mężczyźni mieli porzucić około 30 ton niebezpiecznych odpadów. Niebezpieczne składowisko już zostało usunięte przez lokalne służby i Dyrekcję Ochrony Środowiska. Podejrzanym grożą kary nawet do 12 lat więzienia, mówi o tym więcej nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Stos jarzeniówek porzuconych przy autostradzie A1 znaleźli właściciele pola w miejscowości Anielin pod Strykowem niedaleko Łodzi. Na miejscu w sumie było około 30 ton świetlówek. Niebezpieczne odpady zostały usunięte przez gminę Stryków i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informuje TVN24.pl, dziś zgierska prokuratura przedstawiła zarzuty 3 mężczyznom spoza województwa łódzkiego. Tylko kierowca ciężarówki przyznał się do winy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
21: Za nielegalne porzucenie tak niebezpiecznych odpadów grozi do 12 lat więzienia, a piszemy oczywiście o tym więcej także na naszym portalu radiołódź.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Do wieczora będzie nam towarzyszyć bezchmurne niebo, ewentualnie małe zachmurzenie, ale nie przejmujmy się tym bardziej. Przejmujmy się upałami, bo już w tej chwili 32-33 stopnie obiecane. Upał będzie nam doskwierał również jutro, a nawet jutro będzie więcej na plusie, bo 34-35 stopni. W nocy z kolei temperatura 19-21 stopni i przez cały ten czas wiatr słaby, albo południowy, albo południowo-wschodni.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Piotr Śliwiński przyszedł, będzie realizował program. W takim razie Piotr Wielawski, ja z Państwem pozostaję. Tak jak obiecałem, do 16.

0: Mocno zaczynamy kolejną godzinę, co? Trochę energii nam się przyda. I believe in a thing called love. Wierzę w taką rzecz, którą nazywamy miłość, albo po prostu wierzę w miłość. To the darkness oczywiście, a u nas jasność, świeci słońce, upał niesamowity. I Polacy wygrywają w meczu, bo od czasu do czasu miałem mówić, jak tam w meczu Polska-Ukraina. Mówimy o siatkówce w dalszym ciągu. W setach 1-0, w drugim secie Ukraińcy na razie jednym punktem prowadzą, ale to można powiedzieć, że dopiero rozgrzewka drugiego seta, początek tak naprawdę. Wczoraj rozdawałem vouchery do parku linowego w Arturówku za buźkę i uśmiechniętą, za takie zdjęcie przesłane i dzisiaj tutaj słuchaczka proponuje, bo wczoraj raczej nie był za wesoły dzień, a dzisiaj jest wesoły, żebym powtórzył konkurs, bo dzisiaj wygra na pewno. No, jest tyle powodów do radości, pisze. To ja czekam, żeby pani napisała, ileż to powodów i jakież to powody. A dobrze, niech tak będzie. To za najpiękniejszy uśmiech, najpiękniejsze słoneczko w tym uśmiechu voucher do parku linowego Arturówek. Studio @radiuś.pl. Mają państwo czas do godziny 15. Proszę przysyłać te piękne swoje uśmiechy.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Muszę ci, Agata, powiedzieć. Agata Zielińska w studiu, dlatego do niej od razu się tak zwracam.
1: A
0: ostatnio mam taką ciągotkę. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy nie, czy lubisz takie rzeczy, czy nie.
1: Dobrze,
0: ale
1: nie...
0: nawiązuję do piosenek, czy tytułów piosenek i tak jakoś przechodzę do różnych rozmów.
1: Dobrze, a
0: to... jest dobre, dobre?
1: Dobre, ale już się boję, no jaka
0: piosenka
1: Tu jest piosenka,
0: piosenka, czyli powiedz mi. No to powiedz mi, Agata, co będzie po 16.
1: Dobrze, to już mówię. Będziemy po godzinie 16 między innymi mówić, rozmawiać z 78-letnim mężczyzną, który wyciągnął z wody w akwaparku Fala chłopca, który już od kilku dni walczy o życie. Myślę, że wszyscy znamy tę historię. Teraz udało nam się dotrzeć do tego mężczyzny, który opowiada o tych dramatycznych chwilach, o okolicznościach tego wydarzenia. Będziemy także rozmawiać z jednym z ratowników pracujących niegdyś w akwaparku Fala, który nam również opowie o tym, jak z reguły wygląda praca, podział obowiązków właśnie przy okazji opieki nad półkolonistami. I będziemy dzisiaj także mówić o powracającej fali upałów, bo jutro będziemy mieć około 34 stopni. Co prawda w weekend nieco mniej, bo mają się pojawić deszcze, ale ta obecna fala ciepła jest zapowiedzią kolejnej, która przyjdzie w przyszłym tygodniu i w tym przyszłym tygodniu będzie już około 38 stopni, więc będziemy przypominać, jak należy się zachowywać podczas takich upałów, dlaczego trzeba się nawadniać i czy miasto przygotowało jakieś rozwiązania, które pomogą przetrwać te upały. I będziemy także dzisiaj mówić o tym, że najprawdopodobniej, nie wiadomo jeszcze kiedy, ale nastąpi koniec kostki klinkierowej na ulicy Jaracza. Ta kostka i ulica Jaracza była wielokrotnie remontowana i chodziło o to, żeby tę zabytkową kostkę klinkierową zachować. Natomiast niestety ta kostka ciągle się rozchodzi i wygląda na to, że albo nie jest dobrze położona, albo rzeczywiście ruch na tej ulicy jest tak wielki, że ta kostka po prostu nie spełnia tam swojej funkcji. A jak jest naprawdę, tego dowiedzą się Państwo właśnie po godzinie 16. Zapraszam do słuchania, zapraszam także do dzwonienia i pisania do nas po godzinie 16. Oczywiście będziemy odpowiadać.
0: Wszystko pracuje, budynki pracują, ulica pracuje, wiesz, są inne naprężenia. Ale ciekawe, co fachowcy na to, to prawda. Studio małparadio.pl, to a propos tych różnych tematów, gdyby chcieli się Państwo wypowiedzieć. Agata Zielińska zapowiadała audycję po godzinie 16.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
7: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: No cóż, Polska-Ukraina w setach 1-1, miałem mówić, to natychmiast informuję. No tak się zdarzyło, Polacy tego drugiego seta niestety przegrali. I tutaj może nie mamy jak się uśmiechać, chociaż w dalszym ciągu kibicujmy, trzymajmy kciuki za naszą reprezentację. Nie traćmy dobrego humoru, ale państwo uśmiechają się z różnych innych powodów, co mnie cieszy niezwykle. Jest troszeczkę nas uśmiechniętych, tak powiem, a zbiera się niezłe towarzystwo. Są zdjęcia, a każde takie zdjęcie przesłane do mnie tutaj do studia, adres studio@radiowoc.pl, bierze udział w konkursie do wygrania voucher do Parku Linowego Arturówek. Ktoś na pewno ten voucher wygra, no ale jeszcze czekam. Jeszcze mają państwo czas, dokładnie do godziny 15 można przesyłać swoje uśmiechnięte zdjęcia.

Doszło do poważnego wypadku na skrzyżowaniu drogi 71 z drogą wojewódzką 488 w miejscowości Żgów. Tam na skrzyżowaniu jest blokada w tej chwili i tylko jednym pasem można się przemieszczać po zderzeniu dwóch pojazdów. Ruch odbywa się tylko pasem wolnym i te utrudnienia troszeczkę potrwają.

0: Fajne country. Wczoraj było country pomiędzy 12 a 13. Jutro z kolei między 12 a 13. To ja przyjdę i będzie wiecznie. Wietrzyk. W kolejności może odwrotnej, gdyby stopniować. Ale nie o stopniowaniu dzisiaj będzie u Anny Groblińskiej.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Śledzi przeróżne portale, przeróżne vlogi i blogi dotyczące właśnie języka polskiego, bo to jest pasja pani profesor. To nie tylko zawód, ale i prawdziwa pasja. Wiem, że pani interesuje się również i bardzo współczesnymi formami mówienia o polszczyźnie.
3: Tak, to prawda, ale nawet jeśli nie interesowałabym się dziś, to już ten algorytm internetu sprawia, że i tak muszę się nieco interesować, bo wyskakują mi przeróżne programy i przeróżne wypowiedzi ludzi, którzy o języku mówią. Ja się w ogóle bardzo cieszę, jeżeli ludzie mówią o języku, bo to jest pewna wartość, która nie zawsze była ceniona. Nie zawsze ci mówiący o języku byli mile widziani, ale w ogóle kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że nawet badacze języka na początku byli uważani za ludzi nieco ekscentrycznych, żeby nie powiedzieć szalonych. No dziś to raczej mało spotykane. Natomiast wracając do tych właśnie różnych programów, obejrzałam ostatnio rolkę jednej z pań, która opowiadała o tym, jakie słowa w polszczyźnie uważa za piękne, niesamowite i także dziwne. Miała takie 10, chyba top 10. Natomiast później w komentarzach znajdowały się przeróżne ciekawostki. No i ta pani powiedziała, że jednym z jej ulubionych słów jest słowo dziwoląg. Faktycznie to niesamowite słowo, ale tam ktoś zaczął wywodzić to słowo od tego, że dziw to jest jakieś dawne słowo od dziewczyna, a long, że długa, w sensie już z angielskiego. I to jest doskonały przykład. Doskonały przykład na tak zwaną etymologię ludową, czyli takie tłumaczenie pochodzenia słów nie związane z nauką, ale związane z naszym wyobrażeniem o nauce.
2: Z pomysłowością, tak. Jakąś potrzebą samorealizacji, czyli w komentarzach czasem można znaleźć dziwne rzeczy, nawet do dziwolągu.
3: Tak jest, tak jest. I ja sobie pomyślałam, że powiem państwu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o słownik etymologii, czy też etymologiczny, że to nie do końca tak, że to dziw to jest zupełnie z czymś innym związane, ponieważ my mieliśmy w prasłowiańszczyźnie taki właśnie element div i on był nawet z takim jerem twardym, o tym dzisiaj już nie będę mówić, ale mieliśmy takie jery miękkie i twardy. No i tak, oczywiście dziwoląg, jeżeli chodzi o takie potoczne użycie, to oczywiście istota lub rzecz dziwaczna po prostu. Natomiast to dziw i lęk, to dziw to jest o tej dziwności, a nie od dziewczyny, a lęk. No właśnie, od czego? No takiego lęgowania się, czyli i obawy, i poczucia, uczucia jakiegoś nie do końca zwyczajnego, czyli ktoś,
2: niepokój jakiś, tak?
3: Tak, wywodzenia takiego właśnie jakiegoś dziwnej emocji. No i ktoś, kto taki był, czyli był dziwolągiem, wzbudzał różnego rodzaju emocje. No,
2: czyli to jest od div, czyli dziw, bo tam mamy to zmiękczenie, i lęk, co się zamieniło na long.
3: Tak, i wcale nie język angielski to long, prawda, tak jak tutaj ktoś mówił, ale właściwie mówimy, że jest to słowo wzorowane na języku niemieckim, Wundergeschupf, tak naprawdę. No i takie różne, prawda, inne jeszcze złożenia, które w tym języku występują, więc to jeżeli chodzi o dziwolonga, ale faktycznie ciekawe słowo.
2: Dużo jest ciekawych słów, dużo jest też słów dziwnych właśnie, a propos dziwności. Należy do nich z pewnością naczczo, co za dziwne brzmienie, prawda? Czy zawsze mówiliśmy naczczo, czy kiedyś to wyrażenie miało inną formę?
3: Miało inną formę. Przede wszystkim to naczczo tworzy pewne problemy w pisowni, ponieważ niektórzy piszą czczona, czczo, niektórzy ty, czczo. Niektórzy szyczy o, także różne rzeczy widziałam w swoim życiu i każdy pewnie z nas, bo czasem musimy być naczczo, żeby zrobić chociażby jakieś badania. Wszyscy też wiemy, że naczczo to dziś na pusty żołądek i pojawia się głównie w języku mówionym, w tym pisanym tworzy problem, bo rzadko kiedy takie słowo piszemy. Niektórzy nawet piszą nadczczo. Też takie coś widziałam, albo razem, łącznie, naszczczo, i tam jest bardzo dużo tych trudnych polskich głosek i być może wtedy obcokrajowcy mówią, że polszczyzna jest nie do przejścia. Natomiast pyta pani o to, czy było kiedyś inne słowo. Tak, nie było tego na, było po prostu czczo. I to był przysłówek, on pochodził od przymiotnika czczy. To czczy oznaczało pierwotnie coś pustego. coś pustego, coś o pustym wnętrzu. I teraz można było o tym czym mówić wtedy, kiedy na przykład mówiono o orzechu, czyli na przykład, że on jest pusty w środku, tak? Można powiedzieć o jakimś wnętrzu pustym w środku i o różnych innych rzeczach, które tę pustotę właśnie wykazują.
1: Mamy też ślady tego w dzisiejszej polszczyźnie. Mało kto tak mówi, ale bywa, że słyszymy czcze gadanie.
3: O, właśnie.
1: Czyli takie nieważne.
3: Takie puste. Mhm. Takie mówienie dla samego mówienia, niekoniecznie związane z wielką myślą, przewodnią.
1: A podkreślamy, że piszemy na osobno i czczo, a czczo piszemy przez dwa razy czy, cz.
3: No i to na czczo jeszcze jakieś 150 lat temu było używane samodzielnie, czyli właśnie czczo mi jest, to kiedyś ktoś mógł powiedzieć i to znaczyło właśnie to, że odczuwam jakieś ssanie w żołądku, jakiś drobny głód. To wtedy tak można było powiedzieć. Dziś już nikt nie zrozumie, jeśli tak powiemy.
1: A mamy też taką parę a propos na, pieszo i na pieszo.
3: Och, właśnie.
1: Ale my możemy mówić na pieszo?
3: W potocznym języku tak, natomiast ta wzorcowa forma powinna brzmieć pieszo. Ja idę pieszo do szkoły, idę pieszo do pracy. Wielu Polaków chodzi na pieszo, a potem do tego dodają też na piechotę, prawda? Bo to już później od tego na pieszo się tak tworzy takie formy. No, musimy oddzielić ten rejestr wzorcowy od rejestru potocznego. W potocznym języku wiele rzeczy nam uchodzi, w języku takim wzorcowym nie wszystkie.
1: Czyli zupełnie odwrotnie niż w przypadku słowa czczo. Mówimy, że idziemy pieszo, ale jesteśmy na czczo. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję pani i dziękuję państwu.

Mówiłem o wypadku na skrzyżowaniu drogi 71 z drogą wojewódzką 488 w Żgowie. No już tam spokojnie sytuacja została opanowana i można w stronę Żgowa, a i w stronę Piotrkowa jechać drogą 71. Za moment wiadomości będzie m.in. o upale w serwisie, o upale i później w prognozie pogody na pewno też.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć. Czy sztuczna inteligencja ma świadomość? Czy jest już nowym gatunkiem, niebiałkowym życiem?
3: Czy zakładamy, że złota rybka ma świadomość? Albo karaluch? Nie, traktujemy go jako nowy gatunek. Większość definicji świadomości sugeruje, że ona ma stopniowanie. Mamy karalucha, który ma jej bardzo mało, złotą rybkę, która ma więcej, kota, który ma jeszcze więcej, człowieka... Tak, więc pod tym względem AI wygląda na to, że wspina się po tej drabince. Gdzie jest dokładnie, nie wiemy. Ja zakładam, że jest w okolicach karalucha i złotej rybki.
2: Powiedział Maciej Rudziński, ekspert neuronauki, w rozmowie o dobru i złu sztucznej inteligencji. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolock.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Podnoszenie ciężarów.
5: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
12: Już 15 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie i w studiu ponownie Jarosław Turek.
13: Na serwisie ostrzeżenie przed falą upałów, zawsze groźnych dla zdrowia. Ponowny remont na wierzchni ulicy Jaracze w Łodzi i duże wsparcie finansowe na leczenie pacjentów w Polsce. W regionie w tej chwili pogodnie i bardzo gorąco, temperatura już przekroczyła 30 stopni. I od tego zacznijmy, bo na termometrach ponad 30 stopni, a temperatura wciąż rośnie nad całą Polską. W tej chwili, w tym także nad województwem łódzkim, przetacza się fala gorąca. I taka temperatura może być niebezpieczna. To dopiero zapowiedź jeszcze większych upałów. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
14: W całym województwie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń przed upałami. Dla wielu temperatury powyżej 30 stopni to wymarzona wakacyjna pogoda. Trzeba jednak pamiętać o bezpieczeństwie.
15: Dla starszych ludzi na pewno tak. No nie wiem, może czapka, jakieś okulary, nawadniać się, no takie pomysły.
16: Jak była poprzednia ta fala upałów, to zasłoniłam sobie żaluzje, nie zaotwierałam okien do wieczora, no i elektrolity.
14: Jeszcze goręcej będzie jutro, bo termometry pokażą nawet 36 stopni. stopni. To warunki, w których łatwo o odwodnienie czy udar cieplny, dlatego warto słuchać swojego organizmu i nie być obojętnym na takie objawy jak suchość w ustach, zawroty głowy, skurcze mięśni czy mdłości. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami obowiązuje do jutrzejszego wieczora. Kolejna fala upałów zapowiadana jest na początek przyszłego tygodnia i wtedy termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Po latach problemów z nawierzchnią na ulicy Jaracza w Łodzi ma teraz pojawić się asfalt. Charakterystyczną kostkę klinkierową, która od lat sprawiała problemy i po remoncie w 2018 roku była już kilka razy poprawiana, zastąpi właśnie asfalt, a o tym pomyśle więcej mówi nasz reporter Kacper Józefowicz.
1: Jak poinformował nas Zarząd Dróg Transportu, decyzja o zmianie nawierzchni została wypracowana i uzgodniona z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą. Czerwona kostka klinkierowa miała nawiązywać do historii tego miejsca. Dawna nazwa ulicy Jaracza, czyli Cegielniana, przypominała o znajdujących się w tej części miasta cegielniach. Zdaniem Martyny Urbańczyk z Rady Osiedla Śródmieście Wschód, problem ulicy Jaracza dotyczy bardziej nadzoru niż rodzaju nawierzchni.
17: Urzędnicy nie kontrolują takich inwestycji na bieżąco. Było widać już w trakcie robót, że jakość pozostawia trochę do życzenia.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się remont ulicy Jaracza.
13: Chociaż Zarząd Dróg Transportu zaznacza, że kolejne remonty będą prowadzone z zastosowaniem już sprawdzonych metod, a dotyczy to m.in. planowanych inwestycji na ulicach Łagiewnickiej i Wróblewskiego, które podobnie jak ulica Jaracza znajdą się pod nadzorem konserwatora. Do szpitali trafią dodatkowe pieniądze na leczenie pacjentów. 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię, a także 1 800 000 na nadwykonania za nielimitowane świadczenia z pierwszego kwartału tego roku. I to ma polepszyć sytuację finansową placówek i leczenie pacjentów, zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
18: Refundacja leków w programach lekowych to jest kwota około 600 milionów złotych. Niezrealizowane nadwykonania nielimitowe za pierwszy kwartał 2024 roku to jest kwota około 1 800 000 złotych, a więc w zasadzie w oddziałach wojewódzkich te wartości pokryją 100% zapotrzebowania na realizację nadwykonań nielimitowych i leków w programach lekowych i chemioterapii.
13: Pieniądze zostały już przekazane do oddziałów wojewódzkich funduszu i niebawem powinny trafić do szpitali. Kolejna fala upałów dotarła już także do Czech. O tym na koniec, bo wysokie temperatury są wyzwaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. W praskim zoo niedźwiedziom polarnym na przykład dostarczono 3 tony lodu w kostkach. To ma im pomóc przetrwać najgorętsze dni, mówi o tym Wojciech Stobba.
19: Lodowe kostki już znają. Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
13: U nas jutro może nie będzie aż tak gorąco, najwyżej 35 stopni. Kolejny serwis w Radio Łódź za pół godziny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: A na razie mamy 32-33 stopnie w naszym regionie, to maksimum obiecane. Nie powinno być cieplej dzisiaj, ale rzeczywiście jutro już temperatura może być wyższa nawet do 35 stopni, bezchmurne niebo i bezwiecznie tak naprawdę. Również w nocy przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawić jutro. I mogą to być nawet burze z gradem. Na to także należy zwrócić uwagę, bo w czasie burz na dodatek porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: 7 minut po 15. Piotr Bielawski, zapraszam. Do 16. ten czas spędzamy razem. To tylko jeszcze dopowiem. Polska wygrała kolejnego seta z Ukrainą i prowadzi 1-2, tak dokładnie rzecz biorąc. Ukraina, Polska 1-2. Całkiem nieźle w następnym secie Polska sobie radzi.

Prędko, prędzej, ale my tak bardzo nie przyspieszamy z tym, że już natychmiast opowiadam, mówiłem, że te zdjęcia z uśmiechniętymi buźkami proszę przesyłać do 15. Mam całą kolekcję. Ale tym razem pani Mariola wygrała, przysłała zdjęcie z wnuczką, która właśnie się urodziła, z Zosią. Zosia też właściwie, mogę powiedzieć, lekko uśmiechnięta. Na pewno spokojniutka, babcia uśmiecha się bardzo. No to gratulujemy całej rodzince. Pani Mariolu, jest nagroda, to jest voucher, z którego można skorzystać w parku linowym Arturówek, a warto tam się wybrać. Tam jest i cień, i może w tygodniu trochę spokoju więcej niż w weekend. Nagroda czeka w Radiu Łódź na Rutowicza 130. No, jeszcze będę miał zaproszenie do kina, bo ktoś tu pytał. Tak, będę jeszcze miał przed 16.

0: Miałem zabrać cię nad rzekę. Błażej Król to z płyty, która powstała we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Co roku tak się dzieje. Na kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Artysta zaproszony przez muzeum tworzy cały album. I to jest właśnie piosenka promująca ten album, który się ukazuje w rocznicę. Kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Państwo tak przypominają, nie, ja o tym nie zapomniałem.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Ja po prostu postanowiłem troszeczkę, żeby to napięcie rosło. Jeszcze jedno hasło do naszego konkursu. Konkurs Radiość. Kierunek Radiość, czyli kierunek w tym tygodniu Włochy, Mediolan. Tam można się wybrać, wygrywając podwójny lot tam i z powrotem. Finał jutro. Trzeba zebrać wszystkie hasła, które podajemy od poniedziałku i jutro trzeba będzie przysłać adres konkurs@radioć.pl te wszystkie hasła zebrane razem. No i zobaczymy, do kogo zadzwonię i kto w tym finale weźmie udział i kto wygra taką nagrodę. To hasło dzisiejsze brzmi Empire State Building. Empire State Building.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
6: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
9: I sprawdzamy, jak się dzisiaj jeździ Seweryn Potentas.
10: Zaczynamy od utrudnień dla pasażerów MPK Łódź. Na Zgierskiej przy Kniaziewicza uszkodziła się sieć trakcyjna, przez to od przystanku Zachodnia Limanowskiego linie 4, 11 i 45 kierowane są do pętli Łódź-Żabieniec, a na odcinku pozbawionym komunikacji kursują autobusy zastępcze. Na pierwsze utrudnienia trafią też łódzcy kierowcy. Bez zaskoczeń poczekać trzeba na Alei Palki, która blokuje się na odcinku od Ronda Solidarności do Wojska Polskiego. Remonty utrudniają też życie na Teofilowie, a dokładniej przy Szczecińskiej, gdzie blokować zaczęła się ulica Aleksandrowska. Uwaga też w Zgierzu. Przez pracę przy budowie ronda na ulicy Łódzkiej w sporym korku poczekają kierowcy jadący w kierunku centrum miasta. Przyda się tu już nawet 10 minut, a na drogi wrócimy już za pół godziny.
9: W Radiu Łódź 15.30. I skrót najważniejszych wydarzeń w studiu Jarosław Turek.
11: 7-letni chłopiec, który w poniedziałek tonął w łódzkim akwaparku, pozostaje w szpitalu w stanie bardzo ciężkim. Chłopiec znalazł się pod wodą na kilka minut w trakcie prowadzonych zajęć nauki pływania. Lekcje nadzorowało troje dorosłych opiekunów i ratownicy. Prokuratura wyjaśnia teraz, jak to możliwe, że nie zauważono tonącego chłopca. W tym celu ma zostać przeprowadzony eksperyment procesowy, który wskaże, czy miejsce tonięcia było widoczne ze stanowisk obecnych na basenie ratowników. Będzie aktualizacja aplikacji mObywatel o alerty dotyczące bezpieczeństwa. To jest reakcja na upadek prawdopodobnie rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie i krytykę ze strony opozycji, że nie było ostrzeżeń dla ludności. Rząd zapewnia, że nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie i były w gotowości do zastrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała lot. Rakieta upadła 90 km od granicy polsko-ukraińskiej. Do użytkowników aplikacji mObywatel raz jeszcze trafi też poradnik bezpieczeństwa wskazujący, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Dyrektor jednej ze szkół na Śląsku został zatrzymany w sprawie posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Dyrektor

0: Mówiąc krótko, mamy maksimum 33 stopnie właściwie w całym regionie. Cieplej nie powinno być dzisiaj, ale jutro jak najbardziej, bo jutro temperatura do 35 stopni jest prognozowana. Upały, proszę na to uważać, proszę się chronić. Opady deszczu jutro ewentualnie i burze, także z gradem jutro w czasie burz wiatr do 70 km na godzinę.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: To do kina będę zapraszał za chwilę.

0: No to kto chciałby się wybrać do kina? Ponieważ dzisiaj tak też familijnie rozdaję te zaproszenia, to o takim pewnym filmie chwilę pomówię i o tytuł, właściwie część tego tytułu spytam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Toy Story. Na pewno wszyscy wiedzą, to seria filmów. No, kolejny odcinek właściwie tego serialu kinowego jest w tej chwili do oglądania. Bohaterowie niezmiennie mają ciekawe przygody, walczą z zagrożeniami i w tym nowym filmie również tak jest. A która to część? Oto szybkie, krótkie pytanie. studio@radio.pl. Która część Toy Story?

0: To Nowa Bella bez Sorry Boys, Egzotyczne Wyspy, ale to nie jest piosenka z filmu, o który pytałem.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I rozstrzygamy konkurs. Pan Marcin był pierwszy z poprawną odpowiedzią. Pytałem o to historię. Pewnie, że piąta część właśnie w kinach. No to pan Marcin się wybierze do kina. Aktualne jest to do 7 sierpnia. Proszę się w takim razie pośpieszyć, wybrać seans. Jeszcze słyszymy się dzisiaj o 20. Łódzkie Jestem Stąd. W tej audycji Piotr Wołosz i jego żona współtworząca fundację, czyli pani Magdalena Wołosz, będą opowiadać o swojej działalności. Fundacja Awangard to jest fundacja, która wspiera operę i operetkę, no i promuje właśnie taką sztukę w całym świecie, o czym pewnie niewielu wie. Ponad 10 lat już działają, pokazali się we Włoszech, w Hiszpanii, zdobyli popularność, organizują też przeróżne ciekawe wydarzenia dla Polonii w całym świecie, a tutaj w Łodzi i regionie także koncerty albo festiwal na Mazurach. O wszystkim po 20 nam opowiedzą. I tyle w takim razie ode mnie na teraz. Jutro znów się słyszymy z kolei o 12. Piotr Wielawski, pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Zbliżamy się do godziny 16:00, pora więc na wiadomości dla kierowców. Seweryn Potenta.
12: Zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej 83 między Wartą a Sieradzem. W Małkowie drogowcy łatają dziury w jezdni, a przez to wprowadzono tam ruch wahadłowy, więc warto zachować ostrożność. W Łodzi na utrudnienia można natknąć się już na dojeździe do S14 ulicą Maratońską. Przed Golfową utworzył się kilkusetmetrowy zator, a dodatkowo przy skrzyżowaniu z Kolarską doszło do kolizji. Powoli zapełniają się też inne wylotówki, jak Brzezińska w Nowosolnej i Rokicińska przy Malowniczej. W obu przypadkach przejazd nie potrwa jednak dłużej niż 5 minut. Na koniec przypominam o utrudnieniach dla pasażerów MPK. Przed chwilą przywrócono ruch tramwajów na Zgierskiej przy Kniaziewicza, gdzie uszkodziła się sieć trakcyjna, przez to tramwaje linii 4, 11 i 45 jadą opóźnione, a na drogi wracamy za pół godziny.
11: Słucham Państwo Radia Łódź, minęła godzina 16:00. W naszym programie pora więc na wiadomości. W studiu Jarosław Turek.
13: Na serwisie śledztwo w sprawie wypadku tonięcia chłopca w czasie zajęć spływania. Światowe reakcje na upadek rosyjskiej rakiety w Polsce i zapowiedź ślizgawki w Zgierskim Musirze. W regionie cały czas słonecznie i upalnie, na termometrze w Łodzi około 33 stopni. Stan zdrowia 7-latka po wypadku w łódzkim akwaparku nie poprawia się. Chłopiec od poniedziałku przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w skrajnie ciężkim stanie. Podczas zajęć wakacyjnej szkoły pływania dziecko zaczęło tonąć. Według ustaleń śledczych przez około 3 minuty próbowało utrzymać się na powierzchni, ale potem przez 6 minut pozostawało całkowicie pod wodą. Chłopca zauważył 78-letni pan Mieczysław, który korzystał w tym czasie z pływalni i wyciągnął go z basenu.
14: Ja płynąłem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. To szybko pod wodę i wyjąłem to dziecko, ale już nie leciało nieprzytomne. No.
13: Reanimacja chłopca trwała ponad pół godziny. Teraz dziecko przebywa w szpitalu, a jego stan wciąż jest skrajnie ciężki, informuje Jakub Wojtczak z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
15: Stan chłopca jest nadal bardzo ciężki. Ze względu na tajemnicę lekarską i z szacunku dla prywatności rodziny mogę dodać jedynie, że pacjent znajduje się pod stałą opieką zespołu specjalistów, który na bieżąco podejmuje działania medyczne i monitoruje stan chłopca.
13: A prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej zauważyć tonącego siedmiolatka i zareagować na czas. My niebawem wrócimy do tego jeszcze szerzej w naszym programie. Nie żyje Iga Cembrzyńska, wspaniała aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Iga Cembrzyńska należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście. Zagrała także m.in. w Salcie, Jowicie, Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek, Siekierazadzie czy W Rzecionie Czasu. Była również utalentowaną piosenkarką i aktorką. Zmarła w wieku 89 lat. Nad ranem w województwie lubelskim spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta i to wydarzenie jest głośno komentowane na świecie. Europejscy przywódcy deklarują solidarność, gotowość do wszelkiej pomocy, a władze NATO pozostają w stałym kontakcie z Polską w związku z tym incydentem. Mówi o tym więcej Przemysław Lis.
16: Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski potępił m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, który zapewnił, że nie słabnie wsparcie jego kraju dla Ukrainy i sojuszników. Do sprawy odniósł się również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej po raz kolejny dowodzi, iż Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy. O incydencie szef polskiego rządu rozmawiał z liderami Starego Kontynentu.
17: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
16: Sprawę komentują również światowe media. Między innymi agencja Bloomberg zauważa, że incydent wpisuje się w serię zdarzeń zwiększających napięcie na wschodniej flance NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio.
13: A wszystko wskazuje na to, że na pole w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim spadła rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Chłód, lód i radość. To wszystko czeka na Zgierzan. Mimo upałów to za sprawą lodowiska w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które jest przygotowywane na 3 sierpnia. Obecnie trwają prace na płycie głównej, a obserwuje je nasz reporter Damian Grosicki.
18: Sporty zimowe zazwyczaj kojarzą się z końcówką listopada, kiedy śledzimy zmagania stoczków, łyżwiarzy czy przedstawicieli innych dyscyplin. W Zgierzu na łyżwach będzie można pojeździć na ogólnodostępnych ślizgawkach. Żeby to było możliwe, trzeba odpowiednio przygotować lodowisko, mówi kierownik Mosirów w Zgierzu, Beata Cyrulińska.
19: Proces technologiczny wygląda w ten sposób, że najpierw schładzamy halę. W hali musi być w granicach 10 stopni i dopiero w momencie, kiedy tafla jest zamrożona, to rozpoczynamy polewanie.
18: By schłodzić się w upalne dni, można zarówno spróbować swoich sił na łyżwach, albo bez narażenia się na kontuzję usiąść wygodnie na trybunach, ciesząc się chłodem. Damian Grosicki, Radio Łódź.
13: Pierwsza ślizgawka wystartuje 3 sierpnia o godzinie 11. Harmonogram ślizgawek w kolejnych dniach będzie dostępny na stronie mosirzgierz.pl, ale można poczytać też na naszym portalu radiołódź.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Prawdziwe lato i to upalne. 32 stopnie w tej chwili na termometrach w Łodzi i w okolicach jest właściwie bezchmurnie. Po południu wieczorem także będzie bezchmurnie, ale możliwe małe zachmurzenie. To pewnie niewiele zmieni w temperaturze. Wiatr będzie wiał słaby, południowy.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Słuchasz i wiesz.
21: Pora na rozpoczęcie naszej popołudniówki informacyjnej. A cóż, do godziny 17 dla Państwa przygotowaliśmy. No, o tym, co widać za oknem, że lato w tym roku jest w tej chwili upalne, ale jest także kapryśne. Upały już były, po nich pogoda zaczęła przypominać jesień. Przed nami kolejna fala gorąca. No, my sprawdzimy, co nas czeka, a także ostrzeżemy, jak zachowywać się podczas upałów.
1: No przeszkadza mi, tym bardziej, że jestem po zawale serca.
2: Jest gorąco.
3: Może być gorąco, ale oczywiście fajnie jest, jak jest po prostu więcej drzew.
23: Płyny, jeszcze raz płyny. Minimum 2,5 do 3 litrów płynów dziennie powinniśmy wypić. Zauważamy zawsze w przypadku takich upałów wzrost liczby interwencji.
21: A temperatura ma w najbliższych dniach przekraczać to zdecydowanie 30 stopni Celsjusza, a w nocy może zdarzyć się tak, że nie spadnie poniżej 20 stopni, więc czekają nas nie tylko upały w dzień, ale i także tropikalne noce. Zajrzymy na łódzką ulicę Jaracza. Niedawno była remontowana, zresztą po raz kolejny zmieniano tam nawierzchnię, a właściwie wymieniano kostkę, ale ta znów jest w coraz gorszym stanie. No i pojawiają się pomysły, aby ulica była betonowana albo wyasfaltowana, podobnie jak na łódzkim Placu Wolności.
24: Tak bez przerwy paprzam. Jedna przy drugiej kostce nie jest tak położona, jak powinna być.
25: Często tutaj przecież jeżdżą autobusy, no i robią te różne takie kolejny. Ta kostka po prostu siada.
26: Tutaj to nie wiem, co pomoże na tej ulicy. Autobusy, nie wiem, co tu jest dobrym rozwiązaniem, naprawdę.
21: No, nad tym myślą na pewno tęgie głowy i być może Jaracza zostanie wyasfaltowana. I podobne pomysły mogą dotyczyć także ulicy Cmentarnej w Łodzi. Tam także są problemy z nowo położoną nawierzchnią, ale nie wiadomo, kiedy te zmiany mogą nastąpić. Zajrzymy do Sieradza, na ulicę Rejmonta, bo mieszkańcy Sieradza domagają się tam przejścia dla pieszych. Od kilku lat bowiem okolica się rozbudowuje, coraz więcej domów jednorodzinnych. Powstał także supermarket spożywczy, no a nie ma do niego bezpiecznego przejścia dla pieszych.
27: Mówi pan, żeby się przydały.
28: Tak, zdecydowanie.
29: Niedawno już zauważyłem, od początku powinny być pasy.
30: Ostatnio no jak jechałam, to chłopczyk z drugiej strony nie mógł tutaj przejechać, no bo jechały samochody i nie ma pasów, więc jak no ktoś właśnie jest z tamtej strony, to nie mają jak przejść.
21: No to są rzeczywiście problemy, ale zobaczymy, może uda się je załatwić. No i wrócimy do nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w akwaparku Fala. Od kilku dni Łódź żyje dramatem siedmiolatka, który podczas zajęć na pływalni znalazł się na dnie basenu. Chłopca jako pierwszy zauważył pan Mieczysław, 78-latek chłopca, podniósł z tego basenu. Dzisiaj będzie państwu o tej sprawie opowiadał, tu po godzinie 16.30. Dodam, że Agata Zielińska jest wydawcą naszego programu, realizuje Piotr Śliwiński, a przy mikrofonem Piotr Andrzejczak.
22: Słuchasz i wiesz.
21: Jeszcze dodam, że oczywiście mogą państwo pisać na nasz adres mailowy studio@radiowodz.pl, a także można telefonować pod numer 606 78 78 78.

0: Szanowni Państwo, Radio Łódź, program Słuchasz Wiesz już za chwilę o tym, co no, teoretycznie powinno być latem jakby oczywiste, czyli o słońcu, o bezchmurnym niebie, no, ale w tym roku to lato jest niezwykle kapryśne. Upały dają znać o sobie, a na zmianę z upałami jest także zimno, no, ale za chwilę przekonamy się, co nam grozi w najbliższych dniach, bo znowu, zdaje się, idzie fala gorąca.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Już się właściwie zaczęło, bo dziś już naprawdę, przynajmniej w Łodzi, żar leje się z nieba. Choć dla niektórych to wymarzona wakacyjna pogoda, to należy pamiętać o tym, że może ona nieść także niebezpieczeństwo. Dlatego lepiej nie lekceważyć upałów, nawadniać się, zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez nasz organizm. A więcej na ten temat powie Państwu Seweryn Potentas.
2: Do Polski powróciły upały. Ponad 30-stopniowe temperatury utrzymywać będą się do jutrzejszego wieczora.
3: Michał Kowalczuk, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych. Wystawione zostało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami na cały obszar województwa łódzkiego. Obowiązywać ono będzie do godziny 20.31 lipca, czyli do piątku.
4: Uwielbiamy ciepło, więc nam jest bardzo dobrze.
5: Nie przeszkadza panu słońce?
6: Nie, absolutnie. Słońca u nas zawsze za mało.
7: Wszyscy spragnieni słońca, więc zdecydowanie wolimy, jak jest dużo słońca i wysoka temperatura niż jak pada.
8: Jest gorąco. Cieszymy się ciepło, bo najczęściej jest tak dwa dni upału, a następnie dwa dni jesieni.
2: Ciesząc się słońcem, nie można jednak z nim przesadzić.
9: Zauważamy zawsze w przypadku takich upałów wzrost liczby interwencji. Adam Stępka, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Może doprowadzić do całego spektrum skutków działania wysokich temperatur. Myślimy tutaj zarówno o tak zwanym zmęczeniu cieplnym, jak i odwodnieniu czy udarze. Tych jednostek chorobowych jest kilka, one się stopniowo rozwijają.
10: Jeżeli chodzi o mnie, to może być gorąco, ale oczywiście fajnie jest, jak jest po prostu więcej drzew i wtedy można odpocząć, nie? I wtedy od razu, nawet jeżeli chodzi o środek miasta, od razu jest przyjemniej, tak? Temperatura jest inna, no i jakoś można przeżyć.
5: To jakaś ochrona specjalna?
4: No to jak ta naturalna drzewa.
7: I czasem trochę jakiegoś kremiku z filtrem, ale dużo nawodnienia przede wszystkim.
9: Płyny, jeszcze raz płyny. Minimum 2,5 do 3 litrów płynów dziennie powinniśmy wypić. Jeżeli nie musimy wychodzić na dwór w czasie od godziny 11 do godziny 16, czyli w tym okresie największego nasłonecznienia, to pozostańmy po prostu w domu. Jeżeli już musimy wyjść, założyć jakieś lekkie, przewiewne ubrania. To może być len, to może być cienka bawełna.
6: No nie wiem, może czapka. Nawet jak na rowerze jadę, no to po prostu zwyczajnie ograniczamy ten kąt padania promieni słonecznych. Nie przeszkadza słońce.
11: No przeszkadza mi, tym bardziej, że jestem po zawale serca, to się jakoś, no muszę tutaj ochronić. Jak była poprzednia ta fala upałów, to zasłoniłam sobie żaluzję, nie zaotwierałam okien do wieczora. No i elektrolity. Tylko elektrolity.
12: Spacerujemy w cieniu. Ja nigdy nie wyleguję na słońcu, że tak powiem. Zawsze tylko cień.
9: Jeżeli mówimy o takim najlżejszym stanie, którym jest zmęczenie cieplne, to mogą pojawiać się uczucie pragnienia, zmęczenie, problemy z koncentracją. W tym przypadku oczywiście jest jeszcze czas na to, żeby się we właściwy sposób nawodnić. Takim najgroźniejszym etapem jest udar cieplny, w którym pojawiają się objawy neurologiczne. Mogą to być zaburzenia świadomości, utraty przytomności, nawet drgawki. Cechą charakterystyczną takiego objawu cieplnego jest ustanie pocenia.
2: Dlatego w tym okresie powinniśmy zwracać szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez nasz organizm. Tym bardziej, że dzisiejsze i jutrzejsze upały to dopiero zapowiedź kolejnego tygodnia, w którym temperatury mogą sięgać nawet do 38 stopni.
0: Sprawdzał to całą sytuację Seweryn Potentas. Przy okazji trwającej fali upałów czeka nas także kolejna już tego lata tropikalna noc. To oznacza, że temperatura po zmroku nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, ale żeby było jeszcze lepiej, to w najbliższych dniach zapowiadane są także opady deszczu, więc możemy mieć nie tylko upał, ale także przy okazji upału saunę.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Tanita Tikaram śpiewała Twist of In My Sobriety. To bardzo, ale to naprawdę bardzo stara piosenka.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No to teraz kolejny odcinek, chyba kolejny odcinek takiego serialu. Niekończące się remonty jednej i tej samej ulicy w Łodzi, a mowa o ulicy Jaracza. Tam planowane jest położenie asfaltu. Miasto postanowiło zrezygnować z dobrze znanej łodzianom, lecz zawodnej, jak się okazuje, kostki klinkierowej. Przypomnijmy, że problem zniszczonej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza trwa od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana, obecnie znów widać na niej uszczerbki. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że taka sytuacja nawet już ich nie dziwi.
2: No, mi się wydaje, że ta kostka jest tak troszeczkę źle ułożona, są szpary jakieś, dziury, takie przyfałdowania.
3: Teraz po tych poprawkach już dużo lepiej, no, ale wcześniej był dramat.
4: No niestety, ale to już wie pan co, ja nie wiem co oni robią. Czy oni najtańszego wybierają, tak bez przerwy papszą, a poza tym no to autobusy chodzą, to jest też ciężkie, to też, ale źle są przy jedna przy drugiej kostce nie jest tak położona, jak powinna być, tylko widocznie zalewali to. To tak dlatego dziury takie są.
5: Docelowo chcielibyśmy, aby na ulicy Jaracza był asfalt.
6: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg Transportu.
5: To sprawdzona, cicha i równa nawierzchnia. Udało nam się to wypracować i uzgodnić z konserwatorem, tym samym zmieniając sposób podejścia. Dlatego realizujemy teraz pracę na Placu Wolności i chcemy również realizować pracę na ulicy Cmentarnej. W nowych realizacjach wykorzystujemy jedynie sprawdzone metody, choćby przy zaplanowanych inwestycjach na Łagiewnickiej czy Wróblewskiego, które też są objęte nadzorem konserwatora.
7: Justyna Tomaszewska, przewodniczka po Łodzi. No widzę tutaj nieskończony potencjał memiczny. Widzę już tu memy oczyma wyobraźni, jak znowu jesteśmy śmiejemy się sami z siebie. No, wpłynie to na pewno, no, jeżeli chodzi o historię, ponieważ ta kostka klinkierowa nie jest tam przypadkowo. Kiedyś ulica Jaracza nazywała się Cegielniana, bo prowadziła do cegielni miejskich i w związku z tym tam postanowiono to jakiś czas temu uhonorować tą bardzo ważną rzecz dla naszego miasta, czyli tą czerwoną cegłę i stworzono właśnie ulicę całą w cegle. Ja to lubię, ale też rozumiem, że miasto musi żyć, ale obiecuję państwu, że będę się z tego nabijać wiele razy.
2: Często tutaj przecież jeżdżą autobusy, no i robią te różne takie kolejny, ta kostka po prostu siada.
8: I właśnie pytanie, czy asfalt to wytrzyma?
2: Zależy jaki asfalt. Jak położą taki normalny, to ten asfalt też długo nie wytrzyma.
3: Tutaj to nie wiem, co pomoże na tej ulicy. Naprawdę ruchliwa ulica i autobusy. Nie wiem, co tu jest dobrym rozwiązaniem, naprawdę. To naprawdę, jak dobrze ubite by było i ta kostka jednak by się tu sprawdziła może.
4: I mi się wydaje, że lepiej jakby był asfalt. Trwalszy może być, tylko wie pan, jak przyjdą mrozy, to znowu będzie asfalt, będą dziury.
9: Martyna Urbańczyk, Rada Osiedla Śródmieście Wschód. To będzie kolejny remont Jaracza i no, będzie sytuacja też trudna do zniesienia dla mieszkańców, bo kolejny raz wyłączona możliwość dojazdu do posesji MPK znowu nie będzie kursowało tym kawałkiem ulicy.
8: Ale to dobrze ogólnie, że ten asfalt będzie wylany zamiast tej kostki?
9: To jest problem nadzoru i tego żaden rodzaj nawierzchni nie rozwiąże. Urzędnicy nie kontrolują takich inwestycji na bieżąco. Przy remoncie było widać już w trakcie robót, że jakość pozostawia trochę do życzenia. Ja nie mam przekonania, że kolejny remont będzie już taki na zawsze.
0: A na razie nie wiadomo, jeżeli w ogóle i to kiedy rozpocznie się remont ulicy Jaracza. Obecny stan nawierzchni można oglądać na naszej stronie radiołódź.pl, a ulicę Jaracza odwiedził Kasper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No to jeszcze dodam, że są plany, aby także zmieniać nawierzchnię na ulicy Cmentarnej, gdzie także nie tak dawno położono kostkę. No już nie wspominam o Placu Wolności, który z hukiem i z fanfarami został otwarty, żeby teraz zostać zamknięty. No nie wiem, czy asfalt jest najlepszą nawierzchnią w tych okolicach Łodzi, no ale pewnie tak się to wszystko zakończy.

0: czego jak czego, ale błękitnego nieba to na pewno dzisiaj nie zabraknie. A jaka jest sytuacja na drogach, opowie Seweryn Potentas.
1: Bez zmian na Alei Palki w Łodzi. To w tej chwili najbardziej zakorkowana droga, a zator ciągnie się od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego. Przez to blokować może się też dojazd do ronda od ulicy Kopcińskiego. Niespokojnie także na trasie WZ. 5 minut stracić można na Alei Piłsudskiego na odcinku od Targowej do Przędzalnianej. Skrzyżowanie z Nieciarnianą też daje w kość, ale przede wszystkim tym kierowcom jadącym od CKD. Przejazd na tym odcinku może zabrać nawet do 10 minut. Na utrudnienia uwaga także na Krajowej 91 w powiecie kutnowskim. W miejscowości Kajew pod Krośniewicami trwa naprawa nawierzchni. Drogowcy zajmują obecnie jeden pas, a ruch kierowany jest ręcznie. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Szanowni Państwo, Radio Łódź, minęła 16.30, więc pora na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Jarosław Turek.
2: Rakieta, która rano spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona, czyli miała ładunek wybuchowy i z dużym prawdopodobieństwem to jest rakieta rosyjska. Poinformował o tym premier Donald Tusk, podkreślając, że do tego incydentu doszło podczas masowego ataku rakietowego na Ukrainę. Europejscy przywódcy zadeklarowali solidarność z Polską i pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy. Konkretną pomoc zaoferowały też władze w Kijowie. Nie żyje Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Krystyna Janda podkreśla, że przez lata ją podziwiała także dlatego, że Iga Cembrzyńska była osobą dalece niekonwencjonalną, jeśli chodzi o środki wyrazu aktorskiego i wokalnego.
3: Na tle całej tej mozaiki, tego co się działo wtedy, była ona po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem. To był talent. Oni razem z Romkiem Wilhelmim, to była taka para, to był taki duet. Właściwie za każdym razem nie wiadomo było, czy nie uniesiemy się z nimi gdzieś naprawdę wysoko, wysoko, wysoko.
2: Iga Cembrzyńska należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku, ale była również piosenkarką i aktorką teatralną. Do szpitali trafią dodatkowe pieniądze na leczenie pacjentów. 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię, a także 1 800 000 na nadwykonania za nielimitowane świadczenia z pierwszego kwartału tego roku. To ma polepszyć sytuację finansową placówek i leczenie pacjentów. Pieniądze zostały już przekazane do oddziałów wojewódzkich funduszu i niebawem powinny trafić do szpitali. Są prokuratorskie zarzuty bezprawnego posiadania broni i amunicji dla 61-latka, a także posiadania narkotyków i ich wytwarzania dla jego dwóch 30-letnich synów. Produkcja odbywała się na jednej z posesji w podłódzkim Justynowie, wyposażonej specjalnie.

0: Zachmurzenie, będzie wiał słaby południowy wiatr.
1: Słuchasz i wiesz.

0: W naszym programie będziemy za kilkanaście minut w Sieradzu. Tam mieszkańcy Rejmonta domagają się przejścia dla pieszych. Od kilku lat okolica się rozbudowuje, powstają domy, powstał supermarket spożywczy, a nie ma do niego bezpiecznego przejścia przez ulicę. A za kilka minut wracamy do sprawy nieszczęśliwego wypadku w akwaparku Fala. Od kilku dni Łódź żyje dramatem siedmiolatka, który podczas zajęć w pływalni znalazł się na dnie basenu jako pierwszy. Próbował pomóc temu chłopcu, zauważył go leżącego na dnie pływalni pan Mieczysław. On wyciągnął dziecko z basenu i teraz cały czas trwa walka o życie tego chłopca.
1: Jak go niósł na tych rękach, jak mówił, to takie przeżycie było, że no nie do opisania.
2: Ja tylko współczuję rodzicom, że takie nieszczęście spotkało. Daj Boże, żeby przeżyło tylko.
3: Zrozumiałbym trochę taką sytuację, gdyby to trwało 10, 20, 30 sekund. No ale nie taki czas. Zadajemy sobie to samo pytanie jak i nie wiemy.
0: Tak twierdzi ratownik pracujący na

0: No, wracamy do sprawy siedmiolatka, który topił się na fali w akwaparku Fala. To miało miejsce w poniedziałek. Według śledczych, którzy badają tę sprawę, chłopiec przez 3 minuty walczył o utrzymanie się na powierzchni wody, potem przez 6 minut pozostawał pod wodą, aż wypatrzył go pan Mieczysław i no, wyprowadził go na ponad, wywiózł go ponad, wydostał go z basenu. O tym, co się wydarzyło po powrocie pana Mieczysława do domu, opowiada nam jego żona.
1: Słuchasz i wiesz.
2: Był bardzo zdenerwowany, blady.
3: Wie pani co? Aż się popłakał, jak mi powiedział. Bo wszedł i mówię, co się stało? Taki blady jesteś. A no miał taka sytuacja, taki wypadek. No i aż żeśmy się popłakali. No naprawdę to jest bardzo przykre. I właśnie jak go niósł na tych rękach, jak mówił, to takie przeżycie było, że no nie do opisania.
4: Jest pan mężczyzną o dużym sercu. Wiem, że pan powtarza, że każdy by tak zareagował. Ale jak ta sytuacja wyglądała z pana perspektywy?
5: Ktoś tu zawinił mnie, bo nie nasza, nie moja sprawa to oceniać, no wiadomo, no ale czy na takim basenie są ratownicy, są opiekunowie, no także teraz wakacje, okres letni, no to dużo dzieci jest, wiadomo, harmider, bałagan trochę się robi, więc.
4: Ale tak jak pan mówi, nie oceniajmy tego, bo tutaj służby są od tego i odpowiednie organy, ale pamięta pan ten moment, kiedy zauważył pan chłopca, tak?
5: No tak, no to normalnie. Płynąłem i kątem oka zauważyłem, bo to basen na przykład ma 5 torów. 2 są wydzielone, takie krótsze tory i tam uczą dzieci pływać. Ja płynąłem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. Tak z nietypowej pozycji, mówię, coś nie tak jest. No to zatrzymałem się, poszedłem tam do tych dzieciaków, bo tam dzieciaki się pryskały. Pytam się, dlaczego on tak długo pod wodą? Mówię, za długo już leży. Ja dopłynąłem na szkałę, a nie wzruszają ramionami, nie wiedzą. No to szybko pod wodę i wyjąłem to dziecko, ale już no, nie leciało nieprzytomne. No to blisko było już tego brzegu, także szybko krzyczałem ratownika i no i wyjąłem na brzeg, na płytki położyłem, bo ten ratownik go odebrał i no i tyle.
4: I trwała akcja reanimacyjna?
5: Trwała zaraz akcja, to, no to później jest 5 minut, to jeszcze zanim się zorganizowali, to wszystko trwała jest akcja, ale ogrodzili parawanem, prawda, to no i dalej nic nie wiem, no. Niby pod opiekę, niby pewne, a tu masz.
4: Dla pana to był impuls, tak? Normalny odruch.
5: No na pewno.
6: Łódzka prokuratura bada okoliczności zdarzenia w akwaparku i sprawdza, czy doszło do narażenia 7-latka na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Śledczy przeprowadzą eksperyment procesowy, żeby ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego chłopca i zareagować na czas. Naszemu reporterowi Michałowi Dąbrowskiemu udało się porozmawiać z osobą pracującą na fali. Pracownik chciał zostać anonimowy.
7: Gdyby to był jakiś upalny dzień, 2-3 tysiące klientów na obiekcie, gdyby to nie był basen sportowy, tylko jakiś tam zabawowy, rekreacyjny i w ogóle byłby chaos, no bo w takich sytuacjach łatwo czegoś nie dostrzec. Gdyby to trwało 10, 20, 30 sekund, no ale nie taki czas. Zadajemy sobie pytanie jak i nie wiemy.
8: Z tych stanowisk ratowniczych 2, które były wtedy obsadzone, dało się to zauważyć przez te 180 sekund?
7: Moim zdaniem tak. Bo jedno stanowisko miało powiedzmy 20 kilka metrów do tego miejsca, więc trochę daleko, ale nie miało żadnych przeszkód takich terenowych. Nic tam jakby nie zasłaniało poza innymi ludźmi. A drugie miejsce, bezpośrednio ta osoba nie widzi tego miejsca, ale jest tam lustro, która idealnie wskazuje to miejsce.
5: Przeżyłem trochę taki wstrząs, no ale no to trudno. No, ja tylko współczuję rodzicom, że takie nieszczęście spotkało. Daj Boże, żeby przeżyło tylko.
0: Dodam, że wakacyjny kurs pływania na fali prowadziła zewnętrzna szkoła. Grupą opiekowali się instruktor, praktykantka i koordynatorka, a miejsce zdarzenia było widoczne dla co najmniej 2 ratowników, a sprawą zajmowała się Joanna Karp.
1: Słuchasz i wiesz.
9: Heaven, hell, what's the difference? Love that get to

0: No to teraz zgodnie z obietnicą sprzed kilku minut zajrzymy do Sieradza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy ulicy Rejmonta w Sieradzu domagają się przejścia dla pieszych. W ostatnich latach okolica rozbudowała się o domy jednorodzinne. Przy Rejmonta powstał także market spożywczy. Nie ma jednak do niego bezpiecznego przejścia. Jak wygląda życie mieszkańców ulicy Rejmonta i czy przejście dla pieszych faktycznie jest tam potrzebne, sprawdzał dzisiaj reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
2: Byliśmy dziś przy ulicy Rejmonta w Sieradzu, jednej z dłuższych ulic w mieście. Kilkanaście lat temu była to droga żwirowa, dziś jest tam asfalt, coraz więcej zabudowań i sklep, do którego jednak nie ma bezpiecznego przejścia z drugiej strony ulicy. O pasy dla pieszych zabiegają mieszkańcy, a interpelację w tej sprawie złożyła radna Rady Miasta Joanna Elerowska-Dębska, która przybliżyła nam sytuację ulicy Rejmonta.
3: Schodząc z chodnika, niestety musimy przejść trochę na dziko, a z racji tego, że nie ma tych przejść dla pieszych, samochody często się rozpędzają, no i jest to w mojej ocenie mało bezpieczne miejsce.
2: Pasy są konieczne z uwagi na bliskość jednego w okolicy większego sklepu, ale też dlatego, że jak wspomnieliśmy, w Sieradzu przy ulicy Rejmonta buduje się coraz więcej rodzin.
3: Coraz więcej osiedli powstaje, no w tym momencie budują się tam dwa osiedla nowe, więc no za chwilę będzie tam naprawdę większe skupisko ludzi.
2: Mieszkańców ulicy Rejmonta zapytaliśmy, czy pasy rzeczywiście są tam potrzebne.
4: Mówi pan, żeby się przydały.
5: Tak, zdecydowanie.
6: Niedawno już zauważyłem, od początku powinny być pasy.
7: Ostatnio no jak jechałam, to chłopczyk z drugiej strony nie mógł tutaj przejechać, no bo jechały samochody i nie ma pasów. Więc jak no ktoś właśnie jest z tamtej strony, to nie mają jak przejść.
2: Ulica jest długa i prosta, a to niestety zachęca niektórych kierowców do szybszej jazdy.
8: Dobre. Tu jest 50 na godzinę, policja często stoi, także...
4: Jeżdżą 50?
8: No wie pan, nie wszyscy. Droga prosta. No ale...
4: Kusi trochę, żeby przyspieszyć.
8: Kusi,
4: to jest
8: żeby
4: niebezpieczne.
8: Przyspieszyć, no.
4: O, bo na przykład teraz, no nie powinien tak jechać, no ale to...
9: No,
10: to
9: nie,
10: szybko tu jadą.
6: Wolno to jadą, tylko jak czasem tu stoją i łapią na radar.
2: Radną Joannę Elerowską-Dębską dopytaliśmy, co oprócz namalowania i oznakowania pasów miałoby tam jeszcze powstać.
3: Znaczy ja zawsze jestem za tym, żeby pasy były doświetlone, żeby również w porze wieczorowej i nocnej dokładnie było widać, zwłaszcza, że sklep Dino też jest dość długo otwarty. Myślałam również nad progiem zwalniającym z racji tego, że tam dość długo no nie ma tych pasów, nie ma przejść i tak jak mówiłam, samochody się rozpędzają, więc pewnie by to też poprawiło bezpieczeństwo.
2: Jak wspomina radna, w okolicy jest coraz więcej rodzin z dziećmi i to właśnie dla nich w dużej mierze służy poprawa bezpieczeństwa ulicy Rejmonta.
3: Ja też bardzo jestem wyczulona na bezpieczeństwo dzieci, a niestety dzieci często, jeśli są bez opieki dorosłych, wiadomo, że nie powinny przechodzić samodzielnie przez te pasy.
2: Z racji, że przy markecie w odległości co najmniej 100 metrów nie ma pasów, przez jezdnię przy zachowaniu szczególnej ostrożności można przechodzić. Nieco inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku przechodzenia przez jezdnię dzieci, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Przypominamy również, że zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, nie może samodzielnie poruszać się po drodze. Powinno znajdować się pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
2: Szczególnie w wakacje, gdy dzieci często same chodzą po podwórku, warto rozmawiać z nimi o bezpieczeństwie drogowym.
11: Dlatego też apelujemy tutaj do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach oraz dawanie im przede wszystkim dobrego przykładu swoim zachowaniem.
2: A kierowcom jadącym ulicą Rejmonta w Sieradzu przypominamy o ograniczeniu do 50 km na godzinę.
0: A do sprawy przejścia dla pieszych w ulicy Rejmonta w Sieradzu na pewno będziemy jeszcze wracać.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
11: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
12: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
13: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
11: Panie ministrze, w polityce
13: było...
11: nie jest pan od wczoraj w polityce.
14: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
15: Czy to jest polityczny trolling?
16: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
17: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
18: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
14: Gość Radia Łódź.
10: Najważniejsza rozmowa w regionie.
14: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
10: Maciej Trajanowski
14: i Michał Dąbrowski.
10: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
19: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
20: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl. Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
21: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
22: No to teraz znowu wracamy na łódzkie drogi. Jaka tam jest sytuacja, sprawdza Seweryn Potentas.
23: Uwaga kierowcy jadący drogą krajową 70 pod Łowiczem. W miejscowości Arkadia doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, a droga jest obecnie całkowicie zablokowana. Problemy z przejazdem także na 91 w miejscowości Longinówka pod Piotrkowem. Przypominam, że trwają tu prace drogowe, a ruch sterowany jest przez tymczasową sygnalizację, przez co blokuje się przejazd w obu kierunkach. Teraz Łódź, w której jest coraz luźniej, ale nie na zdrowiu. Blokować może się przejazd Aleją Unii Lubelskiej na odcinku od Stadionu do Konstantynowskiej. Niewielkie zatory czekają też cały czas przy Rondzie Solidarności czy na Rokicińskiej przed skrzyżowaniem z Malowniczą. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
22: Słuchają Państwo Radia Łódź, minęła 17. No to pora na najnowsze wiadomości, a przedstawię je Jarosław Turek.
24: W serwisie Odpowiedzialność Ratowników za Bezpieczeństwo Dzieci w akwaparku Fala. Wybuch gazu w Tomaszowie Mazowieckim i niebywale skomplikowana, ale udana operacja na sercu dziecka w Krakowie. W regionie cały czas pogodnie i bardzo ciepło, około 33 stopni Celsjusza. Dramatowi na fali można było łatwo zapobiec. Tak mówi Radio Łódź osoba pracująca w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek, który tonął w basenie, wciąż walczy o życie. Wiadomo, że dzieci były pod opieką trzech osób, a według służb dwóch ratowników mogło widzieć miejsce, w którym siedmiolatek tonął. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, mówi nam pracownik fali.
4: Jedyne, co może przemawiać, to to, że to była nuta 9.30, poniedziałek rano, pogoda trochę słaba. Taki spokojny, luźny dzień. Plus dzień wcześniej był summer. To też byli nowi ratownicy, świeżo zatrudnieni.
24: Nasz rozmówca dodaje, że praca ratownika wcale nie jest łatwa, ale jest bardzo odpowiedzialna.
4: Gorąco, duszno, głośno. Jesteśmy przebodźcowani bardzo, no ale musimy sobie z tym jakoś poradzić, a jeżeli czujemy, że to nie jest dla nas, no to zmienić pracę.
24: Siedmiolatka z wody wyciągnął przypadkowy przechodzień. Eksperyment procesowy ma wskazać, czy miejsce tonięcia chłopca było widoczne ze stanowisk, na których przebywali ratownicy.
20: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
24: Eksplozja gazu i pożar budynku jednorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim. Przed godziną 16 w Tomaszowie przy ulicy Zawadzkiej doszło do wybuchu gazu. Według wstępnych informacji podczas prowadzonych tam prac doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej i w efekcie do wybuchu. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży pożarnej. Strażacy gaszą pożar, zabezpieczają budynek i teren wokół niego. W działaniach uczestniczą także policja i pogotowie gazowe, które ma odciąć dopływ gazu. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Patrole straży i policji nad niebezpiecznym zbiornikiem nieopodal Łowicza. Zbiornik Rydwan w miejscowości Guźnia w gminie Łowicz. To jest niestrzeżone kąpielisko, obowiązuje tam zakaz kąpieli, choć chętnych do pływania nie brakuje, mimo że dochodziło już tam do poważnych wypadków i utonięć. Dlatego od kilku dni służby patrolują to miejsce. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
5: Mundurowi chcą poprawić bezpieczeństwo nad wodą i zapobiec kolejnym tragediom, mówi starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji Łowiczu.
6: Celem prowadzonych działań jest zapewnienie ładu i porządku publicznego wokół zbiorników wodnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa poprzez prewencyjne oddziaływanie na osoby wypoczywające.
5: Odwiedzający jezioro popierają takie patrole.
7: Są momenty, gdzie jest trochę głębiej, ale jednak trzeba uważać. Zawsze jakiś patrol może się przydać. Nieszczęścia przychodzą znienacka.
8: Te patrole wydaje mi się, że będą jak najbardziej okej. Okay. Jest takie powiedzenie, że nie jeden pływak, czy nie taki pływak się utopił.
5: Do ostatniej tragedii doszło tam kilka tygodni temu. W czerwcu w zbiorniku utonął 19-letni mężczyzna. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
24: Od kilku dni po jeziorze pływa motorówka straży pożarnej. Popularny Rydwan to jest sztucznie powstały zbiornik po dawnej żwirowni. 2 lata temu, dodajmy, utonęła w nim 25-letnia kobieta. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili pierwszą na świecie tak skomplikowaną rekonstrukcję serca u dziecka. Podczas trwającej 12 godzin operacji kardiolodzy i kardiochirurdzy połączyli procedury, które dotąd wykonywano osobno. Kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej profesor Jacek Kusa mówi, że to była bardzo skomplikowana operacja.
25: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
26: Operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, no w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
24: Tak dodaje kierownik zespołu kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski. Dzięki tej operacji 2,5-letni chłopiec uniknął przeszczepu serca i płuc i zyskał szansę na długie życie. Tyle w tym serwisie, a więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: O pogodzie krótko, bo to jest prawdziwie upalne lato. 33 stopnie, bezchmurne niebo nad Łodzią przynajmniej i nad okolicami. Po wieczorem i po południu także bezchmurnie, choć możliwe małe zachmurzenie. Będzie wiał słaby wiatr południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura spadnie do 20 stopni. Będzie wiał słaby południowo-wschodni, południowy wiatr. Jutro nie inaczej. Także pogoda upalna. Powyżej 34 stopni nawet może sięgnąć temperatura. Tyle tylko, że ma padać niewielki deszcz, to będzie naprawdę jeszcze dodatkowa sauna.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
2: I prawie 6 minut po 17 na zegarach. Witam serdecznie w imieniu swoim i Piotra Ślimińskiego za konsoletą. Ja nazywam się Bartosz Florczak. Do godziny 19 nasze popołudniowe muzyczne pasmo.

No Cheap Thrill to Susan Vega, która nie tak dawno odwiedziła Polskę, grała we Wrocławiu. No i znowu nie udało mi się być na koncercie Susan Vega, ale jeszcze jestem spokojny, że pewnie nadarzy się jakaś okazja, by zobaczyć ją w końcu w akcji. Tyle razy przyjeżdża do Polski, jakoś zawsze coś staje na przeszkodzie. 9 minut po godzinie 17 na naszym zegarze. Teraz sięgniemy po orkiestrę Briana Setzera, fantastycznego gitarzysty, który weźmie na warsztat taki oto klasyk.

Brian Setzer, który zawsze oddawał hołd mistrzom lat 50., początku lat 60., którzy byli pionierami rock'n'rolla. On przez wiele lat przewodził takiemu zespołowi Stray Cats i zawsze miał bardzo charakterystyczną fryzurę z takim bardzo bujnym lokiem. On stylizował się właśnie na tych muzyków z lat 60., nawet bardziej 50., których i na modę, którą pamiętamy chociażby też z musicalu Grease na przykład. Brand New Cadillac to jest kompozycja, która w oryginale sięga właśnie końca lat 50., no a później w latach 70., na przełomie dekad 70. i 80. ten utwór przypomniał zespół The Clash na niezapomnianej płycie London Calling. No to Clash teraz ze swojego albumu, ale z zupełnie innym nagraniem.

Train in Vain, zespół The Clash dla Brytyjczyków. To jedna z ostatnich wielkich płyt lat 70. Mowa o London Calling. Dla Amerykanów jedna z pierwszych wielkich płyt lat 80., bo te albumy ukazywały się z różnicą kilkunastu dni, no ale to już była różnica, nie dość, że roku, to jeszcze w dekadach inaczej to wygląda w różnego rodzaju podsumowaniach dzisiaj. Ta płyta no, umieszczana jest po prostu w różnym czasie. No i słynna okładka też stylizowana na tę pierwszą płytę Elvisa Presleya, London Calling, i bas Paula Simonona, który za chwilę miał być uderzony o ziemię. Republika teraz zaśpiewa, za chwilkę zapraszam na historię pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Pierwszym artystą, który kojarzy się większości osób z muzyką reggae, jest Bob Marley. Był nie tylko jednym z pionierów jamańskiej muzyki, ale bez wątpienia jej najpopularniejszym propagatorem. Razem z zespołem The Wailers podbił Stany Zjednoczone i Europę. Nagrywali jednak wcale nie w najnowocześniejszych studiach w Nowym Jorku czy Londynie, ale w Kingston na Jamajce. W 1973 roku Wailersi wydali kultową dzisiaj płytę pod tytułem Burning. Rozpoczyna ją kompozycja Get Up, Stand Up autorstwa Marleya i Petera Tosha. The Wailers byli przedstawicielami zwykłych Jamajczyków i poruszali ważne dla nich sprawy. To nie były zwykłe piosenki o miłości, a przynajmniej nie wszystkie, ale społeczne komentarze, teksty o ucisku, szacunku i walce o akceptację religii. O tym jest Get Up, Stand Up, chociaż tekst powstał po wizycie Marleya na Haiti, gdzie zobaczył ogromną biedę. Muzycznie Peter i Bob bazowali na piosence Sleeping Into Darkness zespołu War. Marley znał jego członków i zapraszał ich na Jamajkę. Kiedy Wailersi pracowali nad Get Up, Stand Up w studiu, podobno pojawił się tam Mick Jagger. Stąd się akurat nagrywali w Kingston swoją płytę Goat's Head Soup. Jagger podpatrywał nowe muzyczne trendy, ale efekty słychać było dopiero na płycie Black and Blues 1976 roku. Po latach Stonesi grywali jednak na swoich koncertach Get Up, Stand Up. Pieśń dodawała otuchy, budziła z letargu, zagrzewała do walki o swoje prawa. Nic więc dziwnego, że Marley grał ją na niemal każdym koncercie i to nawet kiedy w 1974 roku z zespołu odszedł Tosh i The Wailers w klasycznym składzie przestali istnieć. Co więcej, Get Up, Stand Up była ostatnią piosenką wykonaną przez Boba Marleya na koncercie. Zaśpiewał ją siedząc na stołku podczas koncertu w Pittsburghu 23 kwietnia 1980 roku. Rak, na którego chorował, rozprzestrzenił się na mózg i było zaskakujące, że w ogóle mógł występować, ale w Pittsburghu zagrał 20-setowy koncert, kończąc go 6-minutową wersją Get Up, Stand Up. Tuż po zejściu ze sceny upadł nieprzytomny. Wielu fanów uważa, że nieprzypadkowo wykonał ten utwór na sam koniec. Posłuchajmy, oto Bob Marley i The Wailers w nagraniu Get Up, Stand Up.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć, czy sztuczna inteligencja ma świadomość, czy jest już nowym gatunkiem, niebiałkowym życiem.
3: Czy zakładamy, że złota rybka ma świadomość, albo karaluch? Nie, traktujemy go jako nowy gatunek. Większość definicji świadomości sugeruje, że ona ma stopniowanie. Mamy karalucha, który ma jej bardzo mało, złotą rybkę, która ma więcej, kota, który ma jeszcze więcej, człowieka... Tak, więc pod tym względem AI wygląda na to, że wspina się po tej drabince. Gdzie jest dokładnie, nie wiemy. Ja zakładam, że jest w okolicach karalucha i złotej rybki.
2: Powiedział Maciej Rudziński, ekspert neuronauki, w rozmowie o dobru i złu sztucznej inteligencji. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
5: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
4: W każdy poniedziałek po 21.
6: Okolice jazzu.
4: Zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 17.30. U nas czas na skrót wiadomości. Beata Janowska.
12: Dzień dobry. Rakieta, która nad ranem spadła w województwie lubelskim, była uzbrojona. Premier Donald Tusk powiedział, że prawdopodobnie była to rosyjska rakieta H-101, a prokuratura okręgowa w Lublinie informuje, że obiekt zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Po upadku rakiety na pole w okolicy miejscowości Tarnawa Kolonia, kilkaset metrów od zabudowań, utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. Na miejscu trwają oględziny. Powinny zakończyć się dziś. Premier Donald Tusk zapowiedział zbadanie zdarzenia, w tym reakcji państwa polskiego i instytucji obrony cywilnej. Pomoc w wyjaśnieniu zaoferowała także Ukraina. Eksplozja gazu i pożar budynku jednorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Do wybuchu gazu przy ulicy Zawadzkiej w Tomaszowie doszło przed godziną 16. Według wstępnych informacji podczas prowadzonych prac doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. Ulatniający się gaz doprowadził do wybuchu i pożaru. Trwa akcja gaśnicza. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza takie przepisy. Zakaz wejdzie w życie z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września. Ustawa przewiduje wyjątki, na przykład w sytuacji, gdy konieczny jest szybki kontakt z rodzicem w nagłych wypadkach. Szkoły ponadpodstawowe i szkoły dla dorosłych uregulują zasady korzystania z komórek w swoich statutach. Po latach problemów z nawierzchnią na ulicy Jaracza w Łodzi ma pojawić się asfalt. Asfaltowa nawierzchnia ma zastąpić charakterystyczną kostkę klinkierową, która od lat sprawiała problemy i po remoncie w 2018 roku była już kilka razy poprawiana. Zarząd Drogi Transportu w Łodzi informuje, że decyzja została już uzgodniona z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą Jaracza. A kiedy rozpocznie się remont, jeszcze nie wiadomo. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
11: Bardzo ciepło w Łodzi, regionie 33 stopnie wciąż na termometrach. Barometry pokazują 996 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie małe. No i ciepło, bo od 19 do 21 stopni przy słabym wietrze. Jutro z kolei również możemy spodziewać się upałów z temperaturą maksymalną nawet do 34 stopni. Mogą pojawić się przelotne zachmurzenia i nawet niewielki opad deszczu.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Na naszym zegarze

ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

Nie wiem, czy to nie jest najbardziej charakterystyczne i pamiętane nagranie Igi Cembrzyńskiej, Intymny Świat, ale jeszcze przecież były inne wspaniałe, Szkoła Tańców Salonowych, Ballada o Upiorach, Siną Dal. Myślę, że te piosenki pojawią się w niedzielę po godzinie 8 w audycji w tonacji Sepi. Będziemy wspominać Igę Cembrzyńską. Na zegarze teraz 37 minut po 17:00.

płyty Renovatio, utwór tytułowy Edyta Bartosiewicz, 2013 rok, no wiele lat ta płyta czekała na wydanie, bo te piosenki częściowo podobno były gotowe już na początku XXI wieku. No ale problemy z głosem, no i to wszystko trwało bardzo długo, na szczęście Edyta Bartosiewicz wróciła i fantastycznie radzi sobie także koncertowo, czekamy na nową muzykę. Teraz pojawi się zespół The Boomtown Rats, może ta nazwa nawet niespecjalnie Państwu dużo mówi, chociaż to jest no, zespół dosyć popularny, zwłaszcza w latach 70., na początku 80., ale jak już powiem Bob Geldof, no to wszyscy kojarzymy Boba Geldofa pewnie przede wszystkim z organizacji koncertów Live Aid w 85. roku, tych koncertów charytatywnych, które wydarzyły się na stadionie Wembley i równocześnie na stadionie JFK w Filadelfii. No i oczywiście Bob Geldof też obok Midge'a Ure'a stał za projektem Do They Know It's Christmas. Właściwie od tego wszystko się zaczęło, od tego, że Bob Geldof zobaczył program w telewizji o głodujących dzieciach w Afryce i postanowił działać. Najpierw pojawił się singiel, a potem to wielkie wydarzenie muzyczne na dwóch kontynentach. Nawet byli muzycy jak Phil Collins, którzy zagrali na dwóch tych koncertach i w Londynie na Wembley i potem Concordem za ocean Phil Collins zdążył zagrać jeszcze właśnie w Filadelfii. No ale nie miało być o Live Aid i o Philu Collinsie, o Bobie Geldofie. The Boomtown Rats to jest zespół, który bardzo silnie czerpał z takiej stylistyki rock'n'rollowej lat 60. Oczywiście to już były piosenki napisane i brzmiące na miarę lat 70., 80. Jeden z takich utworów, When the Night Comes, teraz pojawi się i on zabrzmiał także, kiedy Bob Geldof odwiedził Łódź kilka lat temu. Był gościem festiwalu Sound Edit, otrzymał nagrodę dla człowieka ze złotym uchem. No i zagrał naprawdę porywający wówczas koncert. Przypomnijmy sobie to nagranie.

To utwór pod tytułem When the Night Comes z płyty The Fine Art of Surfacing, październik 1979 roku. Po tym koncercie Boba Geldofa w Łodzi miałem okazję stanąć się z nim twarzą w twarz, chwilkę porozmawiać, no i pogratulowałem mu świetnego koncertu i powiedziałem, że ten utwór When the Night Comes, no, rewelacyjny, cudownie go zagraliście, taki trochę w stylu Bruce'a Springsteena. I tutaj Bob Geldof tak na mnie spojrzał, powiedział, it was long before Springsteen, to było na długo przed Springsteenem. No, nie wypadało mi go prostować, bo takie pierwsze moje skojarzenie tego utworu to kompozycja Rosalita Bruce'a Springsteena, która jest 6 lat starsza, więc pewnie Bruce był pierwszy w takim klimacie, no ale powiedziałem o je, oczywiście masz rację, Bob. Uśmiechnęliśmy się, podaliśmy sobie ręce i wszyscy byli zadowoleni. No to teraz Bruce, a za chwilę będzie 18:00.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
8: Znowu to zrobił.
9: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
10: Skup się.
9: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
12: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
13: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
14: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Mamy czwartek, 30 lipca, u nas czas na wiadomości. Beata Janowska.
15: W województwie lubelskim trwają oględziny terenu, na który upadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Resort Obrony ufunduje stypendia dla studentów, którzy chcą zawodowo związać się z wojskiem. Ratownicy radzą, by w upały unikać przebywania na dworze i nawadniać organizm. Po upalnym dniu czeka nas bardzo ciepła noc, miejscami tropikalna, czyli z temperaturą minimalną powyżej 20 stopni. Dziś mają się zakończyć oględziny miejsca eksplozji na Lubelszczyźnie. W Tarnawie Kolonii w nocy spadł prawdopodobnie rosyjski pocisk manewrujący H-101. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu jest reporterka Polskiego Radia Dagmara Kędzior.
8: Ze wstępnych informacji wynika, że najprawdopodobniej rakieta należała do Rosji i zawierała znaczącą ilość materiałów wybuchowych. Wskutek eksplozji powstał lej o szerokości 10 metrów i około 5 metrów głębokości. Pocisk nie został zestrzelony przez wojsko, bo jak podkreślał premier Donald Tusk, zgodnie z informacjami od żołnierzy, takie działanie nie było potrzebne.
10: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodny rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
8: Sprawę wyjaśnia lubelska prokuratura, a w działaniach śledczych pomoc ma także przedstawiciel ukraińskiej prokuratury. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
15: Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek uważa, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, prawdopodobnie zboczyła z kursu. Jak mówi, nie ma powodów, by sądzić, że Polska była zamierzonym celem. W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując ponad 70 rakiet i około 280 dronów. Według ukraińskich władz zginęło co najmniej 13 osób. Wysokie temperatury w regionie łódzkim. Ratownicy medyczni podkreślają, że taka pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia. Fala upałów przetacza się nad Polską, a temperatury powyżej 30 stopni zapowiadane są także na jutro. W takich warunkach warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, a w godzinach największych upałów lepiej unikać wychodzenia na zewnątrz. Przegrzanie może doprowadzić do udaru, dlatego należy zwracać uwagę na sygnały, które wysyła nasz organizm, mówi Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
16: Jeżeli mówimy o najlżejszym stanie, którym jest zmęczenie cieplne, to mogą pojawiać się właśnie uczucie pragnienia, zmęczenie, problemy z koncentracją. W tym przypadku oczywiście jest jeszcze czas na to, żeby się we właściwy sposób nawodnić.
17: Dużo nawodnienia przede wszystkim.
18: No nie wiem, może czapka, ograniczamy ten kąt padania promieni słonecznych.
19: Ja nigdy nie wyleguję na słońcu, że tak powiem. Zawsze tylko cień.
15: Dodają łodzianie. W całym województwie do jutrzejszego wieczora obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że temperatury wyraźnie przekraczające 30 stopni powrócą do nas po weekendzie.
20: Więcej na radiołódź.pl.
15: Zainteresowani służbą w polskiej armii studenci mogą starać się o stypendia. Program stypendialny dla przyszłych żołnierzy zawodowych uruchomiło Ministerstwo Obrony Narodowej. Skierowany jest do osób od 18 do 35 roku życia, a szczegóły zna reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
21: Program obejmuje wybrane kierunki na uczelniach cywilnych i wojskowych. Warunek? Kierunek musi być przydatny dla sił zbrojnych i niezbędne są chęci związania swojej przyszłości z mundurem. To również szansa na comiesięczne wsparcie finansowe przez cały okres nauki, mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
22: Wysokość stypendium to 50% uposażenia żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
21: Liczba przyjęć jest uzależniona od zapotrzebowania sił zbrojnych na specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Damian Grosicki, Radio Łódź.
15: Wnioski należy składać do 31 sierpnia w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi. Tam też dostępne są szczegółowe informacje, m.in. lista kierunków studiów, na których można starać się o stypendium. Nie żyje Tadeusz Gapiński, jedna z legend Widzewa Łódź. Piłkarz, asystent trenera, ale przede wszystkim kierownik pierwszej drużyny Widzewa, zmarł w wieku 78 lat. Tadeusz Gapiński kierował pierwszą drużyną Widzewa od początku lat 90. do 2008 roku. Współpracował z wieloma trenerami. Zdaniem byłego piłkarza i szkoleniowca Widzewa Rafała Pawlaka, miał idealne predyspozycje do roli kierownika.
23: Miał taki gen szatni w sobie i sam był wcześniej dobrym piłkarzem, więc czuł to z perspektywy boiska, od strony zawodników, jak to wygląda, od strony trenerów i jakby był takim katalizatorem, który łączył tutaj szatnię ze sztabem trenerskim.
15: Tadeusz Gapiński jako piłkarz zdobył z Widzewem 2 wicemistrzostwa Polski. Większe sukcesy osiągał jako kierownik, kiedy to Widzew 2 razy sięgnął po mistrzostwo kraju i występował w elitarnej lidze mistrzów. Kolejne wiadomości o 19:00.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Temperatura spada, ale naprawdę bardzo delikatnie, bo teraz 32 kreski na termometrach w województwie łódzkim. Podobnie jeżeli chodzi o barometry, 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie małe, z temperaturą od 19 do 21 stopni. Przy niewielkim wietrze, a jutro możemy spodziewać się upałów nawet do 34 stopni. Prognozowane są także opady deszczu, a nawet burze. I wtedy w czasie burz wiatr w porywach może wiać nawet do 70 km na godzinę.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: popołudnie bez pośpiechu.
3: Czekają nas upalne dni, bo jutro powyżej 30 stopni. Tak będzie też w sobotę, w niedzielę 28 stopni na termometrach. No i kolejny tydzień z rekordową temperaturą we wtorek, nawet do 37 stopni. To wszystko przed nami. Bartosz Lorczak, witam w drugiej godzinie naszego popołudniowego, nieśpiesznego spotkania muzycznego. Teraz zespół Kings of Leon.

Nowhere to Run. Kings of Leon nie tak dawno byli w Łodzi, występowali w Atlas Arenie. No i to jest tak, że koncerty żyją, jeżeli są dobre, w słuchaczach jeszcze na długo, długo po tym, jak się zakończą. I tak jest ze mną w przypadku koncertu zespołu Suede, który tydzień temu odbył się w Warszawie w klubie Progresja. No więc po takim koncercie człowiek automatycznie wraca do różnych swoich ulubionych piosenek zespołu, nawet takich, które nie były wykonane podczas tego koncertu. No jedną z nich bez wątpienia jest utwór She's in Fashion.

She's in Fashion to zespół Suede. Czasy płyty Head Music, rok 1999, kiedy ten album ukazał się, to no, nie spełni jakby oczekiwań fanów, też może samego zespołu po genialnej płycie Coming Up. No, ale dzisiaj patrząc już z perspektywy tych wszystkich lat, to jest naprawdę świetna płyta z wieloma pięknymi piosenkami, między innymi tą She's in Fashion. Kwadrans, 16 prawie minut już po... Nie, kwadrans. Po godzinie 18 na zegarze, to pozostaniemy troszeczkę w tematyce koncertowej, bo kiedyś na festiwalu U4 Kultur odbył się taki koncert z piosenkami Serge'a Gainsbourga i tam na scenie obok siebie stanęli między innymi Łukasz Lach i Ania Rusowicz. Efekt za chwilkę, a za kilka minut Maciej Kieszkowski. No i kolejne spotkanie z nową płytą legendarnego zespołu Deep Purple.

dziecko wielkie był Jesse James. Co robił, jak żył, jak przebył swój los. Podoba się wam?

0: Nikt im nie dał szans, by się wywinąć.
1: Pod los musieli w końcu zginąć.
0: Lecz nie jeden w piekle skończył walkę.
1: Nim padł Barrow, a z nim Bonnie Parker.
2: Płyta tygodnia.
3: Czwarte spotkanie z płytą Splet formacji Deep Purple. Tym razem posłuchamy utworu, w którym mamy nawiązanie do klasyki. Oddajemy ponownie głos Donowi Ayreowi, który dla magazynu Teraz Rock powiedział następujące słowa. Na Splat ubarwiłem brzmienie Deep Purple dźwiękami klawinetu Honera. I tutaj też przesądził przypadek. W Nashville, gdzie nagrywaliśmy płytę, zajrzałem do sklepu z instrumentami i patrzę, a tam klawinet C z 1964 roku. A to, co zacytowałem w tym utworze, w utworze My New Movie, to chorał z kantaty Herz und Mund und Tod und Lieben. Mam nadzieję, że nie skaleczyłem języka niemieckiego. To jeden z moich, oddaję głos dalej Donowi, to jeden z moich ulubionych utworów. Wspaniały, niezwykle wzniosły. Mam nadzieję, że oddałem mu sprawiedliwość. Jeśli chodzi o klasykę, to zespół Deep Purple od samego początku właściwie zaznajamiał nas z nią, a to wszystko jest dzieło nieżyjącego Johna Lorda. To on skomponował na zespół i orkiestrę płytę, która ukazała się w 1969 roku. Ona została nagrana z Royal Philharmonic Orchestra, londyńską orkiestrą filharmoniczną. I koncert na zespół i orkiestrę był czymś, co rozsławił Deep Purple na cały świat. Richie Blackmore, współtwórca Deep Purple, były gitarzysta, wspomnę, to też wielki fan twórczości Jana Sebastiana Bacha, a Don Airey jest kolejnym w składzie, który tę pamięć o Janie Sebastianie Bachu kultywuje. Posłuchajmy więc tej kolaboracji muzyki hardrockowej z klasyką My New Movie Deep Purple z albumu Splat.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z nowych mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
5: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl.
9: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Na naszym zegarze 31 minut po godzinie 18. Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzisiaj urodziny Kate Bush.

Running Up That Hill, utwór, który można powiedzieć, że dostał drugie życie i ogromny sukces dzięki serialowi Stranger Things. I ta piosenka była istotnym też elementem serialu jednego z sezonów. Młodzi ludzie pokochali Kate Bush, sama artystka była zaskoczona niesamowicie tym, jaką furorę ta piosenka zrobiła, do tego stopnia, że to był numer jeden w Wielkiej Brytanii, kiedy ten serial, kiedy ten sezon był emitowany. Rozmawiałem nie tak dawno z Mariuszem Janikiem właśnie na temat muzyki do Stranger Things. Pewnie ta rozmowa zostanie wykorzystana w którymś z następnych spotkań jego podcastu pod tytułem W następnym odcinku. Zapraszam w imieniu Mariusza w każdy piątek o 13:40, a jeżeli ktoś chce posłuchać tych archiwalnych odcinków, to na stronie radioloc.pl w zakładce audycji i podcasty bez problemu znajdzie już odcinki, które zostały wyemitowane między innymi na temat o też jednego z moich ukochanych seriali pod tytułem MASH. A Kate Bush dzisiaj obchodzi urodziny. Najlepsze życzenia, no i takie marzenia, aby Kate Bush jeszcze zagrała jakieś koncerty. Tymczasem na naszym zegarze 23 minuty do godziny 19 BNDK, czyli tata i syn, Janek Benedek i Gabor, ich wspólny muzyczny projekt.

To zespół The Smiths w nagraniu Heaven Knows I'm Miserably Now. No, wykorzystałem oczywiście fragment tego gitarowego wstępu granego przez John'ego Mara do takiej czołówki swojej audycji w środę po 21. To właśnie z tej piosenki. Dzisiaj zabrzmiała w całości. John'y Marr przyjedzie na Off Festival, tak nawiasem mówiąc, zagra po raz pierwszy w Polsce. Nie zapowiada się na to, aby The Smiths kiedykolwiek mieli wrócić, tym bardziej, że basista Andy Rourke zmarł kilka lat temu i no, jest to oczywiście już niemożliwe w tym oryginalnym składzie, ale chyba już konflikt Morrissey'a i John'ego Marra, w którym nikt nie wie do końca, o co chodzi, już tak nabrzmiał przez te lata, że to jest rzecz nie do odwołania. Kwadrans do godziny 19:00.

tak urywa się to nagranie Missy w nowej piosence pod tytułem Shotgun. Jutro po godzinie 17 nowości do godziny 20 jak zwykle w radiu się przede wszystkim nowe piosenki, które do nas docierają, a to jest jedna z nich. A pożegnamy się w tym dzisiejszym programie bez pośpiechu nagranie Bruno Marsa, Anderson .Paak i Silk Sonic razem w utworze Love's Train. Ostatnio pojawiły się bilety na koncert Bruno Marsa, gdzie nie widać sceny, tylko można posłuchać muzyki. Taki bilet kosztuje 300 zł. Do przemyślenia. Dziękuję za popołudnie. Spotkamy się jeszcze dzisiaj po 21:00, ja w zastępstwie Marcina Tercjaka w audycji Megafonia.

0: Reklama.
1: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wybór i pożar w Tomaszowie. Jedna osoba została poszkodowana. Pytania, czy dało się uniknąć dramatu w akwaparku Fala, do którego doszło w poniedziałek, i postulat mieszkańców ulicy Rejmonta w Sieradzu. Domagają się przejścia dla pieszych. Noc będzie pogodna i bardzo ciepła, przeważnie powyżej 20 stopni. Wybuch gazu i pożar w Tomaszowie Mazowieckim. Poszkodowana została 80-letnia kobieta. Do groźnego wybuchu gazu przy ulicy Zawadzkiej w Tomaszowie doszło około 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas prowadzonych na ulicy prac uszkodzona została instalacja gazowa. Po wybuchu gazu wybuchł pożar, który bardzo szybko ogarnął pobliski dom jednorodzinny. Strażacy opanowali ogień. Poszkodowaną seniorkę przewieziono do szpitala. Nadal trwają prace związane z uszczelnieniem gazociągu. Służby wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Dramatowi na fali można było zapobiec, mówi Radiu Łódź osoba pracująca w łódzkim akwaparku. 7-latek, który w poniedziałek tonął w basenie, wciąż walczy o życie. Wiadomo, że dzieci były pod opieką 3 osób, a według służb 2 ratowników mogło widzieć miejsce, w którym tonął 7-latek. Chcący zachować anonimowość, pracownik fali uważa, że ktoś mógł zauważyć chłopca, który przez 3 minuty podtapiał się, zanim poszedł na dno.
14: Bo jedno stanowisko miało powiedzmy 20 kilka metrów do tego miejsca, więc trochę daleko, ale nie miało żadnych przeszkód takich terenowych. Nic tam jakby nie zasłaniało poza innymi ludźmi. A drugie miejsce, bezpośrednio ta osoba nie widzi tego miejsca, ale jest tam lustro, które idealnie wskazuje to miejsce.
12: 7-latka wyciągnął z wody przypadkowy świadek. Chłopiec przebywa w Centrum Zdrowia Matki Polki. Jego stan wciąż jest skrajnie ciężki. Dziś mają się zakończyć oględziny miejsca eksplozji na Lubelszczyźnie. W Tarnawie Kolonii w nocy spadł niezidentyfikowany obiekt. Wiele wskazuje, że to rosyjski pocisk manewrujący H-101. Lubelska prokuratura informuje, że był uzbrojony. Nikomu nic się nie stało. Domniemana rakieta spadła kilkaset metrów od gospodarstw domowych. W miejscu uderzenia powstał 10-metrowy krater, a mieszkańców okolicy obudził huk. O szczegółach z miejsca zdarzenia Agata Król.
9: Spokojny sen zmącił huk, gwizd i wycie silników samolotów. Między 3 a 4 nad ranem mieszkańcy wsi Tarnawa Kolonia i okolicy oddalonej nawet o 30 km budzili się, nie wiedząc, co się dzieje.
15: Na pewno było słychać bardzo dużo samolotów. Jeden był bardzo głośny huk. To był dźwięk, jakby w dom leciał samolot.
16: Teraz coraz więcej takich rzeczy się dzieje. Cały czas coś i nikt nic nie wie.
9: Miejsce zderzenia obiektu z ziemią pilnowane jest przez służby i nie można do niego dotrzeć. Mimo to wielu okolicznych mieszkańców przyjeżdża w jego pobliże, by zobaczyć to, co usłyszeli w nocy. Nic nie wskazuje na to, by to Polska była celem rakiety, powiedział premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. W tym czasie w zachodniej Ukrainie trwał zmasowany atak Rosji. Z Tarnawy Kolonia, Agata Król, Polskie Radio.
12: Szef rządu zapowiedział zbadanie zderzenia, w tym reakcji państwa polskiego i instytucji obrony cywilnej. Opozycja domaga się, by premier Donald Tusk przedstawił informacje w sprawie działań rządu na ten temat na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu. Mieszkańcy ulicy Rejmonta w Sieradzu domagają się przejścia dla pieszych. Ulica jest długa i prosta, nie brakuje na niej rozpędzonych aut, mimo ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę. Mieszkańcy chcą, aby przejście wyznaczono przy markecie, bo nie czują się bezpiecznie przechodząc przez jezdnię.
17: Ostatnio jak jechałam, to chłopczyk z drugiej strony nie mógł tutaj przejechać, no bo jechały samochody i nie ma pasów. Więc jak ktoś jest z tamtej strony, to nie mają jak przejść.
18: Schodząc z chodnika, niestety musimy przejść trochę na dziko, a z racji tego, że nie ma tych przejść dla pieszych. Samochody często się rozpędzają, no i jest to w mojej ocenie mało bezpieczne miejsce.
12: Mówi sieradzka radna miejska Joanna Elerowska-Dębska, która złożyła w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, miasto będzie mogło przystąpić do opracowania projektu przejścia dla pieszych przez ulicę Rejmonta. Kolejne wiadomości o 20:00.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: W regionie nadal upał, prawdopodobnie dopiero po 20:00 temperatura spadnie poniżej 30 stopni. Noc w wielu miejscach regionu będzie tropikalna, czyli z temperaturą minimalną powyżej 20 stopni będzie pogodnie. Jutro sporo słońca i gorąco, przeważnie do 34, ale miejscami nawet do 36 stopni Celsjusza. Pod wieczór mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem i stowarzyszeniem porywistego wiatru.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Szkiełko i oko.
21: Czy możliwe jest dotarcie do niewyczerpanych źródeł czystej energii? Podobno tak. Powstają takie koncepcje przesyłania energii słonecznej z kosmosu dzięki umieszczeniu satelitów z gigantycznymi panelami słonecznymi na orbicie i w ten sposób można byłoby generować prąd i wysyłać go na Ziemię. To wszystko nie jest jednak takie proste. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z naszym gościem, profesorem Tadeuszem Bibigiem z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzatorem nauki. Witamy.
22: Dzień dobry, dzień dobry.
21: To, panie profesorze, dzisiaj będziemy popularyzować energię z kosmosu.
22: Oj, energię z kosmosu, to jest dobry temat. Pytanie, czy my mamy jakąś energię, która nie jest z kosmosu? To jest takie pytanie. Jakby się tak zastanowić.
21: Może by w ogóle zacząć od tego, czym jest energia?
22: Czym jest energia w ogóle? To jest...
21: A co to w ogóle znaczy mieć energię?
22: To jest... Energię w szkole to się dzieci poznają pod hasłem energia potencjalna i energia kinetyczna. Nie? Takie dwa słowa latają po zadaniach z fizyki i najczęściej się robi tak, że jedna się w drugą zamienia, jak się tam ciało zsuwa po równi, czy jak się rzuca kamień do góry. I to jest do rozwiązywania zadania bardzo fajne. Natomiast do zrozumienia, czym energia jest, to wprowadza pewien bałagan tak naprawdę. Energia kinetyczna to jest energia, jaką ma ciało, które się porusza w jakimś układzie odniesienia. Jeśli to sama nazwa wskazuje, kinetyczna. Jest jakiś ruch i to coś leci, jak rzucimy w kogoś kamieniem i trafimy, no to ta energia się wydzieli na tym człowieku albo na szybie, albo na czymkolwiek. I to jest zrozumiałe. Natomiast energia potencjalna to właściwie nie wiadomo, co to jest. No, mówi się, że jak się ciało podniesie do góry, cegłę na przykład podniesiemy, no, wykonamy jakąś pracę, no bo podnieść cegłę to trzeba się namęczyć. I ta cegła jest podniesiona, trzymamy ją na wysokości 1 metra nad podłogą. No i pytanie, co jest? Ta cegła się nie porusza, ona sobie stoi. Pytanie, co tu ma energię? W zadaniach ze szkoły mówi się, że to cegła ma energię. Ale to tak naprawdę do końca nie jest słuszne, bo przecież można by na to spojrzeć z punktu widzenia tej cegły. I proszę sobie wyobrazić,
21: że no właśnie, jesteśmy, my się męczymy, a cegła ma energię.
22: My jesteśmy tą cegłą. I jak się tak patrzymy, ktoś do nas podchodzi i odsuwa całą ziemię od nas. My jesteśmy cegłą, a ktoś ten nogami się opiera o ziemię, nas trzyma w ręku i całą kulę ziemską od nas odsuwa. Zmienia się względne położenie cegły i ziemi tak naprawdę. I ta energia jest zgromadzona w tym układzie cegła-ziemia. Energię potencjalną ma układ cegła-ziemia. Gdyby ziemi nie było, to moglibyśmy sobie podnosić cegłę na dowolne wysokości i nic by się z tego nie działo. Nie trzeba by się specjalnie męczyć, bo nic by nam nie przeszkadzało przesuwać, podnosić i opuszczać cegłę. W związku z tym energia potencjalna to jest taka energia, która jest związana z geometrycznym rozmieszczeniem różnych ciał. I tego się nikomu nie mówi, dzieciom w szkole szczególnie, bo to zrobi straszny bałagan intelektualny. Trzeba im to wszystko wytłumaczyć. Bo na przykład bateryjka, którą się kupuje, wkłada się do zegarka, do latarki, świeci się. No, bateryjka ma jakąś energię. W szkole na ogół mówi się, że to jest specjalny rodzaj energii, energia chemiczna. Czyli mamy energię kinetyczną, potencjalną, chemiczną. Ale energia chemiczna to nie jest żadna nowy rodzaj energii, bo ona jest związana z tym, że konstruując baterię, wzięło się tam pewne elementy, jakieś, powiedzmy w przybliżeniu, cynk, żelazo, jakiś elektrolit w środku. Ustawiło się je w takich odległościach od siebie, jak należy. No i wtedy, jak podłączy się do tego drucik jakiś, no to przez drucik popłynie prąd i może być podłączony silnik albo latarka i będzie świecić. Ale to świeci nie dlatego, że jest jakieś coś tajemniczego, tylko tamte elektrony, jony, które są w tych dwóch elektrodach, w tym elektrolicie, wszystkie, one się przemieszczają, poruszają się. Najpierw ustawiliśmy je w określonych miejscach, a potem nacisnęliśmy guzik i te jony zaczęły się przesuwać. Zmieniły się ich geometryczne układy. Nowa bateryjka to jest tak jak cegła podniesiona na wysokość 1 metra i potem tą cegłę puszczamy i ona powolutku opada. Tak tutaj te wszystkie jony zaczynają się przemieszczać. W związku z tym energia w bateryjce to jest energia potencjalna. Nic specjalnie nowego. Bomba atomowa. To jest w szkole się specjalny rodzaj energii atomowej. Czy elektrownia atomowa, to mamy tam specjalną energię atomową. A to przecież też jest energia związana z tym, że te jądra atomowe, powiedzmy, że uranu, są zbudowane z jakichś tam nukleonów w środku i my je potem rozdzielamy. Takie jedno jądro rozwalamy na dwa i uzyskujemy z tego energię. Zmienia się geometryczne rozmieszczenie nukleonów w rdzeniu reaktora czy w tej bombie. W związku z tym to jest też energia potencjalna. No i takich przykładów szkolnych na wynalezienie nowych rodzajów energii, na przykład strzelając z łuku, naciągając łuk. To się mówi, że to jest energia sprężystości na przykład. No to co to znaczy energia sprężystości? Znowu jakiś mamy nowy rodzaj energii, nieznany.
21: No właśnie,
22: rodzaj?
21: Przybywa.
22: A nieprawda, bo przecież to zależy od tego, jak położone są te cząsteczki w tym drewienku, które robi się łuk. Jak naciągniemy, to one się trochę przemieszczają i każde przemieszczenie każdej cząsteczki, tam chemicznej tak naprawdę, no powoduje to, że energia się gromadzi w tym układzie cząsteczek, zmienionym, gromadzi się energia. Tak jak w cegle podniesionej nad powierzchnię Ziemi zgromadzi się energia w układzie Ziemia-Cegła, tak tutaj w układzie jedna cząsteczka, druga cząsteczka też jest zgromadzona energia, którą nazywamy sprężystą, a to jest nic innego jak normalna energia potencjalna. No, to mam nadzieję, że teraz już namieszałem wszystkim.
1: Tak, a właśnie, mieliśmy mówić o energii z kosmosu, prawda? Ale to ja zaczęłam, tak. Ziemia jest podobno stale bombardowana przez takie wysokoenergetyczne cząsteczki, czyli przez promieniowanie kosmiczne, tak?
22: No jest promieniowanie kosmiczne dociera do Ziemi i to jest osobny historia na osobną opowieść, bo promieniowanie kosmiczne przychodzi do nas cały czas. I to promieniowanie to są jakieś cząstki i one rzeczywiście, każda z nich ma dość dużą energię. Energię, którą mierzy się, to są specjalne jednostki, tam giga, elektronowolt, nieważne. I one przechodzą przez głowę moją, przez pani głowę, mniej więcej przychodzi ich tyle samo, kilkadziesiąt na sekundę. Więc jeśli weźmiemy metr kwadratowy powierzchni, tak jak się robi ogniwa fotowoltaiczne, które mają coś koło metra, i taki metr będzie zbierał energię wszystkiego z promieniowania, całego promieniowania, które przez ten przejdzie, to w przeciągu roku uzyskamy energię mniej więcej jednej milionowej kilowatogodziny. Kilowatogodzina kosztuje złotówkę z grubsza, więc to energia przeliczana na pieniądze to była jedna milionowa złotówki. Bez sensu zupełnie.
1: W ogóle no zupełnie
22: ma,
1: bez
22: nie
1: sensu.
22: Nie ma o czym mówić. Ale jeśli mówimy o energii z kosmosu, to właściwie jak się zastanowić głębiej, bo my się cały czas coraz głębiej zastanawiamy nad niektórymi rzeczami, jakby się zastanowić głębiej, to prawie wszystko tutaj, co mamy energetycznego, każda energia, jaką potrafimy zużytkować, jest pochodzenia kosmicznego tak naprawdę. Pochodzi ze Słońca. Jeśli weźmiemy węgiel kamienny na przykład, no to są te ileś tam milionów, 100 milionów lat temu jakieś palmy czy jakieś rośliny tam, żeby potem one się przewróciły, zasypało je coś tam i zrobiły się z tego pokłady węgla kamiennego, a te rośliny żyły dlatego, że Słońce na nie świeciło. Jakby nie było Słońca, to nie byłoby węgla kamiennego. Ta energia, znowuż potencjalna, zgromadzona w tych skomplikowanych cząsteczkach chemicznych w węglu kamiennym, to jest energia, którą dało nam Słońce. Słońce świeciło, roślinki te elementy ustawiały w te skomplikowane cząsteczki i my teraz palimy tym w piecu. Ropa naftowa, no to jest w zasadzie to samo, tylko jakieś inne zwierzątka, inne roślinki tam były, żeby zrobiły ropę naftową. Jakie jeszcze może? O, mamy taką energię, zieloną energię, energię wód. Na przykład płynie sobie rzeka z góry na dół i my tam stawiamy turbiny, ona się kręci. I mówimy, że to jest taka energia bardzo ekologiczna. Ona też jest ze Słońca. No przecież, żeby ta woda leciała z góry na dół, to ona musi najpierw na dole wyparować, muszą się zrobić chmury. Te chmury muszą przelecieć tam, gdzie są góry i tam musi spaść deszcz. To robi Słońce. Słońce powoduje, że woda paruje. I Słońce powoduje, że te chmury się poruszają po niebie. Co jeszcze mamy? Z czego jeszcze robimy energię? No, ogniwa fotowoltaiczne są w ewidentny sposób słoneczne,
1: ze Słońcem,
22: no bo tutaj
1: tak.
22: Nie ma żadnych wątpliwości. Są tylko dwa rodzaje energii, tak sobie wymyśliłem. Zastanawiałem się nad tym, które nie są słoneczne. No i to jest zagadka, takie pytanie, jakie one są. Pierwszy rodzaj to są elektrownie oparte o pływy oceaniczne. Jak wiadomo, na oceanach woda się podnosi, a potem opada. Nie fale, nie chodzi mi o fale, bo fale są pochodzenia słonecznego znowuż, tylko te takie pływy, że to tam o parę metrów się podnosi, a potem po kilku godzinach opada. I są elektrownie, które wykorzystują ten efekt. Jak się podniesie, no to się ją gdzieś tam gromadzi, potem się wstawia i wypływa przez turbinkę i robi nam prąd. To jest jeden rodzaj i to jest energia grawitacyjna. Bo te pływy są robione przez Księżyc, Słońce i to jest siła grawitacji. Podnosi i opuszcza tą wodę. I drugi rodzaj energii, niesłoneczny, to jest energia atomowa. Wspomnieliśmy, że to te nukleony tam się rozszczepiają albo łączą, jak się wodór spala.
1: Tak.
22: I tutaj słońce nie ma nic wspólnego.
21: Do rzeczy.
22: Tak to jest z energią.
21: Tak to jest z energią, no dobrze. A niech mi pan powie, pan profesor, jak to jest? Chiny zapowiadają stworzenie takiej pierwszej w historii orbitalnej elektrowni dostarczającej moc na Ziemię, zresztą nie tylko one. Zaczął się taki wyścig o takie kosmiczne, energetyczne Eldorado. To ma szansę w ogóle na powodzenie?
22: Podejrzewam, że jak się za to wzięli Chińczycy, a Chińczyków jest mnóstwo, to oni to w końcu jakoś zrobią. Nie wiem dokładnie, bo to trzeba by znać szczegóły. Problemem jest tylko przesłanie tej energii.
21: No bo to wszystkie bolączki nasze by rozwiązało.
22: No, czy najpierw to trzeba by te ogniwa fotowoltaiczne, bo to rozumiem, że chyba na tej zasadzie działa, trzeba by je wynieść na orbitę, co kosztuje niestety. To coś waży i trzeba zainwestować odpowiednią ilość pieniędzy. A podejrzewam, że głównym problemem jest przetransmitowanie tej energii na dół, no bo to nie da się tego kabelka tam podłączyć, żeby ten kabelek do Chin tam gdzieś był włożony do jakiejś rozdzielni.
21: Strasznie długi kabelek.
22: Ale Chińczycy mogliby coś tam wymyślić. Znaczy są różne sposoby przesyłania energii i jak ludzie nad tym popracują, to coś wymyślą.
21: A ta energia z kosmosu, panie profesorze, to jakoś na nas oddziałuje, tak? Tak teraz spytam po ludzku, bo na przykład niektórzy nie mogą spać, jak jest pełnia. Takie różne historie się pojawiają.
22: Ale nie mogą spać, jak jest pełnia, to podejrzewam, że nie z punktu widzenia energetycznego, tylko...
21: No dlaczego? No nie wiem.
22: Nie wiem. Może w okno
21: świeci księżyc. Że jesteśmy wilkołakami na przykład.
22: Niektórzy mogą być. Ja osobiście nie spotkałem jeszcze żadnego, ale to nigdy nic nie
21: dało. Ja słabo śpię w pełni.
22: W zasadzie... Znaczy, to jest kwestia oddziaływania księżyca na ludzi. No księżyc ma, no ma jakiś wpływ, jak już powiedziałem, robi pływy na oceanach, ale żeby on tak robił, jak my leżymy w łóżku, żeby nam coś tam pływało pod wpływem księżyca.
21: O to jest pytanie, prawda?
22: Łóżko wodne, ale to też te pływy nie będą duże, bo to jednak musi być duża skala.
21: Tak.
22: Ale a propos energii księżyca i tych Chińczyków jeszcze. Kiedyś ktoś wymyślił, jakiś Rosjanie, zapomniałem nazwiska, że cywilizacja to jednak musi mieć coraz więcej energii. Znaczy to z tego chyba wszyscy sobie
21: zdają sprawę.
22: Jak się rozwija, no to konsumuje tej energii coraz więcej i będzie tak konsumowała, rozwijając się. No chyba, że ustalimy, że przestaniemy się rozwijać, ale jak będziemy się
21: nie
22: rozwijać, mnożyć i tak dalej. To... I wymyślił taki facet trzy stopnie rozwoju cywilizacji. Pierwszy stopień to jest taki, jak jesteśmy wtedy. Siedzimy sobie tu na Ziemi i tą energię czerpiemy, no w sumie ze Słońca, tak jak już powiedzieliśmy przede wszystkim, może z atomu. A potem ludzkość będzie potrzebowała tak dużo energii, że właściwie to chciałaby mieć całe Słońce do własnej dyspozycji. Nie tak jak Chińczycy, że tam coś wystrzelą i pociągną ludzi do domu. Tylko w ogóle całe Słońce otoczyć taką sferą, no, która tam będzie jakoś fotowoltaiczna, czy jakaś tam. I to jest koncepcja drugiego stopnia rozwoju cywilizacji, że gwiazda nasza przestanie być z zewnątrz widoczna, bo my ją całą osłonimy taką sferą i ta sfera się nazywa sferą Dysona tak naprawdę. Był taki fizyk, Freeman chyba się nazywał, Dyson. I to był dobry fizyk, to był poważny facet. I on kiedyś napisał, że poszukując obcych cywilizacji, to my powinniśmy tak naprawdę szukać takich gwiazd, które nie świecą. Takich gwiazd, które są zasłonięte. To wtedy znaczyłoby, że no, tam ktoś mądry musiał być i całą gwiazdę zasłonić.
21: Kopułę sobie zrobił.
22: Kopułę, dookoła, ze wszystkich stron. Wtedy ta kopuła by pochłaniała energię gwiazdy. Ci ludzie, ta cywilizacja, która by tam była, tą energię by sobie zużywała do jakichś swoich celów, miałaby jakieś cele. A z zewnątrz my byśmy tylko widzieli coś, co jest tam lekko ciepłe, no bo ta sfera by się trochę nagrzała od tego Słońca i powinniśmy tam poszukiwać w taki sposób, poszukiwać takich gwiazd, które są w zasadzie niewidoczne, tylko widzimy od nich, że są lekko ciepłe dookoła. I to jest, potem jest trzecia sfera, jak ta ludzkość się będzie rozwijała dalej w tym kierunku, że oni w końcu całą galaktykę zasłonią taką wielką kopułą i to już będzie absolutna paranoja. Wszystko będzie zasłonięte i ta ludzkość nasza, powiedzmy, że to my byśmy zrobili, skonsumowałaby całą energię naszej galaktyki. I to ludzie na poważnie to potraktowali. Nawet zaczęli poszukiwać teleskopami takich gwiazd, które są zasłonięte, w cudzysłowie zasłonięte. Nawet momentami zdawało im się, że widzą takie, ale to potem się okazało, że to nieprawda. Ja sobie tak znowu już wykonałem rachunki na papierku przez chwilę. Gdyby tak chcieć u nas zrobić, nie tak jak Chińczycy, tylko pójdźmy dalej. Całe Słońce. Zbudujemy sferę, która ma rozmiar orbity Ziemi, czy coś koło tego. Tylko z czego my ją zrobimy? No musielibyśmy zużyć, no powiedzmy, Merkurego, Wenus. No, Ziemi byśmy nie ruszali, bo chcielibyśmy, żeby jednak powstali. Mars, może jeszcze jakieś planetoidy byśmy zebrali, całą tą masę razem, wszystko. Przetworzylibyśmy, wzięlibyśmy jakiś młoteczek i zaczęli to rozklepywać na taką cienką blaszkę. I z tej materii zbudowalibyśmy sferę o rozmiarach orbity Ziemi, o promieniu takim, jak ma orbita Ziemi. To jakby się tak wziąć te cyferki, poskładać, to wychodzi, że ona by miała grubość kilku centymetrów tak naprawdę. I pytanie, w jaki sposób taka kilkucentymetrowa warstwa zbudowana dookoła Słońca miała w ogóle, mogłaby w ogóle powstać? W jaki sposób to by się trzymało, przepraszam za wrażenie, kupy, znaczy samo z siebie by się trzymało, byłoby konstrukcją jakąś. To musiał być jakiś super ekstra nowy materiał wymyślony, nowy, nie wiadomo co. No, nie da się z tego z żadnych normalnych materiałów zrobić. Ale to nie jest problem. To jest taka sfera Dysona w wersji maxi, taka dookoła. A potem ten Dyson pewnie też to wziął sobie, policzył i wyszło, może to się nie da. I stwierdził, że to nie, to ja właściwie myślałem inaczej, że może nie całą, tylko tak po kawałku, tak trochę ustawimy, tak jak Chińczycy, kilka tych takich, taki pył rozłożymy tą sferę z takich małych kawałków, nie połączonych specjalnie ze sobą, albo ewentualnie drucikami jakimiś. No i to by wtedy materiału by starczyło, tylko jakby ta sfera miała działać, to nie wiadomo. Był taki pan, który napisał książkę, pan Larry Niven, napisał książkę o pierścieniach, właściwie trzy książki o świecie pierścieni. I tam koncepcja jest taka, że on dookoła gwiazdy zbudował no taki pierścień, taką obrączkę w zasadzie. Nie całą sferę, tylko tak wzdłuż zbudował specjalną obrączkę. W tej książce jest wszystko napisane dokładnie, jak to zrobić. Bardzo pasjonująca książka. I właśnie pobiera energię z kosmosu, z gwiazd i w ogóle ze wszystkiego.
21: Tutaj stawiamy taką energiczną kropkę, a za spotkanie w Szkiełku i Oku dziękują Iza Barkowska i popularyzator nauki, profesor Tadeusz Wibik.
22: Dziękuję.

0: dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Łukasz Woźniak, ZHP Chorągiew Łódzka. Witam.
2: Dzień dobry, czuwaj.
1: Chciałabym porozmawiać dzisiaj o szkoleniach z obrony cywilnej, bo ZHP Łódzkie po raz kolejny otrzymało fundusze na takie szkolenia. Konkretnie 7 jednostek ZHP będzie szkoliło mieszkańców z zakresu sztuki przetrwania, ewakuacji i pierwszej pomocy. Czy już wiecie, jak to będzie wyglądało, kiedy będą te szkolenia?
2: Tak. My jako ZHP Chorągiew Łódzka i w ogóle organizacje harcerskie jesteśmy podmiotami ochrony ludności. W tej nowej ustawie o ochronie ludności jesteśmy zaprojektowani jako podmiot, który wspiera bezpieczeństwo, ale żeby być bezpiecznym, to musimy się najpierw z tego szkolić. I te szkolenia, które będziemy realizować, my je jako organizacja zajmująca się pracą z dziećmi i młodzieżą będziemy realizować dla młodych osób po to, żeby już ci najmłodsi wiedzieli, jak postępować w trudnych sytuacjach. I te projekty będziemy realizować od września do listopada w Łodzi i w kilku powiatach województwa.
1: Czy to będą szkolenia skierowane do najmłodszych, ale w takim razie w szkołach, czy to będą jakieś pozaszkolne grupy młodzieży?
2: My opieramy się często o działalność naszych drużyn harcerskich i gromadz ruchowych, czyli to mówimy o dzieciach, które są w wieku od 7 roku życia gdzieś do 15-16 roku życia, ale oczywiście te szkolenia są otwarte, więc będziemy zapraszać wszystkich zainteresowanych. Informacje będzie można znaleźć na naszej stronie www.locka.zhp.pl.
1: Czy te szkolenia będą tematycznie podzielone, że na przykład będą osobno szkolenia, nie wiem, na przykład z pierwszej pomocy, a osobno ze sztuki przetrwania, czy to wszystko razem będzie, czy już jest jakiś plan?
2: Tak, mamy plan i rzeczywiście pewne działania muszą być podzielone. Zazwyczaj robimy podział tematyczny, chociaż jeden projekt zakłada, że szkolenia będą ze wszystkich tych obszarów. Ze względu na to, że to są rzeczy, które się wzajemnie uzupełniają. Bo przecież jeżeli jesteśmy w lesie, mamy trudne warunki i stanie się coś prostego, typu ktoś zatnie się nożem albo gałąź go uderzy, no to trzeba wiedzieć, jak postępować w takich sytuacjach, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. Więc jeden projekt zawiera wszystkie te elementy, a pozostałe mają podzielone działania.
1: Jak wyglądają takie działania wasze szkolenia z zakresu pierwszej pomocy? Czy to jest teoria połączona z praktyką?

0: pierwszej pomocy? Czy to jest takie nieodzowne, kiedy właściwie wprowadza się w harcerstwie takie zajęcia, czy też takie informacje?
1: My nazywamy to naszymi technikami harcerskimi. Jedną z technik jest tak zwana samarytanka, czyli krótko mówiąc pierwsza pomoc. Samarytanka od dobrego samarytanina, tak u nas to tradycyjnie się nazywa. I żeby osiągnąć kolejny stopień lub zdobyć sprawność, dany harcerz musi się wykazać umiejętnościami, tak by móc otrzymać odpowiednie to oznaczenie. I to dotyczy zarówno pierwszej pomocy, jak i survivalu i działań takich bushcraftowych.
0: Czyli można powiedzieć, że harcerze na wszystkie sytuacje kryzysowe i zagrożenia w zasadzie są przygotowani, no przynajmniej teoretycznie.
1: Tak, staramy się wpajać to dzieciom od najmniejszego, oczywiście adekwatnie do wieku, więc starsi mają trochę więcej wiedzy, większe umiejętności, też więcej czasu przeznaczone na te szkolenia.
0: Ponieważ te zagrożenia cały czas się zmieniają, więc te sztuki przetrwania i ewakuacji, czy aktualizujecie po prostu te wszystkie informacje?
1: Informacje aktualizujemy. To nie jest tak, że my działamy na telefonach polowych, które funkcjonują od lat powiedzmy 70. Chociaż pojedynczo taki sprzęt też mamy i czasem się przydaje, ale idziemy z duchem czasu i staramy się korzystać z nowej technologii. Natomiast tak naprawdę te wszystkie umiejętności, które my przekazujemy, to jest coś twardego, znaczy coś konkretnego, co dzieci się uczą, ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że dzieci uczą się radzić w trudnych sytuacjach. I to jest kluczowe, ponieważ te trudne sytuacje, one mogą być w jakiś sposób zabezpieczone i możemy sobie z nimi poradzić w momencie, kiedy nie spanikujemy. I to jest najważniejszy element z tych umiejętności miękkich, które trenujemy.
0: Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że spadł pocisk w Lubelskiem i okazuje się, że wiele osób krytykuje zachowanie ludności, że w takich sytuacjach, no, jeśli są jakieś alarmy, to należy się chować. Nikt podobno we właściwy sposób nie zareagował.
1: To jest kolejny element tej całej układanki związanej z odpornością społeczną, bo to nie tylko dzieci muszą wiedzieć, ale i dorośli, jak postępować, czyli my w rodzinach powinniśmy się orientować, co należy zrobić. Częstym problemem jest po pierwsze brak wiedzy, po drugie brak miejsca, żeby się schronić, ale jako Polska chyba nadrabiamy ten aspekt i to intensywnie.
0: Nie ma pan takiego wrażenia, że właśnie rzeczywiście my nawet, i myślę, że to w sumie dobrze, szkolimy dzieci, szkolimy młodzież i często to dorośli dowiadują się właściwie o pewnych zachowaniach od dzieci, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie tak jest. Łatwiej nam jednak dotrzeć przez strukturę, czy to jest struktura szkolna, czy to są drużyny harcerskie, czy jakiekolwiek inne grupy nieformalne. Łatwiej nam dotrzeć do dzieci, a dorośli no jednak mają swoją zajętość czasową. Jeżeli nie zadba o to pracodawca, no to trudno tutaj przekazywać im tę wiedzę.
0: A mógłby pan nam powiedzieć, bo to teraz też często powraca ten temat plecaka ewakuacyjnego, jaki on powinien być, co powinno się w nim znaleźć, gdzie on się powinien znajdować i czy rzeczywiście już teraz, no w czasach pokoju, ale powiedzmy z wojną za plecami, powinniśmy w domu mieć taki plecak każdy z członków rodziny?
1: Tak, plecak ewakuacyjny to jest takie hasło, które może się kojarzy bezpośrednio z plecakiem. To nie musi być plecak i on nie musi być spakowany. Ważne jest to, żebyśmy mieli te rzeczy przygotowane w jednym miejscu. Powiedzmy w jakiejś półeczce, przy wyjściu albo w takim miejscu łatwo dostępnym. I to są rzeczy, które dwiema, trzema ruchami jesteśmy w stanie zapakować do torby plecaka i się przemieszczać. Idea jest taka, że każdy ma taki plecak, bo w sytuacjach takich skrajnie nadzwyczajnych rodziny mogą zostać w jakiś sposób rozdzielone i teraz no, każdy przy sobie powinien mieć te najważniejsze rzeczy. To, co jest kluczowe, to żebyśmy byli w stanie przetrwać dzięki tym zasobom parę dni, a więc trzeba mieć parę, trochę odzieży na zmianę. I tu już pierwsza lampka nam się zapala, czyli trzeba ten plecak aktualizować w zależności od pory roku. Inny będzie latem, inny będzie zimą. Latem zabierzemy krem do smarowania ciała przed słońcem, jakiś kapelusz, a zimą oczywiście ciepłą odzież. Poza tym powinniśmy mieć zapas wody, i jedzenia. Można do tego dołożyć filtr wody, podstawowe takie narzędzia, my to mówimy niezbędnik, czyli sztućce metalowe, jakiś talerzyk plastikowy albo metalowy, źródło.

0: było ciepła. Mogą to być zapałki, może to być zapalniczka, czy taki ogrzewacz, który się przyda. I oczywiście apteczka. To jest takie minimum.
1: Dostaniecie te 350 tysięcy harcerzy na szkolenia właśnie z tej obrony cywilnej. To dużo pieniędzy, mało. Co będzie można za to kupić? Bo rozumiem, że potrzebny będzie sprzęt rozmaitej maści do tych szkoleń.
0: Tak, ten sprzęt jest, to trzeba przyznać, dość drogi, ponieważ jeżeli chcemy nauczyć rozstawiać namiot, to ten namiot musi być kupiony. Oczywiście to jest rzecz, którą wykorzystujemy kilka razy do tych szkoleń lub nawet kilkanaście razy, jeżeli zaangażujemy też sprzęt z zeszłego roku. Ale oprócz namiotów kupujemy też łóżka polowe, kupujemy materiały do pierwszej pomocy, zestawy dydaktyczne do survivalu. Mamy też oczywiście do tego drewno, bo przecież uczymy tak tradycyjnie rozpalać ogniska. To jest umiejętność, która jest trochę zapomniana, szczególnie w warunkach miejskich, a w sytuacjach kryzysowych może się oczywiście przydać.
1: To mogą być również zestawy krótkofalówek, tak? To
0: tak,
1: pewnie...
0: łączność jest bardzo ważnym elementem, bo też te ostatnie kryzysy, jak na przykład powódź na Dolnym Śląsku, pokazały, że pierwszym elementem, który pada, to jest łączność za pomocą telefonów komórkowych, więc trzeba szkolić dzieci, młodzież i dorosłych również komunikować się za pomocą radiotelefonów, czyli tego popularnego walkie-talkie.
1: Tu jeszcze na koniec takie pytanie, no właśnie, bo tutaj wywołał pan temat telefonu komórkowego. No właśnie, jeśli rozładuje nam się ten telefon komórkowy i pozostaniemy bez tego telefonu gdzieś w terenie, to jak naprawdę odnaleźć się, skąd wiedzieć, gdzie jesteśmy? No bo w pewnym sensie jesteśmy uzależnieni od telefonów, bardzo na nich polegamy, tam znajdujemy lokalizację, a co jeśli nie ma telefonu?
0: Jeżeli nie ma telefonu, to przede wszystkim staramy się spojrzeć wzrokiem, gdzie my się znajdujemy i zaczerpnąć języka, bo to jest tak, że zazwyczaj są ludzie wokół i można dopytać, gdzie, w którą stronę należy się udać. Też w sytuacji kryzysowej zazwyczaj ci lokalni mieszkańcy będą słyszeli, że gdzieś się organizuje jakiś punkt pomocowy. Można zawsze skorzystać z takiej wskazówki, żeby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższe OSP, bo Straż Pożarna też jest włączona w ten system ochrony ludności albo PSP, i pytać o przedstawiciela lokalnych władz, bo oni też powinni pomóc. Oprócz tego są znaki drogowe, dość częste. My trochę się odzwyczailiśmy od analizowania tych sygnałów, ponieważ patrzymy na nawigację, ale znaki drogowe ciągle są i nam wskazują różne kierunki i drogi. A jeśli chodzi o las, no to warto by było się nauczyć rozpoznać kwartał lasu po słupkach. Lasy Państwowe mają materiały edukacyjne na swojej stronie.
1: To jeśli ktoś chciałby z zewnątrz, nie z ZHP, wziąć udział w takich szkoleniach, to informacji już pod koniec sierpnia może szukać na waszych stronach?
0: Tak. Pod koniec sierpnia to jest taki moment, kiedy się szykujemy do roku szkolnego i też szukamy, rodzice szukają różnych pomysłów na zajęcia dla dzieci. Być może to będą szkolenia z ochrony ludności, obrony cywilnej. Wszystkie informacje zamieścimy na naszej stronie www.locka.zhp.pl.
1: Czy pojedyncze osoby będziecie szkolić, czy na przykład mogą się do was zgłaszać też całe grupy?
0: Zapraszamy zarówno pojedynczych zainteresowanych, jak i przedstawicieli klas. To pewnie będzie jakiś nauczyciel, wychowawca. Też możemy całe grupy szkolne przyjąć i przeszkolić.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za te wszystkie informacje. Łukasz Woźniak, ZHP Chorągiew Łódzka, był dzisiaj naszym gościem.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: A za chwilę zmieniamy temat i kolejny gość.

0: Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Sławomir Grzanek, prezes zarządu Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
1: Dzień dobry.
0: Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne powstało kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, tak? I to jest działalność nieprzerwanie trwająca?
1: Tak, działamy od 1949 roku, więc zaczynamy 77 rok tej nieprzerwalnej działalności. No, oczywiście było małe zawirowanie, stan wojenny i tak dalej, ale jakby tego nie wliczamy. W każdym razie do dnia dzisiejszego nie było żadnego takiej przerwy organizacyjnej.
0: Patronat Eugeniusza Hahnemanna to dopiero w którymś momencie się
1: pojawił. Od 2013 roku mamy galerię fotografii właśnie imienia Eugeniusza Hahnemanna.
0: Dlaczego akurat jego wybraliście sobie za patrona?
1: Myślę, że nie było większego problemu z wyborem patrona galerii, ponieważ no, jest to człowiek, ikona, jeżeli chodzi o fotografię. Nasz kolega, który od samego początku był aktywnym członkiem, jego zasługi na polu fotografii, nie tylko jako fotografa, ale jako również wykładowcy, bo przecież przez wiele, wiele lat był wykładowcą w szkole filmowej.
0: Było naturalne, no, tak?
1: To było, tak, było naturalne. Było kilku kandydatów jeszcze, ale Eugeniusz nie miał sobie równych bez obrazy dla innych, też godnych osób, naszych kolegów. No i tak zostało.
0: To ja bym tutaj tylko w tym miejscu może dodała, bo nie wszyscy wiedzą, że to chyba tak najbardziej powszechnie kojarzone jest jako fotograf Powstania Warszawskiego, no chociaż potem miał również osiągnięcia, tak jak mówisz, chociażby naukowe, dydaktyczne.
1: To jest taka łata, jak takie naturalne jest, tak? I fotografowie, i aktorzy mają taką łatę i w przypadku Eugeniusza zawsze był kojarzony z tym fotografem, właśnie z Powstania Warszawskiego.
0: Czy można być dzisiaj fotografikiem, robiąc zdjęcia telefonem komórkowym? Kiedyś fotograf, artysta, fotografik, no to był ten, który biegał z tym dobrym sprzętem fotograficznym.
1: Postępu nie zatrzymamy i nie ma co walczyć z wiatrakami. Dzisiaj ten telefon komórkowy jest traktowany trochę, no nie tak jak powinien być, bo telefon to był, powiedzmy, 20 lat temu. Teraz to jest urządzenie. To jest urządzenie, które ma w sobie kamerę, aparat fotograficzny, programy do obróbki filmów, fotografii. Także nosimy jakieś urządzenie, które służy również do komunikowania się jako telefon, ale to już nie jest to samo. I oczywiście jestem daleki bardzo od porównań i od takiej klasyfikacji, że to jest gorsze, tamto jest lepsze. Nie. Proszę Państwa, fotograf rejestruje jakąś rzeczywistość, rejestruje chwilę, która dla niego jest ważna. A czym to robi? Kochani, no to już jest jakby drugorzędna sprawa. Ten sprzęt, który jest dzisiaj bardzo w bogatej ofercie, oczywiście on jest wybierany przez fotografów, którzy no, specjalizują się w jakichś poważnych tematach fotograficznych, gdzie telefon już niestety nie wystarczy. Ale jeżeli chodzi o zwykły sprzęt, który ma jakąś standardową ogniskową, to praktycznie wszystko nadaje się do fotografowania, co zarejestruje ten obraz. I dlatego też najważniejszą rzeczą jest w ocenie fotografii, jest dla nas, to jest fotografia wydrukowana. Ta, która no, ma to znamie fotografii, o której można porozmawiać jako o materiale takim końcowym efektem naszej pracy jako fotografa. I w tym momencie nie powinna żadna tutaj ocena być brana pod uwagę sprzęt, tak? Chodzi mi, trochę to się pogubiłem. Chodzi o to, że po prostu rozmawiamy o fotografii, o jej mocnych stronach, o tym, o czym ta fotografia opowiada. Natomiast drugorzędnym jest to, czym to było zrobione. Mm-hmm. To jest nieważne. Jeżeli jest fotografia dobra, no to po prostu może być zrobiona czymkolwiek. Przede wszystkim ten sprzęt, nazwijmy go jeszcze raz tym telefonem komórkowym, ma jedną niesamowitą zaletę, której nie ma żaden aparat. On zawsze jest w kieszeni i jest właśnie w kieszeni. Możemy zrobić z nim tym aparatem w telefonie komórkowym możemy zrobić takie zdjęcia, które nie zostaną, nie powstaną przy użyciu żadnego innego sprzętu, z uwagi na swoją budowę. Także dzisiaj można traktować ten telefon jako dodatkowy sprzęt, który znajduje się w torbie. I znam takich, którzy noszą ten sprzęt nie jako telefon, tylko jest zakupiony jako właśnie dodatkowy osprzęt, który niejednokrotnie bardzo pomaga w pracy.
0: Czy dzisiaj, tak mówiąc, no, bardzo ogólnie, można się utrzymać z robienia zdjęć?
1: Bardzo trudna na to pytanie odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej można było łatwiej żyć z fotografii, bo liczyła się jakby wiedza i to się przekładało na klientów. Dzisiaj problem techniczny praktycznie nie istnieje. Możemy zrobić doskonałe zdjęcia, nawet nie znając się na samym procesie powstawania, bo możemy tą fotografię później udoskonalić w licznych programach graficznych, więc dzisiaj przede wszystkim liczy się marketing, umiejętność sprzedania siebie. No niestety, tak to wygląda, że niejednokrotnie dorobek, wiedza lub też profesjonalizm nie wystarczy, że dzisiaj jest ważniejsze na początku coś innego. No i nie wiem, czy da się to pokonać. Na pewno warto zmierzyć się z tym, próbować, bo jednak robienie czegoś w życiu, co się kocha i dzięki temu żyć, no wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, ma się wtedy szczęścia i to jest jakby sam sens życia.
0: Jako Towarzystwo Fotograficzne oczywiście robicie wystawy, nie tylko łodzianom, członkom towarzystwa, ale także przyjeżdżają do Was różne wystawy, ale robicie także warsztaty.
1: Warsztaty, mamy szeroki wachlarz warsztatów, poczynając od technik szlachetnych, od takich technik, które były pierwszymi technikami w historii fotografii. Wspomnę tutaj na przykład o takiej cyjanotypii, która jest bardzo rozpowszechniona. Bardzo łatwa technika, która daje taką odskocznię od współczesnej fotografii cyfrowej, od tej automatyki.
0: A wraca się do takiego właśnie?
1: Się, tak, tak jest zauważalny taki trend, moda na powrót do filmów tradycyjnych, do aparatów. Jest taka zauważalna radość tworzenia, że jednak ta niepewność, to wymuszenie myślenia przy każdej klatce jest swego rodzaju może tym takim brakującym ogniwem w tym wszystkim, że ta automatyka, która jest, a która zaczęła się znacznie wcześniej, to jest jakby tylko mamy tę technikę udoskonaloną poprzez to, że ten zapis jest natychmiastowy i można go zobaczyć. Ale powrót do negatywów przede wszystkim daje namiastkę artyzmu, bo tutaj samo się za bardzo nic nie zrobi. Musimy w każdym procesie włożyć coś od siebie i tego brakuje w tej współczesnej fotografii cyfrowej. Dlatego też ten powrót do tych analogów jest taki zauważalny. No i cóż, i to nie jest wirtualna fotografia. Pragnę zaznaczyć, że taki negatyw wywołany będzie zabezpieczony oczywiście, będzie przez kolejne 100-150 lat. W każdej chwili może go wziąć, skanować.
0: Tak jak te fotografie z XIX wieku jak nawet. Również, tak,
1: ten materiał na papierach, na płytkach, na szybkach, tak, to wszystko dzisiaj ma niejednokrotnie postoi 70, po 200 lat i to jest cały czas namacalny materiał, czego nie ma w fotografii cyfrowej i chyba nie będzie, dopóki nie wydrukujemy fotografii, a to jest brak tego czynnika, że robimy i nie wywołujemy zdjęć, nie wybieramy tych zdjęć, nie mamy ich w słowiowym pudełku po butach, tylko gdzieś tam są zapisane na kolejnych dyskach, na kolejnych płytach i żeby cokolwiek z nią, żeby zobaczyć, nawet nasze archiwum, musimy mieć cały zestaw urządzeń, który umożliwi nam odczytanie tej płyty. Tu wyciągamy negatyw, wyciągamy zdjęcie i mamy naszą fotografię.
0: Naszym gościem był dzisiaj Sławomir Grzanek, prezes Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Fotograficznego.
1: Dziękuję.
0: W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
3: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
11: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
12: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
11: Tak wcześnie?
12: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
11: I co powiedzieli?
12: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
11: Bezcenne.
12: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich patrole służb na niebezpiecznym zbiorniku w powiecie łowickim, uczęszczanym, choć kąpać się w nim nie wolno. Plany kolejnego remontu na Jaracza w Łodzi. Kostka ma zniknąć z nawierzchni jezdni i przygotowania do uruchomienia lodowiska w Zgierzu. Przed nami bardzo ciepła noc, a jutro znów będzie upalnie. Policjanci i strażacy patrolują zbiornik Rydwan w powiecie łowickim. Służby chcą zwiększyć bezpieczeństwo na nielegalnym kąpielisku w miejscowości Guźnia. To niebezpieczny zbiornik. W czerwcu utonął w nim 19-latek, 2 lata temu młoda kobieta. Obowiązuje tam zakaz kąpieli, zatem miejsce jest niestrzeżone, ale mimo to jest popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców. Dlatego służby zaczęły patrolować to miejsce. Odwiedzające okolice popierają tę inicjatywę.
14: Jest niebezpieczny. Fajnie, że są służby, które pilnują tutaj.
15: Brawura, robi swoje, tak? Wszystko rozsądek. Powinni podjeżdżać i kontrolować.
16: Faktycznie robią te patrole, jeżdżą cały czas godzinami od jednego końca do drugiego końca. Słyszałem, że kilku osób tutaj straciło życie.
17: Jakby nie patrzeć, każdy przychodzi tutaj na własne ryzyko i każdemu może coś się stać.
13: Po zbiorniku Rydwan pływa motorówka Straży Pożarnej. Teren patrolują także policjanci.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Na ulicy Jaracza w Łodzi ma pojawić się asfalt. Asfaltowa nawierzchnia ma zastąpić charakterystyczną kostkę klinkierową, która od lat sprawiała problemy i po remoncie w 2018 roku już kilka razy była poprawiana. Więcej o tym reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
19: Jak poinformował nas Zarząd Dróg Transportu, decyzja o zmianie nawierzchni została wypracowana i uzgodniona z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą. Czerwona kostka klinkierowa miała nawiązywać do historii tego miejsca. Dawna nazwa ulicy Jaracza, czyli Cegielniana, przypominała o znajdujących się w tej części miasta cegielniach. Zdaniem Martyny Urbańczyk z Rady Osiedla Śródmieście Wschód, problem ulicy Jaracza dotyczy bardziej nadzoru niż rodzaju nawierzchni.
20: Urzędnicy nie kontrolują takich inwestycji na bieżąco. Było widać już w trakcie robót, że jakość pozostawia trochę do życzenia.
19: Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się remont ulicy Jaracza.
13: Zarząd Drogi Transportu zaznacza, że kolejne remonty będą prowadzone z zastosowaniem już sprawdzonych metod. Dotyczy to m.in. planowanych inwestycji na Łagiewnickiej i Wróblewskiego, które podobnie jak ulica Jaracza są pod nadzorem konserwatora. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają o nowej sytuacji politycznej po rozłamie w ugrupowaniu i powołaniu nowego klubu Rozwój Plus. Posłowie i senatorowie partii Jarosława Kaczyńskiego spotkali się w siedzibie ugrupowania przy ulicy Nowogrodzkiej we Warszawie. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
1: Poseł Jarosław Sellin przyznał, że odejście polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego jest zmianą, którą trzeba przedyskutować.
21: Wszystko wskazuje na to, że tracimy około 18% składu personalnego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym jest to istotny fakt i musimy w związku z tym się naradzić, jak dalej działać do końca kadencji.
1: Parlamentarzyści PiS, jak wiceprezes Anna Krupka, mówili, że muszą porozmawiać o kampanii programowej partii.
22: Przystępujemy do ofensywy programowej, z którą już w zasadzie wystartowaliśmy. Dzisiaj skupiamy się na problemach Polaków.
1: Na razie politycy PiS nie chcą mówić o ewentualnych sejmowych sojuszach z nowym klubem Mateusza Morawieckiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
13: W zarejestrowanym wczoraj klubie Rozwój Plus są ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie podpisali tzw. lojalek wymaganych przez władze partii. W Zgierzu w wakacje można będzie poślizgać się na lodzie. Lodowisko będzie działało od 3 sierpnia. Teraz trwają ostatnie prace, mrożenie tafli. Zgierzanie i mieszkańcy pobliskich miejscowości chętnie wybiorą się do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby ochłodzić się w upały.
23: Jakbym miała czas, to pewnie tak. Fajnie spędzić czas.
24: Całkiem możliwe. Chyba jestem zgłodna.
25: Będzie można się ochłodzić. Przygotowaliśmy dla Państwa dziennie około 5-6 ślizgawek. Trwa właśnie polewanie lodowiska. No musimy osiągnąć warstwę w granicach 5-6 cm. Także jesteśmy w trakcie tego procesu technologicznego.
13: Mówi Beata Cyrulińska ze Zgierskiego Mosiru. Pierwsza ślizgawka wystartuje w poniedziałek, 3 sierpnia o 11. Harmonogram można znaleźć na stronie internetowej mosirzgierz.pl. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
26: Dobry wieczór, choć zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Tadeusz Gapiński, jedna z legend Widzewa Łódź. Piłkarz, asystent trenera, ale przede wszystkim kierownik pierwszej drużyny Widzewa zmarł w wieku 78 lat. Tadeusz Gapiński kierował pierwszą drużyną Widzewa od początku lat 90. do 2008 roku. Współpracował z wieloma trenerami. Zdaniem byłego piłkarza i szkoleniowca Widzewa Rafała Pawlaka miał idealne predyspozycje do roli kierownika.
27: Miał taki gen szatni w sobie i sam był wcześniej dobrym piłkarzem, więc czuł to z perspektywy boiska, od strony zawodników, jak to wygląda, od strony trenerów i jakby był takim katalizatorem, który łączył tutaj szatnię ze sztabem trenerskim.
26: Gapiński jako piłkarz zdobył z Widzewem 2 wicemistrzostwa Polski. Większe sukcesy osiągał jako kierownik. Wtedy to Widzew 2 razy sięgnął po mistrzostwo kraju i występował w elitarnej Lidze Mistrzów. Co ciekawe, jako piłkarz Tadeusz Gapiński zaczynał swoją karierę w ŁKS-ie, a o szczegółach kariery i dokonaniach piszemy na radiołódź.pl. Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Narodów. W rozgrywanym w Ningbo w Chinach spotkaniu ćwierćfinałowym Polacy pokonali Ukraińców 3-1. Bartłomiej Lemański podkreśla, z czym biało-czerwoni mieli dzisiaj największe problemy.
28: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty. No i ten czwarty set to już z ogromną przewagą, że tak powiem, wykonaliśmy tą egzekucję i udało się sprawnie zakończyć ten mecz.
26: Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 24, zdobył Bartłomiej Bołądź, a w sobotnim półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami. W drugim półfinale Amerykanie zagrają z Japończykami. Raków Częstochowa i GKS Katowice walczą o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Bliżej awansu jest zespół z Częstochowy, który tydzień temu u siebie wygrał z maltańską Walettą 3-1, a dzisiaj w rewanżu po 37 minutach Raków prowadzi już 2-0. GKS tydzień temu przegrał na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina 1-2, a to spotkanie rewanżowe rozpocznie się w Katowicach o godzinie 20.30. Australijczyk Jensen Plowright wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Tour of Denmark. Liderem pozostał drugi w czwartek Belg Wout van Aert. Po finiszu z grupy trzecie miejsce zajął dzisiaj inny reprezentant Belgii Ton Arts, a na 15 pozycji do mety dojechał jedyny Polak w stawce Marcin Budziński. Wyścig potrwa do niedzieli. Za nieco ponad godzinę łodzianka Magdalena Fręch rozpocznie swój mecz 1/8 finału turnieju WTA w Waszyngtonie. Rywalką łodzianki będzie obecnie trzecia rakieta świata Jessica Pegula. Do tej pory obie tenisistki grały ze sobą trzykrotnie i trzy razy Amerykanka wygrywała po 2-0. Jak poradzi sobie dzisiaj Magdalena Fręch? Sprawdzimy to w serwisie sportowym o godzinie 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Na termometrach 30 stopni, ale już jest coraz mniej gorąco. Noc jednak ma być bardzo ciepła, temperatura spadnie do 23, miejscami 20 stopni, będzie pogodnie. Jutro sporo słońca i znów upał. Termometry pokażą przeważnie do 34, miejscami nawet do 36 stopni. Pod wieczór lub w pierwszej części nocy jutro mogą pojawić się przelotne, ale dość intensywne opady deszczu i burze, także z gradem.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Łódzkie. Jestem stąd.
3: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Dziś, a propos Łodzi, porozmawiam z małżeństwem, które twórczo traktuje to, co robi, bo też i są artystami, a że poświęcili swój czas nie tylko na swoją sztukę, to już zupełnie inna prawda. I o tej formie działalności państwa, którzy założyli Fundację Kultury i Sztuki Awangard, dzisiaj będzie. Ta fundacja powstała w 2015 roku. Celem jest ich działanie to, by ludzie poznali kulturę i sztukę wyższą, by zaprzyjaźnili się przede wszystkim z operą. Upowszechnianie kultury i dialogu międzykulturowego doprowadziło ich do podróży i to poza granice naszego kraju. Zajmują się popularyzacją muzyki klasycznej. Na swoim koncie mają setki koncertów, przedstawień operowych i operetkowych oraz organizują masterclass dla śpiewaków w całym świecie. Fundacje tworzą, bo tu już trzeba ich przedstawić, Piotr i Magdalena Wołosz. Od lat razem życiowo i na scenie. Piotr Wołosz jest bowiem śpiewakiem operowym, basbarytonem, mającym za sobą wiele występów na ważnych scenach operowych. Z kolei Magdalena Wołosz reżyseruje spektakle organizowane przez fundację. Razem organizują koncerty w Łodzi, w całym naszym regionie, organizują festiwal operowy na Mazurach, zwiedzają cały świat, prezentując polską i nie tylko polską muzykę. Cieszą się ogromną popularnością m.in. we Włoszech i Hiszpanii, gdzie zachwycili pokazem Strasznego Dworu. W ostatnich latach większość swojego czasu poświęcają Polonii, rozesłanej po różnych krajach całego świata. Organizują jej festiwale mające na celu przybliżenie kultury polskiej poprzez muzykę, taniec i kulinaria, dając szansę posmakować także polskiej kuchni. Właśnie wrócili z kilku takich koncertowych, festiwalowych wydarzeń i mieli chwilę, by nas odwiedzić, porozmawiać o swojej działalności. Zapraszam na spotkanie z Piotrem i Magdaleną Wołosz. W naszej audycji skorzystam z nagrań zrealizowanych przez Fundację Awangard, a będą to nie tylko arie operowe, ale także przeboje, które Państwo pewnie znają w klasycznych wersjach.

0: Jak ostatnio się widzieliśmy, to mi obiecaliście opowieść o tym, co się będzie działo podczas waszych podróży. I muszę stwierdzić, że niestety tej opowieści nie było, więc proszę się przedstawić.
1: Magdalena Wołosz, Fundacja Awangard.
2: I Piotr Wołosz, również Fundacja Awangard.
0: To do państwa adresuję. Ten żal właśnie, bo przecież byliście w pięknych krajach i w pięknych krajach organizowaliście wydarzenia. Przypomnijcie, co to było.
2: No, projekt był rzeczywiście znakomity moim zdaniem i tyle przeżyć, co tam się działo, to dużo by opowiadać. Natomiast gdzie byliśmy? Byliśmy w Irlandii, byliśmy w Bułgarii i byliśmy w Grecji.
1: Projekt nazywał się Język, Muzyka, Smak jako kod kulturowy.
0: Co się udało tak naprawdę dzięki temu, że zorganizowaliście ten projekt?
2: Ten projekt był przede wszystkim skierowany do Polonii. Tak naprawdę to oni byli adresatami tego projektu. W związku z tym no, my prowadziliśmy oczywiście warsztaty wokalne, kulinarne, taneczne. Graliśmy koncerty z Polonią, z udziałem ich, więc oni się przygotowywali podczas tych warsztatów, a później występowali z nami na koncertach w Dublinie, w Bułgarii, w Warnie i
1: Burgas i oraz w Sofii.
2: Sofii, tak.
1: W Grecji, w Salonikach, w Atenach.
2: I na Wplio.
0: Sukces? Znaczy fajnie występowali? Nauczyli się tego wszystkiego?
2: Świetnie występowali. Najbardziej chyba mi utknął w głowie ten polonez w Salonikach.
1: Kiedy na się, placu.
2: Tak, był duży plac, największy plac w Salonikach. To jest taki plac nad morzem, w centrum miasta. I myślałem, że w polonezie weźmie udział ze 20 par, okazało się, że w sumie
1: chyba z 200 osób szło.
2: Tak. Ze 200 par chyba było.
1: No, może par to nie, ale...
0: Nie, no to fenomenalne właśnie. Należy to chwalić, że tak polską kulturę, szeroko rozumianą nawet, bym powiedział, pokazujecie w całym świecie, uczycie wielu rzeczy.
2: Ja myślę, że to przede wszystkim było bardzo istotne dla dzieci, prawda?
1: Tak, na przykład dzieci w Bułgarii po raz pierwszy spróbowały kapustę kiszoną, bo u nich jest zupełnie inaczej. Też się kisi kapusta, ale zupełnie inaczej niż nasza i tam się kisi w całych główkach. Jest zupełnie inny smak niż ta nasza i
0: no i wreszcie dzieci poznały
1: smakowało.
0: Smak
1: tak,
0: polski, prawda?
1: A co jest jeszcze fajne, że te dzieci w Bułgarii to jest trzecie pokolenie jakby. To była imigracja Miłości,
2: tak, bo się dowiedzieliśmy o kilku rodzajach imigracji wtedy. Tak,
1: i to panie w latach 70., 80. wyjeżdżały do Bułgarii, więc one są teraz babciami tych dzieci i cały czas dzieci są prowadzane do polskiej szkoły i my po raz pierwszy jakby pokazaliśmy im właśnie taką kulturę kulinarną.
2: Bo wiadomo, babcie opowiadały, ale nie były w stanie tego zrobić tam na miejscu.
0: Odtworzyć.
2: Natomiast my tą przysłowiową kapustę przywieźliśmy ze sobą.
0: Powiem tak, należy się tym chwalić, że właśnie to robicie, bo no cóż, no, fajnie by było, żeby ta Polonia jeszcze bardziej czuła związek z tym krajem, skąd pochodzi. Nawet te dzieci, które nigdy w życiu z Polską nie miały nic do czynienia, prawda? Ale jednak czują się w pewien sposób Polakami, skoro ktoś ich nauczył kilku słów po polsku w ogóle?
1: Tak, mówią po polsku, my ich uczyliśmy
2: piosenek.
1: Tak,
2: prawda?
1: Ale piosenek uczyliśmy Płynie Wisła Płynie.
2: Przybyli Ułani.
1: No i hymnu.
0: Biorąc pod uwagę, czym się zajmujecie i kim jesteście, to nie jest tak łatwo zaśpiewać Przybyli Ułani. Jak zwracacie uwagę na każdą nutkę i w ogóle jest to inny śpiew niż tutaj naszym słuchaczom może się wydawać. Nie do końca tylko i wyłącznie samą rozrywkę chodzi, prawda? Ale też o wyraz sztuki jak najbardziej. Bo sztuką się zajmujecie, no i czas przyszedł wrócić do kraju. Tutaj też macie zadania do wykonania?
2: Tutaj też mamy, tam na imigracji. Rzeczywiście uważam, że to było potrzebne i to było bardzo, że tak powiem, dla nas egzotyczne czasami, no bo wiadomo, inna kultura też troszeczkę poznaliśmy. Tyle, co się dowiedzieliśmy właśnie o ludziach, którzy przyjechali tam i tam założyli rodziny, tam się osiedlili. To naprawdę też no, długo byśmy mogli opowiadać. Natomiast no, wróciliśmy do Polski i teraz no, czas zająć się kolejnymi.
0: Już je zapowiadamy tak naprawdę, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że wy zawsze wracacie do tej Polski i stąd wyjeżdżacie z tymi projektami.
2: Tak.
0: I że jesteście tutaj osadzeni, nawet powiem więcej, w Łodzi i w regionie bardzo osadzeni, prawda? Nigdy nie myśleliście, że na przykład większe możliwości daje w ogóle inny kraj, nie wiem, inne miejsce? Nie myśleliście o tym?
2: Ja myślę, że my jednak jesteśmy przywiązani do naszych tradycji polskich i jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni z tego przede wszystkim, że jesteśmy Polakami. Raczej jeżeli wyjechać, to można wyjechać na wakacje, można się
1: na
2: osiedlić.
1: Na projekt,
2: można sobie, nie wiem, wynająć, czy nawet jeżeli ktoś ma większe środki, kupić mieszkanie czy dom gdzieś za granicą, ale uważam, że chyba jednak ja bym wracał do Polski.
1: A w Polsce, w Łodzi jest najlepiej, bo wszędzie mamy tak samo. Czy jedziemy na Mazury, czy nad morze z projektami.
0: Tak samo daleko i blisko zarazem, prawda? Mniej więcej tyle samo kilometrów.
2: Dokładnie.
0: Raz 15 minut dalej, raz 15 minut krócej. Zgadzam się z wami, bo też mieszkam tutaj i uważam, że to jest jedna z zalet tego miejsca, ale też przypomnę jeszcze raz, że jesteście artystami i to wasze podejście ma tutaj znaczenie, bo jesteście stąd. Dobrze jest mieć swoją tożsamość, cenić ją, na czymś jesteście wychowani i czegoś nauczeni, prawda? I
2: tak myślę.
0: Z tego nie wolno rezygnować.
2: I tym staramy się dzielić właśnie z innymi.
0: A to jest kolejna pasja, bo tworzyć, robić, śpiewać, to jest jedno, prawda? A jeszcze dzielić się, albo uczyć innych, albo coś dla nich zorganizować, to jest dla mnie kolejną pasją, taką dodatkową nawet bym powiedział.
2: Dziwne w tych czasach, prawda?
0: Może i tak, w pewien sposób. Nakładającą się na tą pierwszą pasję, tak, do śpiewania i do muzyki samej w sobie, ale no, musicie przyznać, że nie każdy tak postępuje. Jedni są tylko twórcami czy odtwórcami. Wy już od ilu lat się zajmujecie taką edukacją, takim zorganizowaniem różnych ciekawych projektów?
1: Fundację prowadzimy 11 lat.
2: A tak naprawdę gramy jeszcze kilka lat dłużej.

0: poświęcacie swój czas, zamiast, nie wiem, no występować, zarabiać totalne pieniądze, wy tych pieniędzy szukacie tak naprawdę na projekty, które chcecie zorganizować dla innych.
1: No, co innego to są projekty komercyjne, na które się po prostu sprzedaje bilety, a co innego są projekty, gdzie chcemy promować kulturę, nazwijmy to po imieniu, bardzo wysoką i bardzo kosztowną niestety, no bo to są koszty artystyczne, to są koszty, jeżeli są wyjazdy, to są koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, całej logistyki, więc no tutaj te projekty rzeczywiście muszą być już dotowane i tego trzeba niestety poszukać.
2: Ale dzięki temu teraz właśnie robimy Księżniczkę Czardasza w Giżycku.
1: Tak, i jest to wydarzenie bezpłatne dla
2: publiczności. Bo dotuje je Urząd Miasta.
0: Tak, miałem was spytać właśnie, na ile trzeba odłożyć jakieś swoje ambicje artystyczne, żeby organizować dla innych te wydarzenia, ale ty trochę łączycie to, nie? Bo występujecie, a z drugiej strony jest w tym już no, ta druga działalność, żeby zorganizować warsztaty, nauczyć ich czegoś przy okazji i tak dalej, nie?
1: Teraz może mniej się czuję trochę artystą, a bardziej chyba producentami, prawda?
2: Tak.
0: A artystami? Czujecie się w dalszym ciągu, mam nadzieję.
1: Artystami też. No, ja śpiewam, ty reżyserujesz, ale jednak wiadomo, że tym można się zająć dopiero po, że tak powiem, pierwszych krokach, czyli po zorganizowaniu danego eventu, przedstawienia czy imprezy. Później nagle trzeba zająć się tą stroną artystyczną. Trzeba zdjąć jakby jeden kostium producenta, a zająć się artyzmem.
0: No, muszę powiedzieć tak, wcale nie mało macie tych projektów już za sobą, zorganizowanych i też przed sobą i dosyć ważne, nawet cykliczne imprezy nadal organizujecie, utrzymujecie je przy życiu. No bo czasy się zmieniają, różne rzeczy się zmieniają, a wy trwacie i wy to robicie. W najbliższym czasie co to będzie?
1: Mazurski Festiwal Operowy Bel Canto, którego już będzie 11. edycja.
0: 11. edycja na Mazurach. Fantastyczne miejsce, wakacje, bo to teraz wakacje, tak, przecież, tak. Prawda? Mhm. Uważam, że to fantastyczny pomysł. Jak to się stało, że w ogóle ty 11 lat temu wpadliście na ten pomysł? Pewnie 12 lat temu, zanim pierwsza edycja się pojawiła.
1: 12 lat temu. Mój tata pochodzi z Mrągowa.
0: A, to było łatwiej trochę.
1: Nie, ja miałem wymyślić. Sentyment, bo jak byłem małym chłopcem i tak przychodziłem brzegiem jeziora, tam się odbywał już piknik country, bo piknik country się zaczął, jak się urodziłem, bo w 81 roku. Więc jak byłem jeszcze małym chłopcem, to tak przychodziłem brzegiem jeziora i patrzyłem ten amfiteatr i ci występujący artyści, mówię, też kiedyś chciałbym na tej scenie stanąć i może coś zaśpiewać albo zagrać. Wtedy jeszcze o śpiewaniu myślałem, mówię, zagrać.
0: Można żyć w Łodzi, organizować imprezy w różnych przepięknych miejscach, ale przepiękne artystycznie imprezy. I teraz pomówmy o kolejnej edycji, bo to jest też tak, że trzeba myśleć artystycznie, co w następnej edycji, co zmienić, co nie zmienić, co pokazać. Jakieś nowinki, niespodzianki. Jak w tym roku to będzie wyglądać?
1: To już jest w gestii twojej, Madziu.
2: Mojej. Inaugurujemy festiwal Księżniczką Czardasza w Giżycku.
1: W reżyserii Michała Lenarcińskiego. Następnie koncert, tak. Dancing Symfonicznie, który już tutaj prezentowaliśmy zresztą, tak, w województwie, tak, tak, łódzkim.
2: Graliśmy. Mhm. I wielka gala
1: w amfiteatrze
2: finałowa
1: w Mrągowie. To jest naprawdę ogromne przedstawienie, ogromne wydarzenie, bo na scenie będzie około 100 artystów, bo będzie orkiestra symfoniczna nasza, będzie balet, będzie chór, no i oczywiście soliści.
2: I znakomici soliści. W tym roku będziemy obchodzić 25-lecie Agnieszki Relis na scenie.
1: Także Benefis.
2: Benefis będziemy organizować dla Agnieszki. Następnie w drugiej części będzie
1: show trzech tenorów.
2: Trzech tenorów. Tak. Będą wszystkie możliwe, chyba największe hity tenorowe, które powstały.
1: I trzecia część, muzyka filmowa.
2: Filmowa, ale muzyka filmowa taneczna, czyli...
1: Więc balet,
2: mamy
1: chór,
2: nadzieję, że też
1: soliści.
2: Publiczność będzie się z nami bawić, tańczyć.
0: Kto wybierał muzykę filmową?
2: Ja.
0: A właśnie. Jakimś kluczem specjalnym?
2: Właśnie muzyki tanecznej.
0: Po
2: do
0: prostu.
2: Tańca, tak.
1: Czyli tak,
0: i co to będą za tematy?
1: Publiczność się dobrze bawiła, tak?
2: Będzie Dirty Dancing, będzie Grease.
1: Bodyguard, jakiś tam medley.
0: Czyli bardzo znane tematy.
2: Bardzo znane tematy.
0: Z takich filmów, okej, okay, czy musicali, prawda?
2: Trenujemy z Piotrkiem już skok do Dirty Dancing, no na razie nam średnio wychodzi, ale...
1: Tak.
0: No to nakręcimy, jak już będzie wam rzeczywiście dobrze to szło, to nakręcimy taką scenę z wami. Myślę, że będzie równie popularna jak film Dirty Dancing.
1: Tak,
0: a polska muzyka.
1: To będzie viral wtedy.
0: Słuchajcie, a polska muzyka?
2: Polskie
0: znajdujecie w niej jeszcze coś ciekawego?
2: W tym roku nie ma u nas.
0: Dlatego tak zapytałem teraz.
2: A będzie aria Cześnikowej w wykonaniu Agnieszki?
1: Tak, bo zresztą partię Cześnikową Agnieszka któregoś razu śpiewała z nami, zdaje się, w Strasznym Dworze we Włoszech, tak.
0: Ale ambitny plan, tak czy inaczej, muszę przyznać.
1: No staramy się, dlatego zapraszamy wszystkich słuchaczy, kto tylko słucha i kto planuje, jeżeli już planuje pobyt na Mazurach, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjechał do Mrągowa.
0: Okej. Nie jest to ostatnie wydarzenie przez was organizowane, to wiem. No kolejnych to będziemy, jak się będą zbliżać, opowiadać, prawda? Bo nie wszystko naraz, ale jak rozumiem, jesteście zapracowani i nie zamierzacie rezygnować ze swojej działalności.
1: Na pewno nie zamierzamy i nie zrezygnujemy. Nie poddamy się, będziemy nadal ciągnąć ten kaganek kultury.
2: Jeszcze no, wczesną jesienią.
1: Tak, to powiedzmy na zakończenie tego sezonu letniego wystawimy Straszny Dwór, operę naszą narodową w Livorno we Włoszech. W Twierdzy Bojen.
2: Nie Bojen. Twierdza Bojen to w Giżycku.
0: Przepraszam, tak jest.
1: Forteca Vecchia.
0: Ale to też jakieś spełnienie marzenia, żeby w tym miejscu właśnie?
1: My byliśmy w Livorno kilka lat temu, prawda? Ja pamiętam tą twierdzę, przepiękny, ale tak jakby kompleks na takiej skale nad morzem, pięknie usytuowane.
2: Wystawialiśmy Straszny Dwór jako pierwsi Polacy we Włoszech w 2021 roku, tak. I Włochom się bardzo spodobała nasza opera i akurat byli dyrektorzy z
1: Teatro Goldoni z Livorno
2: wtedy i zaproponowali nam współpracę, żebyśmy w tym roku też.
1: A to też bardzo ciekawa sprawa, że Włosi, którzy przecież tak naprawdę żyją operą i to jest kolebka kultury operowej, zafascynowali się naszą operą polską, Strasznym Dworem. No, dla mnie był to powód do dumy.

0: jest szansa na kontynuowanie takiej współpracy, jak sądzę, jak odczuwam teraz, że to może nie być ostatni taki moment, że tam występujecie.
1: No, toczą się rozmowy. Tyle mogę powiedzieć.
0: Bo oczywiście tak spytałem, wiedząc, jaka będzie odpowiedź, bo to jest dla was styl życia, pasja, sztuka, którą uprawiacie, sztuka, którą kochacie, więc wątpię, że mielibyście z tego wszystkiego zrezygnować, bo jeśli nie to, to co? I takie pytanie mógłbym właściwie postawić. Widzicie w ogóle swoje życie poza tym, co robicie?
1: Myślę, że nawet jakbyśmy coś innego robili, i tak to by było gdzieś wokół sztuki, wokół kultury.
2: Aczkolwiek ja po każdej dużej produkcji mówię, że idę pracować do marketu.
0: To jest też takie powszechne zdanie w kulturze i sztuce, nie?
2: To jest bardzo ciężkie.
0: To była ostatnia impreza, jaką zorganizowałem.
1: Tak, bo to jest ciężkie przede wszystkim bardzo emocjonalnie, że do uciągnięcia. Ja później wolałbym sobie usiąść spokojnie, wypić kawę, nie wiem, popracować bardzo tak delikatnie, nieemocjonalnie. Ale jest to niemożliwe, ponieważ i tak mijają 2 miesiące i zaczyna brakować jednak trochę tej adrenaliny i jednak my chyba jesteśmy uzależnieni od tej kultury,
0: od tej sztuki. Na pewno
1: by wam
0: tego brakowało, na pewno. To prawda. Bo tak jak powiedziałem, no, traktujecie to jako pasję, nie jako zawód. W ogóle poszliście w sztukę, ponieważ czuliście takie, a nie inne powołanie. No, to jest prawda.
1: No, chcemy to propagować.
0: No i zarażacie innych jeszcze tym, biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie projekty, o których tutaj chociażby wspominaliśmy, nie? Że jeździcie po różnych krajach, coś tam pokazujecie.
1: No, staramy się. No, myślę, że przede wszystkim warto też, nawiązując tutaj właśnie do tych projektów polonijnych, krzewić tą kulturę polską, ponieważ no, jednak ludzie, którzy mieszkają poza granicami Polski, ta właśnie Polonia, te diaspory polskie, oni troszeczkę na początku tego nie czują, no bo skąd mają czuć? Mhm. A jednak kiedy przyjeżdżamy, kiedy im pokazujemy, kiedy z nimi rozmawiamy, zaczynają z nami dyskutować, zaczynają z nami śpiewać, zaczynają z nami tańczyć i to się przeradza w pewną jakąś taką więź, że tak powiem, taką emocjonalną i razem wspólnie później występując na scenie, czujemy, że jednak zarówno my, jak i oni jesteśmy Polakami.
0: A takie największe zaskoczenie, jakie mieliście przy organizacji takich wydarzeń, które pamiętacie i które utkwiło i będzie w was na całe życie?
1: No, trochę tego było. Dobrze wspominać, wstyd opowiadać czasami, ale...
0: Opowiadajcie.
1: Wiele było takich momentów ciekawych. Na przykład okazało się, że jak przyjechaliśmy w pewnym momencie na koncert do Burgas chyba, okazało się, że tam, gdzie mieliśmy grać, to był taki park narodowy. I okazało się, że my tam w ogóle nie mogliśmy wjechać. I oni myśleli, że my przyjechaliśmy i sobie ten sprzęt cały, te wszystkie kostiumy, te wszystkie instrumenty, przeniesiemy to sobie na plecach przez te kilka kilometrów. Więc no co, no patrzymy, no kamer nie ma, no wjedziemy do środka i tyle, najwyżej, no co, mandat zapłacimy. No trudno, no jesteśmy umówieni na godzinę, za 2 godziny gramy koncert, my na pewno tego nie damy rady przenieść, a tym bardziej w tak krótkim czasie, więc no mówimy, no trudno, no wjechaliśmy, no i tak stanęliśmy.
0: Udało się?
1: Tak, później policja do nas, pamiętam, też przyjechała i pytali, czy wszystko w porządku, czy tutaj nikt nam nie przeszkadza, mówimy nie, no także...
0: Okazało się, że okay. Można jednak.
1: Tak? Znaczy, niby nie można, ale oni myśleli, że mamy pozwolenie.
0: Rozumiem. No tak.
1: Dużo było takich ciekawych

0: anegdot, prawda?
1: A tak swoją drogą, panie Piotrze, a pana występ, który by pan docenił najbardziej, który jest w panu i uważa pan, jejku, wtedy to mi się tak udało, to wszystko.
0: Nie mam chyba takiego. Zresztą ja zawsze
1: występował
0: jestem...
1: Występował pan tyle razy, że pan po prostu już zapomina, tak? Już gdzieś umyka.
0: Nie, ja, wie pan, ja zawsze mam coś takiego, że na początku jest takie wow, ale fajnie, ale mi się to udało, super fajnie. Wiadomo, wychodzi się w tych emocjach, później się tak myśli... Kurczę, ale tu było trochę nieczysto.
1: Ale publiczność czasami nie słyszy tam. Tego, prawda? Zdajemy sobie sprawę.
0: Ja wiem, ale to jest jednak taka, no zawsze mam tą samą krytykę i nie mam jakoś
1: tak,
0: że...
1: A gdzie publiczność jest najlepsza, jak już tak o świecie sobie plotkujemy? W Polsce czy gdzieś indziej?
0: To zależy. Jak gramy na naszych takich, dla naszych takich już stałych słuchaczy czy widzów, takie na przykład Mazurski Festiwal Operowy Belcanto, to mimo, że widownia jest bardzo duża, to trochę się czuję jak w domu, tak? Gdzie przychodzę i już mam ochotę powiedzieć cześć po prostu, bo czuję, jakbyśmy się znali, tak? I każdy już zna tyle historii, które ja opowiedziałem, które konferansjer gdzieś tam opowiedział, więc tak trochę wracam tam, gdzie byłem.
1: Do domu.
2: Do przyjaciół.
0: Do przyjaciół, tak. A jeżeli chodzi o zagranicę, każdy kraj jest troszeczkę inny, prawda? Jedni są widzowie bardziej powściągliwi.
1: Gdzie są powściągliwi? Bo nie we Włoszech, mam nadzieję.
0: Nie, we Włoszech właśnie nie, ale na przykład powiem, gdzie są bardzo żywiołowi.
2: W Hiszpanii.
0: W Hiszpanii. Tam graliśmy też Straszny Dwór i tam jakieś charakterystyczne takie rytmy wystukiwali, klaskiwali na koniec i to trwało jeszcze z jakieś dobre pół godziny. Hiszpania była tak żywiołowa, że na początku się dziwiliśmy, co oni za rytmy klaszczą, a się potem dowiedzieliśmy, że jak się bardzo podoba, to właśnie oni coś takiego robią i no, pół godziny staliśmy na tej scenie, a później się okazało, że jeszcze wszyscy chcieli robić sobie zdjęcia, więc wychodzimy, ci, którzy tam, ta cała ochrona, ci ludzie, właściciele w zasadzie tego miejsca, nie właściciel, tylko zarządcy, nie chcieli nas przepuścić, bo to jakieś taśmy zabezpieczające, coś tam, mówili, że tu bardzo żywiołowo reagują, no rzeczywiście bardzo żywiołowo reagowali, natomiast no sobie odsunęliśmy te taśmy, wyszliśmy do tych ludzi i tak naprawdę wspólnie świętowaliśmy później.
1: Jasne. Które z tych przedstawień, z tych wydarzeń, spektakli, koncertów uważa pani za największy sukces, który zorganizowaliście, a pani wyreżyserowała?
2: No chyba jednak Mazurski Festiwal Operowy Belcanto, bo tam mamy największą publiczność.
0: Zgromadzoną przez tyle lat.
2: I rok w rok jednak ten amfiteatr się zapełnia, tak?
0: Stale rośnie ta publiczność gdzieś tam, wiadomo.
1: A dla Łodzi co będziecie robić?
0: Czas pokaże.
1: Bo z Łodzi jednak pochodzicie i w dalszym ciągu przyznajecie się, że tu fantastycznie się mieszka i nie zamierzacie stąd się wynosić, więc dlatego tak pytam.
0: Tak, ale jeszcze jedno, co muszę tutaj wspomnieć, a propos województwa łódzkiego, to patronat honorowy marszałka nad właśnie spektaklem, nad przedstawieniem Straszny Dwór w Liworno.
1: No fantastycznie, no, macie pasję, ale macie też sztukę za sobą, więc warto z tego nie tylko nie rezygnować, ale warto to ludziom dawać, pokazywać.
0: I tym będziemy starać się zarażać wszystkich, również państwa.
1: No to fantastycznie, że się będziemy często spotykać, bo tych wydarzeń będzie dużo więcej. I to wiem, ale na razie zatrzymajmy się tutaj. Niech w pamięci po prostu pozostaną te najbliższe wydarzenia przez was organizowane. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.

Tak oto działa Fundacja Awangard na rzecz wspierania sztuki wysokiej, a zwłaszcza opery. Piotr Wołosz i Magdalena Wołosz są nie tylko artystami, ale również pasjonatami poświęcającymi swój czas innym, chcącym poznać polską kulturę. Kolejne przedsięwzięcia przed nimi, o czym na pewno Państwo usłyszą w najbliższym czasie. Przypomnę tylko, że w audycji skorzystałem z nagrań Fundacji Awangard z udziałem Agnieszki Relis, Piotra Wołosza, Julii Deptuły, Katarzyny Zając-Caban i Domenico Meniniego oraz orkiestry Fundacji Awangard. A na zakończenie zabrzmi jeszcze m.in. wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota. Myślę, że też Państwo znają. Piotr Bierawski, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.

0: Reklama.
1: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lksloc.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
11: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wybuch gazu w Tomaszowie. Jedna osoba jest poszkodowana, 150 osób ewakuowano z domów. Wiceminister obrony potwierdza, obiekt, który spadł w województwie lubelskim, to rosyjska rakieta. Studenci, którzy chcą związać swoją karierę z wojskiem, mogą starać się o specjalne stypendium. Noc będzie pogodna i ciepła, jutro trochę chmur, nadal upał, pod wieczór możliwe burze. Wybuch gazu i pożar w Tomaszowie Mazowieckim. Poszkodowana została 80-letnia kobieta. Do eksplozji doszło około godziny 16 przy ulicy Zawadzkiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas prac uszkodzono instalację gazową. Ogień szybko objął pobliski dom jednorodzinny. Z nieodległych posesji ewakuowano około 150 mieszkańców. Gdy strażacy dotarli na miejsce, cały budynek był w ogniu, mówi młodszy kapitan Artur Malinowski z Tomaszowskiej Straży Pożarnej.
13: Z domu jednorodzinnego ewakuowano dwie osoby. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego została zabrana do dalszej hospitalizacji.
12: Dopływ gazu do instalacji został zamknięty 1,5 godziny od rozpoczęcia akcji gaśniczej.
13: Na ten moment trwają prace rozbiórkowe części dachu obiektu mieszkalnego oraz zabezpieczenie miejsca znalezienia przed przedostawaniem się resztek gazu z rurociągu gazowego.
12: W akcji uczestniczyło 13 zastępów Straży Pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego i pogotowie gazowe. Przyczyny uszkodzenia gazociągu wyjaśniają służby.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Wiceminister Obrony Narodowej potwierdził, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska. Minionej nocy rakieta spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim, w terenie niezabudowanym, kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. Nikomu nic się nie stało. Wiceminister Cezary Tomczyk potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że był to rosyjski pocisk H-101. Powołał się na ustalenia wojska.
15: W związku z tym te wątpliwości czas zakończyć i myślę, że ten wydźwięk
8: międzynarodowy też tej sprawy będzie zupełnie inny, no bo mimo tego, że od początku okoliczności wskazywały na rosyjską rakietę, dzisiaj mamy pewność.
12: W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując ponad 70 rakiet i około 280 dronów. Według ukraińskich władz zginęło co najmniej 13 osób. Stany Zjednoczone i państwa Europy potępiły rosyjski atak na Ukrainę oraz naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Dowództwo NATO zapewniło o gotowości do obrony m.in. przed atakami rakietowymi. Zainteresowani służbą w polskiej armii studenci mogą starać się o stypendia. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło program stypendialny dla przyszłych żołnierzy zawodowych, także studiujących na kierunkach cywilnych, o ile mogą być potrzebne armii. O stypendia mogą starać się osoby w wieku od 18 do 35 lat, mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
15: Program stypendialny zapewnia comiesięczne wsparcie finansowe oraz jasno wytyczoną ścieżkę prowadzącą do uzyskania stopnia oficerskiego i podjęcia zawodowego. Służby wojskowej. Wysokość stypendium to 50% uposażenia żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
12: Wnioski można składać do 31 sierpnia w lokalnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Tam też można się dowiedzieć, które kierunki studiów są na liście przygotowanej przez resort obrony. Jutro czeka nas kolejny upalny dzień z ponad 30-stopniową temperaturą. Dziś mieszkańcy regionu szukali cienia, a na ulicach widać było osoby z małymi butelkami wody. Jak jeszcze radzimy sobie z upałem? O tym nasz reporter Seweryn Potentas.
16: Dla wielu temperatury powyżej 30 stopni to wymarzona wakacyjna pogoda. Trzeba jednak pamiętać o bezpieczeństwie.
17: Dla starszych ludzi na pewno tak. No nie wiem, może czapka, jakieś okulary, nawadniać się, no takie pomysły.
18: Jak była poprzednia ta fala upałów, to zasłoniłam sobie żaluzję, nie zaotwierałam okien do wieczora, no i elektrolity.
16: Jeszcze goręcej będzie jutro, bo termometry pokażą nawet 36 stopni. To warunki, w których łatwo o odwodnienie czy udar cieplny. Dlatego warto słuchać swojego organizmu i nie być obojętnym na takie objawy jak suchość w ustach, zawroty głowy, skurcze mięśni czy mdłości. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: W weekend ma być bardzo ciepło, ale nie upalnie, a kolejna fala upałów zapowiadana jest na początek przyszłego tygodnia. Termometry mogą wtedy pokazać nawet 38 stopni Celsjusza. Co w pogodzie w najbliższych godzinach, o tym za chwilę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Na termometrach nadal około 30 stopni. Noc ma być bardzo ciepła. Temperatura spadnie do 23, miejscami 20 stopni. Jutro sporo słońca i znowu upalnie. Termometry pokażą do 34 stopni Celsjusza, miejscami do 36. Jutro pod wieczór albo w pierwszej części nocy mogą pojawić się przelotne i dość intensywne opady deszczu, a także burze, również z gradem.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Na zegarze jest prawie 6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak. Witamy serdecznie dzisiaj w zastępstwie Marcina Tercjaka.

To jedno z nowych nagrań zespołu The Strokes, po The Reality Awaits. Płyty, która na razie nie zbiera jakichś znakomitych recenzji w prasie, czy też wśród słuchaczy. Natomiast sami muzycy są zachwyceni tym albumem, uważają, że trzeba go słuchać wielokrotnie i wtedy odkrywa się jego piękno. Zresztą Albert Hammond Jr., gitarzysta The Strokes, powiedział, że to jest najpiękniejsza płyta, jaką nagraliśmy, uwielbiam jej słuchać i robię to, kiedy tylko się kończę, to od razu nastawiam ją po raz kolejny. Going to Babel On to jest piosenka, która przed chwileczką się ujawniła. Zespół współpracował podobnie jak przy okazji ostatniej płyty The New Abnormal z Rickiem Rubinem, bardzo uznanym producentem, który ma na swoim koncie współpracę z wszystkimi wielkimi. I to słychać, że to Rick Rubin tę płytę produkował. Jeszcze jedno nagranie teraz, a pewnie do płyty wrócimy w drugiej godzinie. Ta piosenka zatytułowana The Fruits of Conquest.

The Fruits of Conquest to The Strongs z nowej płyty Reality Awaits ze świetną okładką, która bazuje na takim zdjęciu nieznanego kowboja, autora Richarda Prince'a. To fotografia z końca lat 80., teraz troszeczkę przerobiona przez Johanna Rashida, i to jest okładka tej płyty. A płyta powstawała w pewnej części, oczywiście w studiu Shangri-La, które należy do Ricka Rubina. Trochę muzycy pracowali w Los Angeles, ale też pracowali w Guanacaste. To jest północna część Kostaryki i podobno tak to wyglądało, że oni mieli gdzieś studio na jakimś wzgórzu, otwierali wszystkie okna, wszystkie drzwi i, jak to powiedział Rick Rubin, codziennie grali koncert dla oceanu, co było podobno bardzo inspirujące. Wrócimy jeszcze do płyty The Strokes po godzinie 22. No tak to się układa w ostatnich dniach, że przekazuję Państwu smutne informacje. Glenn Hansard wczoraj, Iga Cembrzyńska także, i dzisiaj także dotarła do nas informacja o śmierci Kawińskiego, a więc słynnego francuskiego DJ-a, który zasłynął przede wszystkim nagraniem Night Call, które umieszczono na ścieżce dźwiękowej do filmu Drive.

Muzyka z filmu Drive, tam Ryan Gosling w roli głównej. Night Call Kawiński. Dzisiaj dotarła do nas informacja o śmierci artysty w bardzo młodym wieku, 50 lat zaledwie. Na naszym zegarze 22 minuty po godzinie 21 wracamy do nowej muzyki, oto Eels.

To jest jedna z dwóch piosenek tego artysty Eels, dwóch nowych piosenek I'm on Standby. Ta bardziej przypadła mi do gustu, druga zatytułowana All Forgotten, ale obie znajdą Państwo na płycie, która ukaże się 16 października, zatytułowana Cookie Happened. Teraz muzyka, która właściwie swoją premierę powinna mieć 1 sierpnia, bo to jest nieprzypadkowa data i nieprzypadkowa twórczość.

Błażej Król, płyta, która swoją premierę miała 25 lipca, wtedy też odbył się koncert w Parku Wolności obok Muzeum Powstania Warszawskiego, oczywiście w Warszawie. Płyta zatytułowana Łączy Nas. Kilka razy muzeum, jego włodarze zwracali się do Błażeja Króla z prośbą, aby napisał muzykę, piosenki odnoszące się do Powstania Warszawskiego i kilkukrotnie Błażej Król odrzucał te prośby. Uważał, że nie jest odpowiednią osobą, która jest w stanie uzewnętrznić się i pewne emocje przekazać, no ale po konsekwentnych działaniach i po jeszcze kolejnej próbie Błażej Król zgodził się taką płytę zarejestrować, całkowicie jakby opierając pomysł na swoich odczuciach, uczuciach. Nie chciał śpiewać piosenek o samym konflikcie, o militariach, skupił się na przeżyciach po prostu ludzi. Ten sierpień niemal zabrał mi ciebie, to jest nagranie, którego słuchaliśmy. Jeszcze jeden taki utwór przed nami, tym razem towarzyszyć będzie Błażejowi Daria ze Śląska.

Srebrny medalik Błażej Króli Daria ze Śląska. Już od jakiegoś czasu polscy artyści oswajają ten temat Powstania Warszawskiego właśnie płytami, muzyką, gdzieś odzierając go trochę z patosu i przedstawiając nowemu pokoleniu właśnie w bardziej przystępny sposób. To przecież zrobił Organek świetną płytą Ocali Nas Miłość. Robiła Paulina Przybysz, Mela Koteluk, także z projektem Kwadrofonik i jeszcze wielu, wielu innych. Na pewno ta muzyka też zabrzmi w Radiu Łódź 1 sierpnia. Tricky ma dla nas nową płytę.

Tricky, a więc legenda bristolskich brzmień z nową płytą Different When It's Silent. Tricky mieszka we Francji na co dzień, ale nagrywa także jeszcze w rodzinnym mieście, więc krążył między Francją a Bristolem i tak powstała ta płyta. Ten głos, który Państwo słyszeli, to jest głos Mitcha Sandersa, bo on większość piosenek zaśpiewał na tej płycie Trickiego. Jeszcze jedno nagranie, Run Red Rambo jeszcze będzie im towarzyszył, to utwór zatytułowany Be Still in the Pain.

Trickiego w tym utworze. Wrócimy jeszcze do tej płyty. Muzyka właśnie, która powstała w Bristolu na początku lat 90. spod znaku Massive Attack do dzisiaj, wydaje mi się, inspiruje także polskich twórców, czego przykładem jest Chili Breeze.

z Polski, czyli Breeze, pieśń pogrzebana i chyba jutro po godzinie 17 jeszcze jeden utwór pojawi się z ich płyty, bo dostałem cały album. No to długi utwór, ponad 6 minut. Patrzę na zegarek, tydzień temu to już było po koncercie, a kończyli tym utworem.

White tydzień temu schodzili ze sceny klubu Progresja w Warszawie, kończąc utworem The Only Way I Can Love You. Przepięknie to zabrzmiało. Do godziny 22:00 pani, która obchodzi dzisiaj urodziny, największa z największych. Proszę sobie wyobrazić, że te dwa utwory to właściwie były odrzuty z jej takiego codziennego katalogu. Takie niezwykłe nagrania. Wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich śledztwo w sprawie wypadku tonięcia chłopca podczas zajęć spływania w akwaparku Fala. Dwóch żeglarzy uratowanych z wód Zalewu Sulejowskiego i postulat mieszkańców Sieradza. Chcą bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ulicę Rejmonta. Jutro znów upał, pod wieczór możliwe burze z dość silnymi opadami deszczu. Stan zdrowia siedmiolatka po wypadku w łódzkim akwaparku nie poprawia się. Chłopiec od poniedziałku przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w skrajnie ciężkim stanie. Podczas zajęć wakacyjnej szkoły pływania dziecko zaczęło tonąć. Według ustaleń śledczych przez około 3 minut próbowało utrzymać się na powierzchni, ale potem przez 6 minut pozostawało pod wodą. Chłopca zauważył 78-letni pan Mieczysław, który w tym czasie korzystał z pływalni i wyciągnął go z basenu.
5: Ja płynąłem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. To szybko pod wodę i wyjąłem to dziecko, ale już nie leciało nieprzytomne.
4: Reanimacja chłopca trwała ponad pół godziny. Teraz dziecko przebywa w szpitalu, a jego stan wciąż jest skrajnie ciężki, mówi Jakub Wojtczak z Centrum Zdrowia Matki Polki.
6: Stan chłopca jest nadal bardzo ciężki. Ze względu na tajemnicę lekarską i z szacunku dla prywatności rodziny mogę dodać jedynie, że pacjent znajduje się pod stałą opieką zespołu specjalistów, który na bieżąco podejmuje działania medyczne i monitoruje stan chłopca.
4: Prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej zauważyć tonącego siedmiolatka i zareagować na czas. Wywrócona żaglówka dryfowała po Zalewie Sulejowskim. Obok niej w wodzie znajdowało się dwóch mężczyzn. 58 i 70-latka zauważyli policjant i pracownicy Polskiego Związku Wędkarskiego. Obu żeglarzy wciągnięto na pokład łodzi służbowej. Do zdarzenia doszło w pobliżu Sfolszowic Dużych podczas silnego, porywistego wiatru, mówi młodszy aspirant Elżbieta Edyta Darok z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
7: Sternik nie dostosował powierzchni żagla do panujących warunków atmosferycznych, a gwałtowny podmuch wiatru przewrócił łódź. Na szczęście mężczyźni nie odnieśli obrażeń, byli jedynie zziębnięci, przemoczeni, nie wymagali oni pomocy medycznej.
4: Mężczyźni zostali przebadani alkomatem, obaj byli trzeźwi. Policja przypomina, by przed wypłynięciem zawsze sprawdzać prognozę pogody.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk potwierdził, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska. Minionej nocy rakieta spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim w terenie niezabudowanym. Nikomu nic się nie stało. Wiceminister Tomczyk potwierdził, że był to rosyjski pocisk H-101, powołał się na ustalenia wojska. Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura w Lublinie, która poinformowała, że rakieta zawierała znaczne ilości materiału wybuchowego. Mieszkańcy ulicy Rejmonta w Sieradzu domagają się przejścia dla pieszych. Pasów brakuje w okolicy marketu. Mieszkańcy mówią, że nie czują się bezpiecznie przechodząc przez jezdnię. Ulica Rejmonta jest długa i prosta. Mimo ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę nie brakuje tam rozpędzonych aut. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
9: Stojąc na wysokości jedynego dużego sklepu, spoglądając w lewo i w prawo, na horyzoncie nie ujrzymy żadnych pasów dla pieszych, a są one potrzebne, gdyż okolica ulicy Rejmonta w Sieradzu w ostatnim czasie bardzo się rozbudowała, mówi radna miasta Sieradza Joanna Elerowska-Dębska.
10: Coraz więcej osiedli powstaje, no w tym momencie budują się tam dwa osiedla nowe, więc no za chwilę będzie tam naprawdę większe skupisko ludzi.
9: Radna w sprawie budowy pasów złożyła już odpowiednią interpelację do prezydenta Sieradza. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, miasto będzie mogło przystąpić do opracowania projektu przejścia przez ulicę Rejmonta. 3000 migrantów z Maroka nielegalnie przekroczyło w ostatnich dniach granicę z hiszpańską Ceutą. Władze znajdujące się na terytorium Maroka eksklawy alarmują, że miasto nie jest w stanie przyjąć kolejnych osób i domagają się reakcji rządu. Największa fala migrantów pojawiła się dziś w południe. Młodzi Marokańczycy przedostawali się do Ceuty jednocześnie przez przejście graniczne i wpław omijając falochron. Służby ratunkowe nie nadążały z udzielaniem pomocy medycznej rannym. Ośrodek dla migrantów jest przepełniony. Władze Ceuty domagają się od rządu w Madrycie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ale rząd odrzuca taką możliwość. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
11: Raków Częstochowa awansował do trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. W rewanżowym spotkaniu drugiej rundy Raków pokonał na wyjeździe maltański Valletta FC 4-0. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem częstochowiane 3-1, a w następnej rundzie Raków zmierzy się z przegranym z pary drugiej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy szwedzkim Amarby a belgijskim Anderlechtem. O awans do trzeciej rundy walczy natomiast GKS Katowice. Po porażce 1-2 na wyjeździe u siebie katowiczanie remisowali z MSK Żelina 1-1, ale właśnie przed momentem drugi gol dla GKS-u, zatem katowiczanie prowadzą 2-1. Taki wynik da dogrywkę, ale to na razie 80. minuta, więc jeszcze jest trochę grania w tym podstawowym czasie gry. A mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zostaną rozegrane 6 i 13 sierpnia. Natomiast już jutro rozpoczyna się nowy sezon w grupie pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. Walkę o awans zapowiadają przedstawiciele Warty Sieradz, która poprzednie rozgrywki zakończyła na trzecim miejscu. Jednocześnie trener sieradzan Marek Przybył przyznaje, że kadra drużyny nie została jeszcze zamknięta.
12: Ci zawodnicy, którzy są na jakimś dużym poziomie, testują się jeszcze, więc nie mówię, że bierzemy ochłapy, ale zawodników, którzy tak naprawdę dadzą nam też jakość. A jeśli chodzi o zawodników, szukamy tak naprawdę jeszcze dwóch zawodników, którzy dadzą nam jakość na pozycję 7-11 i na pozycję właśnie lewego obrońcy.
11: Cała rozmowa z trenerem Markiem Przybyłem na radioloc.pl, a w pierwszej kolejce Warta zagra u siebie w sobotę z Mławianką Mława. Początek meczu o godzinie 18. O tej samej godzinie swój mecz rozpocznie Pelikan Łowicz, który po roku przerwy powraca do trzeciej ligi i podejmie na dzień dobry drugą drużynę poprzedniego sezonu, ŁKS Łomża. Jako pierwsza z regionu łódzkiego rozgrywki rozpocznie natomiast Lechia Tomaszów Mazowiecki, która jutro o 19.00 zagra w Warszawie z KTS Weszło. W niedzielę o 12.00 Widzew 2 Łódź podejmie KSC Katroszyn na boisku Łodzianki, a ŁKS 2 Łódź o 18.00 na zakończenie kolejki zagra na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Znamy już skład reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. W gronie 74 zawodników i zawodniczek są reprezentanci klubów z regionu łódzkiego. Na 3000 metrów z przeszkodami pobiegnie Kinga Królik z azymutu Pabianice. W chodzie na dystansie półmaratonu wystąpi Maher Benchlima z RKS Łódź, a pozostali reprezentanci to 400-metrowcy. Indywidualnie w sztafecie wystąpi mistrz Polski Maksymilian Szwed z AZS Łódź, a w sztafetach będą mogli wystąpić jego klubowi koledzy Kajetan Duszyński i Wiktor Wróbel, a także Mateusz Rzeźniczak z MKS-u Aleksandrów Łódzki. 2 lata temu w stolicy Włoch Polacy zdobyli w sumie 6 medali, a mistrzostwa w angielskim Birmingham potrwają od 10 do 16 sierpnia. No i jeszcze lepsza wiadomość z Katowic dla kibiców GKS-u, który prowadzi już z MSK Żylina 3-1, a taki wynik daje bezpośredni awans piłkarzom z Katowic do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji bez grania dogrywki. 82. minuta w tym spotkaniu. I jeszcze spoglądamy na tenisowe korty w Waszyngtonie, gdzie trwa spotkanie drugiej rundy turnieju WTA. Magdalena Fręch walczy o swoją pierwszą w karierze wygraną z Jessicą Pegulą i jak na razie jest całkiem nieźle. Pierwszego seta Łodzianka wygrała 6-3. W drugim przegrywa 1-2, ale po stracie swojego serwisu przed momentem przełamała powrotnie rywalkę i za chwilę będzie serwowała. Na koniec przypominam o smutnej informacji. Dzisiaj rano zmarł legendarny kierownik drużyny Widzewa Łódź, a wcześniej także piłkarz i asystent trenera w tym klubie Tadeusz Gapiński. Miał 78 lat, a wspomnienie popularnego Gapka na radioloc.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Do rana będzie pogodnie i ciepło. Temperatura teraz 26 stopni, spadnie do 23, miejscami 20. Jutro znów upał. Termometry pokażą do 34, miejscami do 36 stopni Celsjusza. Pojawi się trochę chmur. Pod wieczór albo w pierwszej części nocy możliwe przelotne, jednak dość intensywne opady deszczu i burze, także z gradem.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 22. Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie wieczornego muzycznego spotkania. Zawsze pod szyldem Megafonia, natomiast Marcin Terzjak jest na urlopie. Marcin już pojawi się niebawem w radiu, ale dzisiaj do 23. ja w jego zastępstwie. Dzisiaj słuchamy m.in. nowej płyty The Strokes.

Dwa nagrania z nowej płyty zespołu The Strokes. Reality Awaits, Lonely in the Future i Psycho Shit. Tak sobie myślę, że słuchając tego albumu po raz któryś, skłaniam się chyba ku tej opinii gitarzysty, że trzeba tej płyty kilka razy posłuchać, żeby po prostu ją poczuć. Nie wszystkie utwory do mnie trafiają, ale ten zdecydowanie tak, który przed chwilą wybrzmiał. Nowa płyta, pierwsza od 6 lat, jak ten czas błyskawicznie minął. Zespół, który jest już ponad 25 lat na scenie, od tego legendarnego debiutu mija w październiku, minie ćwierć wieku. A to tylko 7 płyta, ale to zawsze były ogromne wydarzenia w tym świecie gitarowego grania. Kolejne albumy zespół The Strokes. Ja też wiem, że dla dzisiejszych 30-40-latków to jest wciąż bardzo ważny zespół, na którym oni wychowywali się w pewien sposób, jeżeli chodzi właśnie o to gitarowe granie i który postrzegali w ten sposób, że to jest ich zespół, ich pokolenia, który będzie trzymał tę pochodnię rock'n'rollową. Chyba nie do końca te oczekiwania względem The Strokes się spełniły, ale czy jeszcze mogą być takie gitarowe zespoły, które będą tak ważne jak te z lat 60. czy 70., no to jest zupełnie inne pytanie. Mamy zespół Fountains DC dzisiaj, który pełni trochę taką rolę jak The Strokes właśnie na początku XXI wieku. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. No i tyle, jeżeli chodzi dzisiaj akurat o The Strokes. Myślę, że do tej płyty i tak będziemy w różnych programach powracać. Artystka, którą bardzo cenię, bardzo lubię i która szykuje nową płytę, Julia Holter, bo tak nazywa się. Płyta będzie zatytułowana Materia. No i to będzie tylko 7 utworów, ale niektóre będą miały nawet 10 minut. Ten nowy opublikowany 5 minut 10 sekund. My Lost One.

Wspaniała kompozycja, My Lost One, Julia Holter zapowiada nową płytę, ona ukaże się 21 sierpnia, Materia, tak będzie zatytułowana, w sumie 7 nagrań i między innymi jedno z nich to 10-minutowa improwizacja samej Julie. Gra dużo koncertów, dużo podróżuje po świecie, bo zyskała już renomę swoimi poprzednimi albumami i między tymi podróżami gdzieś z zespołem weszła do studia i właśnie zarejestrowała ten nowy album. Dla mnie wszystko zaczęło się od albumu Have You In My Wilderness i tego utworu.

2015 rok. Płyta Have You In My Wilderness, która tak na dobrą sprawę otworzyła jej już drzwi na całym świecie do koncertów. Oczywiście nie mówimy o wielkich audytoriach, mniejszych salach koncertowych, ale Julia ma już swoją publiczność i podróżując po świecie może liczyć, że właściwie wszędzie ktoś na jej koncercie się pojawi. To już bardzo, bardzo dużo. Feel You przed chwilą. Cudowny absolutnie utwór. Dla mnie jeden z najlepszych utworów ostatnich 20 lat. Naprawdę jest to niezwykła kompozycja, zwłaszcza w tej wersji studyjnej. Ona oczywiście wykonuje ją podczas koncertów. Natomiast no już bez całego tego orkiestrowego dodatku ten utwór nie ma takiej mocy, choć melodia zawsze przepiękna. Na naszym zegarze 31 minut po godzinie 22. Słuchają Państwo Radia Łódź. Do godziny 23 nasze wieczorne muzyczne spotkanie. Powrócimy do Glena Hansarda, do artysty, który zginął w wypadku motocyklowym. Wczoraj ta informacja do nas dotarła. Ja wczoraj także wieczorem Państwu prezentowałem jego utwory, ale nie chciałbym, żeby to się skończyło na po prostu jednej audycji i kilku piosenkach. Jeszcze chciałbym, abyśmy posłuchali Glena Hansarda i kto nie zna jego twórczości, przekonał się do niej i spędził z nią więcej czasu, bo to są przepiękne absolutnie piosenki.

Glen Hansard z płyty Between Two Shores, to był rok 2018 i piękne nagranie Your Heart's Not In It. Wielu artystów, naprawdę wielu artystów oddało hołd Glenowi. Bono napisał nawet, że czasami zastanawiał się, czy to jest możliwe, że ktoś taki jak Glen Hansard, tak wspaniały, że ktoś taki istnieje. Bo Bono bardzo lubił Glena i kilkukrotnie występowali razem. Oczywiście irlandzkie korzenie i doskonale się dogadywali, ale on z wieloma muzykami miał świetny kontakt. Wczoraj kończyłem audycję nagraniem Drive All Night, przepiękną wersją piosenki Bruce'a Springsteena, gdzie obok Glena Hansarda, Eddie Vedder i jeszcze Jake Clemons z E-Street Bandu zagrał na saksofonie. Bruce'a tam nie było, była jego piosenka, ale przecież podczas koncertów w Irlandii zdarzyło się, że Bruce zaprosił na scenę właśnie Glena Hansarda. Chciałbym, aby jeszcze raz Glen pojawił się z Eddie Vedderem, tyle że obok nich pojawi się córka Eddiego, Olivia.

To Olivia Vedder i Eddie Vedder i Glenn Hansard tym razem tylko jako muzycy pomogli Oliwii wykonać ten utwór My Father's Daughter. Na naszym zegarze 19 minut do godziny 23. Dzisiaj uczciliśmy urodziny Kate Bush przed godziną 22. Ja sięgnąłem po dwa nagrania, no, mniej znane, one dopiero zostały nie tak dawno wydane na takim boksie The Other Side, bo to po prostu były strony bez singli, ale fantastyczne kompozycje You Want My Alchemy i Be Kind to My Mistakes. No a teraz sięgniemy po regularne płyty Kate, konkretnie po płytę The Sensual World.

Kate Bush przewidziała to, że człowiek będzie nawiązywał więź wręcz psychiczną z komputerem i że komputer zastąpi mu drugiego człowieka.

Kate Bush, Deeper Understanding i trio Bugarka. Kiedy Kate usłyszała te bugarskie wokalistki, no, od razu zapragnęła, by wystąpiły z nią na płycie. Album Sensual World wcale nie gorszy niż genialny Hounds of Love. Jeszcze jeden dowód.

Tytułowe nagranie z płyty The Sensual World. Do godziny 23 jeszcze wrócimy, no, trochę do Trickiego, bo do Massive Attack, do tej legendarnej płyty Blue Lines z 1991 roku. 6 sierpnia minie 35 lat od jej wydania. Jedna z najważniejszych bez wątpienia płyt nie tylko lat 90. W pierwszym nagraniu Tricky zaśpiewa, a drugie, no to wszyscy wiemy jakie. Bartosz Florczak, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wiceszef resortu obrony mówi, że to pewne. Polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta. Ulicę Jaracza w Łodzi prawdopodobnie czeka kolejny remont, a po nim nawierzchnia ma być asfaltowa. Są zarzuty za porzucenie w polu podstrykowym niebezpiecznych odpadów, jarzeniówek i żarówek. Jutro w regionie znów upał, miejscami termometry pokażą do 36 stopni. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk potwierdził, że to rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła w województwie lubelskim. W sprawie tego incydentu rozmawiali już premier Donald Tusk i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
1: To już pewne, to była rosyjska rakieta, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Uzyskałem informację od dowódcy operacyjnego pana generała Ireneusza Nowaka, że rakieta, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską, to rakieta rosyjska. CH-01.
1: Na ten temat wcześniej rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Stoimy solidarnie z Polską i nadal będziemy wzmacniać naszą gotowość do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym atakami rakietowymi. Podkreślił w serwisie X. Szef sojuszu poinformował, że Polska i NATO uruchomiły systemy obrony powietrznej oraz siły naziemne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Liderzy krajów europejskich i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określili incydent jako niedopuszczalny. Na ulicy Jaracza w Łodzi ma być położony asfalt. Takie plany ma zarząd drogi transportu. Kostka na Jaracza znowu się sypie. Problem zniszczonej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej ciągnie się od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilka razy poprawiana. Okoliczni mieszkańcy mówią, że tych ciągłych remontów mają dosyć, a nawierzchnia nadal wymaga napraw.
3: No niestety, ale to już wie pan co, ja nie wiem co oni robią. Czy oni najtańszego wybierają, tak bez przerwy papszą. Jedna przy drugiej kostce nie jest tak położona, jak powinna być.
4: Autobusy jeżdżą i po prostu dosyć często tutaj przecież jeżdżą autobusy, no i robią te różne takie kolejne, ta kostka po prostu siada.
5: Tutaj to nie wiem co pomoże na tej ulicy. Autobusy, nie wiem co tu jest dobrym rozwiązaniem, naprawdę.
0: Zarząd drogi transportu planuje, aby na ulicy Jaracza położyć asfalt. To rozwiązanie zostało już uzgodnione z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą. Kiedy rozpocznie się remont, jeszcze nie wiadomo.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Są zarzuty w sprawie nielegalnego składowiska jarzeniówek w regionie. We wrześniu zeszłego roku stertę żarówek i jarzeniówek zauważono na polu w miejscowości Anielin koło Strykowa, a są to odpady niebezpieczne. Zarzuty w tej sprawie usłyszało trzech mężczyzn. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
7: Stos jarzeniówek porzuconych przy autostradzie A1 znaleźli właściciele pola w miejscowości Anielin pod Strykowem niedaleko Łodzi. Na miejscu w sumie było około 30 ton świetlówek. Niebezpieczne odpady zostały usunięte przez gminę Stryków i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informuje TVN24.pl, dziś zgierska prokuratura przedstawiła zarzuty trzem mężczyznom spoza województwa łódzkiego. Tylko kierowca ciężarówki przyznał się do winy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Za nielegalne porzucanie niebezpiecznych odpadów grozi do 12 lat więzienia. Pensje Polaków mogą wzrosnąć. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad kilkoma scenariuszami podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Podwojenie kwoty z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych to była jedna z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Im wyższa kwota wolna od podatku, tym więcej pieniędzy trafia na konta pracujących. Dzięki podwojeniu tej kwoty pensje Polaków mogą wzrosnąć nawet o 300 zł netto. Jednak główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że taka decyzja rządu może oznaczać konieczność szukania oszczędności w innych obszarach.
8: Ten koszt, który wyliczyło Ministerstwo Finansów, gdyby miał zostać poniesiony jednorazowo, czyli mówimy o roku 2027, to z punktu widzenia ekonomicznego jest to dla budżetu państwa i dla finansów publicznych nie do udźwignięcia.
0: Politycy koalicji rządzącej w ostatnich dniach zapowiadali, że kwota wolna od podatku zostanie podwojona w tej kadencji Sejmu, a zatem najpóźniej w przyszłym roku. Polecam stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Noc pogodna i ciepła, temperatura spadnie do 23, miejscami 20 stopni. Jutro sporo słońca, ale pojawi się także trochę chmur. Nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Termometry pokażą do 34, a miejscami nawet do 36 stopni. Pod wieczór albo w pierwszej części nocy mogą pojawić się przelotne, jednak dość intensywne opady deszczu, a także burze z porywistym wiatrem i gradem.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.